Tod und Verklärung. Poemat symfoniczny Ryszarda Strausa, opus 24, zakończył występ Orchestra della Accademia Nazionale di Santa Cecilia, którą poprowadził Thomas Gugais w Parco della Musica w Rzymie 15 marca 2025 roku. Na zakończenie tej części muzycznej nocy Euroradia kwintet klarnetowy H-moll opus 115 Johannesa Brahmsa.

Thomas Fridley na klarnecie i kwartet Sine Nomine. Wykonali kwintet klarnetowy H-moll, opus 115 Johannesa Brahmsa o częściach Allegro, Adagio, Andantino, Presto non assai, ma con sentimento, con moto.

Słuchają Państwo nadal programu Drugiego Polskiego Radia. Trwa muzyczna noc Euroradia, a przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Zapraszam jeszcze do godziny piątej. Zaczynamy tę część naszego spotkania od Missa Nativitatis Domini. Msza Narodzenia Pańskiego Jana Dismasa Zelenki to 8. numer w katalogu dzieł kompozytora. Przed nami nagranie z kościoła świętego Szymona i Judy w Pradze, a solistów oraz zespół Muzyka Florea prowadzi Marek Sztryncl.

To była missa Nativitatis Domini Jana Dismasa Zelenki. Solistów oraz zespół Muzyka Florea poprowadził Marek Sztryncl. Pozostajemy jeszcze w kręgu muzyki czeskiej, bo oto przed nami trio fortepianowe G-moll op. 15 Bedřicha Smetany.

Tu dwójka, słuchają nas Państwo we wtorek, 5 dzień maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam jak zwykle do godziny 6 na spotkanie z polską twórczością. A dzisiaj wyruszymy w podróż dookoła świata. Tak jest. Wraz z Aleksandrem Tansmanem odwiedzimy m.in. Hawaje, Indonezję i Chiny. To wszystko za sprawą zbioru miniatur fortepianowych zatytułowanego Le Tour du Monde en Miniature, czyli muzycznego zapisu wspomnień, wrażeń i przeżyć Tansmana z jego niesamowitego pianistycznego tournée po świecie. Polski kompozytor, no i nie zapominajmy, wirtuos fortepianu, wyruszył w tę niezapomnianą podróż dookoła świata w 1932 roku i odwiedził takie rejony świata jak Ameryka Północna, Hawaje, Japonia, Filipiny, Chiny czy holenderskie Indie Wschodnie, to dzisiejsza Indonezja. Każdemu z tych miejsc Tansman poświęcił oddzielny utwór i w sumie tych muzycznych wspomnień czy też kartek z podróży w formie miniatur fortepianowych zebrało się 15. Wysłuchamy całego cyklu w fantazji polskiej, a składają się na ten cykl kompozycje o następujących tytułach. Coconut Grove, Hollywood, California, czyli gaj palm kokosowych w Hollywood w Kalifornii. Waikiki Beach de Honolulu, muzyczne wspomnienie z Hawajów. Pamiątka z Japonii zatytułowana Complaint de Nikko. Następnie Le Marché d'Oison de Shanghai, czyli targ ptaków w Szanghaju. Le Gong dans un temple de Hong Kong, czyli gongi w świątyni w Hongkongu. L'île Philippine, czyli wyspy Filipiny. Le Charmeur de Serpent à Singapour, zaklinacz węży z Singapuru. Le Songe dans la Jungle de Penang, czyli małpy z malezyjskiej dżungli w Penang. La Flûte de Bambou dans la Forêt de Bandung, czyli flet bambusowy w lasach Bandungu. Le Gamelan de Bali, gamelan z Bali. Les Elephants Blancs de Ceylon, białe słonie z Ceylonu. Le Tour de Silence à Bombay, wieża milczenia w Bombaju. La Nuit sur le Nil, noc nad Nilem. Puerto de Soyer. I ostatnia miniatura zatytułowana Napoli, czyli Neapol. Cykl Le Tour du Monde en Miniature Aleksandra Tansmana, czyli 15 muzycznych kartek z podróży, wykona Waldemar Malicki.

Miniaturą zatytułowaną Napoli kończy się cykl 15 utworów Aleksandra Tansmana zatytułowany L'étude du monde en miniature. Cykl stworzony, przypomnę, na początku lat 30. ubiegłego wieku jako będący zapisem muzycznych wspomnień kompozytora z jego tournée pianistycznego po świecie. A przypomnijmy, że Aleksander Tansman odwiedził wówczas między innymi Kalifornię, Hawaje, holenderskie Indie Wschodnie, czyli dzisiejszą Indonezję, Filipiny, Hongkong, Japonię, Indie i południową Europę. W tę podróż zabrał nas przed chwilą za sprawą nagrania zarejestrowanego dla Archiwum Polskiego Radia w 1985 roku Waldemar Malicki. Pozostaniemy jeszcze przy muzyce Aleksandra Tansmana i wysłuchamy jego kompozycji zatytułowanej Musique pour orchestre z 1948 roku. To dzieło, które kompozytor zaliczył do cyklu swoich symfonii, nadając jej numer 8. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Alain Paris.

Tak kończy się Musik pour Orchestre, czyli ósma symfonia Aleksandra Tansmana. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Alana Paris. I to już wszystko we wtorkowym wydaniu Fantazji Polskiej w Dwójce. Dziękuję Państwu za tę wspólną podróż po świecie i dźwiękach wraz z Aleksandrem Tansmanem. Na kolejne spotkanie zapraszam jutro po godzinie 5:00. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.

Słowo na dzień. Dzisiaj, medytując Słowo Boga, możemy postawić sobie jeszcze inne pytanie. Czy Bóg steruje wszystkim w człowieku? Czy też pozostawia ludziom pewnego rodzaju autonomię? Jeśli wczytujemy się we wnętrze dzisiejszego Bożego Słowa, pochodzi ono również z 14 rozdziału Dziejów Apostolskich, którego słuchaliśmy wczoraj, a w Ewangelii jest kontynuacją 14 rozdziału Dobrej Nowiny zapisanej przez Jana, apostoła i ewangelistę. Jeśli z uwagą słuchamy Bożego Słowa, dochodzimy do bardzo paradoksalnej i mocnej odpowiedzi. Bóg, dając życie, do życia również dołączył ludziom dar wolności. W Dziejach Apostolskich Paweł przechodzi wiele trudności. Kontynuujemy 14 rozdział tej pięknej księgi, ale Paweł mimo trudności, mimo prób i zmagań, przede wszystkim uczy młody Kościół, który zakłada na drodze swojej misji samodzielności. W Listrze, w Antiochii, w Pamfilii, to są piękne nazwy poszczególnych stacji misyjnych działalności Pawła apostoła. Paweł, co podkreśla autor Dziejów Apostolskich, uporczywie ustanawia uczniów. Uczeń to szczególna kategoria Nowego Testamentu. Uczeń to nie jest ktoś z tłumu, który bezmyślnie stał i patrzył na mękę Chrystusa, inny fragment Nowego Testamentu. Uczeń to jest ktoś, kto poznał Chrystusa, dał mu się uformować i jest teraz jego świadomym świadkiem. Uczeń to człowiek świadomy Ewangelii, uformowany. Bardzo interesujące jest to, że Paweł zakłada kościoły w Azji Mniejszej podczas swojej wyprawy misyjnej i ciągle idzie o krok dalej, a w tych młodych kościołach pozostają samodzielni uczniowie. Zwróćmy uwagę na ten akt samodzielności. Ledwo co Paweł ustanowił te kościoły, ustanowił uczniów, powołał ich do życia wiarą i zostawia ich idąc dalej, a oni muszą tam prowadzić samodzielnie życie chrześcijańskie. Tu jest odpowiedź na dylemat związku między wiarą a wolnością. Jesteśmy samodzielni. Bóg nas stworzył, prowadzi nas, towarzyszy nam, udziela nam łaski wystarczającej, skutecznej, ale podjęcie dzieła wiary jest aktem wolności człowieka. Nie jesteś mechanizmem, nie jesteś narzędziem ślepym, bezwolnym w rękach Boga. Bóg wygląda twojej inteligencji, rozumnego współdziałania. Poświadcza to dzisiejszy fragment Ewangelii. Kontynuujemy medytację nad 14 rozdziałem Ewangelii Jana i w 27 wersecie Jan wkłada w usta Jezusa szczególne zdanie. Często ono wraca w liturgii, w pieśni. Pokój mój wam pozostawiam, nie taki pokój, mówi Jezus, jak daje świat i ja wam daję. Świat w Ewangelii Jana jest opisany według kategorii tamtego czasu. Świat cechowała wiara w to, że ludzie są w fatalnych rękach sił, że nic nie mogą zrobić. Nie taką wolność, nie taki pokój daje Chrystus, inny. Chrystus traktuje zawsze swojego ucznia jak człowieka, a nie jak narzędzie w fatalnych rękach Bożej Wszechmocy. Ktoś, kto jest ochrzczony, rozwija w sobie wolność dziecka Bożego, rozwija w sobie autonomię. Bóg czeka na twoją twórczość, na twoją decyzję, na twoją współpracę. Nigdy nie traktuje ciebie jak bezwolnego narzędzia. Nawet wola Boga, która jest naszym szczęściem, nie przychodzi do nas jak wyrok trybunału, ale jak rozumna propozycja. Bóg czeka, czy ją zrozumiesz, wolę Boga, i czy z wolnością zastosujesz ją do swojego życia. Czy jesteś uczniem Pana, czy bezwolnym narzędziem? Prowadzisz życie refleksyjne, twórcze? Czy płyniesz z prądem, sądząc, że jesteś tylko marionetką w rękach fatalnych sił wszechmocy?

0: Być chrześcijaninem to być wolnym człowiekiem, rozumnie korzystającym ze swojej autonomii.
1: Mówił ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
2: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy.

0: Witamy Państwa tym wiosennym, majowym świtem. Katarzyna Fitzwilliams, czuwająca nad całością. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Magdalena Łoś, która wybrała muzykę. I przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś jest wtorek, 5 maja, 125 dzień roku. Słońce w znaku byka pojawiło się na horyzoncie minutę przed piątą, zajdzie o 27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 8 minut. Hilary, Irena, Teodor oraz Waldemar to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie i północy kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu, a także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Pomorzu, na pozostałym obszarze od 20 stopni, miejscami na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie, do 28 w centrum oraz na południowym wschodzie. W chłodniej tylko nad morzem, tam od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porwisty, południowo-zachodni i południowy. Dziś obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, czyli moment, by zwrócić uwagę na równe traktowanie i realne włączanie w życie społeczne, także w tych codziennych, drobnych sytuacjach. A ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Higieny Rąk, przypominający o prostych nawykach, które realnie chronią zdrowie, i Dzień Bez Makijażu, który daje pretekst, by na chwilę odpuścić presję wyglądu.

0: Dziś na to majowe muzyczne powitanie finału czwartego koncertu brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha w nagraniu Freiburger Barock Orchester, zespołu, który od lat pokazuje, jak żywa i współczesna może być muzyka Bacha. Jest prawie 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: To największy tego typu festiwal w Polsce i drugi największy festiwal filmów dokumentalnych w Europie. Miejsce premier ważnych dokumentów. W najbliższy piątek w 7 polskich miastach, w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy, rozpoczyna się 23. Millennium Docs Against Gravity. Filmy zostaną pokazane w kilku tematycznych sekcjach, między innymi W imię ojca i syna, o rodzinnych relacjach, Muza i Wena, New York, I love you, but, czy Fetysze i kultura. O tegorocznym programie porozmawiamy w poranku po 8.30 z dyrektorem artystycznym festiwalu, Karolem Piekarczykiem. Będziemy mieć też dla Państwa zaproszenia na wybrane filmy. Opowiemy o wystawie fotografii dokumentalnej Natalii Umiastowskiej, Przejście między życiem a śmiercią, prezentowanej w Lublinie.
2: Zdjęcia powstały w Indonezji, na wyspie Sulawesi. Są one uchwyceniem obrzędów ludów lokalnych, nazywanych toradżami.
0: Porozmawiamy też z reżyserką Tolą Jasionowską, której film Klarnet zdobył nagrodę główną w konkursie filmów polskich w festiwalu Mastercard of Camera w Krakowie.
3: Często się spotykam w tak zwanej prowincji, w małych centrach wszechświata, z takimi zaniechaniami różnych żyć. Zaniechania jakby talentu, zaniechania miłości, zaniechania kariery.
0: Wybierzemy się też na wystawę Witkacy Reaktywacja. Portret jako laboratorium epoki, to w siedzibie Fundacji Kamen Arts w Warszawie. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji w tym tygodniu w wydaniu kuratora i menadżera kultury Krzysztofa Pietraszewskiego.
4: I tata jest leśnikiem, mama jest zagorzałą aktywistką propagującą nie tylko zdrowe żywienie, ale też właśnie alternatywne sposoby funkcjonowania w społeczeństwie.
0: Cóż to za postać, wyjaśni się przed godziną 8. Będę miał też dla Państwa zaproszenia na koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę z udziałem Polish Violin Duo. Proszę nas uważnie słuchać. No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, czyli kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy w wydaniu Tomasza Cudowskiego oraz nasza nowa płyta tygodnia. Jan Lisiecki gra koncerty fortepianowe Mozarta. No i tak w skrócie wyglądają nasze propozycje dziś do godziny 9.

0: Muzyka Jacques'a Offenbacha i słynna Barcarola z opery Opowieści Hoffmana. Śpiewały Fatma Said i Marianne Krebassa, a towarzyszyła im orkiestra filharmoniczna w Monte Carlo pod batutą Saszy Goetzla. 14 minut po godzinie 6.
1: Kalendarium.
0: To 35 lat temu otwarto słynną Carnegie Hall w Nowym Jorku, jedną z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie. Na inaugurację orkiestra pod dyrekcją Piotra Czajkowskiego zagrała m.in. Marsz Słowiański. Dziś na scenie Carnegie występują największe gwiazdy światowej muzyki popularnej, m.in. Celine Dion czy Barbara Streisand. W Carnegie Hall występowali też Polacy, m.in. Ada Sari, poznańskie Słowiki, Adam Makowicz, Violetta Villas czy zespół Budka Suflera. Z kolei 115 lat temu urodziła się Zofia Rydet, artystka fotografii, autorka słynnych cykli Mały Człowiek, Czas Przemijania, Zapis Socjologiczny,

0: Nieskończoność dalekich dróg czy Suita Śląska. Przy pomocy fotografii zapisywała obraz społeczeństwa, przede wszystkim wiejskiego. A co jeszcze wydarzyło się 5 maja?
1: Nie wiem, czy będzie to przydatna wiadomość w trakcie zdawania matury z matematyki, ale może na rozszerzonym polskim się przyda. 180 lat temu urodził się Henryk Sienkiewicz, pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla.
2: W Lizbonie odwiedzamy byłego dyplomatę, pana Zdzisława Szczerbińskiego, który zetknął się z wielkim pisarzem w Szwajcarii na 2 lata przed jego śmiercią.
3: W kuluarach hotelu podeszliśmy do niskiego, starszego pana z siwą bródką, który serdecznie uścisnął mi rękę i patrząc mi w oczy spoza szkieł, wyrzekł uprzejme słowa. Bardzo mi jest przyjemnie poznać pana. Wróciłem do Lozanny niezwykle dumny i podniecony. Wziąłem bowiem grzecznościowy zwrot z ust Sienkiewicza za wyraz jego rzeczywistych uczuć w stosunku do mnie.
1: Do czego to uczucie można porównać? No chyba do słów miło mi pana poznać, które mógłby wypowiedzieć Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog, twórca opery narodowej.
4: Moniuszko to jest polski belcanto. Belcanto, który podlega rygorom. Rygorom rozumienia muzyki w sposób uniwersalny. Nie sarmacki, powiedziałbym, jak to często bywa, ale uniwersalny, czyli takie same rygory, kanony rozumienia formy i sensu muzyki, jak u Schuberta, jak u Brahmsa, Wolfa, jeśli chodzi o pieśni, to samo jest u Moniuszki.
1: 207 lat temu urodził się Stanisław Moniuszko, a to archiwalna wypowiedź Jerzego Artysza. Gdyby tak przywitać się z Sienkiewiczem, podać rękę Stanisławowi Moniuszce, a potem oklaskiwać Kazimierza Górskiego z trybun, no to byłoby coś. 55 lat temu w pierwszym meczu pod wodzą trenera Górskiego reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Lozannie Szwajcarię 4-2. Szkoleniowiec prowadził kadrę w 68 oficjalnych meczach. Reprezentacja pod wodzą Górskiego osiągnęła największe sukcesy w historii. Triumf w turnieju olimpijskim w 72 roku w Monachium po zwycięstwie w finale 2-1 z Węgrami oraz trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 74 roku w Niemczech po zwycięstwie w decydującym meczu 1-0 z Brazylią.
5: To był najpiękniejszy dzień w moim życiu, ponieważ ziściły się pewne marzenia młodości. Zajęliśmy wspaniałe trzecie miejsce. Wyjeżdżając, nikt nie liczył, nikt nie stawiał na nas. Wydaje się, że wszystko ułożyło się po naszej myśli. Nie było to proste i łatwe, a droga do tego była bardzo trudna i może tym bardziej dlatego jest to wszystko przyjemne.
1: Swoje 80. urodziny obchodzi dziś Ewa Kuryluk, pionierka instalacji tekstylnej, malarka, fotografka, historyczka sztuki, pisarka i poetka. Z tej okazji w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie zorganizowano wystawę jej prac Kangur w operze. A sama Ewa Kuryluk gościła w podcaście Remigiusza Grzeli.
6: Zapisałam dużo snów. Sen ma też swoją nieuchwytność. Kiedy się go zapisuje, zaraz po przebudzeniu jest stosunkowo prosty, potem z każdą godziną się jakby następuje większa komplikacja bytu. To znaczy zapewne głowa zaczyna śnić dalej na jawie. I to robi się z tego jakaś bardziej skomplikowana opowiastka. Ta świeżość tego doznania znika. To jest też jakiś specjalny chyba dar, trzeba mieć też do opisywania snów. Ja nie jestem pewna, czy ja ten dar posiadam.
1: A państwo o czym śnili minionej nocy? Być może o kadrach z któregoś z filmów Jerzego Skolimowskiego, przedstawiciela nowej fali w polskim kinie, który realizował filmy w Anglii, we Włoszech i Hollywood.
7: Jerzy Skolimowski także pomógł pisać scenariusz filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego.
8: Ja już byłem wtedy autorem scenariusza do Niewinnych Czarodziei Wajdy, więc Roman się zwrócił do mnie jak do już kogoś z pewną reputacją zawodową i mówi, mam taki pomysł, dzieje się to na Mazurach przez lato, są 3 osoby i mniej więcej miał szkic akcji. Więc moją interwencją było przede wszystkim skondensowanie całej tej historii do 24 godzin. Mówię, dobrze, to niech to będą naprawdę 3 ludzi w jednym miejscu, w jednym czasie.
1: Jerzy Skolimowski urodził się w 1938 roku.
0: Dzisiejsze rocznice ze świata kultury w naszym dwójkowym kalendarium przejrzał i przypomniał Jakub Jamroza.

Moto Perpetuo Nicoli Paganiniego, utwór oparty na nieustannym ruchu. Tutaj w nieoczywistej wersji na trąbkę gra Wynton Marsalis z Eastman Wind Ensemble. Wtorkowy poranek dwójki, 25 minut po szóstej. Kompozycje między innymi Rossiniego, Respighiego i Dworzaka zabrzmią podczas wieczoru, w którym historia Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie spotka się z jej teraźniejszością.

0: W najbliższą sobotę w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert zatytułowany Ludzie Orkiestry. Na to specjalne wydarzenie zaprasza szef zespołu Kajetan Prochyra.
1: Bardzo mi zależy na tym, żeby pokazywać, że orkiestra to nie są tylko roboty do grania, albo to nie jest tylko masa ludzi we frakach i w czarnych strojach, tylko jest to spotkanie kilkudziesięciu osobowości, życiorysów, doświadczeń, pomysłów na muzykę, którzy chcą robić rzeczy razem. Koncert otworzy koncert fagotowy Gioachino Rossiniego i solistą w tym koncercie będzie Michał Wawrzyniak, czyli nasz muzyk, muzyk naszej orkiestry, prowadzący grupę fagotów.
0: Podczas koncertu diamentową batutą uhonorowany zostanie maestro Wojciech Rajski, dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej w latach 1993-2006. Artysta powróci do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, by ponownie poprowadzić orkiestrę. W pierwszej części koncertu za pulpitem dyrygenckim stanie basem Aki. No i na ten sobotni koncert zatytułowany Ludzie Orkiestry mamy dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.

0: Gioachino Rossini w kameralnym ujęciu, słynna uwertura do Cyrulika Sewilskiego, ale w opracowaniu na gitary w nagraniu tria Svete Bertel Sepek. Poranek dwójki, 32 minuty po godzinie 6.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Przede wszystkim jestem poetą, właściwie wyłącznie, cała reszta jest dodatkiem, ważnym, ale dodatkiem, ciułaniem doświadczeń. Kiedy już ktoś zagadnie mnie o moje wiersze, to zadaje mi często pytanie, dlaczego mnie w nich nie ma, dlaczego się kamufluję, ukrywam. A przecież jestem tam jawnie i wyłącznie, w tych wierszach jest rodzaj esencji autobiograficznej, to nie są gawędy. Tak o swojej poezji opowiadał w jednym z wywiadów Jerzy Wicowski. W 20. rocznicę śmierci pisarza prezentujemy w porankach wiersze, które przeczytał specjalnie dla słuchaczy dwójki.
2: Seans odwołany. Ten sen na równej drodze nagle nie dosił mi się. Miałem powtórzyć go, a teraz jak? Wypożyczalnia go nie mają. W somnitece powszechnej też nie. Był w jednym egzemplarzu, tym moim. Zostało po nim prześcieradło. Urwał się długometrażowy. Końce poszły w noc. A ja nie znam dalszego ciągu i bliższego, ani niedoszłych fabuł. Obiecywałem tamten sen z akompaniamentem Ravela i Trzmiela. I teraz co? Teraz nic. Muszę odwołać ten seans, muzykę. I ten wiersz bezpodstawny. Przepraszam, Trzmielu. Wybacz, Maurice.
0: Jutro w autorskiej interpretacji posłuchamy wiersza Jerzego Wicowskiego zatytułowanego Portret dziewczyny z łasiczką. A w poranku tradycyjnie o tej porze sięgamy po muzykę Fryderyka Chopina.

To był czwarty Mazurek Hamol, opus 33 Fryderyka Chopina w interpretacji brazylijskiego pianisty Nelsona Freire, który swego czasu często odwiedzał Warszawę, by występować na festiwalu Chopin i jego Europa. Wtorkowy poranek dwójki za 20 minut siódma. My przenosimy się do Centrum Kultury w Lublinie, gdzie prezentowana jest wystawa zatytułowana Przejście między życiem a śmiercią. Jej autorką jest Natalia Umiastowska, fotografka dokumentalna, która w swojej twórczości skupia się na autentycznych doświadczeniach ludzi żyjących w trudnych i złożonych warunkach społecznych oraz kulturowych. Ekspozycja przenosi widzów w serce gór Sulawesi,

0: lokalnej społeczności, gdzie przejście na tamten świat nie oznacza natychmiastowego pożegnania.
1: Zdjęcia powstały w Indonezji, na wyspie Sulawesi. Są one uchwyceniem obrzędów ludów lokalnych, nazywanych toradżami. Te zdjęcia mogą się wydawać brutalne, natomiast ważną kwestią jest tutaj podkreślenie i zrozumienie tego, że one są bardzo głęboko zakorzenione w wierze, w szacunku przede wszystkim tutaj do przodków rodziny. Często mówi się o tym, że dla toradżów śmierć jest ważniejsza niż życie. Jest ona tam długim procesem. Ciała po śmierci są przechowywane w domu, więc to nie jest tak jak u nas, że od razu po śmierci żegnamy się z członkiem rodziny, natomiast tam te ciała są przechowywane przez nawet kilka lat. Tak? One są oczywiście odpowiednio przygotowane medycznie, więc to jest wszystko bezpieczne oczywiście i w bardzo dobrym stanie zachowane. Natomiast dlaczego one, jakby tutaj kwestia zrozumienia tego, dlaczego one są tak długo przechowywane? Generalnie jest kwestią finansową, ponieważ rodzina, która tutaj jakby oswaja się też z tą śmiercią przez ten czas tutaj spoczywania tego zmarłego członka rodziny, musi zgromadzić odpowiednią sumę finansową na wyprawienie takiego pogrzebu, który kosztuje nawet kilkuset tysięcy dolarów. No i tutaj jakby głównym bohaterem tak naprawdę jest byk, który tutaj jest tak szeroko przekazywany na tych zdjęciach. Byk jest traktowany jako takie zwierzę, które ma towarzyszyć temu członkowi rodziny w przeprowadzeniu go na ten drugi świat, do świata zmarłych, do świata przodków, ponieważ wierzy się, że sama dusza nie jest w stanie tego zrobić. Dodatkowo byki też świadczą o statusie rodziny, więc im więcej takich byków jest ofiarowanych podczas pogrzebu, tym statut rodziny rośnie. Warto tutaj podkreślić, że cena takiego pojedynczego byka zaczyna się powiedzmy od kilku tysięcy złotych do nawet 2000 złotych, a takich byków podczas jednego pogrzebu jest poświęcanych od kilku do nawet kilkudziesięciu, więc to są naprawdę ogromne sumy i czasem właśnie no nawet przez tak naprawdę dziesięciolecia, no może trochę przesadzam, ale ponad 10 lat spotkałam się z takimi faktycznie sytuacjami, że to ciało jest przechowywane. Oczywiście często ta najbliższa jest rodzina też wspierana przez dalszych krewnych. Też często to działa w ten sposób, że jest taki jakby system wymienny, że jeżeli powiedzmy kuzyn dał nam byka podczas pogrzebu, to my też musimy oddać byka o takiej samej wartości podczas czyjegoś pogrzebu. Więc w ten sposób jakby zbierają te fundusze. Oczywiście podczas jeszcze jakby przygotowania tego zaplecza pod cały pogrzeb, czyli zbudowanie takich właściwie osiedli i takich domków tymczasowych dla gości, też jest bardzo kosztowne. A jest to naprawdę ogromny pogrzeb, który trwa kilka dni, jest bardzo hucznie, tak naprawdę świętowane i pomyliłam się tutaj z weselem, ponieważ ono jest bardziej właściwie świętowane i przeżywane z ogromną radością. Miałam wrażenie osobiście, uczestnicząc w tym, że po prostu się lepiej bawiłam niż na niejednym weselu w Polsce tak naprawdę. Może to brzmieć trochę abstrakcyjnie i absurdalnie dla nas. Także zdjęcia tutaj przedstawiają drogę i prowadzenie tej duszy zmarłego przez tego byka, który ma tutaj ogromną rolę w ludności toradżów.
2: Jak udało się wejść do takiej jednej rodziny?
1: Nie jest to aż tak trudne, ponieważ są na miejscu dostępni przewodnicy, którzy znają oczywiście takie miejsca, mają kontakty z lokalnymi tutaj osobami, wiedzą, gdzie iść w danym momencie, więc to było przy pomocy lokalnego gajda. Natomiast ta społeczność jest bardzo otwarta właśnie na turystów. Bardzo właściwie cenią sobie to, że chcemy to poznawać.
0: Prace artystki Natalii Umiastowskiej, z którą rozmawiała Anna Kowalowa, były doceniane na krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych, w tym na Grand Press Photo w kategorii People oraz Klimat. Wystawę Przejście między życiem a śmiercią można oglądać w Centrum Kultury w Lublinie do czerwca.

Cachua Serranita, anonimowa, ale niezwykle popularna peruwiańska kompozycja z XVIII wieku w nagraniu połączonych sił zespołów Jordiego Savala, La Capella Real de Catalunya i Esperion 21, które od lat odkrywają i przywracają do życia dawne tradycje muzyczne. Wtorkowy poranek dwójki za 11 minut siódma. Bohaterem poniedziałkowych rozmów po zmroku był aktor Witalik Hawryla, wychowany i urodzony pod Lwowem w Ukrainie. Po ukończeniu szkoły średniej przeprowadził się do Polski. Zadebiutował w 2024 roku rolą króla Dawida w spektaklu Na kolana, panie Wyspiański w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, spektaklu wystawionego w Zamku Królewskim na Wawelu. Od twórca tytułowej roli w spektaklu Amadeusz w reżyserii Piotra Siekluckiego w Teatrze Nowym w Krakowie oraz roli Juliana Sorella w spektaklu Czerwone i Czarne w reżyserii Bartosza Szydłowskiego w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie, a także wielu ról w teatrach i filmach.

0: za wcielenie się w filmie Metaliczny posmak. Został nominowany w konkursie filmów krótkometrażowych na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz na innych festiwalach w Polsce i za granicą. A na naszej antenie Monika Pilch rozmawiała z aktorem o jego rolach teatralnych i filmowych oraz o wyzwaniach, jakie z tą pracą się wiążą.
1: Przyjechał pan do Polski już jakiś czas temu, jeszcze zanim wybuchła wojna na Ukrainie. I chciałam zapytać, co spowodowało ten przyjazd tutaj do Warszawy? Czy ten przyjazd tu do Polski był także już związany z marzeniem o aktorstwie, czy też ono narodziło się później?
2: To jest bardzo dobre pytanie i jest nieco skomplikowane. Ja myślę, że moja przeprowadzka do Polski była częścią mojego nastoletniego buntu trochę, bo kiedy ja powiedziałem w domu, że chcę być aktorem i zdawać na studia aktorskie w Ukrainie, to nie spotkało się z jakąś wielką aprobatą, mówiąc tak dyplomatycznie. I absolutnie już tego nie oceniam teraz z perspektywy mojego życiowego doświadczenia. Kocham moją rodzinę i wiem, że w tamtym momencie to było w pewnym sensie słuszne i rozumiem te intencje.
1: Droga artysty jest drogą trudną.
2: Tak, jest drogą trudną.
1: I wymagającą.
2: Tak, więc ja rozumiem, że to wynikało przede wszystkim z jakiejś troski o moją przyszłość. Zwłaszcza, że no, pochodzę naprawdę z takiej miejscowości z kurami, krowami. U nas raczej koncepcja aktorstwa jako zawodu jest też dosyć abstrakcyjna. Więc to już w ogóle jest też oddzielne zagadnienie, skąd u mnie się to wzięło, jakby ten pomysł na to. Śmieję się, że musiałem być naprawdę... no nienormalny w porównaniu po prostu z ludźmi, z moim otoczeniem ówczesnym, bo żeby urodzić taki pomysł, żeby zostać aktorem tam, gdzie ja dorastałem, w sensie no naprawdę trzeba być nieźle świrniętym i myślę, że to też jest dobrą cechą w tym zawodzie oczywiście. Więc moja przeprowadzka była jakimś takim... sposobem na ucieczkę,
1: do innego świata?
2: Do innego świata. Właśnie do świata otwartego, akceptującego, mówiąc tak skrótowo, nie? No jak ma się te 16-17 lat, to myśli się skrótowo, szybko, impulsywnie, więc miałem bardzo prostą logikę. Pojadę najdalej jak mogę, ale żebym nie musiał mieszkać pod mostem w Berlinie, tylko żeby na przykład znaleźć taki sposób, że mogę funkcjonować i mieć w miarę jakiś przetarty szlak do czegokolwiek, do jakiejś możliwości. I okazało się, że takie mam w Polsce. A Warszawa, jako że stolica, to też jakby nie było, to nie była wielka filozofia. Po prostu Warszawa, europejska stolica, możliwości. I sprzedałem rodzicom pomysł na informatykę i dostałem się na informatykę i to nie potrwało za długo, więc to aktorstwo wróciło dopiero po czasie, kiedy już poczułem się pewnie tu, gdzie jestem trochę.
1: Czyli najpierw była ta adaptacja w kraju, w Polsce, a dopiero potem to marzenie o aktorstwie, które udało ci się zrealizować.
2: Jak przyjechałem tutaj, mówiąc też skrótowo, cofnąłem się trochę, w takim sensie, że musiałem nabyć z powrotem takiej zręczności w komunikacji, musiałem też rozpoznać się kulturowo w ogóle, co tutaj się dzieje i wtedy jak poczułem, że mogę konkurować z tą ilością osób, z tymi setkami osób, tysiącami osób, które w tym zawodzie konkurują, które konkurują, żeby się dostać do szkół aktorskich, a potem konkurują o rolę. Kiedy poczułem, że mogę stanąć jakby na wysokości tego zadania, to wtedy za to się zabrałem tak poważnie, ale to musiało trochę potrwać.
0: Tyle aktor Witalik Chawryla, który był gościem wczorajszych rozmów po zmroku. Zapis całej rozmowy i spotkania z artystą znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka polskieradio.pl. A na koniec pierwszej godziny poranka muzyka, która powstała z dala od domu, ale brzmi bardzo przystępnie. Allegro Vivo z kwintetu smyczkowego S-dur amerykańskiego Antonina Dworzaka w wykonaniu Szkampa Quartet z udziałem altowiolisty Krzysztofa Chorzelskiego.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem Zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rajski, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
2: Wiedziałem, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę.
1: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12.45.
0: Autopromocja.
3: Właśnie minęła 7.
4: Dwójka, jesteś?

0: na mieściu Rita Gombrowicz.
1: Katarzyna Fitzwilliams, Agnieszka Łukasiewicz i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Będziemy z Państwem do dziewiątej.

0: 5 maja to 125 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie o 27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 8 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Hilary, Irena, Teodor oraz Waldemar. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością obchodzimy dziś. To święto zwracające uwagę na równe traktowanie i realne włączanie w życie społeczne, także w tych codziennych, drobnych sytuacjach. A ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Higieny Rąk i Dzień Bez Makijażu. A przed nami pierwsze wydanie Wiadomości Kulturalnych, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Dzień dobry Państwu. Izba Wydawców Prasy od dłuższego czasu apeluje o unowocześnienie przepisów dotyczących opłat reprograficznych od tak zwanych czystych nośników. To mechanizm, dzięki któremu twórcy otrzymują rekompensatę za to, że ich dzieła są legalnie powielane do celów prywatnych. Niestety w Polsce, mimo że na liście nośników objętych opłatą wciąż figurują kasety VHS, płyty CD, a nawet kasety magnetofonowe, brakuje komputerów, smartfonów, telewizorów czy tabletów. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska już jakiś czas temu deklarowała, że podpisze nowelizację przepisów. Teraz ministra tłumaczy, że prace nad projektem trwają, ale zapewnia, że słowa w tej sprawie dotrzyma.
2: Nie rzucam słów na wiatr i tak jak obiecałam, my przygotowujemy nowelizację tego rozporządzenia i ono zostanie przeze mnie podpisane. Zresztą prace cały czas trwają. Na bieżąco można sprawdzać informacje na ten temat na stronie RCL-u. Ze swojego zdania się nie wycofuję.
1: Nowe przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2026. Według planów opłata reprograficzna ma być pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń. Szacuje się, że dzięki nowelizacji do artystów może trafić każdego roku dodatkowych 200 milionów złotych. Konserwator zabytków zlecił dodatkową dokumentację terenu kopalni Wujek. W związku z tym do 30 września przedłużył procedurę wpisu do rejestru zabytków województwa śląskiego Zespołu Zabudowań Zakładu. Konieczne okazało się zebranie dodatkowego materiału dowodowego. Dlatego zleciliśmy przygotowanie kart ewidencyjnych dla poszczególnych obiektów, powiedział Michał Bulsa, inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Wyjaśnił, że dzięki temu każdy budynek powinien zostać szczegółowo udokumentowany, co ma pomóc zarówno przy podejmowaniu decyzji o wpisie do rejestru zabytków, jak i późniejszej opiece nad obiektami. Ponadto od końca kwietnia eksperci z Ośrodka Dokumentacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zawrzu prowadzą digitalizację obiektów kopalni Wujek. Obejmuje ona m.in. skanowanie 3D podziemnych wyrobisk oraz przygotowanie cyfrowego archiwum zbiorów kartograficznych, planów i dokumentów. Polska Grupa Górnicza zapowiedziała, że we współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego zdigitalizowane zostaną wszystkie jej zakłady. Celem jest ochrona dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska. Dziś drugi dzień egzaminów dojrzałości. O 9:00 450 tysięcy absolwentów liceów i techników przysiądzie do egzaminu z matematyki. Uczniowie 9 liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówią, że ten egzamin w porównaniu z egzaminem z języka polskiego będzie bardzo prosty.
3: Matematyka super, dużo lepiej niż polski. Ja czekam na matematykę.
4: Nie, absolutnie. Myślę, że matematykę napisałbym z zamkniętymi oczami na 100%. Podstawową na pewno, rozszerzoną może troszkę większe problemy, ale absolutnie się nie obawiam.
5: To nadal jest podstawa, którą zdam pewnie na 90 w górę albo nawet na 100, więc w ogóle się nie przejmuję tym.
1: Maturzyści na rozwiązanie egzaminu z matematyki mają 180 minut. Jutro test z języków obcych. Unikatowe dzieła sztuki na fasadach domów w robotniczej dzielnicy ożywają dzięki nowoczesnym technologiom. W słowackiej Prievidzi lokalni aktywiści wykorzystują rozszerzoną rzeczywistość, by przybliżyć historię regionu i jego mieszkańców.
6: Traktujemy to osiedle jako galerię w przestrzeni publicznej, którą chcemy rozwijać o kolejne prace. Mówi Tomasz Pekar. Jego stowarzyszenie Ars Preuge działa na rzecz zachowania kilkuset z grafit zdobiących ściany socrealistycznych budynków. Część znika pod warstwą styropianu używanego do ocieplania domów. W najlepszym razie są zastępowane nieprofesjonalnymi kopiami. Stąd projekt Nowe Osiedle.

0: Siedle, do którego zaproszono współczesnych słowackich artystów. Tworzą oni animacje sprawiające, że z grafita ożywają. Po zeskanowaniu kodu QR na ekranie telefonu lub tabletu pojawia się ruch, dzięki któremu dzieła z lat 50. zyskują dodatkowy wymiar. Motywy zachowanych prac nie są przypadkowe, podkreśla historyk Jan Wingarik. Nawiązują do zwyczajów, silnej tradycji sadowniczej regionu, ale przede wszystkim do przemysłu. Widzimy tu górników, dla których powstało osiedle. Są też laboratoria czy probówki, odniesienia do miejscowych zakładów chemicznych. Z Prievidzy Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Z grafita zostały skatalogowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Ars Preuge. Swoje wirtualne odpowiedniki ma już 6 z nich. Tak kończymy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o 9, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie. Dwójka, polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Na zachodzie i północy kraju przeważać będzie duże zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Pomorzu, 20 stopni na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie, do 28 w centrum i na południowym wschodzie. Nad morzem wyraźnie chłodniej, od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby umiarkowany, na południu okresami porwisty z kierunków południowych i południowo-zachodnich.
4: Reklama.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
6: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowane światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem, i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
4: Reklama.
3: 7:09. Tradycyjnie o tej porze w poranku czeka na Państwa nasza płyta tygodnia. Tym razem to klasyka w bardzo świeżym ujęciu, bo młody pianista Jan Lisiecki sięga po koncerty fortepianowe Wolfganga Amadeusza Mozarta, numer 9 i 22, oba w tonacji S-dur. Artyście towarzyszy Bamberger Symphoniker pod batutą Manfreda Honecka. No i by ten krążek zdobyć, należy wysłać do nas maila poranek@polskieradio.pl. W treści proszę wpisać swój dokładny adres pocztowy. Nagrodą dodatkową jest dziś album Belle Époque, muzyka Karłowicza, Zakrzewskiego, Pucciniego i Strausa w wykonaniu Polskiej Orkiestry Kameralnej prowadzonej przez Szymona Morusa. A my w poranku sięgamy po najnowszą płytę Jana Lisieckiego.

0: To był fragment trzeciej części dziewiątego koncertu fortepianowego Es-dur Mozarta z naszej płyty tygodnia. Grał Jan Lisiecki z orkiestrą Bamberger Symphoniker pod dyrekcją Manfreda Honecka. Ten album właśnie w tym tygodniu może być Państwa. Czekamy na zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.
1: Poranek Dwójki.
0: A jeszcze w tej godzinie naszego spotkania rozmowa z reżyserką Tolą Jasionowską, której film Klarnet zdobył nagrodę główną w konkursie filmów polskich festiwalu Mastercard of Camera w Krakowie.
2: Ten kierunek powstał z sytuacji zachwytu orkiestrą i z tego, że skoro tworzę bohaterkę, która mogłaby z nimi grać, to muszę jej stworzyć wiarygodną przeszkodę psychologiczną.
0: Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji w tym tygodniu w wydaniu kuratora i menadżera kultury Krzysztofa Pietraszewskiego.
3: Książka, myślę, bardzo dobrze pokazuje, jak różnych wyborów można w życiu dokonywać. No a przede wszystkim te przygody, które Gaja przeżywa, autentycznie są angażujące nie tylko dla młodego czytelnika, ale też dla dorosłego, który tę książkę

0: im czyta.
1: My z kolei po 8 wybierzemy się na warszawską wystawę Witkacy Reaktywacja, portret jako laboratorium epoki. Zaprosimy też Państwa na jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych w Polsce, rozpoczynający się w piątek w 7 polskich miastach, 23 Millennium Docs Against Gravity. A wraz z Tomaszem Cudowskim już za chwilę zajrzymy do wtorkowych gazet.

0: Wyraziste emocje baroku i aria Nobilonda z opery Adelaide Nicoli Porpory w wykonaniu znakomitej włoskiej śpiewaczki Cecilii Bartoli i zespołu Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. Dwójkowy poranek, 21 minut po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do wtorkowych gazet. W studiu jest już Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co dziś ciekawego na kolumnach kulturalnych znalazłeś?
2: W pierwszej części przeglądu prasy mamy dla państwa dwie recenzje, a więc pod rozwagę dwa tytuły do zobaczenia, bądź nie zobaczenia, bo pierwsza z tych opinii jest no tak średnio
0: zachęcająca.
2: Przychylna. Tak, mam na myśli recenzję Horacjusza w reżyserii Andrzeja Seweryna, który pojawił się na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Uniwersalna powieść o fałszywie pojmowanym honorze, a nade wszystko o okrucieństwie wojny, zrealizowana jest grubo poniżej oczekiwań. Tak uważa Sylwia Krasnodębska, pisząc recenzję na łamach Gazety Polskiej Codziennie. Nie ma znaczenia śmierć bliskich, jeśli chodzi o zwycięstwo Rzymu. Pierre Corneille w Horacjuszu ukazuje moment, w którym Rzym i Alba stają u progu wyniszczającej wojny. Aby uniknąć długotrwałego konfliktu, przywódcy obu stron decydują się rozstrzygnąć spór poprzez pojedynek reprezentantów, członków dwóch rodzin, które dotąd łączyły bliskie relacje, również małżeńskie. To tyle o fabule. A jeśli chodzi o inscenizację, to przekład Jerzego Radziwiłłowicza i konwencja tragedii greckiej, w której tragiczne sceny są opowiadane, a nie odgrywane wprost na scenie, były zaproszeniem widza do spektaklu klasycznego w formie. Wystawienia również w godzinach południowych przyciągają licealistów. 24-godzinna akcja dramatu została zamknięta w formie 2,5-godzinnego spektaklu. Spokojne tempo momentami utrudniało utrzymanie skupienia widza, podobnie jak sposób wypowiadania tekstu, przypominający często czytanie performatywne, a nie pełnokrwistą aktorską grę. Inscenizacja tylko w jakiejś części wykorzystała potencjał dramaturgiczny, pisze publicystka Codziennej. Odnosi się też pani Sylwia Krasnodębska do elementu scenografii, gdzie dużo było piasku. Piasek się pojawia na scenie. Samo XVII-wieczne dzieło też okazało się zbyt dużym wyzwaniem, które umiejscowiło reżysera na ruchomych piaskach, gdzie ani ogromne doświadczenie, ani nieraz udowodnione wizjonerstwo tym razem nie zadziałały. No, publicystka Codziennej nie bierze jeńców.
0: No tym bardziej, że to był spektakl przygotowany specjalnie, by uczcić 80. urodziny Andrzeja Seweryna.
2: A już wkrótce, bo w najbliższą niedzielę kolejna premiera w Warszawie, tym razem w Operze Narodowej. Chodzi o balet Androidy. Autorem spektaklu jest Robert Bondara, dawny tancerz Polskiego Baletu Narodowego. Dziś jego jeden z najważniejszych choreografów, pracujący także z różnymi zespołami zagranicznymi w Europie, Ameryce czy Australii, pisze Jacek Marczyński na łamach Rzeczpospolitej i cytuje Roberta Bondarę, który tak wspomina inspirację swoich zainteresowania się tym baletem. Film Ridleya Scotta Łowca Androidów widziałem jeszcze jako dziecko, kiedy korzystało się z wypożyczalni kaset wideo i wtedy nie wywarł na mnie specjalnego wrażenia. Wspomina pan Robert. Dziś obie części filmu, także Blade Runner 2049, są dla mnie istotną inspiracją, podobnie jak powieści Philipa K. Dicka, czy opowiadania klasyka literatury science fiction Isaaca Asimova. Androidy to spektakl bardzo teatralny, bo takie bardzo lubię tworzyć, mówi dalej Robert Bondara. Nie ograniczałem się wyłącznie do opracowania języka choreograficznego, ale do zespolenia ruchu ze scenografią, kostiumem i rekwizytami, z projekcjami i światłami. Ciekawy jest też fragment dotyczący muzyki, ponieważ kompozytorem muzyki powstałej specjalnie właśnie do tego spektaklu jest Przemysław Zych.

0: Chociaż przecież, jak wszyscy pamiętamy, autorem ścieżki dźwiękowej do Łowcy Androidów Ridleya Scotta był Vangelis, którego potem muzyka zaczęła żyć już własnym życiem. Wiem, że jest wręcz kultowa, nawet w drugiej części Blade Runnera było do niej nawiązanie, mówi Robert Bondara, ale my zdecydowaliśmy się stworzyć własny świat, rezygnując przy tym całkowicie z elektroniki. Zych stworzył muzykę na dużą orkiestrę symfoniczną. W pewnym momencie pojawi się też para śpiewaków na scenie. Niespodzianek więc chyba nie zabraknie, zapowiada reżyser. A jak to się będzie oglądało, przekonamy się już za kilka dni.
1: Jeszcze tylko dodam, że dłuższa rozmowa z choreografem Robertem Bondarą we wczorajszej audycji Wybieram Dwójkę. Mogą Państwo ją znaleźć na naszej stronie internetowej.
0: A w drugiej części przeglądu zaglądamy do internetu, ponieważ majówka nas wprowadziła w taki okres już trochę wakacyjny, powiedzmy, w każdym razie.
1: No jak dla kogo wakacyjny, bo niektórzy za ciężko pracują. Półtorej godziny matura z matematyki.
0: Właśnie. Trzymamy kciuki za maturzystów.
1: Oczywiście.
0: Tym bardziej, że w rodzinie mamy też maturzystkę, więc są nerwy kolejny raz, ale coś
1: to
0: może...
1: To drugą młodość przeżywasz.
0: No już nie drugą, tylko kolejną. Ale będzie coś o podróżach, to tak może w formie nagrody za te zdane egzaminy. Onet przypomina, że właśnie minęło 50 lat od likwidacji najdłuższego połączenia autobusowego w historii ludzkości. Był to autobus z Londynu do Kalkuty, który po raz pierwszy wyjechał na trasę w kwietniu 1957 roku, a do celu dotarł po 50 dniach podróży. Pokonując, tu muszę policzyć zera, 16 tysięcy kilometrów w tym czasie. Choć przylgnęła do niego ksywka Hippie Bus, był to pojazd na owe czasy ekskluzywny. Miał przedziały sypialne i wentylatory, no jeszcze nie klima, ale już wentylacja, a pasażerom w trakcie jazdy odtwarzano muzykę. Trasa prowadziła z Anglii przez Niemcy, Austrię, Jugosławię, Bułgarię, Turcję, Iran, Afganistan i Pakistan. Bilet kosztował równowartość dzisiejszych około 2300 funtów, no, czyli niewiele można powiedzieć. Tym bardziej, że pasażerowie odbywali coś w rodzaju wycieczki objazdowej. Bo autobus zatrzymywał się na przykład na zwiedzanie Taj Mahal. Można było także zwiedzać i zrobić zakupy w Teheranie, Salzburgu, Stambule czy Wiedniu.
1: Taki Orient Express, ale w wersji autobusu.
0: Na tych, na oponach.
1: Podróżni... No ale 57 dni, no to dwa miesiące, czyli w tę i z powrotem pół roku zajmowało.
0: No jakoś tak. Podróżni czasem spali w autobusie, a czasami w przydrożnych hotelach czy namiotach, jeśli na trasie nie było odpowiedniego noclegu. A skąd wzięła się nazwa Hippie Bus? No ano stąd, że liczną grupę pasażerów stanowili młodzi ludzie z plecakami, którzy ruszali wzdłuż dawnego jedwabnego szlaku, no, w różnych celach ruszali, dodajmy, niektórzy w poszukiwaniu nowych doświadczeń, niektórzy szukali przemiany duchowej, która dokonywała się podczas obcowania z rozmaitymi kulturami, ale także, powiedzmy szczerze, podczas obcowania z różnymi egzotycznymi używkami. Po kilku latach...
1: No to nowe doświadczenie poszerzające świadomość.
0: No, podobno tak. Po kilku latach od uruchomienia trasy autobus miał wypadek, niestety, ale został odkupiony przez pewnego brytyjskiego podróżnika, Andy'ego Stewarta, który pojazd wyremontował, a nawet dobudował górny pokład z salonem widokowym. Autobus zyskał również czytelnię, jadalnię i w pełni wyposażony aneks kuchenny. Czy już taki wars właściwie prawie. No i znów ruszył w trasę i to jeszcze dłuższą, bo z Londynu do Sydney w Australii. A jak? Otóż w Singapurze pan Stewart pakował swój pojazd na statek i płynęli razem do australijskiego Perth. Autobus odbył 15 podróży między Kalkutą a Londynem, 4 pomiędzy Londynem a Sydney, zanim zakończył działalność. No i zakończono tę działalność w 76 roku, czyli właśnie 50 lat temu. I to tylko dlatego autobus, jak się okazuje, dał radę. Mhm. Ale trasę zamknięto dlatego, że zaogniła się sytuacja polityczna pomiędzy Pakistanem a Indiami. Także w Iranie pojawiły się pierwsze zwiastuny rewolucji islamskiej. A jeśli chcą Państwo podróżować znacznie szybciej i bardziej komfortowo, to jak podaje portal Unilat, australijskie linie lotnicze zapowiadają uruchomienie najdłuższej na świecie trasy lotniczej, bez przesiadek. A nawet dwie takie trasy już w przyszłym roku będzie można pokonać. Chodzi o lot Sydney-Londyn i Sydney-Nowy Jork. Każda z tych podróży będzie trwała około 22 godzin.

0: Tak długie podróże stały się możliwe dzięki samolotom Airbus A350-1000. Pierwszy z nich został już zmontowany we Francji i przechodzi testy. Samolot zaplanowano na mniejszą liczbę pasażerów, czyli będzie można nie tylko wyciągnąć wygodnie nogi. 238 pasażerów dokładnie pomieści ten ogromny Airbus. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji także łóżko, fotel, szafę i 32-calowy telewizor oczywiście. Nowe loty skrócą czas podróżowania między Australią a Europą albo Stanami Zjednoczonymi o około 4 godziny. Jak podaje Unilad, obecny rekord najdłuższego bezpośredniego lotu należy do linii singapurskich. Lot z Singapuru do Nowego Jorku trwa nieco ponad 18 godzin. No bo człowiek musi sobie czasem polatać.
1: I poglądać dużo filmów. Dziękuję bardzo. O tym, co jeszcze interesującego znalazło się we wtorkowej prasie i internecie, Tomasz Cudowski opowie Państwu więcej za niecałą godzinę.
0: Do usłyszenia.

To była La Befana, finałowa część cyklu Feste Romane, Święta Rzymskie od Torina Respighiego, łączącego monumentalne brzmienia orkiestry z motywami ludowymi i tanecznymi rytmami. Grała Symphonia of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Wtorkowy poranek dwójki, 37 minut po siódmej, a ja mam dla Państwa zaproszenia na kolejną odsłonę cyklu Z klasyką przez Polskę z udziałem Polish Violin Duo w składzie Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Podczas koncertu zostanie zaprezentowany repertuar na dwoje skrzypiec, łączący muzykę XX i XXI wieku, prowadząc słuchaczy przez różnorodne style i muzyczne inspiracje Europy Środkowej. Początek tego sobotniego koncertu o godzinie 17 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. No jak wspomniałem, mam dla Państwa wejściówki na to wydarzenie. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia telefoniczne 22 645 i 4 dwójki. A przed nami w poranku muzyka z najnowszej płyty La Bomba Flamenca.

To była kompozycja La Bomba Matteo Fletcher z najnowszego albumu, który okazał się przed tygodniem, zatytułowany La Bomba Flamenca zespołu La Tompette. To autorski projekt Simona Pierre'a Bestion, który tym razem prowadzi nas do dawnej Hiszpanii. Punktem wyjścia jest uroczystość żałobna po śmierci cesarza Karola V, no ale sama muzyka zaskakuje energią i barwą. Do tego nowego albumu z pewnością będziemy powracać w porankach. Za 17 minut ósma klarnet w reżyserii Toli Jasionowskiej zdobył główną nagrodę konkursu polskich filmów fabularnych podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera w Krakowie. Debiutancki film wieloletniej reżyserki castingu, wykładowczyni psychologii i terapeutki, to kameralny dramat osadzony w Sejnach. Opowiada historię 20-letniej Łucji, dorastającej w zamkniętym świecie kobiet, nieobecnych ojców i rodzinnych tajemnic. W rolach głównych wystąpili m.in. Weronika Huma, Andrzej Chyra, Ewelina Żak, Karolina Porcari, Maciej Cymorek i Małgorzata Lewińska. Film inspirowany jest kinem Jana Jakuba Kolskiego i Andrzeja Kondratiuka. Był wcześniej pokazywany w Gdyni, no a na festiwalu w Krakowie zdobył tę główną nagrodę, a także 100 tysięcy złotych. Z reżyserką Tolą Jasionowską rozmawia Marcin Mindykowski, przepraszam, o jej długiej drodze do fabularnego debiutu.

0: ty jesteś?
1: Ja o reżyserii myślałam zawsze. Za moich czasów najpierw się szło na studia jakieś, a potem się robiło magisterium, a potem się dopiero zdawało na reżyserię. Myślę, że coś w tym było mądrego, bo to jest jednak koncepcyjne myślenie. I miałam jakieś tam próby, zakusy pisania, natomiast ciągle brakowało mi przestrzeni, o której ja chcę pisać i robić. I jak spotkałam się z działalnością pogranicza i to się zbiegło z moimi refleksjami na temat dorastania, dojrzewania, wychodzenia ze schematów, zobaczyłam co i robią i absolutnie Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, jako taki wyzwalacz tematu. To był chyba najważniejszy impuls, na który trochę czekałam. I chyba czułość, chyba taka odpowiedzialność za drugiego człowieka w ich pracy, ważność tego typu wartości i taka rzetelność, którą oni mają, której brakuje mi dzisiaj na przykład z perspektywy dużych miast, Warszawy czy Krakowa, prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że coś produkujemy. I myślę, że ta droga moja, wbrew pozorom, jak tak sobie popatrzę, intuicyjnie była przemyślana. Ja wiele lat prowadziłam castingi, 18, setki tysięcy

0: tysięcy osób w różnym wieku, nie tylko aktorów, raczej amatorów. Bo ja to uwielbiałam, bo zostawałam z nimi sama w studio. I moim zadaniem było sprawienie, że człowiek coś zagra, zrobi, ale wyjdzie też z poczuciem sprawczości, że on coś przyszedł zrobić, on się odważył, czegoś doświadczył i tempo tych zadań wykształciło taką moją czujność, jak z tym człowiekiem operować, żeby nie zabłądzić. No i psychologia mi też dała bardzo dużo takiego warsztatu z pracą, z umysłem ludzi, z ekonomią poznawczą, z wpływami społecznymi i to mi na pewno bardzo pomogło na planie. I to jest coś, co ja bym bardzo chciała przekazać aktorom, reżyserom. Jest to jakoś dla mnie ważne też środowiskowo, żeby tak działać. Oczywiście film ryzykowny, bo ma mało taki na efekt, to obliczone, ale ja lubię ryzyko.
1: Użyłaś takiego określenia chyba, że lubisz oddychać tym samym rytmem, czy tym samym powietrzem, co aktorzy?
0: Ja bardzo lubię aktorów odpowiedzialnych. Rzeczywiście wszystkie te moje koleżanki i koledzy, którzy tworzyli ten film, to są osoby odpowiedzialne, takie bardzo sprawcze, zadające trudne pytania. Myślę, że dziewczyny po prostu znalazły tą uniwersalność właśnie w tej figurze rodzinnej, w tym pejzażu, że my żyjemy tak wokół tych mam. Myślę, że my się też z tym borykamy często. Z taką samotnością w odpowiedzialności za jakość domu. Lubię oddychać razem z aktorem. To są w ogóle słowa Jana Englerta jeszcze sprzed 25 lat. I mam tak, że rzeczywiście ten film ileś tam razy musiałam oglądać przy montażu i jak zaczynałam po raz kolejny, to myślałam, no znowu ten klarnet. Ale minęło 10 minut, 15 i jakby ja nie miałam szans z nimi. Jak się z nimi przebywa, bo to jest taki film do przebywania. Może to jest niepopularne podejście, ale gdzieś mnie to interesuje. Że jestem taką osobą, która, nie wiem, była po kilkadziesiąt razy na spektaklach w teatrze, jednym spektaklu. I to jest ten moment, że ja nie wiem, co mnie czeka. Czy te aktorki w ogóle są tak obecne w sytuacji, za każdym razem od nowa rozdają karty. To już jest pewien rodzaj zabawy, też chęci podejmowania ryzyka samą ze sobą. Super była ta praca z nimi, była wspaniała.
1: Rozumiem, że Łucja jest jakimś twoim alter ego. Tutaj bohaterka szuka swojej tożsamości, jest taka trochę na progu. Ma poczucie, że ta muzyka może być tą jej ścieżką, ale coś ją blokuje, żeby tą ścieżkę w pełni odważnie wejść. Czy te właśnie pytania o tożsamość, odkrywanie tej tożsamości, konflikt pokoleniowy w tej rodzinie były na jakimś etapie twoimi poszukiwaniami?
0: Oczywiście, że jest to jakieś moje alter ego, ale jako, że zajmuję się psychologią, rozmawiam z wieloma osobami, więc Łucja powstała jako bardzo uniwersalny bohater. Dla mnie bardzo emblematyczny, bo ona też chodzi cały czas w tej samej koszuli, prawda? Gdzieś jest dla mnie taką every woman, więc założenie było takie, żeby jak najwięcej rzeczywiście osób mogło gdzieś się utożsamić z nią i żeby nie przeszkadzać w odkrywaniu podobieństwa, bo to tak działa, że jeżeli my widzimy podobieństwo bohaterze, to my na niego mamy szansę zaprojektować swoje wnętrze, a jeżeli nie znajdujemy tego podobieństwa, to wtedy nasze stereotypowe odbieranie rzeczywistości się bardziej uruchamia. A jeżeli chodzi o taką bardzo osobistą historię, u mnie nie było jakiejś wielkiej historii z tożsamością żydowską i tak dalej. Mnie to raczej ten kierunek powstał z sytuacji zachwytu orkiestrą i z tego, że skoro tworzę bohaterkę, która mogłaby z nimi grać, to muszę jej stworzyć wiarygodną przeszkodę psychologiczną z przekazu. A jeżeli chodzi o moją historię, kiedy odeszła moja mama i zastanawialiśmy się nad ziemią, do której ona ma przynależeć, to się okazało, że chyba trzeba tam, gdzie taty ziemia jest, czyli Suwałki. Właśnie Krzysztof Czyżewski zadał mi pytanie, czy ja wiem, jak ważne jest moje nazwisko dla tej ziemi. Bo ja byłam też na etapie odkrywania moich połączeń z Suwalszczyzną, z Sejneńszczyzną i tam dostałam jakby wskazówkę też. Patrz na to z tej perspektywy. I tam rzeczywiście odkryłam, że jak, nie wiem, ja idę na cmentarz w Węgorzewie z jedną świeczką, z dwoma, to tam w tych Suwałkach moje ciocie mają całe reklamówki, a ja mam 40 lat i nie wiem, po co im tyle. No, nie mam kontaktu, tam nie trzeba wielkiego konfliktu, ani wielkiej historii, ale odkrycie jest duże. To ja jestem stąd, kluczowe w filmie.
1: Film, który jednak daje sporo przestrzeni na interpretację, to nie jest film dla wszystkich, nie dla każdego. Czy jest tu jakaś obawa o ten kontakt, konfrontację z publicznością, czy tu właśnie w tym przypadku to nie ilość, ale jakość być może jego odbioru będzie dla ciebie kluczowa?
0: Myślę, że jakość, ale spodziewam się, przeczuwam, mam dane takie wewnętrzne, taką hipotezę, że ludzie spoza naszego środowiska, którzy nie karmią się codziennie produkcjami wszechobecnymi, bardzo efektownymi, dobrze przyjmą ten film. Czyli myślę o ludziach też spoza Warszawy, spoza Krakowa, z tych centrum, gdzie się dyskutuje o filmie jako sztuce. Że rzeczywiście tam są ukotwiczone proste historie i proste niemoce, bo tam są zaniechania. I myślę, że często się spotykam w tak zwanej prowincji, w małych centrach wszechświata, z takimi zaniechaniami różnych żyć. Zaniechania jak

0: talentu, zaniechania miłości, zaniechania kariery. Myślę, że nawet jak się dzieje jakaś wielka rzecz, trudna w rodzinie, to to przeżywanie nie jest tak dramatyczne jak w tych naszych filmach w większości, tylko jest takie, no, wydarzyło się, idziemy dalej, nic z tym nie zrobimy. Także ja mam nadzieję, że ja z nim pojeżdżę. Na pewno jedziemy do Sejn, na pewno jedziemy do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie się wychowywałam i mam nadzieję, że odwiedzę jeszcze jakieś miejsce, też może zaproszę pogranicze tam na te spotkania, więc to jest mój cel.
1: O drodze od castingu i psychologii do własnego filmu, filmu Klarnet, który zwyciężył konkurs polskich filmów fabularnych 19. Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera w Krakowie, opowiadała reżyserka tego obrazu Tola Jasionowska. Na razie nie jest jeszcze znana data polskiej premiery filmu Klarnet.

0: Słuchaliśmy koncertu E-dur Antonia Vivaldiego w interpretacji zespołu Concerto Italiano pod dyrekcją Rinalda Alessandriniego. Wtorkowy poranek za 6 minut 8.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu ich gospodarzem jest Krzysztof Pietraszewski, od 2016 roku dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Nowej Sacrum Profanum, nominowany do wielu nagród za popularyzowanie muzyki, autor raportu na temat zagospodarowania obszaru muzyki współczesnej w Krakowie. Dziś będzie to rekomendacja literacka.
2: Dzisiaj polecam serię książek dla dzieci. Gaja z Gajówki. To książki Anny Włodarkiewicz, które pokazują życie młodej uczennicy, tytułowej Gai, mieszkającej w Gajówce, czyli rzeczywiście w środku lasu, pośrodku niczego i korzystającą z edukacji domowej, w związku z tym tęskniącej za rówieśnikami, ale czerpiącej dużo radości ze spędzania czasu w lesie, w przyrodzie. Jej tata jest leśnikiem, mama jest zagorzałą aktywistką propagującą nie tylko zdrowe żywienie, ale też właśnie alternatywne sposoby funkcjonowania w społeczeństwie. No i razem poznają okolice, nie tylko las, ale także sąsiedztwo, opuszczoną wieś, czy też pobliskie gospodarstwa, no i także nowo budujących się sąsiadów. Jedna z książek

0: Książek zabiera Gaję nad morze do kuzynostwa mamy. Tam przeżywa także całą serię nowych przygód. Książka, myślę, bardzo dobrze pokazuje, jak różnych wyborów można w życiu dokonywać. No a przede wszystkim te przygody, które Gaja przeżywa, autentycznie są angażujące nie tylko dla młodego czytelnika, ale też dla dorosłego, który te książki im czyta. I z tej perspektywy dla mnie cała ta seria była odkryciem i z przyjemnością wyczekuję kolejnych jej tomów. To książka na miarę dzieci z Bullerbyn na naszym polskim rynku. Anna Włodarkiewicz i Gaja z Gajówki.
1: To była dzisiejsza propozycja lektury Krzysztofa Pietraszewskiego. Kolejne spotkanie z dyrektorem festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie już jutro w poranku, tuż przed 8:00, a przed nami Barokale w bardzo efektownym wydaniu Marsz Scytów Józefa Nicola Rouayet przy klawesynie Skip Sempe.

0: Autopromocja.
1: Brytyjsko-libijski pisarz Hisham Matar będzie bohaterem najbliższego wydania audycji Połączenie Międzynarodowe. Porozmawiamy o wydanej właśnie po polsku książce Moi Przyjaciele, ale także m.in. o skutkach arabskiej wiosny i skomplikowanej tożsamości człowieka, który całe życie spędził poza własnym krajem. Drugą część audycji wypełnią tematy związane ze współczesną Ukrainą. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 8. Katarzyna Fitzwilliams, Agnieszka Łukasiewicz i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy w 3. godzinie poranka, a będziemy z Państwem do 9.
3: Poranek Dwójki.
2: Dziś jest wtorek, 5 maja, 125 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie o 27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 8 minut. Hilary, Irena, Teodora.

Doktor oraz Waldemar to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Dziś Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, czyli moment, by zwrócić uwagę na równe traktowanie i realne włączanie w życie społeczne, także w tych codziennych, drobnych sytuacjach. A ze świąt nietypowych Światowy Dzień

0: także w tych codziennych, drobnych sytuacjach. A ze świąt nietypowych Światowy Dzień Higieny Rąk i Dzień Bez Makijażu.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie i północy kraju zachmurzenie dziś duże, okresami większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu, a także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Pomorzu, na pozostałym obszarze od 20 stopni miejscami na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie do 28 stopni w centrum oraz na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porwisty, południowo-zachodni i południowy. A przed nami w poranku muzyka, która swobodnie łączy dawny repertuar z żywą, niemal improwizowaną energią.

0: Newcastle anonimowa melodia związana z angielską tradycją, wywodzącą się z repertuaru ludowego w interpretacji zespołu L'Arpeggiata pod kierunkiem Krystyny Pluchar, no, zyskała improwizowany charakter i brzmienie instrumentów dawnych. W tej godzinie poranka wybierzemy się na wystawę Witkacy Reaktywacja, portret jako laboratorium epoki.
1: Bardzo często albo portretował kobiety, które znał, albo zdarzało mu się zaczepiać kobiety na ulicy po to, żeby zaprosić je do swojej pracowni.
0: Zaprosimy też Państwa na jeden z najciekawszych festiwali filmów dokumentalnych w tej części Europy. 23. Millennium Dogs Against Gravity. Naszym gościem po 8.30 będzie Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny tego wydarzenia.

0: Słuchają Państwo wtorkowego poranka dwójki, 7 minut po 8.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do dzisiejszych gazet, a do studia powraca po dokładnej ich lekturze Tomasz Cudowski. Witam ponownie.
2: Dzień dobry.
0: Co tym razem polecasz?
2: Zacznijmy od nawiązania do naszego dzisiejszego gościa, czyli od festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, ponieważ Gazeta Wyborcza zamieszcza dzisiaj na rozkładówce recenzję filmu Bibliotekarki, który będzie można zobaczyć właśnie w kinach w 7 miastach już od 8 maja. W ramach festiwalu.
0: Od piątku.
2: A w lead do tego artykułu brzmi następująco. Moms for Liberty domagają się wycofywania książek z bibliotek. Choć wyglądają jak idealne mamy, ich działalność zagraża naszej przyszłości. Ofiarami będą kolejne pokolenia i demokracja, pisze Wojciech Szot. Chodzi właśnie o wspomniany film Bibliotekarki w reżyserii Kim Snyder. A Moms for Liberty to organizacja, która od wielu miesięcy nęka władze szkół w całych Stanach Zjednoczonych, domagając się wycofywania książek z bibliotek. O skali tego przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że już w tym roku zanotowano 1600 przypadków usunięcia książek z bibliotek. Są to książki, które mówią między innymi o seksie, o mniejszościach, ale także na przykład o kwestiach takich jak historia rasizmu. Tutaj Wojciech Szot podaje przykład dziennika Anny Frank. Organizacja domaga się usunięcia wersji komiksowej tego dziennika ze szkolnych bibliotek, a to tylko dlatego, że w jednej ze scen bohaterka idzie aleją pełną nagich barokowych posągów. W Teksasie, w innym przypadku opisywanym, w 2024 roku Suzette Baker, bibliotekarka z Teksasu, odmówiła wycofania ze zbiorów bibliotecznych książek o tytułach Jak być antyrasistą oraz Między światem a mną, płomienny esej o nierównościach rasowych. Zdaniem prawicowych organizacji może on wprowadzać uczniów w dyskomfort i poczucie winy. Po odmowie wycofania tytułów ze zbiorów pani Baker została zwolniona z pracy, poszła do sądu i wywalczyła ugodę ze stanem Teksas, otrzymując ponad 200 tysięcy dolarów za bezprawne zwolnienie. Historia innych tytułów, innych osób dziś w Wyborczej, a docelowo także w filmie Bibliotekarki już za kilka dni do obejrzenia. Natomiast inna historia mrożąca krew w żyłach z wielkim kinem w tle. Jak Państwo może wiedzą, kilka dni temu zaginęła w tajemniczych okolicznościach statuetka oscarowa Pawła Tałankina.
0: Na pokładzie samolotu.
2: Tak, o czym napisał na swoim koncie instagramowym David Borenstein, znaczy współreżyser filmu. Chodzi o film Panna Nikt kontra Putin, nagrodzony Oscarem. Według Borensteina właśnie 29 kwietnia Tałankin wylatywał z lotniska JFK w Nowym Jorku z Oscarem w bagażu podręcznym. Jednak w punkcie kontroli bezpieczeństwa funkcjonariusz ochrony powiedział mu, że statuetka może zostać użyta jako broń i nie pozwolono mu wnieść Oscara na pokład.
0: Oscar jako broń to nowa funkcja. Nikt się chyba tego nie spodziewa.

0: Tutaj dalej opisuje współreżyser tę historię. Nasz producent wykonawczy, Robin Hessman, zadzwonił do ochrony i próbował jej przemówić do rozsądku, ale to nie zadziałało. Oskar został umieszczony w tekturowym pudle i trafił do ładowni samolotu Lufthansy, którym leciał Tałankin, ale na miejsce docelowe posąg nie dotarł. Nie przypominam sobie żadnego innego przypadku, w którym ktoś byłby zmuszony do sprawdzenia Oscara. Czy potraktowaliby Pawła tak samo, gdyby był znanym aktorem albo mówił płynnie po angielsku, napisał Borenstein. No, na szczęście kilka dni później nagroda się odnalazła, trafiła na lotnisko we Frankfurcie jakąś okrężną drogą, do końca nie wiadomo jak. Ale jak podaje stacja Deutsche Welle, Lufthansa przeprosiła właściciela statuetki i bada, jak to się stało, że Oscar zginął na kilka dni z radarów, notabene. A w drugiej części przeglądu ukłon w stronę maturzystów. Zaczniemy...
1: Trzymamy kciuki.
0: Trzymamy kciuki, nie ustająco, ale zaczniemy od świeżego wydania Ruchu Muzycznego. Tu jest bardzo adekwatny temat okładkowy, ale nie chodzi o tytuł Jak nie być muzykiem, tylko o taki problem, który opisuje Agnieszka Nowok-Zych. Chodzi o zmianę profesji w ramach muzyki, tak? Co się zdarza w przypadku muzyków, instrumentalistów, zostają dyrygentami, a czasem odchodzą zupełnie do innych profesji. Co motywuje tych, którzy decydują się rozpocząć swoje drugie muzyczne życie, co na nich czeka? Autorka opisuje kilka przykładów, między innymi historia Marka Mosia, dyrygenta i założyciela Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Auxo, który wcześniej był skrzypkiem, wieloletnim prymariuszem Kwartetu Śląskiego. To nie był moment, ale raczej proces, który we mnie narastał, wspomina Marek Moś. Właściwie do dziś trudno mi określić, co takiego się we mnie wydarzyło. Czułem, że muszę dla samego siebie zrobić coś, co mnie zajmie na nowo, ale w kontekście tego, co zostawiałem, aby niczego nie zburzyć. Jeszcze inna historia jest związana z Anną Proszowską-Sali, która przed podjęciem pracy w branży komunikacji i PR-u była spełnioną klawesynistką. Na tę zmianę wpłynęły sytuacja osobista oraz szerokie spektrum zainteresowań, wspomina pani Proszowska-Sali. Chodziłam do liceum ogólnokształcącego, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym, pisałam dwie matury, zdawałam na Politechnikę Warszawską oraz Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształciłam się w dwóch światach, a w latach 90. rynek bardzo dynamicznie zaczął się rozwijać. To mnie fascynowało. W grze na klawesynie osiągnęłam spore sukcesy, wspomina pani Anna. Podpisałam kontrakt na wydanie płyty solowej z wytwórnią Pomaton EMI. Ukończyłam Mozarteum w Salzburgu, ale byłam też zainteresowana światem zewnętrznym, tym pozamuzycznym. Dlaczego PR? To był kompletny przypadek. Rodzice jednej z moich uczennic pochwalili się studiami swej starszej córki w prestiżowej wyższej szkole prywatnej, właśnie na takiej specjalizacji. Po zobaczeniu folderu stwierdziłam, że połączenie sztuki i mediów może okazać się bardzo ciekawe i to był strzał w dziesiątkę.
1: Można i tak.
0: I na zakończenie też ku pokrzepieniu serc zaglądamy na fanpage Przekroju na Facebooku, który publikuje niezmiennie od lat humor z zeszytów szkolnych. Zacytujmy kilka takich perełek a propos tego wczorajszego egzaminu z polskiego, ale to są perełki z lat 60., więc, że tak powiem, różne ciekawe stwierdzenia mają długą historię. Na przykład, posiadany koń wystarcza w gospodarstwie. Przy pracach ciężkich, jak na przykład przy kosiarce, właściciel sprzęga konia do pary z sąsiadem, pisał jeden z uczniów. Chociaż akcja dzieje się współcześnie, wiersz jest ładny, pisze inny. Ordon wleciał do podziemi i po krótkim milczeniu dał się słyszeć huk. I też z jednego z wypracowań. Juliusz Cezar dobrze rządził, bo dawał dobre przyjęcia. To taka wskazówka dla naszych być może polityków. Jeszcze trzy perełki na koniec. Autor, rok 61. Autor opisuje swoich najbliższych przyjaciół, chociaż ich wcale nie miał. I to jest bardzo dziwne.
1: To rzeczywiście jest bardzo dziwne.
0: Joasia szuka domu i nie może znaleźć, aż wreszcie znajduje na końcu utworu. I na zakończenie hit tego zestawienia. Nikt nie wiedział, co kryło się pod sutanną księdza Robaka.
1: Tyle o tym, co ciekawego we wtorkowej prasie i internecie znalazł Tomasz Cudowski. Bardzo ci dziękuję.

0: wyraźny rytm i odrobina węgierskiego temperamentu, czyli Rondo Ungherese, Karla Marie von Webera, Lawrence Power na altówce i Bergen Philharmonic Orchestra pod batutą Andrew Menziego. Poranek dwójki, 22 minuty po ósmej. Przy ulicy Siennej w Warszawie oglądać można ponad 20 portretów Stanisława Ignacego Witkiewicza z prywatnych kolekcji. To jedne z najbardziej fascynujących dzieł polskiego modernizmu. Artysta stworzył ich tysiące, większość w ramach założonej w 1925 roku firmy portretowej S.I. Witkiewicz, która stała się jego głównym źródłem utrzymania. To, co wyróżnia wystawę, to fakt, że większość z tych prac nie pokazywana była publicznie. Oglądamy nie tylko obrazy, ale też słynne zapiski artysty.
1: Pracowni. W przypadku tej portretowanej pojawiają się dorysowane serca, jakaś szczególna wybranka.
2: Jadwiga Trębecka była przyjaciółką artysty. Ich, z tego co wiemy, nie łączyły relacje romantyczne, natomiast łączyła ich pasja do sztuki i do wędrówek górskich. To była po prostu bliska przyjaciółka artysty. Ta praca jest zwana tak zwana dama kier, która właśnie nawiązuje po prostu do gier karcianych, które razem grali.
1: Na portrecie Zofii Zawiszy napisane jest trudno i darmo.
2: Trudno i darmo właśnie dlatego, że portret był trudny, a darmo no, nie udało mu się, nie był z niego zadowolony, oddał go za darmo i umówił się dopiero na następną sesję portretowania już później.
1: Vis-a-vis Zofii Zawiszy i Anny Gąsiorowskiej spoglądają na nas męskie oczy, jedne młodsze, drugie starsze, Tadeusz Breza i... Chłopiec.
2: Niestety chłopca nie udało się zidentyfikować jeszcze, natomiast wiemy, że to był jeden z niewielu portretów, które w tym miesiącu Witkacy namalował. Przebywał wtedy w Warszawie. Natomiast w przypadku Tadeusza Brezy to jest portret jednego z ważniejszych również literatów, członków warszawskiej inteligencji. Co jest ciekawe, to chcieliśmy przedstawić tą różnicę między portretami kobiet a portretami mężczyzn, które są widoczne u Witkacego. Portrety kobiet zwykle są trochę bardziej delikatne. On podchodzi do nich jako do obiektów zachwytu, natomiast w przypadku portretów mężczyzn często widać taki rodzaj rywalizacji w oczach portretowanych osób. Też na tej wystawie zadajemy sobie właśnie to pytanie, że kiedy obserwujemy portrety Witkacego, na ile w nich jest portretowany, a na ile odbija się sam Witkacy i jego nastroje w danym momencie portretowania.
1: To jeśli szukalibyśmy Witkacego na portrecie tego tajemniczego chłopca, to z pewnością jakaś tęsknota za spokojem i niewinnością.
2: Dokładnie tak. I ten rodzaj portretowania dzieci jest bardzo często podobny u Witkacego. On sam nie był fanem portretowania dzieci, bo one się bardzo dużo ruszały. I za każdym razem, kiedy miał przyjemność portretować dziecko, które jest spokojne, to widać to też ten nastrój, który się odbija bezpośrednio na obrazach.
1: Przejdźmy do drugiej sali. To portret z 1918 roku, Wściekły hrabia. Kogo on przedstawia?
2: To jest nadal osoba niezidentyfikowana, ponieważ praca powstała pod koniec I wojny światowej, tuż albo w trakcie powrotu Witkacego do Polski, do Krakowa, do Zakopanego. Mamy pewne podejrzenia, że to jest portret jednego z jego towarzyszy, których poznał wojskowych Zamoyskiego, natomiast te identyfikacje dalej trwają. To jest portret w tak zwanym typie C, który powstał dużo, dużo wcześniej przed szkołą portretową. I też jest takim początkiem, bądź też zalążkiem tego, jak kreowała się teoria czystej formy u Witkacego.
1: Na ile na tej wystawie możemy przyglądać się człowiekowi, który jest ofiarą przemocy I wojny światowej?
2: Na pewno w portretach typie C, samo to, że one powstawały pod wpływem różnych środków, oczywiście pod ścisłą kontrolą, czy lekarzy, czy jego towarzyszy, na pewno możemy zobaczyć ten cały czas istniejący w Witkacym niepokój.

0: I ten niepokój był z nim do końca jego życia. On się wybijał na tych portretach, wybijał się na tej agresywniejszej, intensywnej kresce. Natomiast przeplatany on jest momentami spokoju, momentami zachwytu nad otaczającą go rzeczywistością i zachwytu portretowaną osobą. Musimy pamiętać o tym, że Witkacy był portrecistą swojej epoki. Był osobą, którą znali wszyscy i on znał wszystkich i też dzięki temu był w stanie uchwycić tak naprawdę wygląd epoki jako takiej.
1: Portrety, które wykonywał Witkacy, można oglądać od Zakopanego po Słupsk, ale część tych prac nadal przechowywana jest w domowych kolekcjach, domowych zbiorach. Obrazy, które prezentują Państwo, to właśnie takie, których do tej pory nie można było zobaczyć nigdzie w galeriach, muzeach, pierwszy raz pokazywane publiczności.
0: Większość tych prac tak. Kilka prac, które mamy na wystawie, są pracami, które pojawiały się na rynku aukcyjnym i były pokazywane, jedna, dwie na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Natomiast 2/3 wystawy to są obiekty, które nie były pokazywane nigdzie, bądź też nawet prace, które wcześniej nie były znane.
1: A pani ulubiony portret?
0: Mój ulubiony portret to prawdopodobnie, bym powiedziała, portret Artura Marii Swiniarskiego. To jest portret w typie D, który powstał w 1922 roku. Dla mnie jest on przykładem doskonałej, czystej formy, czyli tej najważniejszej teorii sztuki u Witkacego.
1: A gdybyśmy mieli zobaczyć najciekawsze podpisy na tych portretach, które tworzył Witkacy?
0: Na portrecie Inki Leszczyńskiej zapis nieboszczykowej Witkacjusz, czyli już pod koniec też życia artysty. W 1938 roku on podpisywał się bardzo często Witkacjusz i pisał albo nieboszczykowi, albo nieboszczykowej, w zależności od osoby portretowanej. Robił sobie śmieszki w zależności od sytuacji, w której był.
1: A tu praca, która wyróżnia się na tej wystawie, to właściwie nie portret.
0: Tak, to jest praca wykonana akwarelą na papierze, która jest przykładem tej najbardziej znanej idei czystej formy u artysty, a zarazem też odnosi się do wątków muzy, czyli do tych kobiet, którymi artysta się inspirował i zachwycał. Pokazaliśmy tą pracę, żeby pokazać też rozwój samej sztuki Witkacego, od portretów, od pejzaży bardzo wczesnych, poprzez ten najważniejszy okres w jego twórczości, aż po realizację tych elementów czystej formy w szkole portretowej później.
2: Choć wystawa koncentruje się przede wszystkim na działalności portretowej Witkacego, prezentacja została uzupełniona o autoportrety lub portrety fotograficzne artysty oraz wczesne, rzadko pokazywane prace, niegdyś uznawane za zaginione. Wystawę Witkacy Reaktywacja Portret jako Laboratorium Epoki w siedzibie Fundacji Kamen Arts w Warszawie można oglądać do 31 lipca.

0: rendezvous.
1: Give us a kiss.
2: Muzyka z przymrużeniem oka, Freddie Mercury i Seaside Rendezvous w wersji wokalnej zespołu The King Singers z albumu Close Harmony. Minęła 8:32.
3: Gość poranka dwójki.
2: A w studiu zapowiadany Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny 23. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, który w najbliższy piątek rozpoczyna się w aż 7 miastach całej Polski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Na inaugurację gala otwarcia festiwalu i to będzie polska premiera filmu Bez końca Michała Marczaka. Ale to nie jedyna atrakcja tej inauguracji, bo będzie też po raz pierwszy w historii tej gali wręczona nowa, prestiżowa nagroda w świecie kina, dokumentalne Grand Prix Fipresci. Czym właściwie jest to wyróżnienie?
4: No, dla nas to jest w ogóle jakiś taki kolejny szczyt dla festiwalu, który osiągnęliśmy i na który razem weszliśmy, bo to jest absolutnie wyjątkowa nagroda. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to Fipresci jest Międzynarodową Federacją Krytyków Filmowych. Zrzesza krytyków i krytyczki filmowe z całego świata. I oni mają taką tradycję, że często na różnych festiwalach, takich jak Cannes, Wenecja, mają swoje własne jury, które wybiera najlepszy film z danego festiwalu. Ale też co roku przyznają nagrodę dla najlepszego filmu ogółem. I robił to na festiwalu w San Sebastian. A po zeszłorocznej wizycie u nas na Millennium Dogs Against Gravity i zobaczeniu, jak działa nasz festiwal i jak jest wspaniały, to razem postanowiliśmy, że oni co roku też będą przyznawać nagrodę za najlepszy film dokumentalny. Jest to za najlepszy film dokumentalny zeszłego roku, czyli w tym przypadku będzie to za najlepszy film 2025 roku. I na ten najlepszy film głosują wszyscy członkowie z całego świata Fipresci, więc to jest bodajże 70-80 krajów, kilka tysięcy członków i członkiń i na gali właśnie ogłosimy tego zwycięzcę.
2: Co ta nagroda realnie zmieni, jeśli chodzi o festiwal i też jeśli chodzi o twórców?
4: Ja myślę, że i to już, bo o tej nagrodzie ku naszej cieszy też pisało wiele zagranicznych mediów i też bardzo mi się podobało, wydaje mi się, że to był jakiś magazyn Deadline, może to był, albo Variety, że napisali tam, że to też jest taka ciekawa alternatywa dla Oscarów w jakimś sensie, bo tutaj nie ma tej potrzeby lobbingu, wydania mnóstwa pieniędzy na promocję. Tutaj po prostu faktycznie krytycy i krytyczki wybierają te filmy. Najpierw one są zawężane, są dwie rundy głosowania, najpierw są zawężane do piątki, a potem te 5 filmów jest też dostępnych do obejrzenia, więc też osoby, które jakieś nie widziały filmów, chciałyby go jeszcze raz obejrzeć, więc wydaje mi się, że ten proces też jest taki bardziej staranny. Na pewno to też zwiększa prestiż naszego festiwalu w ogóle i też czyni go takim fajnym miejscem dla mnie, gdzie z jednej strony właśnie dla kina dokumentalnego przynajmniej, z jednej strony zamykamy ten 2025 rok, a z drugiej strony rozpoczynamy nowy sezon, ponieważ u nas na festiwalu będą pokazywane filmy, które z pewnością za te 9 miesięcy będzie się biło o właśnie te najwyższe nagrody w świecie filmowym, czyli Oscary.
2: Tegoroczne hasło festiwalu, poszukiwania, no ono jest bardzo szerokie. W którym momencie zobaczyłeś, że to rzeczywiście jest taki wspólny mianownik programu, a nie tylko intuicja?
4: Ono jest bardzo szerokie, ale ono też jest, tak odnosi się bezpośrednio do tego, że faktycznie w wielu filmach czegoś bohaterowie i bohaterki poszukują, więc to też jest, to działa też na takim bardzo podstawowym poziomie. Oczywiście tych poziomów jest wiele więcej i chociażby my i widownia poszukujące najlepszego filmu dokumentalnego, ale przede wszystkim no to mamy nowy film Wernera Herzoga, Sny o słoniach, gdzie główny bohater zafascynowany próbuje znaleźć największe słonie na świecie, no i tu jest taki paradoks, że wcale nie jest tak łatwo je znaleźć. Mamy rodzinę, trzy pokolenia, wnuczka, ojca,

0: ojca i dziadka, którzy wyruszają w głąb lasu w poszukiwaniu różnych zwierząt, między innymi mitycznego ptaka głuszca. Mamy też poszukiwania w kontekście na przykład domu, jak bohaterka naszego plakatu festiwalowego Soraya z filmu Lis i Różowy Księżyc, która próbuje uciec z przemocowego małżeństwa i poszukuje i swojego domu w Europie, ale także swojej ścieżki twórczej, ponieważ jest młodą artystką. Więc to w pierwszej kolejności po prostu zauważyliśmy, że dużo osób czegoś szuka w filmach. No ale oczywiście my też na sali kinowej jako widownia często w kino dokumentalne traktujemy trochę tak terapeutycznie, myślę, i też czegoś tam ewidentnie szukamy więcej niż po prostu rozrywki.
1: A czy w ogóle kino dokumentalne dzisiaj bardziej szuka nowych form opowiadania, czy bardziej skupia się na nowych tematach?
0: Ja myślę, że trochę i tak, i tak. Znaczy na pewno nie jest, jeśli chodzi o tę kwestię formalną, to na pewno nie jest tak, że już wszystko zostało pokazane, że już wszystko było zrobione, bo co roku coś gdzieś tam formalnie nas zachwyca. Jest dużo na przykład w tym roku takich filmów, które są piękne wizualnie, ale też dźwiękowo i przez co stają się takie bardzo imersyjne, że możemy znaleźć się w tym miejscu. I to jest wspomniany przeze mnie film Pieśni Lasu, ale też to jest film Kłopotliwy Niedźwiedź czy Córki Góry. To są akurat trzy filmy z konkursu głównego, które naprawdę pozwalają nam przetransportować się w dane miejsce przez to, jak są zrobione formalnie. Mamy też filmy, które balansują na granicy fikcji i kina dokumentalnego, jak Moje dziecko. No, ale jeśli chodzi
1: czy to jest taki chwilowy trend, masz wrażenie? Czy już taka zmiana trwała w myśleniu o dokumencie?
0: W sensie ten balans pomiędzy fabułą
1: i fikcją.
0: Nie, myślę, że on gdzieś tam był eksplorowany już od dawna. I często, no, chociażby na przykład przez rekonstrukcje filmowe, Errol Morris był takim tuzem jakby robienia tego i gatunku. Był taki też moment na pewno, kiedy więcej eksplorowano jakby takiego formalnego rozwiązania, ale teraz głównie to mam wrażenie, że to zależy od tego, czy to pasuje też do historii i czy to wszystko będzie się ładnie składało. W filmie na przykład Moje dziecko mam takie wrażenie, że znaczy ja mówię, że on balansuje na granicy dwóch gatunków, ale to nie jest tak, że mamy problem, zastanawiamy się, co jest prawdą, a co jest fikcją, bo tam są ewidentnie dwa filmy zrobione, po prostu fabularny i dokumentalny, i one są razem ze sobą splecione, co pomaga temu filmowi, ponieważ on ma na pewno taki wydźwięk trochę crime i ma jakieś różne zwroty akcji i świetnie się to ogląda, bo też jest wyprodukowane na wysokim poziomie, więc myślę, że był taki moment, kiedy trochę był zachwyt zabawą jakby pomiędzy fikcją a fabułą, a teraz, znaczy fikcją a dokumentem, a teraz to faktycznie jest po prostu stosowane wtedy, kiedy jest potrzebne i jeśli jest to dobrze zrobione, no to jest to wspaniały film, ale jest...
1: Trochę jako zabieg formalny.
0: Tak, ale jest też myślę trudniej trochę zrobić taki film, żeby nie było jakiegoś takiego rozdźwięku pomiędzy tymi dwoma formami.
1: A w tegorocznym programie widać takie duże napięcie między historiami bardzo osobistymi, a dużymi tematami, powiedzmy, geopolitycznymi. Jak układać propozycje między tym właśnie, co intymne, a tym, co globalne?
0: No ja myślę, że to jest tak, że oczywiście no, trochę zawsze szukamy swoich ścieżek i my też je wyznaczamy, bo mamy konkursy, mamy sekcje filmowe, ale też prawda jest taka, że myślę, że bardzo dobre filmy dokumentalne, a jest ich dużo bardzo w programie, potrafią zrobić jedno i drugie i opowiedzieć jakąś taką uniwersalną historię poprzez coś bardzo intymnego. Na przykład wspomniany przeze mnie pod kątem wizualnym bardziej film Córki Góry, który opowiada historię matki i córki razem mieszkających w Czarnogórze na takich pastwiskach, na wyżynach w przepięknym miejscu. Z jednej strony opowiada historię właśnie bardzo intymną, rodzinną, historię wychowania właśnie córki, ale jest też opowieścią o walce o tę górę, która ma być przejęta, żeby został zrobiony tam poligon wojskowy. Więc jest też w tle historia militaryzacji Europy tak naprawdę, historia zmian klimatu, więc to wszystko jest opowiedziane, może nie zawsze wprost, a z drugiej strony też mamy piękną, intymną historię. I myślę, że takie są najlepsze filmy dokumentalne, które to potrafią osiągnąć.
1: Mhm. To porozmawiajmy o nowościach festiwalowych, bo po raz kolejny w programie pojawiają się nowe sekcje.

0: powraca sekcja Kobiety zmieniają świat, ale na przykład będzie sekcja nowa, mistrzynie i mistrzowie i mistrzynie. Co tutaj prezentujecie?
1: Tak, my faktycznie co roku mamy parę takich sekcji, które są stałym elementem, a niektóre wracają. One z reguły, a niektóre pojawiają się też po raz pierwszy. I my tutaj się kierujemy po prostu tym, jakie filmy w danym roku się pojawiają i wtedy dopiero układamy sekcję. Sekcja Mistrzowie i Mistrzynie to jest sekcja, w której są pokazani reżyserzy i reżyserki kina dokumentalnego, którzy gdzieś tam dla nas są inspiracją i są to i nazwiska bardziej znane, takie jak właśnie wcześniej wspomniany Werner Herzog, ale jest to też na przykład wspaniała dokumentalistka Ruth Beckerman, której film Pomiędzy Woskiem i Złotem znalazł się w konkursie głównym, więc jest to mieszanka bardziej lub mniej znanych twórczyni twórców, którzy dla nas jest ważne, żeby podkreślić, jak dużo zrobili dla gatunku kina dokumentalnego. No a oprócz tego też mamy nowe sekcje, które właśnie powstały tylko dlatego, że mamy filmy na dany temat, takie jak W imię Ojca i Syna, bo nagle okazało się, że mamy bardzo dużo filmów o relacji ojców i synów, więc to jest ewidentnie też jakiś temat, który reżyserzy i reżyserki chcą eksplorować. Albo mamy też sekcję New York, I Love You, But. I to jest z kolei sekcja o artystach i artystkach z Nowego Jorku. Też większość filmów.
0: Bohemy artystycznej Nowego Jorku.
1: Tak, ale no jest to w ogóle świetna sekcja, która też znowu przyszła nam tak nagle. Zobaczyliśmy, kurczę, tu jest film o Nowym Jorku, tu jest film o Nowym Jorku. A gdzie mieszka ten artysta? Też w Nowym Jorku. I nagle okazało się, że mamy sekcję i też przekrój od muzyki po literaturę, poprzez też właśnie kinematografię. Bardzo ciekawy przekrój Nowego Jorku.
0: Też macie sekcję awangardową i to jest Użytek z gniewu, amerykańskie kino wywrotowe. To jest bardzo ciekawe.
1: To jest też i myślę, że w ogóle ciekawie współgrają ze sobą też te sekcje. To jest sekcja zaprogramowana przez Gabrielę Sitek, która jest ekspertką od właśnie awangardy filmowej u nas. I tu z kolei są filmy, które pokazują w tej sekcji różne wyzwania i ten tytułowy gniew i bunt. One odnoszą się w pierwszej kolejności do takich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, jak, nie wiem, wojna w Wietnamie i protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, kwestie czarnej społeczności, walki o równouprawnienie, ale tak naprawdę większość tych filmów, które często są jakby sprzed paru dekad, są tak wybrane świetnie przez kuratorki tej sekcji, że no widzimy, jak mocno odnoszą się do dnia dzisiejszego. I niektóre rzeczy się nie zmieniły, niektóre rzeczy się mało zmieniły, ale na pewno to jest tak, że nie tylko oglądamy jakiś zapis z tego, co kiedyś było, tylko też możemy to odnieść do dnia dzisiejszego i do stanów dnia dzisiejszego. Mhm.
0: Wspomniałeś o wojnie w Wietnamie. Jest też, myślę, że ważna i bardzo aktualna obecnie w naszych czasach sekcja Wszystkie oczy na Palestynę.
1: Tak, ta sekcja to jest, no znowu sekcja, która wynika też jakby z czasów, w których żyjemy, ale też znowu z zainteresowania filmowców i filmowczyń. Ona jest znowu, jest bardzo różnorodna, co myślę, że też jest wartościowe, żeby pokazać różne aspekty tego, co się dzieje. Więc patrzymy na przykład w filmie Collapse, Upadek, patrzymy na przykład na Strefę Gazy z perspektywy tak naprawdę pogranicza i widzimy ten dysonans pomiędzy jakby jedną stroną muru, a drugą stroną muru i gdzieś w tle jakby jest ten dym, ale my wiemy, co tam się dzieje, no bo wszyscy oglądamy gdzieś tam wiadomości, więc jest to jakby taki przerażający portret. Z kolei mamy film Amerykański Doktor o lekarzach ze Stanów, którzy próbują dojechać do Strefy Gazy, żeby pomóc potrzebującym, więc właśnie mamy też film o kinie w Gazie i o próbie jakby odbudowy i zachowania w ogóle jakiegoś aspektu kulturowego, więc jest tam na pewno dużo różnych filmów, które no wszystkie gdzieś tam odnoszą się jakby do tragedii, do ludobójstwa z bardzo różnej perspektywy, no więc to jest też na pewno bardzo wartościowa sekcja. Mhm.
0: Millennium Docs Against Gravity to jest największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, jeden z największych w Europie. Jak przy takiej skali zachować autorski charakter programu?
1: Myślę, że to jest tak, że na pewno nie jest to łatwe, bo mamy dużo filmów, ponad 170 filmów w tym roku, dodatkowe jeszcze filmy

0: dojdą do online'u i oczywiście też no, musimy gdzieś tam balansować różne, że tak powiem, interesy, bo z jednej strony jakby oczywiście jest autorskość tego programu i wydaje mi się, że on jest unikalny. I są takie filmy na przykład, które od razu jak oglądamy je, to wiemy, że to są takie filmy na MDAG. Ale z drugiej strony też dla nas bardzo ważne jest to, żeby odpowiadać też na potrzeby naszej publiczności. Gdzieś poniekąd nasza publiczność też jest kuratorem i kuratorkami festiwalu, bo robimy badania, wiemy, jakie tematy interesują naszą publiczność, więc też
1: co dzisiaj
0: szukamy
1: interesuje
0: tych tematów.
1: Młodą publiczność?
0: Ja myślę, że to, co wcześniej gdzieś tam wspomniałem o tym, czego możemy szukać w kinie, czyli jakiejś takiej wartości trochę jakby terapeutycznej, tego, że możemy obejrzeć film na jakiś temat i gdzieś nie tylko poczuć empatię w stosunku do bohaterów, ale może jakby zrozumieć lepiej ich świat, ponieważ my też podobne rzeczy odczuwamy. To też w ogóle pokazuje, dlaczego jakby po pandemii na przykład te festiwale i też nasz festiwal odbiły się i ludzie jednak szukali tego kina i ta część stacjonarna jest dużo bardziej popularna niż ta część online, dlatego że przeżywanie filmu razem w kinie jest jednak czymś absolutnie innym. I nawet jeśli nie rozmawiamy później o tym filmie, nawet jeśli przyszliśmy sami do kina, to to poczucie tej wspólnoty i tego, że coś razem przeżywamy, że ktoś ma też tak jak ja i przeżywa to samo, jest absolutnie wyjątkowe. Więc ja myślę, że w pierwszej kolejności ta taka wartość terapeutyczna, ale oczywiście no właśnie jest też wybór po tematach. Są różne tematy, które po prostu ludzi interesują i chcą się dowiedzieć czegoś więcej, a kino dokumentalne daje taką możliwość bardziej pogłębionego spojrzenia na dany temat.
1: To na koniec cię zapytam o to, czego ty szukasz w kinie dokumentalnym, jako widz, nie jako dyrektor artystyczny festiwalu.
0: Myślę, że to zależy też trochę od dnia. Myślę, że są takie dni, że zdecydowanie bym chciał się gdzieś zagubić na łonie natury, więc na przykład ten film Pieśni Lasu to jest taki film, że mogę usiąść sobie i odpocząć trochę też podczas tego filmu. Na pewno lubię jakieś takie wyzwania formalne, bo mam wrażenie, że wtedy poprzeczka dla filmu jest automatycznie wyżej postawiona, więc jeśli filmowi się to udaje, wspomniałem o filmie Moje dziecko, ale też na przykład pięknie sfilmowany film o wojnie w Ukrainie, Marinka, też w konkursie głównym. To są takie filmy, które właśnie osiągnęły coś, co wiem, że trudno było osiągnąć. Świetny film o Marianne Faithfull na przykład, w którym Broken English, w którym występuje Tilda Swinton. Znowu bardzo oryginalny formalnie. Trochę może brzmieć dziwnie z opisu, ale to wszystko, jak ja przeczytałem opis tego filmu, widziałem go w Wenecji, to pomyślałem sobie, kurczę, dziwnie to brzmi, a później wszedłem i byłem zachwycony i osiągnęli coś, co było bardzo trudne, więc ja myślę, że takiego właśnie zaskoczenia i tego poczucia, że cały czas coś mnie zaskakuje. Ja też bardzo się wzruszam na filmach i też bardzo lubię być poruszony. Nie lubię być zakładnikiem emocjonalnym, co czasem też robi kino, myślę, że bardziej może fabularne nawet niż dokumentalne, ale tak, uwielbiam się jakoś wzruszyć, więc takie filmy też są na mojej liście.
1: Mają państwo z czego wybierać 170 znakomitych dokumentów o programie rozpoczynającego się w piątek w 7 polskich miastach 23. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Opowiadał jego dyrektor artystyczny Karol Piekarczyk. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i widzimy się w kinie.
1: Tak jest, tym bardziej, że na wybrane seanse mamy dla państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o telefony 22 645 22 22. Jeszcze tylko przypomnę, że w najbliższą sobotę na naszej antenie audycja Dwójka na miejscu od 15 do 17 w całości poświęcona tegorocznemu festiwalowi Millennium Docs Against Gravity.

Arię koncertową Już uśmiecha się wdzięczna wiosna Mozarta śpiewała Sabine de Vier, sopran, której towarzyszyła orkiestra Pygmalion pod dyrekcją Rafaela Piszona. Za 9:05 naszą płytę tygodnia młodego pianisty Jana Lisieckiego, który gra koncerty fortepianowe Mozarta, zdobywa dziś u nas pani Bogusława z Gombina. Nagroda dodatkowa, album Belle Époque Polskiej Orkiestry Kameralnej w Sopocie powędruje do pana Michała z Skawna. Gratulacje dla naszych dzisiejszych zwycięzców. Kolejna szansa na zdobycie płyty tygodnia już jutro, tradycyjnie po 8:00. No i tak kończymy wtorkowy poranek, dziękując państwu za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams, Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia, do jutra. A na zakończenie Magdalena Łoś, która wybrała muzykę, proponuje Chaconne à la vida bona, czyli Chaconne na dobre życie.

0: Autopromocja.
1: Homer i Owidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele Wschodu. To znaczy oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
2: Spotkanie z Jackiem Hajdukiem, filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą w audycji Wierność i Przemiana. Dziś o 19.10. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła dziewiąta.
4: Dwojka jest na Mieńsku, Salvatore Szawino.
3: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. Rozpoczynamy od sprostowania. W poprzednim wydaniu wiadomości informowaliśmy o planach nowelizacji rozporządzenia dotyczącego opłat reprograficznych. Ministra Marta Cienkowska już podpisała tę nowelizację. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do współczesnych realiów technologicznych oraz standardów Unii Europejskiej. Przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP. Co czytali Raczyńscy? Tego dowiedzą się wszyscy, którzy przyjdą na wystawę do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Wernisaż dziś w 197. rocznicę.

0: Wystawa to wyjątkowa okazja do tego, aby po raz pierwszy zobaczyć książki, które kiedyś znajdowały się w prywatnych biblioteczkach przedstawicieli rodu Raczyńskich, czyli samego Edwarda, jego żony Konstancji oraz brata Atanazego. Książki, które pokażemy na wystawie, wyróżniają się między innymi tym, że widać na nich ślady użytkowania. To są wpisy na kartach, różne znaki, które pozwalają odtworzyć fascynującą historię tego księgozbioru.
1: Wernisaż dziś o 18:00. Wystawa Co czytali Raczyńscy potrwa w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu do 12 czerwca. Tymczasem w roku Józefa Czapskiego ukazała się publikacja opowiadająca o przyjaźni polskiego artysty z młodszym o blisko pół wieku szwajcarskim malarzem, grafikiem, marszandem i kolekcjonerem sztuki Richardem Eschlimanem. W albumie zatytułowanym Chwile dzielone z Czapskim opowiada on o poznaniu malarza i pisarza w Paryżu w 1974 roku. Dzięki działalności Szwajcara sztuka polskiego artysty zaczęła być coraz bardziej znana w Europie i na świecie, mówi Agnieszka Kosińska, kierująca pawilonem Czapskiego w Krakowie, autorka koncepcji tej publikacji.
2: To, co zdecydowało o jakości tej przyjaźni, było z całą pewnością, tak, chyba trzeba użyć tego słowa, swego rodzaju zakochanie. To wcale nie była prosta miłość, bo Eschlimann nie malował jak Czapski, nie chciał malować jak Czapski, ale doskonale rozumiał Czapskiego artystę. I myślę, że takich przyjaźni Czapski mimo wszystko nie miał wiele. To znaczy przyjaźni artystów, którzy rozumieli Czapskiego artystę i Czapskiego człowieka.
1: Więcej o tej znajomości Agnieszka Kosińska oraz tłumacz Jan Maria Kłoczowski opowiedzą jutro o 22:30 w kolejnej audycji przygotowanej w dwójce z okazji roku Józefa Czapskiego. Czesi ponownie wyjdą na ulicę, by demonstrować w obronie mediów publicznych. Zdaniem organizatorów protestu rząd Andreja Babisza podjął próbę podporządkowania sobie publicznych nadawców.
3: Demonstrację zwołał ruch Milion Chwil dla Demokracji, znany z masowych protestów przeciwko rządom Andreja Babisza. Marsz pod hasłem Ręce precz od mediów wyruszy dziś późnym popołudniem z Rynku Staromiejskiego w Pradze i przejdzie pod siedzibę czeskiego radia. Organizatorzy wzywają rząd, by wycofał się z reformy zakładającej likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt przewiduje finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa oraz cięcia wydatków. Krytycy ostrzegają, że to zagrożenie dla niezależności nadawców i próba podporządkowania ich politykom. Zarzucają rządowi również brak szerokiej, merytorycznej debaty nad zmianami. Dzisiejszej demonstracji towarzyszy internetowa petycja, którą podpisało ponad 170 tysięcy osób. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Pod koniec kwietnia w obronie mediów publicznych protestowali uczniowie i studenci z ponad 200 szkół i uczelni. W tym samym czasie związki zawodowe w czeskim radiu i czeskiej telewizji ogłosiły pogotowie strajkowe. To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 13:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
4: Pogoda.
1: W zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie na ogół duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północy, około 20 na zachodzie do 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami dość silny.
5: Reklama.
6: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
7: Spotkaj się ze mną jak kiedyś. A czas niech znowu się dłuży.
6: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: to, co w muzyce folkowej i źródeł

0: najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama. Tu dwójka jest 7,5 minuty po 9.

to wtorek, piąty dzień maja, za konsoletą wciąż Agnieszka Łukasiewicz, w studiu Zmiana, Róża Świadczyńska, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj no, wyjątkowo ciepło, około 30 stopni chyba za oknem, więc nasza majówka trwa, można powiedzieć, a ja zapraszam na drugie spotkanie w kanonie dwójki. Do południa u nas muzyka i literatura, a że ostatnie tygodnie przyniosły nam sporo płytowych nowości, mogą Państwo spodziewać się w tych dniach także większej dawki premierowych nagrań. Nie zabraknie Schuberta, zabrzmi jego wielka, choć nieczęsto grywana sonata D-dur, Deutsch 850, w nowym i od razu to powiem, wybitnym nagraniu Arkadiego Wołodasa, wyśmienitego pianisty, który odkąd przyjął francuskie obywatelstwo, zmienił też nieco artystyczne amplua, choć Schubert to wciąż jeden z jego ukochanych kompozytorów. Więcej za nieco ponad pół godziny w środkowej części kanonu, także chyba mało znany koncert sztuk Fismol Maxa Brucha na skrzypce i orkiestrę z wydanej niedawno płyty skrzypaczki Vivian Hagner i orkiestry filharmoników poznańskich pod dyrekcją zdobywcy trzykrotnego Fryderyka Łukasza Borowicza. Po 11 przeniesiemy się do Katowic, gdzie, jak Państwo wiedzą, 14 maja startuje festiwal Katowice Kultura Natura. Wczoraj słuchaliśmy o tej porze bohatera koncertu inauguracyjnego, znakomitego ukraińskiego pianisty Dmytro Czoniego. Dzisiaj słuchamy już samej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Marin Olsop, ale u jej boku pojawi się także świetny solista Szymon Nering w nowym nagraniu czwartej symfonii koncertującej Karola Szymanowskiego. Będziemy mieć dla Państwa także, myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla wielbicieli talentu Jehudy Prokopowicza, bezpłatne wejściówki na oba poniedziałkowe recitale młodego, utalentowanego pianisty. Te koncerty o 18 i 20, przypomnę, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Więcej o tym opowiem po 11. No a już teraz sonata wiolonczelowa Ludomira Różyckiego. Kompozytora niemal rówieśnika Karola Szymanowskiego, tak jak on, członka grupy Młoda Polska w muzyce. Jego sonata Amol opus 10 to postromantyczny utwór z 1906 roku, pokłosie berlińskich studiów kompozytora u Engelberta Humperdinka. Dzieło, przyznam, mnie osobiście wcześniej nieznane, a zaskakująco piękne, takie nieco mroczne, trochę jakby dekadenckie nawet w nastroju, o roznamiętnionych tematach i bardzo oryginalnych harmoniach. Najwcześniejsze w katalogu utworów kameralnych Różyckiego, do którego należą jeszcze kwintet fortepianowy i kwartet smyczkowy. To jest zupełnie nowe nagranie duetu, jaki tworzą tak w życiu, jak i na estradzie wiolonczelista Adam Krzeszowiec i pianistka Anna Krzeszowiec, członkowie muzykalnego rodu z Katowic, gdzie Adam pełni funkcję koncertmistrza Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Radia Anna, zaś to ceniona pianistka i kameralistka, znana z różnych przedsięwzięć. W roku ubiegłym wydali debiutancki album Tour de Paris, a ostatnio nagrali polskie sonaty wiolonczelowe, no i one właśnie tworzą ten najnowszy album Szalonek Świder Różycki, którego wczesna trzyczęściowa sonata właśnie przed nami.

Echem polskiego folkloru kończy się sonata wiolonczelowa opus 10, utwór 23-letniego Ludomira Różyckiego, kompozytora, którego talent dwa lata wcześniej, w 1904 roku, obwieściło polskim melomanom jego skerca symfoniczne Stańczyk, wykonane w Filharmonii Warszawskiej. Także przy Jasnej powstało to nagranie nowe, pod którym podpisali się świetni muzycy, wiolonczelista Adam Krzeszowiec i pianistka Anna Krzeszowiec. Premiera tego albumu miała miejsce zaledwie 1 maja. Na płycie także sonaty wiolonczelowe Witolda Szalonka i Józefa Świdra. A przed nami jeszcze jedna króciutka interpretacja, tym razem z wcześniejszej płyty obojga artystów.

0: Fragment sonaty wiolonczelowej Francisa Poulenca w nagraniu Adama Krzeszowca i Anny Krzeszowiec. Program Drugi Polskiego Radia, minęła już dawno 9:30. Najwyższa pora poczytać.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu przedstawiamy najnowszą powieść Jerzego Żurka zatytułowaną Zabić Kasanowę, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lira, a czyta Marcin Przybylski.
3: Śledczych było dwóch, młodszy i starszy. Tyle zauważył najpierw. I zakrywający całą podłogę czerwony dywan. Oszołomił go przepych gabinetu, do którego go wprowadzono. To już nie była surowa cela, ani śmierdzący korytarz. Ten dywan jak ogromna kałuża zakrzepłej krwi. Zadrżał na to porównanie, ale natychmiast pomyślał, że przecież właśnie o to im chodzi. Szyderstwem było wzywać go tu, wieść przez całe miasto do tej eleganckiej sali, brudnego, głodnego, w podartym ubraniu. Nazwisko! Ten rytuał znał już dobrze. Wolał go od innych, przynajmniej mógł mówić prawdę. Giacomo Casanova. Dalej! Urodzony w Wenecji, 2 kwietnia 1725 roku, z ojca Kajetana Józefa Jakuba i matki Żanetty Faruzji. Dalej! Jestem poetą i filozofem.
2: Tak? Poeta i filozofa tyle ma na sumieniu. O ile oczywiście w ogóle ma coś takiego jak sumienie.
3: Ty go nie masz na pewno, pomyślał bez satysfakcji.
2: Ja z tą damą znam się od pewnego czasu. Jaką znowu damą?
3: Tą, u której mnie porwano.
2: Nazwisko?
3: Tamara Andrzejewna.
2: Kuc walnął otwartą dłonią w biurko. Twoje nazwisko, durniu!
3: Casanova. Giacomo. Co prawda znał ten rytuał. Weneccy śledczy też stosowali go z upodobaniem, ale grudka piekącego wstydu i tak zaczęła podchodzić pod gardło.
2: Kto cię tu przysłał?
3: Nikt. Podróżuję dla przyjemności i dla nauki.
2: Łżesz! Jesteś pruskim i francuskim szpiegiem.
3: Nie odezwał się. Złamał chyba reguły tej nierównej gry, bo Kuc podniósł na niego swoje krowie, niepasujące do ponurej gęby oczy.
2: Odpowiadać!
3: Nie jestem niczyim szpiegiem. Jestem poetą i filozofem. Zajmuję się też matematyką i astronomią, a także rozlicznymi praktycznymi interesami.
2: Zatrzymano cię wcześniej, jak się kręciłeś po pałacowym parku.
3: Jaki to praktyczny interes cię tam sprowadzał? Więc o to im chodzi. Zbyt zawzięcie zabiegał o audiencję u carycy? Ale po tylu tygodniach niepowodzeń każdy by się wściekł i spróbował wszystkiego. Przy pomocy Tamary, jego słodkiej Tamary. Teraz chyba tak łatwo nie pójdzie. Sterta papieżysk czekała na swoją kolej. Kuc udawał, że do nich zagląda.
2: Co my tu jeszcze mamy? A tak, planowanie ucieczki z więzienia i oczywiście próba ucieczki.
3: Nie wiem, o czym pan mówi.
2: Nie myślałeś o ucieczce?
3: Pan by nie myślał?
2: Ja? Boże broń!
3: Kuc zaśmiał się głośno, zaraz jednak spoważniał. Nowy odcień chytrości pojawił się na jego twarzy.
2: My, widzi pan, panie Casanova, czy jak tam się pan naprawdę nazywa, traktujemy człowieka całościowo. Nie oddzielamy jego myśli od czynów. Nieprawomyślne myśli tak samo więc zasługują.

0: czują na karę, co ich zbrodnicze konsekwencje. Rozumiemy się? Nie. Szkoda. Będę musiał powtórzyć. Myśl o ucieczce, do której się pan w istocie przyznał, nie przyznaje się do niczego. Postąpił krok do przodu. Czujni żołnierze skoczyli w jego stronę, ale Kuc powstrzymał ich ruchem ręki. Myśl o ucieczce jest de facto próbą ucieczki, a to już poważna rzecz. Żądam widzenia z konsulem mojego kraju. Chciał to powiedzieć dobitnie. Zabrzmiało prawie żałośnie. Kuc już nie krył wściekłości. Nie powtarzaj się! Konsula mu dajcie! Może, żeby ci przypomniał, że jak szczur zwiałeś z weneckiego więzienia i że do tej pory cię ścigają. Kapitan Kuc opanował się szybko. A zresztą, przypuśćmy, że ma go pan przed sobą. Giacomo odwrócił wzrok. Błazen, nie wart nawet spojrzenia. Co? Takie to niemożliwe? A jeśli któregoś dnia pański dumny, ale ostatecznie dość mały kraj stanie się z Bożą i ludzką pomocą naszym krajem? Tak trudno to sobie wyobrazić? Rosja to wielka sprawa, wielkie ambicje, jeszcze większe plany. Wtedy, kto wie, może zasłużę na tytuł konsula. Twojego konsula. Nie godzi się żartować w ten sposób. Przyznasz, że musiałbym wówczas spojrzeć na ciebie mniej pobłażliwie. Milczeć, nie odpowiadać, ale słowa same wylatywały z ust. I tak postępować w cywilizowanym świecie. Kuc wstał nieśpiesznie, przeszedł się kilka kroków, otaksował go jeszcze raz wzrokiem. No właśnie, ten wasz cywilizowany świat, poczciwe rzymskie komunały. Człowiek, pojedynczy człowiek to jest nic, zero, śmieć. Palec, którym możesz najwyżej podłubać w nosie. A z pięciu takich palców, widzisz, co masz? Przystawił Kasanowie zwiniętą dłoń do twarzy. Piącha! Ha! Od co? Ludzką masę trzeba ugniatać w takie pięści, miliony pięści. To dopiero będzie prawdziwa cywilizacja, nasza, ruska. Przez siłę, bratku, nie przez rzymskie brednie. A jak ty właściwie uciekłeś? Nie miał już siły udawać, był bliski załamania. Jak wtedy w Wenecji, gdy nie mógł wytrzymać samotności, ale wówczas uciekł, a teraz... Panowie, czego ode mnie chcecie? Twarz Kuca była teraz nieprzenikniona, ale ręka ucapiła nagle Kasanowe za gardło. Głuchy jesteś? Masz odpowiedzieć, jak uciekłeś z więzienia? Nie mógł ani milczeć, ani mówić. Zacharczał więc tylko ledwo słyszalnie. Z pałacu Dożów? Przez dach. Co tu się dzieje? Pułkownik Astafow stał w drzwiach i patrzył na nich surowo. Co pan wyprawia, kapitanie? Proszę natychmiast puścić więźnia. Tak jest. Kuc sflaczał cały. Spełzła z niego w okamgnieniu pycha zwycięzcy. Jest jak szakal wobec lwa, pomyślał Kasanowa, opierając się o ścianę, żeby nie upaść. Sprzątnąć mi tu zaraz ten bałagan. Żołnierz rzucił się do sprzątania, podnoszenia, poprawiania. Kuc poprosił o pozwolenie odejścia, na co pułkownik machnął tylko ręką. Idźcie. Gdy już zamknęły się drzwi za tamtym, gdy drewniany zydel stał znowu w kącie, papiery wróciły na biurko, a wartownik na swoje miejsce, pułkownik Astafow zasiadł godnie w fotelu. Nic się panu nie stało, miejmy nadzieję. Trzeba by być głuchym, a nade wszystko głupim, żeby nie usłyszeć, o jakie słowo chodziło tamtemu. Choć huczała mu jeszcze krew w skroniach, a nienawiść zatykała gardło, nie chciał być ani jednym, ani drugim. Nie.
1: Widzi pan, z kim muszę pracować? Tacy jak on stają się w końcu niebezpieczni dla sprawy, o którą tak walczą. Zwykle.

0: zwykle kochamy władzę albo się jej boimy.
1: A on chce, żeby nas kochali ze strachu. Taka krzyżówka słonia z muchą, ordynarnie mówiąc.
0: No, ale my ordynarnie mówić nie będziemy.
2: Dlaczego pan nie siada? Kasanowa zerknął niepewnie. Zydel stał w kącie, z dala od niego. Astafow skinął na żołnierza.
1: Chce pan złożyć zażalenie?
2: Znowu zobaczył wilczy błysk w oczach tamtego. Litery rozjeżdżały mu się przed oczami w mrówcze splątane ze sobą szeregi. Oświadczam dobre traktowanie, zobowiązuję się, tajemnice śledztwa, przysięgam na Boga Wszechmogącego. Położył papier z powrotem na biurku. Nie siadał, wiedział, że uprzejmości zaraz się skończą. Niczego nie podpiszę i żądam widzenia z konsulem mojego kraju. Pułkownik nie udawał już jowialności. Ta część gry była skończona.
1: Czeka za drzwiami,
2: powiedział z lekką irytacją i pchnął dokument w jego stronę.
1: No, teraz podpiszesz?
3: Marcin Przybylski przeczytał drugi fragment powieści Jerzego Żurka Zabić Kasanowę. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Lira, a do lektury wrócimy jutro o tej samej porze.

17 minut do 10, to jest wtorkowy kanon dwójki, no i czas na środkową część naszego spotkania, część, której stałym wątkiem są w tym tygodniu nowe nagrania muzyki Franciszka Schuberta. A jak mówiłam, pojawiło się ich ostatnio sporo i są to niekiedy nagrania wręcz wybitne, jak to, które właśnie przed nami. Nagranie, którym przypomina o sobie Arkadii Wołodos, pianista, który wiele lat temu przeniósł się do Hiszpanii, gdzie dokończył studia, zamieszkał, założył rodzinę, a po wybuchu wojny w Ukrainie dodatkowo przyjął jeszcze francuskie obywatelstwo. Przestał, o ile wiem, występować w ojczystej Rosji i chyba nie gra w ogóle muzyki rosyjskiej, a to czasem więcej niż bezpośrednie deklaracje, zwłaszcza dla pianisty, któremu sławę przecież przyniosły wykonania Czajkowskiego i Rachmaninowa. W tym roku minie 30 lat dokładnie od sensacyjnego debiutu Arkadia Wołodosa na festiwalu szopenowskim w Dusznikach. Czas mija bardzo szybko, a dzięki temu debiutowi poznaliśmy wówczas fenomenalnego wirtuoza. Jednak z biegiem lat, jak Państwo wiedzą, Wołodos zdążył do zmiany tego wizerunku. Nagrywał mniej znany repertuar, jak choćby utwory Federica Mompou. Sięgał także po rzadziej grywane dzieła Franciszka Schuberta, tego ukochanego kompozytora, niedoszłego przecież śpiewaka, którego muzyka wypełniła również program ostatniej płyty Wołodosa, nagranej w 2019 roku. Od tego czasu Wołodos unikał studia nagraniowego, odmawia też konsekwentnie grania z orkiestrami. Ponoć był niezadowolony ze swojego grania, no ale cóż to znaczy w przypadku pianisty tak totalnego, jakim jest Arkadii Wołodos. Przekonaliśmy się zresztą podczas jego genialnego recitalu w Dusznikach w pandemii w 2020 roku. Tymczasem w ostatnich latach pianista, co ciekawe, zaczął w końcu grywać Chopina i to w całkiem sporych ilościach, co odkryłam zupełnie niedawno. Grywa go łącząc z muzyką Franciszka Schuberta na swoich ostatnich recitalach. No i naprawdę nie mogę zrozumieć, jak to możliwe, że do tej pory nikt nie zaprosił go z tym repertuarem do Polski, a grywa zaskakująco wiele jego utworów, w tym sonatę bemol. No i może kiedyś także będzie z tego płyta. Na razie jest z Schubertem i Schumannem, scenami dziecięcymi, wszystko utrwalone podczas paryskiego recitalu Fundacji Louis Vuittona 22 czerwca 2022 roku, a zatem nagranie koncertowe, którego większą część wypełniła 17. sonata fortepianowa Franciszka Schuberta, sonata D-dur Deutsch 850. To jedno z ostatnich dzieł fortepianowych kompozytora, wielka sonata o rozmiarach symfonicznych wręcz, ale cudowna.

wyłącznie lirycznym, wręcz w takim intymnym charakterze, może poza pierwszą częścią, ale charakterze, który podkreśla Wołodow swoim niezwykle zniuansowanym frazowaniem, bardzo subtelnym różnicowaniem dynamiki, poetyckim kolorytem, no i nadzwyczajną wręcz pedalizacją. To interpretacja godna naprawdę największych mistrzów. Przed nami w częściach Allegro Vivace, Con Moto, Scherzo Allegro Vivace i Rondo Allegro Moderato.

Arkadi Volodov ze swojej najnowszej płyty. Sonata D-dur za nami, sonata Franciszka Schuberta. Wspaniałe, epickie wręcz, czteroczęściowe dzieło o symfonicznym rozmachu w katalogu dzieł kompozytora. Pozycja 850. Sonata określana czasami przydomkiem Gastein-sonatę, bo powstała w idyllicznym kurorcie

Bad Gastein na ziemi salzburskiej w 1825 roku. No i ten zrelaksowany charakter słychać w subtelnościach sonaty mającej, i owszem, swoje bardziej heroiczne momenty, ale wydźwięk całości zdecydowanie liryczny. Największa trudność w muzyce Schuberta, mówi Arkadi Wołodos, to wydobycie jej struktury, jej absolutna klarowność. Najważniejsza jest jednak cisza. Cisza, przez którą przemawia osobowość i duchowość wykonawcy. Tak deklaruje ten prawdziwy poeta fortepianu, jeden z największych niewątpliwie pianistów naszych czasów, którego najnowsza płyta miała swoją oficjalną premierę dopiero co, 1 maja, a dopełnia ją cykl scen dziecięcych Schumana. Wspaniałe również wykonanie, które odtworzę Państwu w najbliższy czwartek. No i od razu zapowiem, że będzie na co czekać. Arkadi Wołodos koncertuje intensywnie w maju i czerwcu. Jutro recital w Rzymie, 12 w Paryżu, 17 w Mediolanie, 29 maja gra na festiwalu w Hamburgu, 12 czerwca Bruksela, potem festiwal w Salzburgu, no i wszędzie, proszę Państwa, niemalże wszędzie gra muzykę Chopina, często właśnie w zestawieniu z sonatami Schuberta, wielką sonatą fantazją G-dur, bądź tą sonatą D-dur, której słuchaliśmy. Grywa, od razu tam mówię, wybrane mazurki, gra preludium cis-mol opus 45 i sonatę b-mol opus 35. Jeśli mają Państwo tylko możliwość, zapewne warto się wybrać. No a teraz za 26 minut, już prawie 11, przechodzimy do zupełnie innego repertuaru. Przed nami nieczęsto wykonywany chyba koncert Stück Fismol na skrzypce i orkiestrę Maxa Brucha. Utwór z 1910 roku, co uderzające, jeśli kojarzymy Brucha wyłącznie z XIX wiekiem i romantycznym koncertem skrzypcowym G-moll, tak popularnym wśród wszystkich chyba koncertujących skrzypków. Ale zanim skomponował swój koncert Stück, Max Bruch, żyjący przecież bardzo długo, miał już w dorobku 3 koncerty skrzypcowe, także szkocką fantazję, no i poszukiwał adresata koncertu 4. Znalazł go w osobie Williego Hessa, sławnego skrzypka, koncertmistrza bostońskich symfoników, który właśnie wrócił zza oceanu i przegrał nawet dzieło kompozytorowi na próbie. I już wtedy zyskało ono przydomek koncert sztiku, jako że posiada tylko 2 części. Kompozytor odmówił ponoć dopisania części 3, o co prosiła go autorka premiery, amerykańska skrzypaczka Maud Powell na festiwalu w Norfolk. No i co może do dzisiaj budzić zdziwienie, zdziwiona takim kształtem utworu jest także solistka, której posłuchamy za chwilę, która jednak głęboko wierzy w muzykę Maxa Brucha, podkreślając, że to oczywiście twórczość epigońska, bo w 1910 roku świat słuchał już zupełnie innej muzyki, innej twórczości. Przed nami koncert Stück Fismol opus 84 w 2 częściach Allegro Appassionato oraz Adagio Manon Troppo Lento. To nagranie powstało w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a towarzyszy oczywiście znakomita orkiestra poznańskich filharmoników, nagrodzona ostatnio Fryderykiem za symfonię d-moll Zygmunta Stojowskiego. No i potrójny Fryderyk Łukasz Borowicz, tego nie muszę przypominać. Słuchamy muzyki Maxa Brucha w wykonaniu Vivian Hagner.

No i takim nastrojowym wyciszeniem kończy się koncert Stück Fismol op. 84 na skrzypce i orkiestrę Maxa Brucha. Kompozytora, który w swym ponad 80-letnim życiu pozostał wierny romantycznej estetyce, której symbolem pozostaje jego pierwszy koncert skrzypcowy z 1866. Koncert Stück planowany prawie pół wieku później. To niedoszły koncert czwarty, zamknięty w dwóch częściach, jak symfonia niedokończona Schuberta. No i przywrócony naszej pamięci przez Vivien Hagner z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Na tej płycie także muzyka Aleksandra Tansmana, koncert skrzypcowy i pięciu utworów na skrzypce i małą orkiestrę, czego fragment na koniec tej części kanonu.

0: Chanson Boîte à Musique to druga miniatura z cyklu pięciu utworów na skrzypce i małą orkiestrę Aleksandra Tansmana. No i raz jeszcze Vivien Hagner z małym składem filharmoników poznańskich. Całością dyrygował Łukasz Borowicz.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Reklama.
0: Program drugi wybiła 11.
6: Kwadrans bez muzyki.
0: W Państwowym Muzeum Etnograficznym można obejrzeć wystawę familijną Spilni domiwki, domy wspólne. Nowa wystawa opowiada o tym, czym jest dom i co daje nam poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w świecie, który się zmienia. Fundamentem projektu jest idea gościnności, rozumianej jako wzajemna relacja przyjmowania i bycia przyjętym. Domy wspólne zapraszają do refleksji nad tym, jak w zmieniającej się codzienności Warszawa staje się miejscem współdzielonym, tworzonym na nowo przez relacje, codzienne gesty i wzajemną troskę różnych grup. Projekt powstał przy współudziale osób z doświadczeniem migracji, w szczególności pochodzenia ukraińskiego, we współpracy z Domem Ukraińskim w Warszawie. Do Muzeum Etnograficznego zapraszam Mariana Krill i jej rozmówcy, kuratorka Iwana Berczak, koordynatorka projektu wystawy Domy Wspólne Justyna Dominiak i autor scenografii Filip Pietuch.
7: Justyna Dominiak, koordynatorka projektu.
8: Projektu wystawy Domy Wspólne, Spilni Domiwki. Wystawa, która bardzo dużo nam mówi o domu, ale nie tylko.
7: Tak, to jest wystawa, która w ogóle powstała w wyniku cyklu warsztatów i spotkań ze społecznością ukraińską, które odbyły się jeszcze w zeszłym roku. I naszym założeniem jako muzeum było zaprosić mieszkańców Warszawy, również osoby ze społeczności ukraińskiej, do współtworzenia wystawy, która będzie opowiadała o tym, czym dla nas teraz jest wspólny dom i jako wspólny dom traktujemy tutaj Warszawę, miasto, w którym wspólnie funkcjonujemy, mieszkamy. I chcieliśmy porozmawiać z uczestnikami warsztatów właśnie o tym, jak rozumieją ten wspólny dom. Oczywiście wychodząc z założenia, że dom to nie tylko miejsce,

0: co do zamieszkania, ale przede wszystkim to cały ładunek emocji, uczuć, wrażeń i bardzo dużo tych elementów odczuwamy z poziomu zmysłów, dlatego też nasze warsztaty artystyczne różne zmysły dotykały.
1: Nazywam się Iwanna Berczak, jestem kuratorką wystawy Spylnie Domiwki, Domy Wspólne w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
2: Od czego się zaczęła ta wystawa dla Ciebie? Co było takim punktem zwrotnym, że pomyślała?

0: pokazać, czym jest dom dzisiaj.
1: Ta wystawa jest procesem, który ciągle trwa. I kiedy myślałam o współpracy z społecznością ukraińską w Warszawie, to pomyślałam o tym temacie domu, bo on jest bardzo bliski dla wszystkich. Jeżeli sięgniemy do historii, czy nawet Polski, czy Europy, te przesiedlenie, migracje ciągle są obecne. No i oczywiście, jeżeli wspominamy o Ukrainie, to również to jest ciągle obecny temat, aktualny. I to pojęcie domu, ono się składa z różnych warstw, tak jak tutaj też na tej wystawie widać. Zapraszamy również wszystkich chętnych dołączyć się do tego procesu, zostawić swój ślad, dopełnić tą wystawę swoimi przemyśleniami. I też dla różnych grup wiekowych ta wystawa jest bardzo sensoryczna, można wszystko dotykać, współtworzyć, malować na ścianach. Także bardzo się z tego cieszę.
2: Cała wystawa składa się z 6 sal, które zmieniają się tematycznie, ale też zupełnie inaczej wyglądają. I jest jeszcze 7 sala warsztatowa. W tej sali warsztatowej zapraszamy do współtworzenia też elementów, które tam dla Państwa przygotowaliśmy. Pierwsza sala to jest sala, którą my roboczo nazywamy salą kolażu, ponieważ jest ona zainspirowana właśnie warsztatami kolażu, które odbyły się w zeszłym roku. Kolaż uznaliśmy, że jest to takie doskonałe narzędzie, żeby pokazać to, zmienność i różnorodność doświadczeń i emocji, które pojawiają się przy tym temacie domu, więc mamy tutaj w tej przestrzeni 4 powiększone, wybrane kolaże z pracy uczestników i do tych kolaży po pierwsze mamy takie dodatkowe pytania, gdzie zachęcamy do takiego uważnego przyglądania się tym pracom i próby zrozumienia tego, co autorzy, autorki mieli na myśli przy tworzeniu tych kolaży, ale też zachęcamy do ich przetwarzania. Są elementy magnetyczne, które możemy dokładać do tych kolaży, dodając dodatkowe warstwy treści lub możemy stworzyć swój kolaż od podstaw. Wystawa ma to do siebie, że jest bardzo interaktywna i w każdej sali znajdziemy aktywności do wspólnego tworzenia osób, które tę wystawę będą odwiedzać i to jest też jej takim elementem charakterystycznym i bardzo nam zależało i zdaje się, że to się udało, że ta wystawa będzie się zmieniała z każdym gościem, który będzie tutaj przychodził. Kolejne osoby, które będą przychodziły na tę wystawę będą miały już nieco inną wystawę niż poprzednie osoby, które ją odwiedziły właśnie poprzez zostawianie tych swoich dodatkowych elementów, znaczeń i wartości.
0: Widzę tutaj na podłodze bardzo piękne zdjęcia kwiatów, jakichś serwetów, papieru, kartonów i widzę też pytania, jak brzmi dom w Twojej pamięci? Tak naprawdę, czym jest dom dla tych osób, które brały udział w warsztatach i dorosłe, i dzieci?
2: Ja obserwując uczestników na warsztatach, obserwując efekty ich prac i przysłuchując się tym rozmowom, wychodzę z założenia, i to też nam towarzyszyło przy tworzeniu tej wystawy, że właśnie dom nie jest jeden, te domy się zmieniają w zależności od sytuacji, od tego, w jakim miejscu w życiu też jesteśmy, a przede wszystkim dom kształtujemy my. To są relacje, to są emocje, które między nami funkcjonują, uczucia i tą właśnie wystawą chcieliśmy zachęcić naszych odwiedzających do takiego zastanowienia się nad tym, czym dla nich samych jest dom, co w sobie niosą, jakie znaczenia ten dom dla nich ma i co tak naprawdę my robimy, tworząc te nowe domy, w których funkcjonujemy, ale też jak my jako mieszkańcy Warszawy, którzy przyjmują osoby przyjeżdżające tutaj w wyniku różnych sytuacji, jak my możemy stworzyć dla tych osób miejsce, które będą mogły nazwać swoim domem. Przechodzimy do drugiej sali. Druga sala, która została zainspirowana warsztatami haftu, które przeprowadziliśmy. Te warsztaty haftu były głównie skierowane do kobiet, trochę tworząc taką przestrzeń dla nich do bezpiecznej rozmowy właśnie o tych tematach, czym dla nich jest dom, ale też trochę obserwując, że no jednak większość osób, które przyjechały tutaj z Ukrainy, to właśnie były kobiety z dziećmi i trochę chcieliśmy też, co bardzo ważne, znowu zachęcamy osoby dorosłe, żeby do tej tkaniny dodawały swoje dodatkowe znaczenia, symbole, znaki, coś, co dla nich mogłoby oddawać to poczucie bezpieczeństwa, inspirując się tymi symbolami, a dla młodszych mamy tutaj taki duży stół, gdzie możemy odtworzyć proces haftowania i przeciągać takie wstążki przez specjalnie do tego stworzone miejsca i też odtwarzając wzory, elementy, amulety, które to znaczenie bezpieczne dla nas niosą.
3: Proszę uważać.
2: Kolejna sala to sala, którą my roboczo nazywamy strychem i tutaj być może już nawet słychać warsztaty, które

0: się odbyły, były poświęcone dźwiękom i staraliśmy się znaleźć z uczestnikami warsztatów, znaleźć, nagrać, wyłapać takie dźwięki, które kojarzą nam się z domem i później te dźwięki, które uczestnicy warsztatów nagrali, zostały przetworzone przez artystkę prowadzącą te warsztaty i stworzyła się z tego taka dźwiękowa jedna kompozycja. Tą kompozycję w tej sali możecie Państwo usłyszeć, ale dodatkowo możecie też dołożyć swoje elementy do tej kompozycji. Mamy przygotowaną specjalną aplikację, gdzie można nagrać swoje dźwięki, swoje historie, swoje opowieści, zostawić je u nas w muzeum i po jakimś czasie być może usłyszycie je w tej kompozycji, która jest przygotowana w tej przestrzeni, ponieważ mamy właśnie w planach zmianę tej kompozycji i dodawanie dodatkowych dźwięków, elementów, znaczeń, które nasi odwiedzający tutaj pozostawią.
1: Podejdziemy dalej.
0: Tak, bardzo proszę.

0: Filip Pietuch.
1: Ja miałem w tym projekcie przyjemność być projektantem scenografii, czyli trochę moją rolą było urzeczywistnienie tych różnych planów, projektów, pomysłów, czyli nadanie im takiej formy no, rzeczywistej, przestrzennej. Bo na początku był tylko scenariusz, taki bardzo zarysowy, napisany przez kuratorkę, przez Iwankę. No i potrzebne było trochę takie zmaterializowanie, jak teraz ten scenariusz przenieść do murów tego budynku, do tych konkretnych sal, pomieszczeń, jakąś rządzą specyfiką czy wysokością, też takimi tematami, które są ważne dla muzeum, jak na przykład recykling, wykorzystanie rzeczy, które już były przedtem na wystawach, więc stąd pomieszczenie strychu wykorzystuje bardzo istotny element wcześniejszej wystawy, ale zależało nam na tym, żeby go jednak mocno zmienić, żeby to nie było to samo, tylko zupełnie inny wydźwięk. I tak podobnie też powstały właściwie te kredensy, które są tutaj obok nas, bo pierwotnie była tutaj szafa, którą chcieliśmy wykorzystać i w toku demontażu okazało się, że jednak ta szafa już nie spełnia norm wytrzymałościowych, że tak powiem eufemistycznie, ale kredensy zostały. Chociaż dzięki temu, że szafa, krótko mówiąc, się rozpadła, to mogliśmy te kredensy bardziej poróżnicować. Nie trzymała już nas forma tej szafy, którą chcieliśmy wykorzystać.
2: A czy zmieniło się dla Pana postrzeganie domu w trakcie pracy nad wystawą?
1: Chyba mi najbardziej zapadło w pamięć jakieś takie ostatnie pytanie. Ja już go nie zacytuję, tylko sparafrazuję. Co możemy zrobić, żebyśmy wszyscy poczuli się tu jak w domu? I mam wrażenie, że to w połączeniu z jednym ze zdań Iwanki z oprowadzania, że ta wystawa pokazuje, jakim społeczeństwem jesteśmy dzisiaj, że to nie jest wystawa o przeszłości, tylko o teraźniejszości, to myślę, że w tym obszarze we mnie następuje zmiana. Bardziej taki dom szeroko rozumiany. Nie budynek, nie pomieszczenie, tylko ta wspólna przestrzeń i to wzajemne odżywianie się sobą.
3: Jesteśmy przy kolażu jednej z uczestniczek warsztatów kolażowych z artystką Mariną Silakową. I kiedy zapraszałam osób do stworzenia kolażów, to też zachęcałam do przeniesienia różnych materiałów, które się kojarzą im z domem, jakichś osobistych rzeczy, może zdjęć. I też mieliśmy tkaniny i na tym kolażu to jako tło jest tkanina, która przypomina taką pościel z domu uczestniczki. Ta pościel też może się kojarzyć z takim zmianą miejsca, z podróżami, z ciągłym przemieszczaniem się. I widzimy ten dom wycięty, ale to okno, którym babcia zagląda przez niego i czeka na swoich wnuczków i na swoich dzieci, które mają przyjść do niej i odwiedzić. I też się pojawiają też w kolażach takie kartony i papiery pakowe, które nam się kojarzą z pakowaniem i podróżą, przemieszczaniem się.
4: To jest sala, którą roboczo nazywamy kuchnia i ona jest zainspirowana warsztatami kulinarnymi, które też zrealizowaliśmy z uczestnikami i we współpracy z Fundacją Krymski Dom. Ona też jest bardzo sensoryczna i działa na zmysły. Pojawiają się różne zioła, przyprawy, które są charakterystyczne dla trzech obszarów kulturowych, dla Polski, dla Ukrainy i właśnie dla obszaru krymsko-tatarskiego. Zachęcamy tutaj do rozpoznawania, poznawania ich i próby odgadnięcia, przyporządkowania ich do odpowiednich właśnie tych obszarów kulturowych. Mamy też tutaj jeszcze znowuż wspólne działanie. Chcemy zaprosić Państwa do stworzenia razem z nami książki kucharskiej i na specjalnie zaprojektowanych kartach, takich zainspirowanych przepiśnikami, można zostawić swój przepis, który kojarzy nam się z domem, z rodziną, z jakimiś tradycyjnymi spotkaniami przy

0: wspólnym stole, który też tutaj stoi i zachęca do właśnie rozmów o takich elementach, które są dla nas wspólne. Mamy nadzieję, że ta ściana niedługo się wypełni właśnie przepisami, a jest to dla nas o tyle ważne, że te przepisy będą też dla nas stanowiły inspirację do stworzenia całego cyklu warsztatów kulinarnych, które już od września będą u nas i będziemy zapraszać na odtwarzanie przepisów, które Państwo dla nas tutaj zostawicie.
1: Wystawa będzie bardzo długo tutaj w Muzeum Etnograficznym, przez 2 lata.
0: Tak, traktujemy ją jako wystawę stałą, więc będzie tutaj przez 2 lata, natomiast zachęcam do odwiedzania jej, kiedy jest otwarta, ponieważ nasze muzeum wchodzi też w taką dużą fazę remontu całego budynku i przez te 2 lata na pewno będą momenty, kiedy wystawa będzie wyłączona ze względu na prace remontowe też robione w budynku, więc dopóki jest, to tym bardziej warto skorzystać i zajrzeć.
1: Jestem ciekawa też, czego Pani się dowiedziała w trakcie pracy nad wystawą jako koordynatorka o kulturze ukraińskiej. Czy było coś specjalnie odkrywczego?
0: To jest o tyle trudne pytanie, że my w założeniu nie skupialiśmy się typowo na kulturze ukraińskiej. Chcieliśmy wyjść od takiego właśnie uniwersalnego pojęcia, jakim jest właśnie dom i szukać tutaj tych wspólnych, łączących nas elementów. Natomiast dla mnie ważną rzeczą były chyba rozmowy dotyczące haftu i mieliśmy razem z Iwanką, z kuratorką, bardzo długie dyskusje na jednym ze spotkań o tym, czy chcemy pokazywać właśnie takie typowe koszule haftowane, które nam się kojarzą z taką tradycyjną kulturą, można by powiedzieć, ludową ukraińską. I decyzją Iwanki, którą my oczywiście w 100% popieramy, bo też nam się wydaje, że to jest słuszna decyzja, było, żeby właśnie nie pokazywać tych koszul, żeby skupić się na elementach, które gdzieś tam są nowe i współtworzone, a nie tylko sięgać do tych tradycyjnych wzorów. Więc to jest o tyle przewrotne, że to mimo, że ta wystawa jest tworzona ze społecznością ukraińską, to wiele tych elementów ukraińskich tutaj tak naprawdę nie ma. I to dla mnie pokazuje tym bardziej to, że powinniśmy się raczej skupiać i skupiamy się na tym, co mamy ze sobą wspólnego, jak możemy wspólnie tworzyć ten wspólny dom, to miejsce, jakim jest Warszawa, a nie tylko obserwować elementy, które są dla nas różnicujące i które w naszej historii obu naszych krajów były trudne i stanowiły jakieś wyzwanie.
2: Audycję przygotowała Mariana Krill.

16 minut po 11 za konsoletą nadal Agnieszka Łukasiewicz. Przed mikrofonem jeszcze prawie do 12 Róża Świadczyńska. Witam Państwa, tych, którzy dołączyli do nas w trakcie dzisiejszego kanonu i zapraszam na jego ostatnią część. Będziemy słuchać muzyki Karola Szymanowskiego w nagraniu Szymona Neringa, znakomitego pianisty, którego płyta z czwartą symfonią koncertującą została wydana mniej więcej 2 miesiące temu, ale wracamy do tego nagrania, wracamy także do solowych mazurków kompozytora. Wcześniej jednak mam jeszcze dla Państwa bardzo miłą, jak sądzę, propozycję. Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w koncertach w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie, jak Państwo pewnie wiedzą, w poniedziałek najbliższy, 11 maja, aż dwukrotnie zaprezentuje się laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków na ostatnim konkursie szopenowskim. Jeden z Państwa ulubieńców, Jehuda Prokopowicz, półfinalista 19 konkursu, student Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie doktora Krzysztofa Książka, laureat wielu, wielu konkursów. Pokaże nam tym razem nie tylko Chopina, pokaże się, zaprezentuje się w bardzo ciekawym repertuarze, bo o 18 balladom Chopina i wybranym mazurkom towarzyszyć będą utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta i Franciszka Lista, zaś o 20 w koncercie, który będziemy transmitować na naszej antenie, poza fantazją F-moll Chopina, wybranymi mazurkami i kołysanką, zabrzmi także sonata fortepianowa Beli Bartoka. Repertuar zatem obu koncertów bardzo ciekawy. Można pójść na oba, jeśli będą Państwo mieli czas i ochotę. My możemy to Państwo ułatwić. Czekają bezpłatne wejściu.

wnioski można napisać do mnie pod adres roza.swiatczynska@polskieradio.pl. Tylko proszę dokładnie wskazać, na który z koncertów, a może na oba, chcieliby Państwo otrzymać zaproszenia. 18 i 20, najbliższy poniedziałek, 11 maja. Jehuda Prokopowicz do kwadratu. Jehuda Prokopowicz dwukrotnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Posłuchamy, jak dojrzały mazurki Chopina w interpretacji najlepszego ich konkursowego interpretatora. Teraz 19, już prawie minut po 11. Sięgam zatem po nagranie, które przypomina także o rozpoczynającym się 14 maja w Katowicach, festiwalu Katowice Kultura Natura. Wczoraj słuchaliśmy pianisty, który zainauguruje ten cykl 8 koncertów. To znakomity ukraiński wirtuoz Dmytro Czoni. Zagra z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod batutą Mariny Osop pierwszy koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa. A dziś przypominamy sobie, jak Szymon Nering z tym samym zespołem i jego szefową wykonuje czwartą symfonię koncertującą op. 60 Karola Szymanowskiego.

Szymon Nering przy fortepianie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Marin Alsop. Słuchaliśmy czwartej symfonii, symfonii koncertującej opus 60 Karola Szymanowskiego, dzieła z 1932 roku, tego góralskiego okresu w twórczości kompozytora, no i te echa folkloru podhalańskiego. Doskonale w tym nagraniu słychać. Marin Alsop udało się wydobyć wiele ciekawych detali faktury, a całe nagranie powstało w Katowicach w marcu 2025 roku. Karol Szymanowski, kompozytor niezwykle ważny dla naszego utytułowanego młodego pianisty, zwycięzcy, przypomnę, konkursu imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. No i właśnie postać Artura Rubinsteina ma tutaj pewne symboliczne znaczenie, bo to przecież i adresat dedykacji czwartej symfonii, i adresat także pierwszych czterech mazurków z opusu 50 Karola Szymanowskiego. A wybór tych mazurków dopełnia wykonanie symfonii koncertującej na nowej płycie Szymona Neringa, mazurków nagranych skądinąd nie w Katowicach, ale w Warszawie, Filharmonii Narodowej.

0: Szymon Nering w czterech pierwszych mazurkach z nowej płyty z muzyką Karola Szymanowskiego, mazurkach z opusu 50. Tak kończymy dziś kanon dwójki. Róża Świadczyńska, dziękuję, do usłyszenia jutro.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Każdy wiersz w tomie Macieja Woźniaka zatytułowanego U otwarte jest relacją z kolejnego dnia wojny w Ukrainie. Wojny znanej nam z telewizora, z internetu, z opowieści znajomych. A także jest prywatną opowieścią o tym, jak autor przeżywa ten koszmar wojny u siebie w mieszkaniu, gdy ogląda z córeczką bajki na dobranoc. Zderzenie tego, co intymne, bardzo osobiste, z tym, co podane do publicznej wiadomości, często wprowadza zarówno ironię, jak i dramatyczne napięcie.
3: 3 kwietnia. Imieniny Ryszarda. Brat zamówił mszę chrześcijańską za bożka o lokalnym zasięgu, ale skuteczności, że klękajcie narody. Każda klątwa trafiła w cel. Mam, jako dorosłe dziecko Peruna, całkiem rozpierniczone życie i zero żalu. Dyrektor od piorunów ze Skarżyska Kamiennej o zainteresowaniu klientów tam, gdzie takie potrzeby występują. Mówi z dumą pogańską. 5 kwietnia. Michajłowskiego 596. Najgorzej, jeżeli dzieci. Nie do wytrzymania. Wystarczy, że ich oczy. Dalej ściana. Sensu kosmosu. Czy w co tam wierzysz? I wściekła nadzieja, że wesz, którą jesteśmy jako rodzaj ludzki, planeta zrzuci z grzbietu. Jednak nie. Nie wystarczy. Idź w głąb ekranu, wyświetlacza, czy co tam masz. I patrz na martwe, niedołężne babcie. 6 kwietnia.

0: Letnia Wanda Obiedkina. Ma kwiecistą sukienkę, a lat więcej niż na niej kwiatów. Tyle mówi zdjęcie, reszta jest głosem z offu, z przypisów, które pną się coraz wyżej na każdej stronie. Miało być coś o życiu, a jest o przywódcach i narodach, o Europie tym zjednoczonej, jak zabić starszą panią. 7 kwietnia. Młodzieżowe słowo roku. Szybkie tam robią kariery. Tatusiowie z dziećmi wyglądają na wyrośniętych chłopaków. Tak łobuzersko. W pracy pewnie trochę udają tych oficerów, ale wojsko, jak żona, goni do obowiązków. Niska, niechętna robi się rozdzielczość służbowych zdjęć i słów. Nadpalone ciała przy drodze. Zaczystka. 10 kwietnia. Happiness is easy. Jak co roku tok tok. Wiośnie na chwałę pani Ludmiła ogarnia nam w domu. Na początku śmiemy zapytać, skąd? Z dwiema córkami przyjechała z winnicy nad Bochem. Technolog żywności, więc u nas praca żałośnie poniżej kwalifikacji. W końcu pytamy, a mąż? Uśmiecha się. Rozwód. Wszystko w porządku. 21 kwietnia. Alek. Aktor na planie zastrzelił kogoś naprawdę. Wczoraj wyszło, że winni są producenci, ich pieniądze i czas. Przypomniał mi się sztorm. Gość w śmigłowcu i okręt podwodny, który uciekł z Rosji. On, cały zmyślony, chce ratować litewskiego komandora. Jego realna agencja pragnie atomowego żelastwa.
1: Wiersze Macieja Woźniaka z tomu U otwarte czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Minęło południe, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. To czas, że na nasze codzienne spotkanie z muzyką tradycyjną i folkową.
1: Źródła.
0: Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Aleksandra Tykarska przy mikrofonie. Witamy Państwa bardzo serdecznie w źródłach, w których dziś przeniesiemy się w dwa muzyczne światy. Jednym z nich będzie świat gypsy jazzu. Porozmawiamy o nim za pomocą nowej płyty z udziałem Robiego Lakatosza, świetnego węgierskiego skrzypka. Drugim światem będzie taki trochę mieszany świat futurystycznej muzyki z XIX wieku, tak można to określić, a mowa oczywiście o płycie Oberka Stravel i o kwartecie, którego na żywo będą Państwo mogli posłuchać z nami podczas koncertu 23 maja na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. O płycie Oberka Stravel dzisiaj porozmawiamy, bo kryje się za nią bardzo ciekawa historia. Myśmy o niej na naszej antenie mówili, zapraszając Państwa między innymi w roku 2024 na trasę koncertową kwartetu i na bitwę na oberki. Potem wspominaliśmy o tym, że kwartet wchodzi do studia i nagrywa swoją płytę w roku 2025, w lutym. Natomiast w listopadzie ukazała się ona nakładem wydawnictwa Tańce. A teraz mamy przyjemność przypomnieć Państwu, że płyta ta zajęła drugie miejsce w konkursie na folkowy fonogram roku. I właśnie jej posłuchamy na żywo na festiwalu Nowa Tradycja. Jak powiedziałam jednak, historia jest dużo dłuższa niż te kilka momentów.

Owczarek śpiewał oczywiście Maria Siwiec, a grali Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki, Mateusz Niewiński i Piotr Damagalski, tworzący kwartet Oberkas Travel. To muzycy, których muzyczne CV jest tak długie i zróżnicowane gatunkowo, że można by o tym napisać wciągającą książkę. Tutaj w kwartecie Oberkas Travel spotkali się, połączyli swoje drogi muzyczne i zainteresowania, a zainteresowania między innymi muzyką Afryki, muzyką transową, ale także kulturą polskiej wsi, zwłaszcza Radomszczyzny i Mazowsza. Na styku tych różnych inspiracji i właśnie doświadczeń muzycznych powstała płyta Oberkas Travel, a dzisiaj w audycji przypominamy proces nagrania tej płyty, który wcale nie był oczywiście finałem ich pracy czy przygody, ale właśnie pewnym momentem podczas ich wspólnej podróży, która, jak Państwo dobrze wiedzą i usłyszą na żywo, nie kończy się, ale będzie się rozwijać. Oberkas Travel tak nagrywali swoją płytę. Przypominam, druga nagroda w konkursie na Folkowy Fonogram roku 2025.

0: z pokrewnymi z innych kultur. Głównie chodzi o Afrykę, bo chłopaki śledzą te zjawiska kulturowe, które też są bardzo stare tam. I okazuje się, że gdzieś właśnie w tych rytmicznych jakby rozwiązaniach można spotkać tego naszego obera, ten trójmiar z tymi rytmicznymi wątkami afrykańskimi. Więc to jest taka próba też trochę wyjścia poza kanon tego obera. Aczkolwiek zasada główna, którą tutaj kierujemy się, jest to, żeby to była muzyka taneczna cały czas. Jakby nie zmieniamy tej taneczności melodii oberkowych, nie zmieniamy ich melodyki też tak naprawdę, bo ogrywamy je no, tutaj w duecie z Piotkiem Zabrockim. Piotek na klawiszach, na fortepianie gra oberki, ja gram na skrzypcach, trąbko skrzypcach, ale też jakby stosujemy też takie klasyczne patenty na ogrywki, takie jak stosowali wiejscy muzykanci. Więc formalnie tutaj wszystko się zgadza, ale szukamy tego wyjścia właśnie też w brzmieniu całościowym, w jakichś takich rytmicznych, nieoczywistych wycieczkach. Przede wszystkim myślę, że to jest też potrzebne poszukanie, jakby spojrzenie na tego, na tą naszą tradycję trochę z dystansu, przez inne okulary, nie? Bo trochę ja też już mam, chyba tracę dystans, bo za długo jakby też gram to dosyć w takim inkrudowym, kanonicznym wyrazie. Także dla mnie jest to ciekawe spojrzenie na tą muzykę trochę z innej strony i dostrzegam nowe rzeczy w niej, dla mnie ciekawe, dzięki temu, że próbujemy to troszeczkę inaczej wyrazić w tym naszym kwartecie. Zasadniczo wybraliśmy taki zasób motywów, które nam się spodobały. To są głównie melodie z pogranicza mazowiecko-małopolskiego, z okolic Radomia. Plan jest taki, żeby też trochę zbudować takie medleje, czyli takie wiązanki tych oberkowych melodii gramy. Troszeczkę w takim wyrazie tanecznym. Jak gramy to na przykład do tańca, to właśnie w ten sposób to robimy, że te melodie się zmieniają, ogrywamy sobie, to są takie długie frazy. Ta taneczność tutaj jest też jakby jednym z naszych celów. Chcielibyśmy to grać po tańcówkach, na pewno. Dołącza do nas Marysia Siwiec gościnnie, która też zaśpiewa te oberki, które tam jej zaproponujemy. Pewnie dla niej też będzie to troszeczkę inne niż zazwyczaj to wyglądało, ale jestem dobrej myśli. Myślę, że to się spotka, to się połączy.
1: Panie Marysiu, to kiedy pani dostała zaproszenie do nagrania płyty?
2: Ja? Ile będzie? Z tydzień czasu chyba. Dostałam zaproszenie. No Mateusz już dawno, chłopaki mi mówił w Radomiu tam coś o tej płycie. No mówię, zobaczę, no jeszcze się będę nadawać, bo teraz to tak ludzie chorują. No ale dobrze wyszło, bo trochę mnie tam łapało po tym Radomiu, ale się nie dałam i jest dobrze. No te swoje, te przyśpiewki, nie? No i pieśń taką, dwie pieśni śpiewam. Jedną weselną, a druga taka polna jakby.
1: Im zależało, żeby ta płyta była taneczna mocno. Czy ona się zapowiada na taneczną, pani zdaniem?
2: Tak.
1: Będzie można potańczyć?
2: Będzie można. No myślę, że tak. Podoba mi się to granie i w ogóle, bo też występowałam trochę z chłopakami już. No z początku trochę się bałam, bo to jednak jest coś innego. Trzeba się pilnować wszystkich instrumentów jakby, nie? To nasłuchiwałam, żeby nie zepsuć. No ale zaśpiewałam.
1: Nie zepsuć? Co będzie?
2: No i ja po prostu czuję dobrze muzykę, no ucho mam i żeby i bęben, żeby był w rytmie i żeby wszystko, no jednak tu jest pianino, fortepian, tak?
1: No syntezatory.
2: No to jest już, to nie są skrzypce i harmonia, tylko no już jest coś innego i trzeba się dobrze wsłuchiwać te, ale dobrze mi się śpiewa. Takie wyzwanie było dla mnie, to już nie pierwszy raz, no bo jeszcze z kim występowałam na Mazurku.
1: Z wszystkimi pani występowała.
2: Też z taką muzyką też się bałam. Mówię, o Boże kochane, ale jakoś wyszło. Czy się cieszę, ja bym wolała, żeby oni kontynuowali tę muzykę taką, jak była. No ale to się może nie da. No, wiadomo, że czas idzie do przodu, że to wszystko też się zmienia. No to może i fajnie, że oni coś takiego innego robią, łączą. I też nie powiem, łatwa ta muzyka ludowa, sama pani wie, że ciężko przekonać tych ludzi, namówić, sama wiem, bo mam wnuczki i tego, no to nie jest to łatwe, no może jak tak właśnie się połączy, coś fajnego z tego wyjdzie i daj Boże.
3: Piotr Domagalski, to jest taka specyfika tej działalności, że czasami się dzieją tak zwane magiczne momenty, no bo pojawia się muzyka, taka, nie odgrywanie tylko po prostu zapamiętanych jakichś melodii, tam nut, tylko coś takiego, co trudno opisać, trudno zdefiniować. Wpadamy wszyscy w pewien rodzaj transu, nie musimy o tym mówić za dużo, tylko wiemy, że coś fajnego się wydarzyło.

pomysł jest taki, że rdzenne, w zasadzie niezmienione melodie skrzypcowe, które gram, próbujemy spotkać z innymi wątkami,

0: i że to był, no, złapaliśmy moment. No jest to owoc naszej pracy, już takiej długo już pracujemy, gramy razem i jest to zapis momentu tego, w którym jesteśmy w tym momencie. Jest to muzyka, która łączy różne nasze inspiracje. Nie tylko z tego okręgu kulturowego, w którym my tutaj jesteśmy. Nie tylko berki tam są, ale jest również dużo różnych wpływów afrykańskich, arabskich, bardzo dużo różnych wpływów. Taka prawdziwa muzyka, którą ogólnie się czuje, że to jest po prostu, że to działa.
1: Ja wiem, że przy nagraniu tego albumu wykorzystacie z niestandardowych rozwiązań.
2: Piotr Zabrodzki.
3: Tak, korzystamy z niestandardowych rozwiązań, ale które są niestandardowe w dzisiejszych czasach. Korzystamy z rozwiązań technologicznych, które kiedyś były absolutnym standardem, to znaczy dokonujemy nagrań w domenie analogowej, to znaczy na magnetofon wielokanałowy. Ludzie czasami podświadomie odbierają jakość nagranego materiału dźwiękowego, także to nie jest tylko dla audiofilii, to jest dla wszystkich.
1: Ale to powiedz, jak ty to tak technicznie nas trochę może podporować, bo mało osób w ogóle wie, jak robić takie rzeczy, jeżeli chodzi o popularne sposoby teraz nagrywania, to dopiero mówiąc o analogowych, czyli takich już nieco zapomnianych dla znawców.
3: No. Polega to na tym, mikrofony podłączane są do przedwzmacniaczy mikrofonowych i z tych przedwzmacniaczy sygnał jest poprowadzony do wielościeżkowego magnetofonu, w tym przypadku ośmiokanałowego. Po nagraniu sygnały ze ścieżek magnetofonu podawane są na konsoletę mikserską i na mikserze ustawiany jest balans ścieżek, korekcja sygnału, wysyłane są również sygnały na procesory efektowe. Stereofoniczna suma sygnałowa jest podawana już obróbce masteringowej i tak wygląda ten proces.
1: Dobra, ekstra, a to trochę łączy dwa światy, które są, można powiedzieć, od siebie odległe, czyli świat bardzo współczesny, techniczny z tym światem tradycyjnym, do którego jednak wchodzicie grając muzykę oberkową.
3: Tak, no nie jest to przypadek, że zdecydowałem się właśnie na taki sposób nagrywania dźwięku, ponieważ on niejako też koresponduje z tym materiałem muzycznym, który wykonujemy i bardzo chciałem właśnie zrobić to w ten sposób. Korzystamy z pięknej sali studia Polskiego Radia, w tym przypadku jest to studio S3. Ja osobiście bardzo lubię dźwięk, jaki daje sala studia S3, ale nie tylko, lubię też dźwięk S2, S4. Świetnie się tutaj nagrywa.
4: Młynarski Jan. Jeżeli chodzi o repertuar, który nagrywamy, on jest bardzo zróżnicowany. On pochodzi z racji tego, że my jesteśmy mieszczuchami i po prostu eksplorujemy tę tradycję, no to po prostu korzystamy z repertuaru tak naprawdę z różnych ziem. Oczywiście Mazowsza, ale z różnych stron. To znaczy normalnie w praktyce, no w takich sytuacjach to się odbywa trochę inaczej. Po prostu jest jakaś muzyka, jacyś ludzie, którzy ją wykonują i ziemia, do której przynależą. A tutaj my po prostu mamy ten, myślę, komfort też, że możemy sobie po prostu tym żonglować. No więc oczywiście ten materiał, który rejestrujemy właśnie, to jest materiał, który się uleżał i w zasadzie od początku naszych spotkań, czyli no już kilka lat, musieliśmy ten materiał poznać i nauczyć się go i też ograć go po prostu. Realizujemy to sami, to jest ważne. Jesteśmy w jednej z naszych ulubionych w ogóle sal nagraniowych w kraju, czyli w studio S3 radiowym. Przywieźliśmy własny sprzęt w całości, więc korzystamy z pomieszczenia, natomiast musimy pilnować, żeby ten sprzęt działał i musimy pilnować, żeby dobrze nagrać to, co mamy wypisane na naszej liście i to wszystko.
1: Dołączyła do Was w nagraniach Maria Siwiec. Maria Siwiec jest znana z tego, że ona ma wysokie wymagania w stosunku do muzyków, z którymi gra. Czy Wy to czujecie i jak Ty czujesz też swoje wyczucie tej muzyki, która tak jest bliska jej?
4: No to jest spotkanie ważne dla nas. Maria Siwiec jest wybitną przedstawicielką w ogóle kultury polskiej, muzyki w ogóle. Jest absolutną, prawdziwą perłą, taką wielką artystką muzyki wiejskiej, poetką, duszą metafizyczną, bym powiedział. No i oprócz tego oczywiście całe życie spędziła w muzyce. Więc takie spotkanie też jest weryfikacją tego, czy my się w ogóle nadajemy, czy my wytrzymamy taką próbę.

0: No ale znamy się już też trochę lat. Te trudne momenty już są za nami. Te, w których ona dawała nam do zrozumienia, a przynajmniej mnie, że jeszcze, się muszę sporo nauczyć i zrozumieć. Bo z tą muzyką jest tak, że jak się spotykamy z kimś, kto to robi całe życie, to albo działa, albo nie działa i koniec. Nie ma tutaj miejsca na wielką analizę. Mówiła dużo o tańcu na przykład i o tym, że ten rytm, bo ja odpowiadam za rytm, no, że ten rytm to jest w zasadzie zwierciadło tańca. No i że ta fraza musi bardzo dobrze, bezpośrednio korespondować z rytmem, że melodia jest nad rytmem, a nie rytm nad melodią. Takie tam, no.
1: Praca tutaj z takimi muzykami z trochę innego muzycznego świata, czy tobie trochę zmieniła, pomogła zmienić podejście do tego, słyszenie tego oberka czy obera? Coś może uważasz, że lepiej rozumiesz teraz albo nie?
2: Wiesz co, bardziej bym powiedział, że mnie to utwierdziło w przekonaniu, że to jest totalnie coś wyjątkowego, bo też okazało się, że ja dosyć długo w tym jestem i tak jak mówię, że trochę brakuje mi tego dystansu, który mają chłopaki, którzy od jakiegoś no, krótszego czasu jakby tym się fascynują, ale jakby jednogłośnie widzimy w tym jakąś unikalną jakość i taką wyjątkowość w ogóle tego zjawiska, tej muzyki oberowej. I też w zasadzie okazuje się, że to może być uniwersalny język muzykowania ze sobą. Jeżeli ktoś rzeczywiście jest takim muzykantem kompetentnym, w ogóle nie mówię o muzyce tradycyjnej, a chłopaki, wiadomo, grają jazz i różne inne rzeczy bardzo, bardzo takie zaawansowane. Więc okazuje się, że na takim materiale też możemy się spotkać i jest totalna kooperacja i porozumienie. Więc to też jest dla mnie bardzo, bardzo cenne doświadczenie.
3: Mateusz Niewiński, Piotr Domagalski, Jan Emil Młynarski i Piotr Zabrocki z kwartetu Oberkastrawel tak właśnie nagrywali w 2025 roku swoją debiutancką płytę Oberkastrawel. Materiału z tej płyty na żywo posłuchamy podczas koncertu na festiwalu Nowa Tradycja 23 maja. Tutaj w nagraniu padło studio S3, które muzycy tak lubią. Koncertu posłuchamy z większego studia, ze studia imienia Lutosławskiego. Jak powiedziałam, 23 maja o 19:30. Bilety na ten koncert mogą Państwo kupić na stronie bilety24.pl.

0: Oberka Strawer w źródłach w programie drugim Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 12 to czas, żeby zmienić trochę muzyczne światy. I teraz przenosimy się w świat gypsy jazzu. A przenosimy się mówiąc o płycie, która ukazała się w połowie lutego, o płycie stworzonej na pograniczu, można powiedzieć, polsko-węgierskim. Stoi za nią między innymi węgierski wirtuos skrzypiec, członek słynnego muzycznego rodu Lakatoszów, znany na cały świecie Robi Lakatosz, oraz polscy muzycy Szymon Klima, klarnecista Robert Sakci, Lakatosz na fortepianie, Adam Szabas-Kowalewski na kontrabasie oraz Grzegorz Pałka na perkusji. Płyta nazywa się Gypsy Love i jest spotkaniem wschodnioeuropejskiego temperamentu z językiem współczesnego jazzu. Projekt ten to projekt, w którym ekspresja, tradycja i spontaniczna improwizacja przenikają się w sposób naturalny i świeży, a o płytę, o skrzypce, o jego niezwykłą rodzinę udało mi się spytać samego Robiego Lakatosza, a po pierwsze zapytałam go też, czy artysta pamięta swoje pierwsze koncerty w Polsce i pierwsze spotkania z polskimi muzykami.
1: It was very, very long time ago. I think it was some...
2: To było bardzo, bardzo dawno temu. Myślę, że ponad 30 lat. Bardzo często gram w Polsce i ogromnie się z tego cieszę, bo bardzo lubię współpracować z polskimi muzykami. Są naprawdę świetni. Gypsy Love to druga już płyta, którą nagrałem z Polakami. Pierwszą, moim zdaniem fantastyczną, stworzyliśmy z grupą Gang Tango. To repertuar inny, poświęcony sztuce tanga, a Gypsy Love to współpraca jazzowa. Jestem z niej bardzo dumny. Uważam, że Szymon Klima to wspaniały muzyk.
1: So it's really, really interesting. I like very much a play with a Polish jazz musician because they really great musician.
0: A jak doszło do powstania tego projektu Gypsy Love?
3: Project Gypsy Love with Szymon.
1: Because we played already long time together. Actually, with his father, I played in Cracovia already long, long time when I it was a concert.
2: Z Szymonem Klimą gramy już, można powiedzieć, od dawna. Z nim, a właściwie z jego ojcem, jako gościem specjalnym, grałem kiedyś koncerty w Krakowie, gdzie występowaliśmy z moim zespołem. I Szymona znam od dawna. Możliwość nagrania z nim płyty to była dla mnie naprawdę świetna sprawa i mam tylko nadzieję, że teraz będziemy mogli grać z tym materiałem dużo koncertów. Marzę o tym, żeby zrobić to w Polsce, ale także za granicą. Na Węgrzech, w Niemczech czy we Francji. To jest w fazie organizacji, ale bardzo liczę, że się uda.
1: Some tour outside in from Poland too. In Hungary maybe, Germany maybe, in French. So I don't know yet, but no, it's in the organization.
0: To jeszcze jedno pytanie o Szymona Klimę. Za co tak go pan ceni jako muzyka i nie tylko?
1: Of course, he's a very good friend for me, Szymon, but I like very much this is bass clarinet when he played the bass clarinet.
2: Po pierwsze, jest bliskim przyjacielem, za to go cenię, ale po drugie, chodzi o klarnet basowy. Uważam, że to niesamowity instrument, a Szymon gra na nim jak nikt inny, bo warto wiedzieć, że nie każdy klarnecista potrafi grać na klarnecie basowym. To wymagający instrument. Dźwięk jest tak oryginalny, brzmienie. Uważam, że Szymon Klima jest fantastycznym muzykiem.
1: This sound is something really, really fantastic, and he's a very, very good bass clarinet player.
3: Who came up with the title then?
0: A co oznacza tytuł płyty? Gypsy Love.
3: For you as a group that recorded it, why Gypsy Love?
1: Because there is one piece we play. This is
2: Tytuł wziął się od jednego z utworów, którego kompozytorem jest pianista mojego zespołu, Sakci Lakatosz. Doszliśmy do wniosku, że nada się najlepiej jako tytuł całości.
1: Gift the title for this record, the Gypsy Love.
0: Gypsy Love od razu odnosi nas do pańskich korzeni i muzyki romskiej. Jakie jeszcze odniesienia do korzeni i tradycji znajdują się na płycie?

0: A lot of. I think we have some Polish tradition too, not only Gypsy, because of course we play some pieces from my composition too.
1: Tak, to prawda, ale jest tam więcej odniesień do tradycji, na przykład do tradycji polskiej. Niektóre utwory skomponowałem ja, niektóre mój pianista. Mamy jedną tradycyjną polską melodię góralską, więc myślę, że ta płyta ma wiele kolorów, jest bardzo barwna. No i oczywiście wiele kompozycji napisał Adam Kowalewski, kontrabasista, na przykład Tango Fortuna. Uwielbiam ten utwór. Na każdym koncercie teraz gram go ze swoim zespołem. A płytę nagraliśmy dość szybko. Weszliśmy do studia tylko na 2 dni i w tym czasie nagraliśmy wszystko. Niektóre utwory powtarzaliśmy po 2-3 razy, ale z nagrywaniem płyty to jest tak, że pierwsze podejście jest zwykle najlepsze i to wystarczyło. Był to bardzo przyjemny i łatwy proces.
0: It's very simple working, so it was really fantastic. I like very much.

0: A jak pan rozumie ten rodzaj muzyki, którą nazywamy gypsy jazzem czy jazz manouche, z którym pana kojarzymy? Czy jego powstanie było jakąś rewolucją, jeżeli chodzi o granie na skrzypcach? Co powstanie gypsy jazzu dało muzykom?
1: For me it was a big beginning already when I going first time to living in Belgium in 85.
2: No oczywiście wsławili się tu Django Reinhardt i Stefan Grappelli, ale dla mnie ta historia zaczęła się koło roku 1985, kiedy zamieszkałem w Belgii. Przez pierwsze 2-3 lata pracy tam zauważyłem, że muzyka cygańska, romska zaczęła być zapominana w świecie muzycznym. Postanowiłem, że muszę coś z tym zrobić, dlatego wprowadziłem do gry swojego zespołu i orkiestry wiele zmian. Na przykład wprowadziłem fortepian, gitary czy cymbały i oczywiście kontrabas. To była zmiana, bo tradycyjna kapela romska wcale tak nie wyglądała, więc to była zmiana, moja zmiana, ale dzięki niej zrodziła się możliwość grania różnego rodzaju muzyki cygańskiej, nie tylko tej w odmianie węgierskiej, ale też z inspiracjami bałkańskimi, hiszpańskimi, flamenco, no i oczywiście z wpływami francuskimi czy paneuropejskimi, tak jak robił to Django Reinhardt.
1: All kind of music, it was a possibility for us to play. And all this mixed with jazz music, of course.
2: Potem zmieszaliśmy.

0: Metal z jazzem, bebopem, muzyką klasyczną. To były trzy filary gypsy jazzu. W takim nurcie nagrałem swoje pierwsze płyty, wydane w Deutsche Grammophon. To był ogromny sukces, bo w tym czasie to był absolutnie nowy styl. I co ciekawe, ten styl się utrzymał. Muzycy młodego pokolenia nadal tak grają. Dla mnie to bardzo interesujące. I ludzie ciągle chcą tego słuchać.
1: And who is very interesting, I hear a lot of call over this music.
2: W polskiej muzyce jest takie powiedzenie, że jeśli skrzypek jest świetny, to znaczy, że musiał zawrzeć pakt z diabłem. Czy w swojej rodzinie macie też takie powiedzenie albo legendy o graniu na skrzypcach?
1: In my family was everybody violin player. My father, my father, my grandfather, and same from the side from my mother. So, and of course the Lakatos family, it's a very...
0: Ja rzeczywiście nie miałem innego wyjścia, jak grać na skrzypcach. U mnie w rodzinie każdy gra na skrzypcach. Mój ojciec, dziadkowie, pradziadkowie. Nazwisko Lakatos na Węgrzech to nazwisko bardzo znanego rodu muzyków, z których bardzo szanowany jest Sándor Lakatos, a także mój daleki przodek Janosz Bihari, Nestor i legenda muzyki romskiej i węgierskiej. Tak więc ja po prostu musiałem grać na skrzypcach, chociaż chciałem bardzo grać na perkusji. Jako dziecko musiałem jednak skupić się na skrzypcach, ale teraz jako dorosły ćwiczę także na perkusji. Ale skrzypce to symbol naszej rodziny. Moje dzieci też na nich grają. W muzyce zawsze chcę przekazać te tradycje i korzenie, ale tak naprawdę to lubię robić nowe rzeczy. Komponować, wymyślać, eksperymentować. Słuchacze na to czekają i ja to kocham najbardziej.
2: A jaką poradę dałby pan, jeśli chodzi o granie na skrzypcach?
1: The problem, practice, but violin, it's a really difficult instrument for the right hand. This is the thing most important for the violin, because everything, the technique is coming.
0: Oczywiście trzeba dużo ćwiczyć, ale dla mnie najważniejsza jest praca prawej ręki i smyczkowanie. To się bagatelizuje. Nauczyciele każą uczniom skupiać się na lewej, żeby ćwiczyć palce, ale najważniejszy jest smyczek. Dlatego wszystkim zwracam na to uwagę, bo smyczek to podstawa wszystkiego. Dobrego dźwięku, szybkości i precyzji.
1: I think it's the bow for violin.

Robi Lakatosz na skrzypcach, Szymon Klima na klarnecie, Robert Sakci Lakatosz na fortepianie, Adam Szabas-Kowalewski na kontrabasie i Grzegorz Pałka na perkusji. To był utwór z płyty Gypsy Love, którym kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Źródła. Aleksandra Tykarska, dziękuję. Zapraszam na jutro w imieniu Kuby Borysiaka.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Beata Stylińska, witam Państwa. W tym tygodniu słuchamy wspomnień maestra Wojciecha Rajskiego, który w najbliższą sobotę odbierze Nagrodę Polskiego Radia Diamentową Batutę. Podczas dzisiejszego spotkania Wojciech Rajski opowie o swoich początkach jako dyrygent, współpracy z Teatrem Wielkim Operą Narodową, z Filharmonią Poznańską, z zespołami w Niemczech i z Operą Bałtycką.
2: Po ukończonej dyrygenturze dowiedziałem się, że jest wolne miejsce w Teatrze Wielkim na dyrygenta asystenta. Zgłosiłem się, profesor Madej pomógł mi, żebym mógł zadyrygować przesłuchanie. Przesłuchanie wyglądało tak, że musiałem zadyrygować spektaklem baletowym Giselle. No ale już wiedziałem, że dyrygowanie spektaklem baletowym to nie jest taka łatwa rzecz, że trzeba znać układ baletowy, trzeba znać kroki, żeby w odpowiednich tempach dyrygować. No więc chodziłem często na próby baletu, nie tylko żeby poznać muzykę, ale też poznać ładne, młode dziewczyny, bo to był ten czas. No więc z chęcią chodziłem na te próby baletu i kiedyś zabrakło korepetytora, spóźnił się na próbę. No i cały balet stoi, czeka, mówi, co robimy? Ja mówię, no to ja zagram. Ale pan nie ma nut. Ja mówię, ja nie potrzebuję, ponieważ zapomniałem powiedzieć, że się nauczyłem całego spektaklu na pamięć i całego spektaklu grać na pamięć na fortepianie, bo to ta dawna szkoła pana Madeja i

pana Wudiczki, to jest wszystko na fortepianie. No więc usiadłem i 15 minut grałem balet z pamięci na fortepianie, więc już balet był kupiony. Później przyszła próba orkiestry, też miałem wielkie przeżycie, bo wchodzę do kanału orkiestrowego i mimo, że ja w ogóle raczej nie mam tremy, nie miałem jak dryguję, ale jednak ręce mi drżały. I partytura wyleciała mi z ręki i wpadła w jakąś szczelinę w podłodze orkiestronu między ścianą a orkiestronem i poleciała na dół. No i teraz co robimy? Czy orkiestrę wypraszamy z orkiestronu i jedziemy tym podestem na dół, czy oni siedzą, czekają, a ja z woźnym orkiestry lecę do piwnicy, już wiem, gdzie jest partytura, więc ci, którzy stali obok mnie, trochę tak skamienieli. Ja pomyślałem sobie, nie, dam radę na pamięć, bo znałem skąd na pamięć. Mówię, nie, proszę Państwa, gramy tego. Zadrygowałem pierwszy akt z pamięci, a drugi to już miałem, bo były dwie partytury, już przygotowaną inną. Doszło do spektaklu, spektakl szedł bardzo dobrze, ja byłem przygotowany jak chyba nigdy w życiu i pamiętam, że w jednym momencie była taka przerwa na oklaski i w tej przerwie tancerka miała wykonać taki albo inny ruch, albo pozę, stanąć w takiej pozie. I ja zatrzymałem orkiestrę, przerwa, patrzę na scenę, a tancerki nie ma. Myślę sobie, no to się pomyliłem. Nie wiem, gdzie jestem, bo przecież tancerka była zawsze w tym miejscu. Myślę, koniec, stanie spektakl, ja nie mam partytury, a w ogóle nie wiem, gdzie jestem. I myślę sobie, co to robić. No to nie było innego wyjścia, przynajmniej mogłem czekać pół godziny. Ja dałem taki ruch, który miałby pasować do wszystkiego, czyli do wolnego, do szybkiego, do głośnego, do cichej muzyki, mimo że takich ruchów nie ma, ale coś tak tam machnąłem, patrzę, orkiestra gra to, co miała grać, czyli się nie pomyliłem. Po spektaklu biegnę do tej solistki i mówię, jak to się stało? A ona mówi, wie pan, obroty mi nie wyszły, wylądowałem w innym miejscu. A ja, mając mało doświadczenia, nie wiedziałem, że tancerka może w innym miejscu wylądować, prawda? Wiedziałem, że jak piłkarz kopnie piłkę, to może piłka inaczej wylądować, ale nie, że tancerka wyląduje 5 czy 10 metrów dalej, a nie w tym miejscu. No więc tak to się wszystko skończyło, zostałem przyjęty do Teatru Wielkiego. No musiałem oczywiście dużo się uczyć, korzystałem z tego, że jak to zawsze w teatrze, są jakieś awarie, wchodziłem w nowe spektakle, robiłem repertuar i tak po iluś strasznych dworach, mniej więcej po 100, powiedziałem, chyba to jest zbyt nudne, żeby ciągle dygować strasznym dworem, oprócz tego jeszcze jakieś inne opery. Ukazało się ogłoszenie w Ruchu Muzycznym, że jest wolne miejsce na drugiego dyrygenta w Poznaniu. Ja się zgłosiłem, wygrałem ten konkurs i zacząłem równolegle pracować i tu, i tu. Bardzo mi to dobrze zrobiło, mimo że bardzo lubiłem zawsze operę, no bo to jednak występ z orkiestrą symfoniczną to jest co innego. I tak kilka lat pracowałem równolegle w Poznaniu i w operze. W międzyczasie dostałem propozycję objęcia stanowiska pierwszego dyrygenta w Bonn, a w Poznaniu zwolniło się stanowisko dyrektora opery i dyrektora filharmonii. I władze zapytały mnie, co pan chce? Ja powiedziałem, tylko filharmonię. No i zgodzili się na to, że będę i w filharmonii, i w Bonn. Nie było to łatwe, bo oczywiście nie było tyle połączeń lotniczych w tym czasie i w ogóle granica była raczej zamknięta, ale ja miałem paszport, pracowałem, wszystko było załatwiane w pagarcie. No i często było tak, że dyrygowałem spektakl w Bonn, wsiadałem w samochód, jechałem w nocy do Poznania, a w Poznaniu dyrygowałem rano próbę. To trwało kilka lat, ale jako jeszcze wtedy młody i niedoświadczony dyrektor instytucji, nie wiedziałem, jaką rolę pełni w naszym państwie podstawowa organizacja partyjna lub w ogóle partia. Posadę pierwszego dyrygenta w Bonn otrzymałem na skutek polecenia dyrektora Kręca, który był wtedy generalnym muzyk dyrektorem w Bonn, a ja już przedtem byłem na stypendiach w Kolonii, w Wiedniu i on wiedział, że znam niemiecki, wiedział, że tak troszkę na tym rynku jako student funkcjonuje i ja byłem wtedy dyrygentem Teatru Wielkiego. No a ponieważ w tym Teatrze Wielkim, nazwijmy to, bardzo się przykładałem do swojej pracy, no to dyrektor polecił mnie, pojechałem, zadyrygowałem, przyjęto mnie i tak zostałem w Bonn. Te ciągłe jazdy z Bonn do Poznania bardzo mi się dawały we znaki, ale muszę powiedzieć,

że Poznań był dla mnie najważniejszy. Nie on, nie okno na świat, tylko moja filharmonia w Poznaniu, z której jako młody dyrygent chciałem zrobić światową orkiestrę. W Poznaniu miałem szczęście, że moim dyrektorem był dyrektor Renard Czajkowski i też miałem kilku znajomych, ważnych poznaniaków. Był to dyrektor Sławomir Pietras, dyrektor Napierała, dyrektor telewizji, późniejszy dyrektor Filharmonii Zdzisław Dworzecki, dyrektor Łuczak i to byli wszystko, szef prosymfoniki, wszystko takie osobowości, które ubarwiały Poznań. Często się spotkaliśmy na obiadach i na spacerach, opowiadaliśmy, znaczy oni opowiadali głównie śmieszne rzeczy, a ja tylko tak słuchałem i się uczyłem, jak wygląda życie dyrektora w Poznaniu lub myślałem, że tak na całym świecie. To był bardzo dla mnie ciekawy okres. W tym czasie oczywiście granice były zamknięte, ale Pagard starał się zapraszać solistów do Polski i jeśli chodzi o Związek Radziecki, no to przyjeżdżali do nas czołowi soliści ze Związku Radzieckiego, czołówka światowa. Grał Tretiakow, grał u nas, byli czołowi rosyjscy śpiewacy, a Pagard rzadko, ale też przysyłał artystów ze świata, często z Ameryki. I tak w Teatrze Wielkim występowali soliści z Ameryki często, po czym były wspaniałe przyjęcia w ambasadzie amerykańskiej. W Poznaniu było to samo, no i było w ogóle bardzo barwne, bardzo fajne życie. I po roku czy po dwóch, już nie pamiętam, doszło do momentu, że trzeba było rozdzielać pieniądze na podwyżki dla orkiestry. Normalnie w Niemczech to robi intendant, dyrygent w ogóle się tego nie dotyka. W Polsce dyrygent robi przeważnie wszystko. No i pamiętam, było zebranie, przyszła Rada Zakładowa, Rada Artystyczna i podstawowa organizacja partyjna, a ja mówię do towarzyszy partyjnych, a panowie w jakiej sprawie tutaj? A oni mówią, jak to w jakiej? No przecież jesteśmy przy podwyżkach. Ja mówię, ale was nie ma w regulaminie pracy. Mówię, proszę przeczytać, jest tylko Rada Artystyczna i Rada Programowa Filharmonii. No tak, dyrektorze, ale partia. Ja mówię, tak, partia, ale w ogóle proszę, pracujmy według regulaminu. I ich nie dopuściłem do głosu. No więc zaczęło się w Poznaniu wielkie zamieszanie. Prezydent Poznania mnie woła, mówi, panie Wojtku, co pan robi? Ja mówię, no co panie prezydencie, no pracuję według regulaminu, no nic więcej nie robię. No. Niech partia robi co chce w tym państwie, ja będę ją popierał, ale tutaj nie ma partii. No więc takie zamieszanie i takie przepychanie trwało dosyć długo, aż wreszcie Wydział Kultury, chyba w KW, mówi do mnie, proszę pana, tak nie może być, niech pan składa wymówienie. A ja powiedziałem, nie złożę wymówienia, proszę dać mi wymówienie, ja sobie z wielką przyjemnością powieszę i państwa zapewnię, że sekundę później zniknę z filharmonii, ale ja chcę to wymówienie mieć. Powieszę sobie recenzję, którą napisał Jan Weber z naszych koncertów w Warszawie, powieszę sobie płytę, którą nagraliśmy i oprócz tego to. Ale nie, niech pan składa. I znowu była przepchanka, odszedłem z Poznania, ale dalej pracowałem w Bonn. I oczywiście, jak różne filharmonie dowiedziało się, że już nie jestem w Poznaniu, to zaczęto do mnie dzwonić, bo się tak co kilka lat zawsze coś się zwalnia, jakaś posada, czy bym nie chciał przyjść tu, czy gdzieś indziej. Ja mówię, bardzo chętnie. To do pana zadzwonimy jeszcze raz. I cisza. Ja myślę sobie, co to jest? Potem się domyśliłem, że partia swoimi kanałami poinformowała wszystkie orkiestry w Polsce, że ten okropny typ Rajski, no nie powinien w ogóle być dyrektorem, bo przecież niszczy partię. Ale jeszcze pracowałem w Bonn, więc miałem co robić. I kiedyś jadę sobie samochodem w Niemczech autostradą, patrzę, na parkingu stoi autokar Opera Gdańska. No to nudziło mi się, bo już była dosyć długa podróż. Wysiadłem, podszedłem, znałem kilka osób i dyrektor Nawodka chyba po 5 minutach rozmowy zapytał mnie, czy nie chciałby być u nas być dyrektorem. Ja mówię, dyrektorze, mogę być, ale partia na to się nie zgodzi. On powiedział, partia u mnie nie ma nic do powiedzenia. Nie, niech pan się nie przejmuje. Przyjechałem do Gdańska na rozmowy i partia rzeczywiście miała mało wtedy do powiedzenia przy dyrektorze na wodce, albo on miał dużo do powiedzenia. I jak zobaczyłem tę starą operę, która była kiedyś, to się mówił, chyba ujeżdżalnią koni, taki stary budyneczek,

0: antyczny, to mi się tak spodobało, tak jak we Włoszech gdzieś na ostatniej prowincji, że powiedziałem, przychodzę. A do tego jak pojechałem do Sopotu i wszedłem na plażę i zobaczyłem, to jest ten Sopot, o którym marzyłem całe życie i do którego nie było mnie stać, żeby przyjechać, bo moi rodzice nie mieli takich pieniędzy jak inni, którzy przyjeżdżali na wakacje. Pomyślałem sobie, no to Acapulco, biorę to. Wszedłem do Opery Gdańskiej. Taką premierą, która mi najbardziej zapadła w pamięci, to był Eugeniusz Oniegin. I ja koniecznie chciałem jako ambitny młody dyrygent wykonać ją w języku oryginalnym, czyli po rosyjsku. Dyrektor Nawodka mówi, nie ryzykuj po rosyjsku, zobaczysz co będzie, tam stocznia szalała. Ja mówię, słuchaj, ale co to ma wspólnego język rosyjski z Czajkowskim i z Operą? Przecież to są, ci ludzie nie są aż tacy, żeby nie mogli tego stawić. Pewnego dnia zepsuł mi się samochód i musiałem przejechać kolejką elektryczną do pracy, a nie samochodem. Jak posłuchałem, co mówią robotnicy ze stoczni w tej kolejce, to natychmiast przyszedłem do dyrektora, powiedziałem, robimy Onigina po polsku, w żadnym wypadku nie po rosyjsku. Takie były nastroje. Ale w sumie była bardzo miła, sympatyczna atmosfera, wszystko było dobrze, ale podstawowa organizacja partyjna znowu się do mnie zgłosiła i powiedziała, dyrektorze, niech pan pamięta, jak będą podwyżki, żeby pan o nas pamiętał. No to ja pomyślałem sobie, zaczyna się znowu. I zamiast już mówić, że nie będę pamiętał albo podważać rolę partii w tym państwie, powiedziałem, proszę państwa, świetnie gracie, ale teraz ja mam czas na kameralistykę. Powiedziałem, są takie okresy w życiu dyrygenta, że raz to, raz tamto, założyłem orkiestrę.
1: Na kolejne spotkanie z maestro Wojciechem Rajskim zapraszam jutro o zwykłej porze.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Siwczyk.
2: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry Państwu. W dwójce czas na wiadomości kulturalne. Obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, zabytkowe przedmioty z porcelany oraz latarnie powozowe z przełomu XIX i XX wieku. Cenne nabytki, które w ostatnich latach wzbogaciły muzealną kolekcję, można od dziś oglądać na wystawie czasowej w Łazienkach Królewskich. Zaprasza na nią kuratorka ekspozycji Izabela Kopania.
4: Mamy ściśle opracowaną strategię gromadzenia zbiorów. Interesują nas przede wszystkim rzeczy, które są historycznie związane z Łazienkami Królewskimi, ale też takie, które mogą przywoływać na przykład charakter wyposażenia XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wnętrz. I wśród tych naszych nowych nabytków znajdziecie Państwo zarówno obrazy, znajdziecie Państwo rzeźby, znajdziecie Państwo obiekty rzemiosła artystycznego, między innymi przepiękną porcelanę, do obejrzenia której zachęcam w Białym Domu.
2: Ekspozycja Świat Rzeczy Muzeum Łazienki Królewskie jest prezentowana w Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickim, Białym Domu Starej Oranżerii, Stajniach Kubickiego i Galerii Plenerowej. Wystawa będzie dostępna do końca września. Z kolei najcenniejsze zbiory Biblioteki Kórnickiej można oglądać na ekspozycji zorganizowanej z okazji 200-lecia tej instytucji w salach Zamku Kórnickiego. Te skarby to przede wszystkim książki, dokumenty i rękopisy, tłumaczy dyrektorka Biblioteki Kórnickiej profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
5: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament, pokazujemy naprawdę rzadko, aczkolwiek no to jest klasa zero. Oprócz tego dzieła autorstwa słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina, ze średniowiecznych dzieł na pewno Kodeks Justyniana, najpiękniejszy, najwspanialej zdobiony.
2: Pokaz w salach Zamku Kórnickiego potrwa tylko do piątku. Przenosimy się do Krakowa, choć Krakow Art Week Krakers oficjalnie zakończył się w kwietniu, to w kilku tutejszych muzeach i galeriach wciąż oglądać można krakersowe wystawy. Jedną z nich jest pokazywana w Muzeum Mocak ekspozycja zatytułowana Nieludzkie, autorstwa Katarzyny Depty-Garapich. Artystka szuka alternatywnych narzędzi przetrwania w świecie naznaczonym kryzysem, mówi kuratorka krakersa Małgorzata Gołębiewicz. Kijewska.
6: To są jakby takie trochę byty z pogranicza świata natury i jak gdyby troszkę zdziczałe, zainfekowane tą naturą kobiety. Ręce, ale które przechodzą w gałęzie, tudzież w pazury, czyli stałe repetytorium, jeżeli chodzi o Katarzynę Dabtygarapich, bo ona rzeczywiście bardzo

0: co wykorzystuje elementy jakby takiej transformacji kobiety, na przykład w drzewo. Te światy zwierzęco-ludzkie się tutaj łączą.
1: Wystawa Nieludzkie autorstwa Katarzyny Depty-Garapich w Galerii Beta w Krakowie jest czynna do połowy czerwca. Tymczasem w Holandii możliwe było zwiedzanie domów, w których w czasie II wojny

0: Akcję Otwarte Domy Żydowskie, Domy Oporu zorganizowano z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wojny. W całym kraju otwartych do zwiedzania było kilkaset budynków.
1: Nick Engelschmann w czasie wojny produkował i roznosił nielegalne gazety. Zaraz po wojnie stworzył amatorski teatr szekspirowski, który później przekształcił w COC, pierwszą na świecie organizację walczącą o prawa osób homoseksualnych. Opowiadała mi jego bratanica Ingrid Engelschmann podczas spotkania Westerkerk w Amsterdamie. W sali koncertowej przedstawiono historię sióstr Musaw, które działały w ruchu oporu, a potem wyemigrowały do Londynu. Na dworcu centralnym słuchacze dowiedzieli się, jak Wim ten Brook wykorzystywał swoje artystyczne umiejętności do podrabiania dokumentów. W całym kraju opowiadane są historie Żydów. Przed wojną w Holandii mieszkało ich 150 tysięcy, wojnę przeżyło 35 tysięcy. Ich historia nie jest oderwana od współczesności, powiedziała Ingrid Engelschmann. Na świecie jest tyle konfliktów, polaryzacji i dyskryminacji. Jako ludzie musimy się traktować bardziej po ludzku. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Korespondencja z Amsterdamu zamyka to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam Państwa o 16 i zachęcam do obserwowania naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowany światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Reklama.
3: Zaułki historii.
5: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków historii porozmawiamy z profesorem Rafałem Łatką o delikatnie mówiąc mało sympatycznej postaci, o Józefie Kellerze, księdzu, a postacie delatorze. Dzień dobry panie profesorze.
6: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
5: Józef Keller urodził się 7 lipca 1911 roku w Pabianicach koło Łodzi. Jaka to była rodzina?
6: To była rodzina średnio zamożna, rodzina można powiedzieć takich miejskich przedsiębiorców, więc Kellerowi jakby nie brakowało na podstawowe potrzeby. Kiedy odkrył w sobie powołanie kapłańskie, nie wiemy dokładnie, ale kapłanem został dość szybko, podobnie jeśli chodzi o święcenia kapłańskie, które otrzymał w 37 roku, a więc w takim wieku, jaki powinien otrzymać kapłan z tą datą urodzenia. No i od początku funkcjonował w diecezji łódzkiej. Zdobył magisterium, doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Jego specjalnością była teologia moralna, co myślę będzie miało swój wydźwięk w naszej późniejszej rozmowie. Keller do czasów wojny był księdzem, który nie zdążył też za wiele popracować w parafiach. Był krótko wikariuszem w niewielkich miejscowościach.
5: W Tomaszowie Mazowieckim,
6: Tomaszowie,
5: prawda?
6: Dokładnie.

0: Te doświadczenia przedwojenne jako kapłana były stosunkowo skromne. Też dokładnie losów wojennych jego nie znamy, bo znamy je albo z jego opowieści, przy czym przy każdej opowieści przedstawiał inną wersję, jak to nałogowy kłamca, który nie jest w stanie kontrolować, można powiedzieć, swoich kłamstw. No i znamy też wersję żony, które mówią, że okupację spędził w Warszawie jako nauczyciel w tajnych kompletach.
1: No i to jest zabawne już w tym momencie, kiedy pan powiedział, znamy relację jego żony. No bo według tej relacji w roku 1942 ksiądz Keller, podkreślam, ksiądz wziął ślub.
0: Dokładnie, był to ślub cywilny, wiemy, że odbył się na Wołyniu. Bliższych szczegółów nie znamy, bo tu znów mamy relację małżonki, z tym, że małżonka nie miała potrzeby kłamać. Keller, który chciał się wybielać w rozmaity sposób, ta ich motywacja miała aż zanadto, a tutaj żona informowała o tym w takim obszernym liście, swoim stanowisku do milicji obywatelskiej, no gdzie już nie była w stanie sobie poradzić ze swoim małżonkiem, który oprócz tego, że był księdzem, później wystąpił z kapłaństwa, no to jeszcze był człowiekiem, który był niezwykle kochliwy. Tych kobiet było sporo w jego życiu, więc to też pokazywało, że z tą moralnością na bakier był w każdą stronę.
1: Ale powiedzmy parę słów o tej jego małżonce. Kim ona była i jak to było w ogóle możliwe, że nikt nie wiedział, że ksiądz, profesor w którymś momencie, że ma żonę.
0: Wydaje się, że tu kluczowe były losy wojenne. Czas zamieszania, zawieruchy, później okres powojenny wcale niewiele lepszy. Można było przybierać rozmaite postaci. Wiemy też, że choćby na ziemiach zachodnich i północnych było sporo takich ludzi, którzy księży udawali, prawda? To jest, można powiedzieć, taki case, tylko w odwrotną stronę.
1: No
0: to
1: bo znaczy... musimy powiedzieć, że jego żona była lekarką wykształconą w Moskwie, o ile dobrze pamiętam,
0: w Kijowie.
1: I nie mieszkali razem, bo ona dostała skierowanie do pracy do Wrocławia, prawda?
0: Tak, tak. Na Śląsk, wyjechała na ten Śląsk i ten kontakt ich się przerwał, więc to można powiedzieć, że był taki czas, kiedy żyli osobno, mieli ten formalny związek małżeński, a dopiero w 1950 roku Keller pojawił się w Warszawie, gdzie tymczasem przeniesiono jego żonę, która już tam rozpoczęła pracę w klinice. No i wtedy zaczęli wspólne życie. Helena z domu Ordyńska. Zresztą nie chcieliśmy jej wyciągać na plan pierwszy, no bo to, że no, mąż był podły, był człowiekiem nieciekawym pod względem moralnym, to jedno. No ale nie wiemy, no, na ile żona miała świadomość tego wszystkiego. Na pewno nie miała przez długi czas świadomości, że żyje z księdzem.
1: No ona twierdzi, że dopiero w 57 roku dowiedziała się o tym, że jej mąż jest księdzem.
0: Tak i myślę, panie redaktorze, no warto tu powiedzieć, jak się dowiedziała. To znaczy dowiedziała się dlatego, że prymas Wyszyński wysłał księdza, który miał sprawdzić, w jaki sposób żyje i funkcjonuje w Warszawie ksiądz profesor Keller, który wtedy był też pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu
1: Lubelskiego. Do tego jeszcze dojdziemy, ale musimy powiedzieć, z jakiego powodu prymas wysyłał ludzi do sprawdzania no, niektórych księży i kim byli ci księża.
0: W przypadku Kellera to sprawdzenie wynikało z tego, że związał się z ruchem księży patriotów, publikował w pismach związanych ze stowarzyszeniem PAX. Tu najbardziej słynną jego publikacją była relacja z wyjazdu do Wietnamu. Proszę sobie wyobrazić, że ksiądz katolicki jedzie za pieniądze MSW, stowarzyszenia PAX, do Wietnamu na kilka miesięcy i później tą podróż relacjonuje w słowie powszechnym. No to wzbudziło już powszechne zastrzeżenia, no i przekonanie, że ksiądz Keller zdradził Kościół, jest po stronie księży patriotów, więc trzeba zweryfikować, kim on dokładnie jest.
1: I ja bym chciał, żebyśmy w tym momencie powiedzieli jednak parę słów o ruchu księży patriotów. Kto to byli ci księża?
0: Można powiedzieć, że kłamstwo było podwójne, to znaczy już w samej nazwie, no bo patrioci sugerują, że mamy do czynienia z kimś pozytywnym, prawda? Kimś, kto jakby realizuje się służąc ojczyźnie, a oni realizowali się zdradzając Kościół, by realizować ideały marksistowsko-leninowsko-komunistyczne, prawda? Bo to, co poszczególni z nich ludzie mieli w głowie, tego dokładnie nie wiemy, prawda? Ale nie brakowało tam wybitnych ludzi, nie brakowało profesorów wydziałów teologicznych, socjologicznych, nie brakowało ludzi świetnie wykształconych, którzy moim zdaniem całkowicie koniunkturalnie poszli za środkami finansowymi, czy poszli za ułatwieniami życiowymi, które władze komunistyczne

0: komunistyczne zapewniały. I ten ruch był po to, żeby legitymizować komunistyczny system, żeby pokazywać społeczeństwu, że nawet księża są z nami, że są księża, którzy wierzą w ludową Polskę, w przeciwieństwie do biskupów i episkopatu, którzy, jak wiemy z propagandy perelowskiej, prezentowali reakcyjne, antypatriotyczne postawy. Stąd ten przedrostek patriota, ksiądz patriota, jako ten, który umiłował ojczyznę, tylko nie dodawano, że tylko tą ludową.
1: Socjalistyczną.
0: Dokładnie. I jeszcze trzeba tutaj dodać wątek finansowy, bo większość z nich robiła to po prostu za pieniądze, często za uposażenie emerytalne, no bo wtedy duchowni mieli z tym problem. Nie było powszechnie domu księży emerytów. I to był jeden z takich czynników obiektywnych. No innym było to, że no byli księża o radykalnie lewicowych postawach, bo nie wszystkim im można by przypisać tylko koniunkturalność. No byli tacy, którzy wierzyli w komunizm, no co nie wystawia im najlepszego świadectwa, jeśli chodzi o umysłowość. Keller z pewnością w komunizm nie wierzył, ale wierzył w środki finansowe.
1: Panie profesorze, ksiądz Keller w październiku 1946 roku zaczął pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym.
0: Tak, i tu widzimy jakby to, że zaczął realizować te zdolności, które odkrył sobie jeszcze w II RP, bo w 1938 roku obronił doktorat właśnie z zakresu teologii moralnej i to Kul zabiegał o jego zatrudnienie. To też, myślę, wymaga podkreślenia. Oczywiście to też wynikało z tego, że panował powszechny niedobór księży wykładowców po wojnie. Wielu z nich zginęło w obozach niemieckich czy w wyniku niemieckich represji, część w wyniku represji sowieckich. I rzeczywiście Keller funkcjonował na Kulu aż przez 11 lat.
1: I z zatrudnieniem Kellera na Kulu wiązało się to, że musiał rektor Kulu wystąpić do biskupa łódzkiego, żeby przeniesiono, tak, pozwolono tak pracować Kellerowi na Kulu, prawda?
0: Tak, taka była procedura, panie redaktorze, proszę państwa, że no, ksiądz by mógł pracować na uczelni, musiał otrzymać zgodę biskupa, no i występował rektor z pismem do biskupa wtedy Jasińskiego, ordynariusza łódzkiego. Taka zgoda nastąpiła, z tym, że z prośbą, żeby któryś z księży lubelskich przyjechał w zamian do Łodzi, no bo jak wiemy, Łódź, diecezja łódzka, no była jedną z tych najbardziej obciążonych represjami niemieckimi, gdzie tych księży zginęło bardzo wielu, więc tam był powszechny niedobór kadr. I rzeczywiście Keller został zatrudniony, pracuje na Kulu przez 11 lat.
1: W 1949 roku robi habilitację.
0: Tak, habilitację, i warto podkreślić gdzie? Na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Teologicznym. I patronem tej habilitacji jest też promotor doktoratu dawny, czyli ksiądz Zygmunt Kozubski. Następny ksiądz patriota, to warto podkreślić, bo oni się wzajemnie wspierali, często budowali wspólnie kariery. Z tym, że no tutaj co do naukowego poziomu Kellera nikt nie miał zastrzeżeń. On rzeczywiście był pod tym względem na bardzo wysokim poziomie. No i jak się czyta jego pracę, ten analityczny styl bardzo dobrze widać. To, że on był wrogi etyce chrześcijańskiej, etyce katolickiej później, no to jest wynik tej kolaboracji z komunizmem, prawda? Ale jakby walorów naukowych bym mu nie odmawiał. Zresztą habilitacja przeszła bez problemów, 3 pozytywne recenzje. Jest to w dokumentacji akt personalnych Kellera na Kulu. Można sobie łatwo przejrzeć te recenzje.
1: Wrócę jeszcze na moment do wątku rodzinnego. No to nie jest tak, że miał tylko żonę. Miał też 2 córki. Czy on utrzymywał z nimi kontakt?
0: Tego nie wiemy, bo panie redaktorze, no materiały, na których bazowaliśmy, wydając edycję źródłową, to materiały szczątkowe. Część duża tych materiałów, które były po współpracy z Kellerem, została zniszczona. Część na przełomie lat 56-57. Część w latach 60., a nie wiemy, czy jakaś kolejna część przy przełomie ustrojowym w 89 roku. Więc to jest taka wyklejanka, to co wiemy z tym, czego nie wiemy. Tak, miał 2 córki, przy czym tylko jedną z pierwszą żoną, drugą z żoną numer 2. Więc już to pokazuje, że był człowiekiem kochliwym. W dokumentacji SB nie brakuje też raportów dotyczących innych pań, z którymi utrzymywał kontakty seksualne. Więc bez wątpienia nie był człowiekiem wiernym ani pierwszej, ani drugiej żonie.
1: TW, pseudonim Ostrożny Piotrowski. Kiedy doszło do werbunku Kellera?
0: Werbunek Kellera to rok 55, specyficzny moment, bo wtedy już na Kulu wiedzą o wspomnianym artykule dotyczącym wyjazdu

0: do Wietnamu, wiedzą, że wygłasza podczas wykładów treści niezgodne z nauczaniem Kościoła, więc ta pozycja Kellera jest już słabsza. On ma możliwości odmowy współpracy stosunkowo niewielkie, no bo rozumie też swoją słabą pozycję na Kulu. Rozumie też, że przełożeni na niego patrzą, przy czym to jest okres oczywiście też stalinowskich represji. Przypomnijmy, prymas Wyszyński jest internowany, duża część biskupów jest pozbawiona stanowisk. No i przychodzą wtedy do Kellera dwaj funkcjonariusze lubelskiej bezpieki. Ten werbunek ma charakter taki, że rozpoczyna się od starań w sierpniu, a już w listopadzie Keller zostaje zwerbowany. I zostaje zwerbowany głównie po to, żeby przekazywać informacje o środowisku lubelskim, to znaczy Wyższego Seminarium Duchownego i pracownikach Kulu, no, których zna, z którymi współpracuje, o których słyszał.
1: W tych aktach, które w Państwa książce są przytoczone, w raporcie jest takie zdanie, że dla dobra państwa gotów jest z nami współpracować.
0: Tak, oczywiście, panie redaktorze, to ma propagandowy charakter. Nie ukrywajmy, że część dokumentów aparatu bezpieczeństwa, jak je czytamy, no trzeba je dekodować. W tym sensie, że no, gdy mamy na przykład zasadę dobrowolności, to za tym się kryje często szantaż, prawda? Za tym się kryje obietnica środków finansowych. Tu z kolei, jeśli mamy kwestię no, dla dobra ojczyzny, no to sugestia jest taka, że no, podziela przynajmniej część poglądów na system komunistyczny. I Keller rzeczywiście podzielał, no bo karierę robił dzięki temu, prawda? To znaczy część wykładowców Kulu została usunięta z uczelni w czasie tych represji. Wiemy, ksiądz rektor Słomkowski został usunięty, jego współpracownicy, a księża, którzy wyznawali właśnie owe postępowe poglądy w cudzysłowiu, byli forowani, pozwalano im robić stopnie naukowe, te stopnie naukowe szybko zatwierdzano. Keller nie miał z tym absolutnie żadnego problemu. A był cały szereg wybitniejszych od niego osób, które na zatwierdzenie habilitacji czy stanowiska profesora nadzwyczajnego czekały latami. Keller nie miał z tym nigdy problemów i właśnie angaż na Kulu zakończył w stopniu profesora nadzwyczajnego, więc został mu już tylko jeden szczebel drabiny, który zresztą pokonał, to znaczy stał się profesorem zwyczajnym w 71 roku. I tu bym dodał, że no ten werbunek pokazywał, że funkcjonariusze dobrze mieli rozpoznane środowisko księży lubelskich. Wiedzieli, że jest to słabszy moment w życiu Kellera, który można wykorzystać.
1: Przy czym no musimy od razu powiedzieć o pewnym ważnym szczególe, który wpływa na to, że nie do końca mamy materiał źródłowy, bo Keller nie zgodził się pisać raportów, prawda?
0: Tak, tak. W pierwszym okresie współpracy, mniej więcej do roku 58, nie mamy żadnych notatek bezpośrednich od Kellera. Mamy raporty funkcjonariuszy. Razem ze współautorem, czyli profesorem Patrykiem Pleskotem, stawiamy taką tezę, że te materiały zostały zniszczone, bo one prawdopodobnie były używane do inwigilacji Kulu i środowiska Wyższego Seminarium Duchownego. Podczas gdy te kolejne materiały to już bardziej inwigilacja inteligencji, bardziej inwigilacja pracowników Kulu i z kolei później pracowników warszawskich ośrodków naukowych. Więc wydaje nam się, że te dokumenty w pewnym momencie zostały zniszczone jako stosunkowo mniej ważne. Jeszcze trzeba też dodać fakt, że Keller przez część tego okresu współpracy przebywał za granicą, bo znów na koszt komunistycznego państwa między innymi zwiedzał Jugosławię, więc to też pokazuje absurd tej sytuacji w tym sensie, że ksiądz, który był związany z Kościołem w prawdziwy sposób, nigdy by nie dostał zgody na taki wyjazd. A Keller sobie swobodnie jeździ, nie ma z tym absolutnie problemu. Prawie pół roku przebywa za granicą. Tak też wynika z raportów funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, więc jeszcze mamy dodatkowo później ten okres odwilży, gdzie sama bezpieka ma problem ze sobą, prawda? No wiemy, że gdy te struktury się na nowo budowały, nie zajmowano się w zasadzie agenturą, to znaczy agentura była w zamrożeniu, prowadzono tylko te najbardziej potrzebne i wydajne źródła informacji, rozmaitych informatorów kluczowych, a innych pomijano, no bo restrukturyzacja była ważniejsza. Wiemy audycję pułkownika Światły i związane z tym, prawda, sytuacje. Więc tak naprawdę no, ten okres był trudny, jeśli chodzi też o funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa. I to jest te kilka powodów, które nie pozwalają nam wiedzieć wszystkiego o tym,

0: tym, jak Keller się zachowywał, jakie wówczas informacje przynosił, na ile one były cenne, tego też nie wiemy, ale możemy ekstrapolować z okresu późniejszego, prawda? No bo donosy po 1958 roku są bardzo wnikliwe.
1: Skoro zniszczono te wczesne dokumenty, to dlaczego nie zniszczono tych późniejszych? No przecież było tyle okazji.
0: Część tych donosów była niezwykle cenna, bo miały one charakter takiej właśnie analitycznej oceny danej osoby. Mieliśmy po prostu charakterystyki wielu księży związanych z Kulem, a z drugiej strony wielu intelektualistów warszawskich i one były napisane językiem zwięzłym, zdecydowanym, konkretnym, gdzie Keller wskazuje na wiele słabości rozmaitych osób. I to było po prostu przydatne w pracy operacyjnej. A drugi powód jest związany z tym, że ostatni jakby etap związania Kellera z aparatem bezpieczeństwa to rok 88 do początku 89, gdy jest on konsultantem SB, więc wtedy te stare donosy zapewne też wyciągnięto, żeby no, móc ich używać potencjalnie w tej pracy dalej z Kellerem. One się zachowały dlatego, że ta współpraca skończyła się jednak trochę przed Okrągłym Stołem.
1: To do tego jeszcze dojdziemy. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W dzisiejszych zaułkach historii przypominamy z profesorem Rafałem Łatką postać Józefa Kellera. Proszę powiedzieć, w jaki sposób ksiądz prymas no, przeciął tę sytuację, w której no, człowiek, który jest księdzem katolickim, ma jednocześnie żonę, ma kochanki. No jak do tego doszło?
0: Tu mieliśmy taką sytuację, że po opuszczeniu internowania jesienią 1956 roku prymas zaczął porządkowanie spraw kościelnych, w tym również rozprawę ze środowiskiem księży patriotów. Przy czym ta rozprawa była szeroka i dotyczyła nie tylko księży gnieźnieńskich i warszawskich. Prymas miał szerokie uprawnienia specjalne ze Stolicy Apostolskiej i również z Watykanu płynęły informacje o różnych księżach i ich działalności, która też wykraczała poza Polskę, bo choćby o sprawie wystąpień Kellera w Wietnamie, już później, już po ukazaniu się naszej książki, jak byłem na kwerendzie w Stolicy Apostolskiej w Rzymie, no to znalazłem w dokumentach watykańskich relacje nuncjusza z Wietnamu z tego wyjazdu, więc też Stolica Apostolska naciskała na rozprawienie się z księżmi, którzy nie żyją w zgodzie z Kościołem katolickim, czy to ze względów obyczajowych, czy przede wszystkim ze względów ideowych. Więc prymas zrobił porządek i żeby sprawdzić, jak rzeczywiście wygląda sytuacja księdza Kellera, wysłał jednego z zaufanych duchownych do mieszkania Kellera w Warszawie. No i okazało się, że w tym mieszkaniu mieszka kobieta z dzieckiem, która nie wie, że mieszka z księdzem, a wydaje jej się, że mieszka z profesorem Kellerem, który pracuje w Lublinie. A rzeczywiście pracował w Lublinie na Kulu, tylko żona nie wiedziała wtedy. No, wtedy nie mieliśmy też internetu, nie można było łatwo sprawdzić, gdzie ktoś pracuje, więc Keller mógł ją wprowadzać w błąd, a sułtannę ubierać tylko na uczelnię, prawda? Bo
1: po prostu wtedy... jest niewiarygodne, że przez kilkanaście lat ta sytuacja trwała i ta kobieta żyła w nieświadomości, prawda?
0: Tak, tu mamy
1: i zresztą
0: jeden...
1: też jego przełożeni w kościele katolickim.
0: Tak, tu mamy jedną z takich niesamowitych sytuacji, gdzie udało się przygwoździć no, podwójne życie duchownego, no, który nie miał absolutnie żadnych skrupułów, to też trzeba podkreślić. To nie był przypadek, robił to konsekwentnie przez tyle lat. Przez 11 lat żył w podwójnym życiu, no bo okres wojenny bym z tego wyłączył, bo nie wiemy jak wtedy żył. Nie wiemy, czy on w ogóle wtedy czuł się kapłanem, tego nie jesteśmy w stanie ocenić. No ale te 11 lat pracy na Kulu, no to jest całkowicie podwójne życie, a może nawet potrójne, bo przed żoną ukrywał, przed kościołem ukrywał i chyba przed samym sobą też nie bardzo wiedział, która maska jest jego prawdziwą twarzą.
1: Prymas Wyszyński wzywa Kellera do siebie, do Warszawy.
0: Tak, wzywa Kellera do siebie, do Warszawy, przeprowadza z nim rozmowę bardzo zdecydowaną, których przedstawia kilka konkretnych żądań, między innymi zerwania z ruchem księży patriotów, nienauczania niewłaściwych rzeczy na wykładach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, no i wybranie, czy być z żoną i dzieckiem, czy być dalej księdzem. I wiemy z dalszych losów, że wybrał żonę i dziecko. Tu przynajmniej Keller o tyle się sam zachował, że wysłał list rezygnacyjny na Kul, czy wysłał list rezygnacyjny do diecezji łódzkiej, nie wiemy, no bo kardynał Ryś wówczas metropolitą

0: metropolita łódzki odmówił nam dostępu do dokumentacji kościelnej, co uważam za skandaliczne, w tym sensie, że dotyczy to księdza, który dawno temu zmarł i nie ma żadnych powodów, żeby nie udostępniać tych materiałów, więc nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ale myślę, że również wysłał list do biskupa Klepacza, że po prostu występuje ze stanu duchownego. I tu jest ten moment, kiedy na krótko Keller przechodzi na utrzymanie żony, co żona przypomina w tym liście skierowanym do milicjantów, gdzie później rozgoryczona ilością kochanek swojego męża no, przedstawia swoje stanowisko. No i Keller wtedy zostaje bez pracy, ale nie na długo. To znaczy aparat bezpieczeństwa, struktury władzy załatwiają mu pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
1: Nauk. No ale wysyła wcześniej list do Władysława Gomułki, do pierwszego sekretarza KCPZPR.
0: Tak, jest to pomysł jego żony, żeby było ciekawiej. Żona wpada na ten pomysł, że no skoro struktury kościelne cię odrzuciły, no to może władza ludowa cię przyjmie i rzeczywiście przyjęła. Ten list był takim, można powiedzieć, mocnym wstawieniem się, no bo sugerował no, uczelniom czy instytutom panowskim, że jest tu bardzo pożądany kandydat do pracy. I wiemy, że Keller...
1: Ale czy było tak, czy była jakaś reakcja Gomułki na to bezpośrednia?
0: Tego nie wiemy. To nie wynika z dokumentacji, którą dysponujemy. Wiemy, że i został wysłany, dotarł i był efekt w postaci etatu, prawda? Bo Keller będzie pracował w Panie w latach 58-81, więc bardzo długo.
1: Keller rozstaje się z pierwszą żoną i bierze drugi ślub.
0: Tak, i to jest jakby traktowane przez niego jako całkowicie naturalne, to znaczy nie ma żadnych, prawda, byśmy powiedzieli, rozterek związanych z rozwodem. Tym się zupełnie nie przejmuje. Co więcej, żona nawet zdradza jego plany, ta pierwsza, że zastanawiał się, czy nie wyjechać do Niemiec, bo miał rodzinę w Niemczech Zachodnich. Tam, wiadomo, komfort życia byłby jeszcze większy, ale wydaje mi się, że Keller nie chciał ryzykować. To znaczy, to było ryzykowne, no bo gdyby wpadł, straciłby te wszystkie profity. A tak mamy, przypomnę, profity z etatu z Polskiej Akademii Nauk. Mamy wynagrodzenie za współpracę agenturalną, możliwości wyjazdowe. Mamy wreszcie publikację licznych książek, bo trzeba przypomnieć, że Keller wydawał bardzo wiele rozmaitych publikacji w PRL-u, w tym takie, byśmy powiedzieli, zaskakujące nas dzisiaj, jak o etyce chrześcijańskiej, gdzie oczywiście tą etykę krytykował jako przestarzałą, niepostępową. Można powiedzieć, że to jest krytyka z punktu widzenia z jednej strony środowisk liberalnych, a z drugiej strony środowisk komunistycznych, które no właśnie potępiały tą zachowawczość czy tradycyjność nauczania Kościoła. Zresztą Keller pisał nie tylko o Kościele katolickim, pisał i o prawosławiu, więc no mamy tutaj cały szereg jego publikacji, które były wydawane w olbrzymich nakładach, na które dostawał olbrzymie wynagrodzenia. Żona zresztą też to wypomina tam, dając taki wykaz, no jaki jest stan majątkowy jej męża w konkretnym momencie, że tak naprawdę zarabia kilkukrotność pensji lekarza w PRL-u, więc wiemy, że są to środki bardzo duże jak na tamte czasy. Więc moim zdaniem Keller dlatego by nie podjął wyjazdu do Niemiec Zachodnich, bo miał bardzo wygodne życie. Po co to życie sobie zmieniać, jak tu można żyć, cieszyć się i tak naprawdę bez przeszkód kontynuować karierę naukową.
1: Ile było donosów na środowisko kościelne? Czy możemy to oszacować jakoś?
0: Tak dokładnej ilości na pewno nie będziemy znali, w sensie co do jednostki. W samej edycji daliśmy 40 takich dokumentów. Tych dokumentów było znacznie więcej, to znaczy około 60. Z tym, że z publikacji niektórych zrezygnowaliśmy, bo one miały sporo danych wrażliwych. To znaczy Keller nie miał absolutnie skrupułów w informowaniu, czy ktoś ma kochankę, czy ktoś prowadzi się w sposób zły, że jest alkoholikiem. Te wszystkie rzeczy Keller potrafił wymieniać jednym tchem, świetnie też rozumiejąc, że szkodzi tym ludziom, bo nie jest to człowiek, który byłby jakoś ograniczony, czy nie mający pojęcia, co bezpieka z tą wiedzą zrobi. Więc on takie informacje podawał. No a myśmy nie chcieli zrobić z tej publikacji źródłowej takiego rynsztoka, z którego każdy może sobie wybrać informacje, tylko szczęście tych donosów rzeczywiście zrezygnowaliśmy. Więc tych donosów było sporo. I one, tak jak mówiłem, mają taki analityczny charakter, charakterystyk poszczególnych
1: osób. I były bardzo poważnie traktowane przez aparat bezpieczeństwa, prawda? Były uznawane za absolutnie wiarygodne i wartościowe.
0: Tak, były uznawane za bardzo cenne.

0: Przede wszystkim moim zdaniem dlatego, że dobrze oddawały cechy charakteru danej osoby. I też była oczywiście zasada, że im bardziej zbliżony ksiądz do nauczania kościoła, im bardziej związany ze środowiskiem, można powiedzieć, tradycyjnego myślenia, tradycyjnych wartości, tym bardziej krytycznie oceniany. Jeden wyjątek, panie redaktorze, proszę państwa, dla biskupa Karola Wojtyły. Rzeczywiście Keller doceniał jego wysoką inteligencję i uważał, że na tle innych pracowników kulu jest to człowiek rzeczywiście wybitny. Krytykował go z innych powodów, że rzekomo był zniewieściały, coś dość zabawne, bo jak wiemy, Karol Wojtyła uprawiał sport i to w dużej ilości, więc no, ja bym nie powiedział, że był zniewieściały. No ale Keller no, był takim, można powiedzieć, macho do kwadratu, no bo te kochanki i to wszystko, więc może z jego punktu widzenia tak było. Ale mieliśmy właśnie rozmaite słabości różnych duchownych i myślę dlatego te donosy były tak dla bezpieki cenne, no bo mamy wykaz, gdzie można tu zahaczyć danego duchownego, gdzie jaką słabość można znaleźć, czy na przykład właśnie lubił pieniądze, czy lubił dobrą sztukę, czy lubił dobrze zjeść. To wszystko Keller tłumaczył i mówił. Tak samo oceniał ich dzieła naukowe, to też jest ciekawy element, no bo widzimy no to krytyczne spojrzenie. Ostatnim doktoratem wypromowanym przez Kellera na kulu był ksiądz Henryk Gulbinowicz, późniejszy kardynał. I co ciekawe, uzyskał u Kellera zaledwie ocenę dostateczną. Znając realia funkcjonowania kościoła, no to było jednak bardzo mocne i pokazujące, że Keller bardzo krytycznie oceniał rozprawę doktorską przyszłego kardynała Gulbinowicza. Więc mamy takie materiały, one akurat nie znalazły się w tej edycji, to są materiały z archiwum kulu. No ale gdy patrzymy na te donosy, to właśnie taki analityczny sposób uderza. To znaczy, on to traktował w moim przekonaniu jako element swojej aktywności naukowej. To znaczy, przedstawić problem, przedstawić argumenty za swoim stanowiskiem, przedstawić słabości i dać dokonać pewnej konkluzji, bo każdy z tych donosów ma taką konkluzję dotyczącą czy to możliwości intelektualnych, czy na przykład sugestii, że ktoś będzie awansował w strukturach kościelnych i część tych spostrzeżeń Kellera się sprawdza co do tych awansów kościelnych. Tam jest cały szereg przyszłych biskupów, szczególnie, że no, Kul był takim no, matecznikiem, jeśli chodzi o kształcenie, a jak wiemy, że żeby być biskupem, to pasuje mieć doktorat, więc wielu tych doktorów Kulu zostało później biskupami.
1: Praca w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W gruncie rzeczy pracował tam do emerytury, prawda?
0: Tak, to jest łącznie 23 lata, bo mamy początek zatrudnienia w 58, emerytura w 81 roku i jest tam człowiekiem, który bardzo szybko buduje swoją pozycję. Znaczy już po kilku latach zostaje kierownikiem Katedry Religioznawstwa, która w dużej mierze składa się zresztą z byłych księży, takich jak ksiądz Tyloch chociażby, inny z takich byłych kapłanów, który również był znany z publikacji krytycznych pod adresem kościoła. Mamy byłego zakonnika Włodarczyka, mamy tam kilkanaście innych tego typu postaci. I tam no, takim motywem przewodnim było prowadzenie badań religioznawczych, ale z perspektywy całkowicie laickiej, to znaczy uwzględniającej przede wszystkim ten kontekst społeczno-polityczny wpływów danej religii, a nie próbujący ocenić realnego poziomu wiary, religijności, to owych byłych duchownych nieszczególnie interesowało. Można powiedzieć dlatego, że sami wiarę utracili, więc ten aspekt nadprzyrodzony był im zupełnie obcy. No i to są, można powiedzieć, takie początki budowy tego laickiego religioznawstwa. Też przypomnę, że no, Stowarzyszenie Religioznawców Polskich, to Keller był współzałożycielem tego stowarzyszenia, ważną figurą, członkiem zarządu, a nawet w pewnym momencie prezesem
1: Polskiego Towarzystwa Religioznawczego.
0: Dokładnie,
1: prawda?
0: Więc potężnej instytucji, która rzeczywiście prowadziła badania religioznawcze. No i one były subsydiowane bardzo obficie przez władze komunistyczne, bo właśnie o to chodziło, żeby pokazywać religię jako problem polityczny, jako problem społeczny, a nie jako problem wewnętrznej natury człowieka, prawda? Więc
1: no tak, tylko że były to badania bardzo jednostronne przecież, prawda?
0: Oczywiście, tutaj żadnej wymiany zdań z ludźmi, których byśmy nazwali inteligencją katolicką, być nie mogło. One były wszystkie oparte o marksizm, leninizm, prawda? Mieliśmy analizę w świetle właśnie tych twórców, klasyków komunizmu. Nie było zastanawiania się, czy można na to spojrzeć z innej perspektywy.

0: Więc no widzimy, że to jest taki sposób uprawiania nauki, który byśmy nazwali wprost propagandowym, prawda? Obficie opłacanym przez państwo, który ma dać jasne wyniki. I Keller się w to doskonale wpisywał. To znaczy nie zdobył się nigdy na jakiś ekstrawagancki pogląd. Moim zdaniem on dobrze wiedział, co ma pisać, żeby być w stałych łaskach ze strony swoich przełożonych, czy ze strony właśnie wydawnictw, które oficie go wydawały.
1: Panie profesorze, a czy mamy w dokumentach dowody na to, że pobierał gratyfikacje pieniężne?
0: Dowodów nie mamy, ale tak sugeruje cała jego aktywność. To znaczy nie zachowały się żadne pokwitowania pieniężne, ale to też dlatego, że teczka personalna tajnego współpracownika nie jest pełna i brakuje właśnie tych materiałów ocennych. Też mamy tylko kilka charakterystyk. Ja przypuszczam, że brał pieniądze, no bo to był element jakby jego funkcjonowania i on w tych donosach się bardzo dobrze czuł. Dowody mamy tylko na to, że brał pieniądze w ostatnim etapie, gdy był konsultantem bezpieki w latach 88-89 i wtedy dostawał pieniądze za te opracowania. Ja bardzo żałuję, że tych opracowań nie ma w tych dokumentach, bo moglibyśmy ocenić, szczególnie w tym okresie przełomowym, na ile one były rzetelne, a na ile były ideologiczne. I to byłoby właśnie ciekawe zobaczyć, czy on miał jakieś swoje poglądy, czy to były kalki rozmaitych poglądów prezentowanych z punktu widzenia ideologicznego. Myślę, że to byłoby interesujące. I tu mamy raporty, które mówią, że otrzymywał za to wynagrodzenie. Z tej współpracy z lat 55-70 takich jednoznacznych dowodów nie mamy.
1: O bogactwie tematycznym raportów Kellera świadczą nazwiska ludzi, na których donosił. No, mamy tu Kołakowskiego, mamy Baumana, mamy Baczkę, mamy Jerzego Brauna, Dominika Chorodyńskiego, Witolda Jedlickiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Marię Osowską, Jerzego Rudzkiego, Jana Strzeleckiego, Bogdana Suchodolskiego, Stefana Świeżawskiego, Jana Szczepańskiego, Janusza Zabłockiego. No, jak się czyta ten zestaw nazwisk, to człowiek się łapie za głowę. No, to jest elita, elit wręcz tego czasu. To są ludzie z najwyższej intelektualnej półki. No i wśród nich jest były ksiądz Keller.
0: Dokładnie jest i donosi, byśmy powiedzieli, na czołowe postacie nauk społecznych związane z Warszawą, czy które do Warszawy przyjeżdżały, bo to też ośrodek i poznański, i krakowski, wrocławski. Tam się przewijają te właśnie pierwszoligowe nazwiska. I co więcej, niejednokrotnie Keller chce być mądrzejszy od nich. Potrafi zrecenzować złośliwie Baumana na przykład, choć w przypadku Baumana, jak czytamy te donosy, moim zdaniem one są przekonujące i pokazujące taką płytkość analizy Baumana, na co zwracają uwagę różni krytycy. Choć oczywiście wiemy, że Keller robił to ze względów koniunkturalnych, czy też ze względu na to, że chciał być czołową postacią w tych środowiskach. To znaczy on chciał zajmować w tych naukach społecznych ważne miejsce. No nie powiem, że takie jak Kołakowski czy Baczko, no bo masz takich predyspozycji.
1: Czy Maria Osowska, prawda?
0: Tak, ale na pewno chciał się w tym środowisku liczyć, odcisnąć jakieś swoje piętno. Pytanie jest inne, czy ci ludzie też wiedzieli, z kim mają do czynienia. Część na pewno nie wiedziała, no bo skąd mieliby to wiedzieć, a część, która wiedziała, no też specjalnie się nie mogła ujawniać z tą wiedzą, no bo wiemy, że no tajni współpracownicy tylko czekali na to, żeby ktoś potępiał ludzi związanych z reżimem, prawda?
1: Ale on był człowiekiem towarzyskim? Był przyjmowany przez ludzi ze świata nauki? Przyjaźnił się z nimi? Jak to było?
0: Keller miał dużą łatwość nawiązywania kontaktów. Regularnie spotykał się z olbrzymią ilością ludzi. Właśnie też z tego powodu, że miał o czym z nimi rozmawiać. Miał szeroką wiedzę. Rzeczywiście umysł analityczny. Mamy dowody, że taki salonik w jego domu, gdy był mężem Heleny Ordyńskiej, prowadziła jego żona, więc dbała o to zaplecze gastronomiczne i zresztą wypomina to właśnie w tym listodonosie do Milicji Obywatelskiej. Więc ta towarzyskość, umiejętność nawiązywania relacji z pewnością pomagała. Być może niektórym też imponowało, że to były ksiądz. Jak wiemy, dla niektórych członków środowisk lewicowych taka postawa jest ciekawa, warta zgłębiania i tacy ludzie no, są popularni w pewnych kręgach. Zresztą do dzisiaj tak jest. Ja bym porównał go do

0: Stanisława Obirka, chociażby jeśli chodzi o sposób uprawiania nauki czy sposób myślenia, ale też właśnie łatwość nawiązywania kontaktów. Właśnie tak mi się Keller kojarzy ze współczesnym Obirkiem. Pytanie, czy pan profesor Obirek ma to za złe, czy nie, tego pewnie nie zweryfikujemy, ale bez wątpienia miał łatwość komunikacyjną, bez wątpienia miał też talent taki analityczny, bo tak jak mówię, to widać w tych donosach, ale również w pracach naukowych, bo te prace to przede wszystkim rozmaite syntezy. To znaczy, żeby pisać syntezy z nauk społecznych, trzeba mieć jednak dobrze przygotowany umysł, trzeba mieć umiejętność właśnie takiego syntetycznego spojrzenia, a wielu naukowców tego nie ma, jak wiemy. Ma też problemy ze swobodą wypowiedzi, a Keller problemów nie miał. To znaczy, rzeczywiście czuł się w tym środowisku swobodnie. Co więcej, moim zdaniem ta współpraca już w etapie warszawskim była też narzędziem do budowania pozycji, to znaczy do spychania pewnych ludzi, których oceniał krytycznie, i do promowania tych, których oceniał bardziej pozytywnie, choć ta druga grupa była stosunkowo niewielka. To znaczy liczbę ludzi, o których chciał mówić pozytywnie, można policzyć na palcach jednej ręki, ale to też bezpieki nie interesowało. Trzeba jasno powiedzieć, aparat bezpieczeństwa zawsze był zainteresowany ludzką słabością, a nie ludzką siłą.
1: Po kilkudziesięciu latach pracy w Polskiej Akademii Nauk odchodzi na emeryturę. I co się z nim wtedy dzieje?
0: Jeszcze bym dodał jedną rzecz, panie redaktorze. On jeszcze pracuje w WAP-ie. W WAP-ie imienia Dzierżyńskiego. Tam też ma wykłady dla...
1: Wojskowa Akademia Polityczna.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc a tam już nie zatrudniono przypadkowych osób. Oczywiście pracował tam na pół etatu, ale nie zmienia faktu, że no też gratyfikacje finansowe otrzymywał. Teczka z WAP-u się zachowała. Myśmy też z niej korzystali przy okazji tej publikacji. A co się dzieje po 1981 roku? No Keller jest na emeryturze. Cieszy się zapewne no dość bogatym stanem konta. W życiu nie musi się niczym przejmować. A później następuje jeszcze ten ciekawy, dziwny epizod bycia konsultantem SB już w okresie przełomu.
1: No i to jest szokujące. No, no idą zmiany, wszyscy czują, że coś się zmienia. I wtedy nagle przychodzą do niego z propozycją, żeby był konsultantem. Konsultantem od czego?
0: Konsultantem od kluczowych spraw z zakresu relacji państwo-kościół. Widzimy, że oni go proszą o przygotowanie analiz na przykład dotyczących wpływu Jana Pawła II na rzeczywistość w Polsce. Analizę dotyczącą jakichś rozwiązań ustrojowych dotyczących osobowości prawnej Kościoła.
1: A czy rzeczywiście to według się pana było przygotowanie na przykład do okrągłego stołu i oni chcieli mieć taką wiedzę?
0: Aż tak bym daleko się nie posunął, bo mi się wydaje, że tutaj bardziej ten etap konsultancki był związany z podpułkownikiem Gadomskim, który był doktorem wypromowanym przez Kellera i który uważał, że Keller jest mądrym człowiekiem prawdopodobnie, ma coś do powiedzenia, więc może pozyskajmy od niego jakieś analizy, za które moglibyśmy zapłacić. Zresztą nie wykluczam, że to był deal wiązany, to znaczy Keller potrzebował może środków finansowych, a ten jego dawny uczeń te środki zapewniał. Gadomski jest dość tajemniczą postacią, bo jest wicedyrektorem Departamentu IV MSW pod koniec jego istnienia. No i ma też ambicje naukowe, zdobywa doktorat z nauk społecznych. No chce wykorzystać wiedzę Kellera, może też po to, żeby zaimponować szefostwu MSW, że mamy tutaj takiego zdolnego byłego księdza, który nam stworzy rozmaite analizy sytuacyjne. W tym, że treści tych analiz niestety nie znamy. Znamy tytuły tych dokumentów, ale nie wiemy, co w nich było. No i ten okres trwa stosunkowo krótko, bo to jest niecały rok, to jest 10 miesięcy pewnie.
1: No i się kończy tym, że w maju 1989 roku, no to jest okrągły stół, zakomunikował Keller swoim przełożonym z bezpieki, że nie ma ochoty na dalszą współpracę.
0: Tak, no już myślę, że w maju 1989 roku...
1: Rzadko kto miał ochotę. Tak. Proszę powiedzieć, czy my coś wiemy o życiu Kellera w III RP?
0: Nie, nic zupełnie. Próbowaliśmy ustalać z profesorem Patrykiem Pleskotem. Nie znaleźliśmy jakichś ciekawych informacji, więc daliśmy sobie spokój w tym sensie, że żaden z nas nie ma talentu śledczego. Uznaliśmy, że nasza rola jako historyków się wyczerpała. Zresztą no właśnie ten ostatni etap to maj 1989 roku. Ja w historię III RP jako historyk za bardzo jeszcze nie wchodziłem. Uważam, że to czas jest bardziej dla politologów niż historyków.
1: A według pana, co było kluczem do pozyskania Kellera? To były kobiety, to były pieniądze.

0: pieniądze, to była chęć robienia kariery.
1: Myślę, panie redaktorze, po trochę wszystkiego z tego, co pan wymienił. To znaczy, on miał świadomość swojej słabnącej pozycji w kościele, poszukiwał jakiegoś patrona, z drugiej strony środki finansowe by się na pewno przydały, a z trzeciej funkcjonariusze bezpieki wiedzieli o jego żonie, wiedzieli o jego słabościach obyczajowych, więc tutaj pole marginesu miał stosunkowo niewielkie, choć oczywiście, jak z moich badań wynika, byli nawet księża homoseksualiści, którzy nie dawali się zwerbować, więc to nie jest też tak, że zawsze jak ksiądz miał słabość obyczajową, to był werbowany, to było bardziej skomplikowane, ale w tym przypadku natrafili na księdza, który bardzo chętnie zgodził się donosić, tylko w pierwszym okresie był ostrożny, stąd ten pseudonim i nie chciał zostawiać niczego na piśmie, prawda? Wiedział, że takie dowody zostają. Później już nawet i te skrupuły stracił, ale przestał być wtedy księdzem.
0: W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii wraz z profesorem Rafałem Łatką mówiliśmy o księdzu Józefie Kellerze, mrocznej postaci zarówno polskiego kościoła, jak i polskiej nauki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: I ja już też się z państwem żegnam. Zapraszam na kolejne Zaułki Historii już za 2 tygodnie. Wacław Cholewiński, do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejne spotkanie z listami Stanisława Ignacego Witkiewicza, który pisał do żony Jadwigi z Unruków. Jest to imponujący zbiór ponad 1200 listów, kartek pocztowych, widokówek i telegramów pisanych regularnie przez cały okres trwania małżeństwa Witkacego z Jadwigą od marca 1923 roku aż do sierpnia 1939. Te listy są świadectwem codziennego życia, uczuć oraz wzajemnej zależności małżonków, których relacja była dość skomplikowana i naznaczona zdradami. Czyta Krzysztof Kosztyła.
4: Zakopane 30 marca 1923. Kochana Nineczko, mam wrażenie, że wczoraj napisałem zanadto obojętnie i dlatego piszę jeszcze. Może napiszę jeszcze obojętniej, to jest też możliwe. Jeśli ostatnie moje bebechowo-wstrząsowe protuberancje nie są wystarczające jako wskazówka co do tego, co masz dalej robić, to nic na to poradzić nie mogę. Jestem w ogóle bardzo zimny w zewnętrznych przejawach i to, co ci mówiłem i pisałem, jest to maksimum napięcia dynamicznego. Nie zmieniając się zupełnie, mogę już nigdy nic podobnego nie napisać. Proszę cię więc, weź pod uwagę. Just take it in consideration. Mój koeficjent uczuciowości. I bądź pewna, że zupełnie się zasadniczo nie zmieniłem. Nieporozumienia wyjaśnione prowadzą do poznania i do większego porozumienia. Niewyjaśnione zatruwają ośrodki istotnych uczuć w sposób nieznaczny i następnie wywołują obcość przy pozornej bliskości. Dlatego sądziłem, że powinnaś była trochę istotniej napisać. Ale ja, jakkolwiek byłem maksymalnie pijany, pamiętam, co ci mówiłem. Pomijam formę, która mogła być niestosowna. A ty nie pamiętasz, co mnie mówiłaś wieczorem w dzień orgii u Kucza. I dlatego nie chcesz o tym mówić, aby nie zaangażować się w niewłaściwym kierunku. Jednak musisz wiedzieć, kto ja jestem. I nie pozwalać sobie na przekroczenie pewnych granic wewnętrznej przyzwoitości. Wierzę, że nie chciałaś robić mi przykrości, ale pewne rzeczy, nawet mimo woli, mogą mieć fatalne znaczenie dla przyszłości. Może ci się to wyda nudne i nieprzyjemne, ale jeśli się namyślisz, musisz mi przyznać rację. A co do pani L, to byłem zachwycony jej postępowaniem i proszę, aby dalej traktowała mnie jako embriona, nawet bez nimbu powagi. Przeczytaj 4. część mojej książki o malarstwie. Pani Borkowska jest tobą oczarowana. Zan chce wyjechać i niepokoi się co do daty ślubu. A więc o ile zgodzisz się, abym pisał bardziej bez sensu,

Chciałbym pisać bardziej bezpośrednio. Kuczo pojedzie dziś do Warszawy. O pani L. mówi z zachwytem, jak o świętym obrazku. Całuje swoje potworne usta i wciągające oczy. Twój Witkacy. Zakopane 30 marca 1923. Kochana Nineczko, dziękuję ci za list i dopisuję jeszcze wobec tego. Nie chciej uważać tych trzech listów za trzy, tylko za jeden i możesz odpisać przy sposobności również jednym listem, jeśli tak trudno jest ci do mnie pisać. Proszę cię, przestań już raz pisać i mówić o niepewności z mojej strony. Dla ciebie jestem zrezygnowany na wszystko. A jeśli piszę to wszystko, to tylko dlatego, aby na przyszłość uniknąć nieporozumień mogących zniszczyć dobre stosunki między nami. Chciałbym, aby sądy innych ludzi nie wpływały na ciebie w stosunku do mnie i nie wywoływały stosowania różnych metod. Dostrzeżenie w postępowaniu twojej metody może tylko wywołać u mnie również skręcenie, które uniemożliwi mi swobodę w stosunku do ciebie i zniszczy to, co uważam za najcenniejsze w stosunku do kogoś, to jest możność bycia sobą i nie kierowanie się żadną metodą. Nie jestem dyplomatą i noszenie maski jest dla mnie męczarnią. Nie mówię o formach, które nawet w najbliższym stosunku muszą być wściekle przestrzegane, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Trzeba oszczędzać sobie niepotrzebnych przykrości. Jesteśmy oboje psychiczni sadyści i fizycznie masochiści, na to trzeba uważać. Ja mój sadyzm mogę opanować i to nawet dobrze mi zrobi. A co do wścieklicy, jest to prawie pewne. Główny aktor z egzemplarzem, dekoracja przyjęta, role w ogóle rozdane między 14 a 20 kwietnia. Ale w teatrze zawsze nic nie ma pewnego, nawet jeśli premiera jest naznaczona. Jest to instytucja z założenia, niepewna. A co do 300 kawałków, bardzo się martwię, że mi odsyłasz. Za to i tak palta nie kupię. A to, co dostałem za panią Łęską, musi pójść na ramy i ekspedycję do Lwowa. Z paltem i ubraniem muszę poczekać. Do wścieklicy. Dziwi mnie, że pani L. dała ci 350, kiedy cena była 300. Naddatków nie przyjmują nawet kelnerzy i fryzjerzy. Następny list mój będzie prawdopodobnie bez sensu. Więcej nie myśl o niepewnościach i uważaj mnie za męża przez wielkie M. Całuję cię bardzo. Bardzo mi ciebie brak. Twój Witk. Zmuszaj się do pisania. Nic to ci nie zaszkodzi. Zakopane 3 kwietnia 1923. Najdroższa Nineczko, piszę tylko parę słów. W stanie lekkiego, holodnawo pierpoja. Urządziłem świąteczną dwudniówkę. Jest 9:40. Dalej znowu pić nie będę. Zaczęło się u Malczewskich o 5:00 po południu. Straszny był skandal w domu, bo nocowałem u Bednarskich, a potem na obiedzie byłem u Malczewskich, po czym zasnąłem i obudzili mnie o 8:00 wieczorem. Mama poszła mnie szukać i tak dalej. Ale już wszystko dobrze. Nie miej do mnie o to pretensji, bo miałem rano u Karpowicza cudowną chwilę absolutnej beztroski, co mi się bardzo rzadko w ostatnich latach zdarza. Zresztą, zrobiłem to trochę programowo, ze względu na szalony kaszel i zaziębienie. Wyleczyłem się zupełnie. Coraz więcej widzę, że ty właśnie jesteś moim najistotniejszym przeznaczeniem. Kiedy będziesz moją żoną, o Boże, Boże, mam nadzieję, że się trochę, tylko trochę uspokoję i będę mógł jeszcze wydobyć z siebie trochę rzeczy istotnych. Powieść i tepe. Powtarzam ci po raz ostatni, że cię kocham. No co innego, że przeczucie jak zwykle mam okropne. A teraz rozstrzyga się kwestia hotelu. Podniesiono bardzo opłatę za dom. Ale myślę, że to da się zrobić przy pomocy portretów. Idę spać. Jutro zaczynam NZ. Nowe życie. Całuję cię bardzo długo. Aż do zupełnego zmęczenia. To znaczy około 20-22 sekund w twoje śliczne usta. Twój Staś.

0: 4 kwietnia. Zacząłem NZ. Nie palę. Duży obraz skończyłem przed świętami, jutro zaczynam nowy. Kiedy masz zamiar przyjechać? O, więcej nic przykrego bez prowokacji nie napisz. Jestem człowiekiem bardzo zgodnym. Na razie więcej nic. Z powodu stanu NP. Nie palenia. Całuję cię w metafizyczny pępek, twój W.
1: Krzysztof Kosztyła przeczytał fragmenty listów Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony Jadwigi. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Autopromocja.
3: Opowiadał mi o moim kraju i stawałem się Szwajcarią. Opowiadał nam o Polsce i byliśmy Europejczykami. Opowiadał mi o malarstwie i czuliśmy się obaj artystami. Opowiadał nam o historii, o pięknie, o miłości i stawaliśmy się ludźmi.
4: Tak Józef Czapski zapisał się we wspomnieniach Ryszarda Schliemanna, szwajcarskiego artysty, marszanda, popularyzatora malarstwa czapskiego na świecie. O ich przyjaźni opowiemy w środę o 22:30. Dorota Gacek. Zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Arvo Pärt.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska, a nasz program realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dzisiaj przenosimy się do Herne w Niemczech na festiwal Herne Early Music Days, jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych muzyce dawnej. W tym roku koncerty odbywały się pod hasłem Reduce, Reuse, Recycle, a więc twórczego przetwarzania i ponownego odczytywania muzyki przeszłości. To idea, która bardzo dobrze koresponduje z repertuarem, który przed nami. 15 listopada 2024 roku w Kreuzkirche w Herne wystąpił zespół Tasto Solo. To formacja prowadzona przez Guillerma Peresa, dyrygenta, badacza specjalizującego się w muzyce średniowiecznej. Zespół łączy pracę nad źródłami z żywą praktyką wykonawczą. No to typowe dla zespołów muzyki dawnej, zwłaszcza tak dawnego repertuaru, a jego interpretacje są pełne ekspresji i wyobraźni. W skład zespołu wchodzą soliści, wokaliści, instrumentaliści grający na takich instrumentach jak fidel, harfa, ale też organetto i klawicimbalum. Koncert Tasto Solo, który przed nami, zatytułowany jest Szczególnie wyrafinowane. Muzyka wokalna i instrumentalna Ars Subtilior w Hiszpanii. Ars Subtilior, czyli sztuka subtelna, to styl przełomu XIV i XV wieku, znany z niezwykłej złożoności rytmicznej, brzmieniowej, notacyjnej. To muzyka pełna zmian metrum, zaskakujących współbrzmień, wymagająca od wykonawców ogromnej wiedzy, precyzji i wyobraźni. Program koncertu został podzielony na dwie części, przed nami pierwsza z nich, w której usłyszymy zróżnicowane kompozycje, przede wszystkim ballady z kodeksu Chantilly, jednego z najważniejszych źródeł tego repertuaru. Pojawią się też utwory takich kompozytorów jak Jacquemin de Senlèche i Trébor. To twórcy związani właśnie z późnym średniowieczem, z kręgiem stylu Ars Subtilior. O Jacquemainie de Senlèche'u wiemy stosunkowo niewiele. Działał prawdopodobnie na dworach południowej Francji i Półwyspu Iberyjskiego, a jego utwory należą do najbardziej charakterystycznych przykładów tego stylu, złożone rytmicznie, często także o wyszukanej symbolicznej notacji. No to jest cecha ta najważniejsza, Ars Subtilior. No a Trébor to kompozytor, którego nazwisko zapisane w SPAC tworzy słowo Robert. I to właśnie wszystko, co możemy o nim powiedzieć z pewnością. Jego muzyka zachowała

wała się przede wszystkim w kodeksie Chantilly. Potem pojawi się w programie repertuar sakralny, chorałowe Alleluja, następnie motety Filipa de Vitry, jednego z najważniejszych twórców XIV wieku, teoretyka, współtwórcy stylu Ars Nova. To właśnie on uporządkował nowe zasady rytmu i notacji, które otworzyły drogę do późniejszych, jeszcze bardziej złożonych form, takich

wielowymiarowa. Różne teksty, linie melodyczne prowadzone są jednocześnie i tworzą precyzyjną, gęstą strukturę, w której każdy głos ma niezależną rolę. Przed nami pierwsza część koncertu Tasto Solo z festiwalu w Herne z 15 listopada 2024 roku.

muzykę, która odsłania niezwykłą złożoność i wyrafinowanie stylu Ars Subtilior w wykonaniu zespołu Tasto Solo. To była pierwsza część koncertu z festiwalu w Herne z 15 listopada 2024 roku. Ballady z kodeksu Chantilly pokazały precyzję rytmu, kunszt prowadzenia głosów, a motety Philippa de Vitry, wielowarstwowość tej muzyki, w której rzeczywiście różne teksty i linie melodyczne nakładają się na siebie i współistnieją równolegle. To repertuar późnego średniowiecza, muzyka powstająca około roku 1400 w kręgu dworów arystokratycznych Francji i Półwyspu Iberyjskiego. Ars Subtilior to styl skrajnie wyrafinowany, pełen synkop, przesunięć rytmicznych, zmian metrum i zaskakujących współbrzmień. To muzyka, która wymaga nie tylko precyzji, ale też niezwykłej kontroli czasu, bo jej rytm często wymyka się regularności, a struktura opiera się na subtelnych napięciach pomiędzy głosami, subtelnych przesunięciach. Przed nami już teraz druga część tego koncertu w Herne z 15 listopada 2024 roku. Rozpocznie ją ballada czterogłosowa François André, Arme Amour au Fleur de Fleur. Utwór, w którym jeszcze wyraźniej słychać zagęszczenie faktury i rozwiniętą polifonię. Następnie zabrzmi motet przypisywany Bernardowi de Cluny, Panteon Aluitur, kompozycja o szczególnie rozbudowanej strukturze obejmująca aż 5 głosów. Powrócimy także do twórczości Jacquemaina de Saint-Chély i kolejna kompozycja Trebora zabrzmi En Sommeillant, muzyka o szczególnie subtelnym, niemal zawieszonym charakterze, oparta na delikatnej grze rytmu i barwy. A na zakończenie zabrzmi jeszcze Virelet Jacquemaina de Saint-Chély, forma lżejsza, bardziej taneczna, a zarazem wciąż osadzona w tej niezwykle precyzyjnej stylistyce. Ta muzyka jeszcze bardziej skondensowana, jeszcze śmielsza w rozwiązaniach. Przed nami druga część koncertu zespołu Tasto Solo z festiwalu w Herne.

To koncert zespołu Tasto Solo z festiwalu w Herne, zarejestrowany 15 listopada 2024 roku w Kreuzkirche. Muzyka późnego średniowiecza, Ars Subtilior, w którym precyzja zapisu spotyka się z niezwykłą wyobraźnią dźwiękową. Repertuar przez długi czas zapomniany, ale dzięki takim wykonawcom specjalizującym się w wykonawstwie historycznym powraca na estradę i do naszej pamięci. Ten program pokazał bogactwo Ars Subtilior, od ballad virelet po motety, od kameralnych form trzygłosowych po rozbudowane struktury wielogłosowe, muzykę wymagającą, ale

0: też niezwykle sugestywną w swoim brzmieniu. W interpretacji zespołu Tasto Solo szczególnie wyraźna była precyzja, kontrola czasu, też dbałość o barwę i relacje między głosami. To one budują tu całą dramaturgię. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w koncercie w Porze Lunchu z muzyką średniowiecza, a na zakończenie chciałabym zaprosić Państwa na koncert, na kolejną odsłonę cyklu z klasyką przez Polskę. Już w sobotę o 17 w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi Polish Violin Duo, czyli Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Mamy dla Państwa wejściówki, wystarczy napisać na koncertydwojki@polskieradio.pl. I tak żegnam się z Państwem na dziś. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Zapraszam na jutro od 14. Klaudia Baranowska.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Sonia Bryna.

Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Jacek Hawryluk. W dzisiejszej audycji mamy dla Państwa jeden temat, za to niezwykle ciekawy i obszerny, wywołany, jak to u nas bywa, przez fonografię. Nakładem wytwórni Harmonia Mundi ukazało się nowe nagranie opery La Callisto Francesco Cavallego, utrwalone w 2025 roku podczas festiwalu w Aix-en-Provence. Zatem dziś porozmawiamy o nowej interpretacji Ensemble Correspondance, ale także o obecności Cavallego na płytach, po które pozycje warto sięgnąć, na co zwrócić szczególną uwagę, a naszym przewodnikiem po muzyce włoskiego kompozytora będzie Piotr Kamiński. Zapraszam, otwieramy płytomanię.

0: Francesco Cavallego dziś będzie rozbrzmiewać w Płytomanii. Już teraz witam Piotra Kamińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jacku.
0: Piotrze, zanim porozmawiamy o nowym nagraniu, które jest pretekstem naszego spotkania, to muszę cię zapytać o to, kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z nagraniami muzyki Cavallego. Czy to była właśnie płyta Argo z początku lat 70. z La Calisto z Raymondem Lepardem, której fragmentu przed chwilą

0: taka historia. Ja byłem przy tym, kiedy on się odrodził. To koniec lat 60., dla mnie początek lat 70. I ja pamiętam niebywały entuzjazm Jana Webera wobec tych nagrań i tamtych płyt. Pierwsza taka płyta, o jakiej słyszałem i jaką usłyszałem, to był taki rodzaj recitalu na dobrą sprawę, antologii fragmentów z utworów Cavallego i nie tylko Cavallego, bo Monteverdi był tam też. To płytę nagrał Leppard w towarzystwie paru niezłych solistów. Hedy Hoppe tam śpiewała parę fragmentów z opery Cavallego i Hugues Queneau i Gerald English śpiewali jeden z najcudowniejszych późnych madrygałów Monteverdiego, Zefiro Torna, właśnie duet wirtuozowski, zupełnie przepiękny na takim basie obsesyjnym, powracającym ostinato. I tam właśnie pierwszy raz tę muzykę usłyszeliśmy. I zaraz potem, już wtedy pamiętam, Weber mówił o takim nagraniu całej opery, pierwszym nagraniu całej opery Cavallego. To był Ormindo, również zrealizowany pod koniec lat 60. na festiwalu w Glyndebourne z całkiem fajną obsadą. Ta Kalisto pojawiła się nieco później. W roku 70. było kolejne przedstawienie właśnie w Glyndebourne i dwa lata później cała ta ekipa poszła do studia i nagrała całość i pamiętam, jaka to była wtedy sensacja. Oczywiście wiemy o tym doskonale, że Leppard i wtedy to była jego filozofia i nie tylko jego zresztą, nie zagrał tego tak, jak było napisane, bo napisane jest prawie nic, to znaczy linie wokalne i linia basu do realizacji i realizacją właśnie nazywał Leppard swoje przekomponowywanie tych utworów, to znaczy robił to, co prawdopodobnie, a może właśnie nie, i polemika na ten temat trwa do dzisiaj, robili wykonawcy w tamtych czasach. Wiadomo na przykład, że ten teatr, do którego miał dostęp Cavalli, dla którego pisał swoje utwory, między innymi ten, miał na służbie bardzo niewielu muzyków, ich tam nie było, nawet 10, bo kilka osób i ta realizacja musiała być bardzo dźwiękowo ubogo, ale ta forma pozwalała na coś podobnego. I dopiero potem uznaliśmy, że te wszystkie realizacje na wielki zespół orkiestrowy z dużym chórem, przed chwilą usłyszeliśmy coś takiego, to bogactwo dźwiękowe, no to jest rodzaj właściwie świętokradztwa. A był to gest absolutnie konieczny, to znaczy to, co usłyszeliśmy, miało bardzo wyraźną rolę, miało odegrać tę rolę wobec publiczności, która przychodziła do teatru na utwór, którego nie grano od co 300 kilkudziesięciu lat. Był całkowicie świeży, nikomu nieznany, do niczego niepodobny. Ten gatunek właściwie na dobrą sprawę był też już czymś zupełnie, zupełnie zapomnianym i trzeba było oswoić w pewnym sensie publiczność, nie szokować jej od razu dźwiękiem tak zupełnie im jej nieznanym, zupełnie obcym i egzotycznym i dlatego Leppard robiąc te swoje realizacje oswajał w pewnym sensie tę dziwność egzotyczną z innej planety, żeby publiczność nie wyskoczyła od razu z sali krzycząc, że to jakiś absurd, że się z niej muzycy nabijają, żeby przyjąć te już sam gatunek, już sam sposób narracji muzycznej. To wszystko było tak nowe i obce, że przynajmniej ten strój, w jaki on to ubrał, był troszkę bardziej znajomy, nie tędy był szok. I dopiero potem, powolutku, powolutku, zresztą w tym samym okresie pojawia się, jeśli dobrze pamiętam, nagranie Koronacji Popeyi, które zrobił znany nam potem Alan Curtis, który wtedy był właściwie rewolucjonistą, który po raz pierwszy nagrał ten utwór, który krążył wówczas po scenach włącznie z Warszawą, właśnie w realizacji takiej współczesnej Lepparda, tylko na podstawie tego, co widać. To znaczy sam bas i głosy wokalne. I okazało się, ale też długo to trwało, zanimśmy się do tego przyzwyczaili, że to funkcjonuje, że to jest możliwe, że ten utwór sam sobie wystarczy w takiej formie z ewentualnymi małymi dodatkami. I od tego czasu, no minęło co 60 lat, prawda? I powolutku, powolutku zmierzamy do jakiejś prawdy o tej muzyce, ale wrócimy do tego tematu. Obawiam się, że jest to właściwie takie zadanie trochę beznadziejne z innych powodów, nie mających nic wspólnego z tym, co i jak się gra.
1: Rozmawiamy o najwybitniejszym przedstawicielu opery weneckiej w XVII wieku. Zresztą do ostatnich oper Claudia Monteverdiego musiał się, jak wiemy, przyłożyć. Lista jego dzieł, które były wystawiane w teatrach weneckich, jest imponująca, ale pisał także dla Mediolanu, Florencji czy Piacenzy. Flirt z Francją okazał się dla niego, że tak powiem,

0: Wiem, mało podniecający, bo i Xerxes i zdaje się Ercole Amante poniosły klęskę. We Włoszech jednak cieszył się zasłużoną renomą. Piotrze, no skoro mówimy, że Francesco Cavalli był tym głównym rozgrywającym opery weneckiej, to o jakim typie teatru myślimy i co Cavalli pozostawił nam w spadku?
1: A no właśnie, niedokładnie wiadomo, ile tego było, bo powiedzmy, że to wszystko, co zostało, te dokumenty, które mamy, pozwalają sądzić, że tych oper było mniej więcej około 40. W tej chwili już jesteśmy co bardziej minimalistyczni w tych sprawach. Ta liczba przekracza 20 parę tytułów. Nie wszystkie są do dyspozycji, bo niektóre po prostu przepadły, ale wiadomo, no, że on w tamtych czasach był pod względem operowym dożą Wenecji i jeszcze kilku okolic prowincji, bo nawet do Wiednia te utwory docierały, bo jak wiadomo, Wiedeń był niezbyt daleko i bardzo chłonny był na nowe przyjemności tego typu. Właściwie przesłonił całą tę epokę i jeśli chodzi o tę operę wenecką, formę, którą uprawiał, był jej właścicielem, właściwie monopolistą prawie. No to jest forma i od razu tutaj uderzamy w temat może najbardziej istotny i w pewnym sensie bolesny, opierająca się głównie na melorecytacji, byśmy my to tak nazwali, to znaczy na niebywale rozwiniętym, bogatym i muzycznie przystrojonym we wszystkie możliwe efekty recytatywie, który powolutku dopiero z czasem zaczynał się przekształcać w te arioza i w arie, które w którymś momencie oderwały się od tej substancji i pofurnęły, zaczęły żyć własnym życiem, ale to jest dopiero temat na drugą połowę XVII wieku. I tutaj w tym jest właściwie najpoważniejszy problem, jaki mamy z tym utworem, to znaczy, że 50%, jeśli nie więcej, tutaj opiera się na tekście, na słowach, które są śpiewane. To wynika, wszyscy to wiemy, bośmy w szkole się o tym uczyli, z tej pierwotnej intencji, jaką mieli chłopcy z Kamerady Florenckiej i która właściwie ma swoje korzenie nawet wręcz jeszcze dawniej, to znaczy, żeby muzyka nie pożarła słów, nie pożarła tekstu, tak jak to czyniła pod koniec renesansu ze Słowem Bożym. Ukochany tutaj przykład to jest słynny motet Talisa na 40 głosów, gdzie wiadomo mniej więcej, co oni śpiewają, ale konia z rzędem temu, kto usłyszy tekst tam śpiewany i nagle wyrzuca się ten cały wystrój dookoła polifonii, ewentualnie akompaniament i żeby wrócić do pisania sylabicznego, żeby tekst odgrywał pierwszoplanową rolę. Monteverdi od razu te pryncypia pogwałcił w Orfeuszu, bo połknął w tym utworze właściwie wszystkie formy muzyczne tamtych czasów. Cavalli jest pod tym względem bardziej taki dyskretny. Bogactwo muzyczne tych partytur jest ogromne, ale ono skupia się przede wszystkim właśnie na tym, co nazywam w braku precyzyjniejszego terminu melorecytacją, to znaczy tekst przełożony na muzykę. I tutaj wyobraźnia kompozytora, potęga jego wyrazu w tym, co potrafi powiedzieć nutami, umiejętność, intuicja genialna wsłuchania się w tekst i ubrania go w najpiękniejszy strój dźwiękowy, muzyczny, wokalny, no na tym opiera się cały gatunek. I tutaj oczywiście mamy do czynienia z bardzo dobrymi librecistami. Tutaj ukochanym przez długie lata librecistą Cavalliego był Giovanni Faustini, który niestety nie pożył długo, bo zmarł w wieku lat 32 i na 12 oper Cavalliego, jakie powstały w tych najlepszych jego pierwotnych, pierwszych latach 42-52 mniej więcej, 10 oper było do jego tekstu i właśnie do takiego libretta napisał Cavalli La Callisto, a pierwszym arcydziełem, zaraz do niego wrócimy prawdopodobnie, jakie napisał Cavalli w takim gatunku naprawdę dramatu operowego, dramatu muzycznego, to była Didona i tam librecistą był nie byle kto, bo sam Busenello, to znaczy librecista koronacji Popei.
0: La Callisto, drama per musica w trzech aktach z prologiem. Premiera odbyła się w Wenecji 28 listopada 1651 roku. To Piotrze, proponuję, byśmy teraz sięgnęli po fragment tego nowego nagrania utrwalonego w ubiegłym roku i zaraz później wracamy do rozmowy.

0: Eccento!
1: W Płytomanii słuchamy nowego nagrania opery La Callisto Francesco Cavallego, które wraz z solistami i ensemble Correspondance przygotował Sébastien Dossé. Przed chwilą scena druga z aktu pierwszego, Callisto, Merkury i Jowisz. Razem z nami jest Piotr Kamiński. Piotrze, to już przechodząc bezpośrednio do tej partytury, to jakie pułapki kryje muzyka Cavallego w La Callisto?
2: No pułapek właściwie tu większych nie ma. Problem jest tylko w tym, że okoliczności się zmieniły, że słucha tej muzyki publiczność, która tekst właściwie odbiera z przekładu wyświetlonego nad sceną, a na scenie reżyser robi to, na co ma ochotę. Na przykład to nagranie pochodzi z przedstawienia w Aix-en-Provence. Słyszeliśmy tutaj pewne hałasy nawet, które zeszły ze sceny. Tam ta realizacja oparła się na pomyśle, które wniosła pani reżyser, po prostu ona dopatrzyła się w tym utworze, echa niebezpiecznych związków Chedorlo de Laclos, co jest pomysłem szalonym zupełnie i takim, który wygładził, no jakoś ujednolicił całą tę narrację, która jest z samej definicji, to Busanello wymyślił tę formę takiej kapryśnego, szalonego dosyć widowiska, gdzie jest bardzo dużo postaci, tych postaci tutaj jest kilkanaście, w niektórych było ich jeszcze więcej. I to jest taki rodzaj feerii z, no, jak mówi się to potocznie, szekspirowską, zróżnicowaniem tonów i stylów. Jest tu i komedia, i nawet na pograniczu farsy jest wielki, głęboki dramat. I jest ten wymiar antyczny, w tym mitologiczny, od prologu, w którym wypowiadają się trzy postaci mityczne. Bogactwo tego jest takie, że sprowadzenie tego do jednego osiemnastowicznego salonu, bo akurat komuś to przyszło do głowy, no szkodzi tej operze, odbiera jej właśnie jej zróżnicowanie, jej wewnętrzne bogactwo. To jest podstawowa pułapka, bo jeśli chodzi o realizację wokalną i instrumentalną, muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowo piękne nagranie. Ono ma swoje słabości, oczywiście, bo to jest niezwykle trudne realizacja partytury, która tak dalece opiera się na tym, żeby mówić do słuchacza ze sceny, a to wszystko śpiewają ludzie, którzy raczej przyzwyczajeni są do takiego teatru, gdzie śpiew jest najważniejszy i to, co jest w tekście, jest właściwie tylko służebne, a powinno być dokładnie odwrotne, ale już nie narzekajmy na to. Dojdziemy może kiedyś i do tego. W każdym razie faktem jest, że ta obsada, którą tutaj zebrał festiwal, jest właściwie z jednym czy drugim małym wyjątkiem naprawdę znakomita. Tutaj słyszeliśmy młodą sopranistkę francuską Lorraine Oliva, która śpiewa Callisto i która, no słychać, jest po prostu śliczna w tym, co robi i myślę, że to będzie naprawdę chyba ładna kariera. Jest niezastąpiony Alex Rosen jako Jowisz, no i jest bardzo dobry też baryton Dominik Sedgwick. Tutaj jest natomiast pewien problem, który polega na tym, że to jest historia niebywale erotyczna, że tam wszyscy ze wszystkimi ewentualnie by mogli albo bardzo chcieli. Że właśnie o tym to wszystko jest. I historia, przypomnijmy, polega na tym, że Jowisz próbuje uwieść piękną nimfę Callisto, a ona absolutnie sobie tego nie życzy, ponieważ tak naprawdę kocha tylko swoją boginię Dianę. Co już od razu

wprowadza pierwszą, że się tak wyrażę, interesującą dwuznaczność w całą tę opowieść. I Jowisz, ponieważ dysponuje, jak wiadomo, pewnymi ciekawymi środkami, pojawia się w jej życiu pod postacią Diany, to znaczy po prostu zamienia się, jak to kiedyś, w łabędzie albo w białego byka. Tutaj przyjmuje postać Diany. I całe pytanie formalne polega na tym, w jaki sposób obsadzić tę fałszywą Dianę, czy będzie to śpiewać ta sama dziewczyna, która śpiewa Dianę, tylko będzie starała się to tak charakteryzować, żeby było słychać, albo kostiumem można to też pokazać, że to już nie jest taka całkiem prawdziwa Diana, tylko taka Diana troszeczkę bardziej poprawiona. Czy też będzie to śpiewać falsetem, tę muzykę napisaną na sopran czy mezzosopran, ten sam artysta, który śpiewa Jowisza. I tutaj oba rozwiązania były stosowane, znaczy w tym przedstawieniu Leparda Dianę i Jowisza jako Dianę śpiewała Janet Baker i fantastyczna zresztą pod każdym względem. I ona potrafiła tutaj zrobić pewne zróżnicowanie. Natomiast w tych ostatnich dwóch nagraniach, najsławniejszych może René Jacobsa i tym właśnie, to Jowisz, bas, który śpiewa Jowisza, śpiewa to falsetem. Ja muszę powiedzieć szczerze, wolę to rozwiązanie, kiedy to sama Diana śpiewa dwie różne postaci. Problem polega na tym, że do dzisiaj nie wiadomo tak na pewno, jak to było na początku. To znaczy, cały czas jest pewna wątpliwość, czy Katryna Gianni, która była pierwszą Dianą, śpiewała również tego fałszywego Jowisza w jej własnej sukni, czy też to Don Giulio Cesare Donati, który śpiewał Jowisza, śpiewał to falsetem. Nie wiemy tak naprawdę. Z całkowicie osobistych przyczyn wolę jednak to rozwiązanie, kiedy jedna dziewczyna śpiewa, i wtedy nasza uwaga nie jest ściągnięta na to, jak dziwny głos dobywa się z tej dziewczyny, tylko raczej szukamy czegoś subtelniejszego w interpretacji tej samej śpiewaczki. Ale to jest kwestia właściwie no, polemiczna, to moja osobista decyzja. Mówiliśmy o tym, że jak pojechał on do Paryża z tymi swoimi, najpierw z Xerxesem, jednym z najsławniejszych swoich dzieł, a potem ze specjalnie skomponowanym dla Paryża Zakochanym Herkulesie, że to poniosło sromotną klęskę. Przyczyny były dwie. Jedna przyczyna to była oczywiście paskudna kabała, jaką między innymi Lully zorganizował, i była partia antywłoska, bo kardynał Mazarini był Włochem, no więc wiadomo, były te francuskie typowe konflikty w tym ukryte. To była jedna z przyczyn, ale była też druga, że w obu obsadach, i to było normalne w tamtych czasach oczywiście, występowali kastraci i Francuzi tego absolutnie nie byli w stanie znieść. I wiadomo, że wśród postaci w głównych rolach, przede wszystkim Endymion, to znaczy młody pasterz, który się kocha w Dianie, był kastratem alto. I zresztą tragedia nastąpiła, bo Bonifacio Cerretti, który śpiewał tego Endymiona na prapremierze, bardzo prędko potem zmarł. I to też sądzi się, że jakby porażka tego utworu wówczas, że krótka jego kariera sceniczna z tego wynikała. Więc mamy pewne problemy obsadowe. Jest drugi problem obsadowy, to jest nimfa Linfea, która tutaj jest jednocześnie bardzo ma ochotę na Endymiona, a na nią z kolei ma ochotę mały satyrek. I tutaj też jest dwuznaczność, nie wiemy na pewno, kto to śpiewał i na jaki głos to zostało napisane. Możliwości są dwie, bo znamy nazwiska, ale też nie na pewno. Takie to były wątpliwości w tamtych czasach. Czy to jest na sopran i wtedy to jest naiwny młody chłopiec, który szuka namiętnie jakiegoś rozwiązania swoich problemów osobistych, czy też ma być to tenor, który, i tak było w wykonaniu genialnym Leparda, bo gdzie to śpiewa Quino, ma być klasyczna Przytulia Lepczyca, taka troszeczkę podstarzała w rodzaju Arnaldo z Koronacji Popei. Tutaj mamy to właśnie rozwiązanie, śpiewa tę rolę Zachary Wilder, znakomity skądinąd tenor, tylko mam wrażenie, że jakby nikt go nie poinformował, że może by troszeczkę komedii w to wstrzyknąć. I on to śpiewa przepięknie zupełnie, ale jakoś mało wesoło, co mi się niekoniecznie podoba. W roli Junony, oczywiście jak zwykle, tej samej we wszystkich operach zazdrosnej małżonki, występuje znakomita Anna Bonitatibus. To słychać od razu, że mamy do czynienia z niebyle kim. Ona też śpiewa w prologu Wieczność, jedną z tych mitycznych postaci. Ja tylko żałuję troszkę, że jej nie obsadzono, bo z takim pewnym opóźnieniem nagle wszyscy zorientowali się, że Anna Bonitatibus jest znakomitą śpiewaczką i koniecznie trzeba ją jak najszybciej
najszybciej zaangażować, że ona nie śpiewa Diany, bo Giuseppina Bridelli, która tutaj jest, jest bardzo, bardzo fajna dziewczyna, po prostu jest mniej indywidualna, mniej ciekawa, a Bonitatibus by to pokazała naprawdę, naprawdę pięknie.

0: tą klasę. No i jest moim zdaniem absolutnie szczytowe osiągnięcie tego nagrania. To jest mój ukochany Paul-Antoine Benoist-Jean, który śpiewa Endymiona. I tych Endymionów jest kilku, bo są i płyty, i nagrania wideo. On jest po prostu niezrównany. W tym momencie klasa tego śpiewaka i pod względem urody wokalnej, i subtelności, i tym rodzaju melancholii takiej, która jest w jego śpiewie, no tutaj przerasta wszystkich kolegów. Dosyse świetnie z tym daje radę i bez tego przedstawienia, bez tego widowiska, które tam wymyśliła sobie pani reżyser, to brzmi naprawdę pięknie i moim zdaniem jest piękniejsze, jakieś takie bardziej, bo ja wiem, zmysłowe niż to, co zostawił wówczas również odziedziczony po przedstawieniu René Jacobs w swoim świetnym skądinąd i na pewno godnym uwagi nagraniu, które też ukazało się w firmie Harmonia Mundi. Także polecam to entuzjastycznie, nie tylko Benoist-Jean oczywiście, ale wszyscy tutaj są na najwyższym poziomie i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo piękne osiągnięcie.
1: To w takim razie, jeśli pozwolisz, to sięgamy po fragment aktu drugiego, Endymion, i w tej partii Paul-Antoine Benoist-Jean.

0: La Callisto Francesco Cavallego. Nowe nagranie opery poprowadził Sébastien Dosset. To zapis, przypomnę, z festiwalu w Aix-en-Provence z 2025 roku i trzypłytowy zestaw Harmonii Mundi. Przed momentem Endymion w tej partii Paul-Antoine Penotchon. Dziś w Płytomanii, w programie drugim Polskiego Radia o muzyce Cavallego, rozmawiam z Piotrem Kamińskim. Piotrze, to podsumowując jeszcze jeden wątek, bo Sébastien Dosset mówi, że pozwolił sobie na przygotowanie partytury, no co oczywiście nie dziwi, bo tak czynią wszyscy. Dodał dwie partie altówki. Co robił Cavalli, gdy miał do dyspozycji dodatkowych instrumentalistów, na przykład w operze La Doriclea. Akompaniuje także większym składem w wariach i recytatywach na wzór Herkulesa Zakochanego, czyli powiększa nieco orkiestrę. Dorzuca także symfonie instrumentalne, których nie ma w partyturze, ale przecież grywano. Jak te zabiegi wpływają już na interpretację i na samo dzieło, które w XVII wieku oczywiście nie było ściśle zdefiniowane, o czym mówiłeś w zapisie w nutach?
1: Moim zdaniem to brzmi świetnie i zresztą wszyscy to robią, każdy robi to na swój sposób, jakieś rozwiązania są możliwe, tym bardziej, że nie ma co tak znowu specjalnie się tutaj unosić tymi gestami. W tamtych czasach w ogóle sama koncepcja czystości dzieła i jedności jego autorstwa nie była tak strasznie surowo stosowana, jak to mamy dzisiaj, także inaczej się traktuje tamte partytury niż na przykład partytury późno romantyczne. Czy wczesno współczesne, gdzie czasami bywa tak, że jest więcej oznaczeń niż nut nawet. Kompozytor ma obsesję dokładnej precyzji wykonania co do grosza, co do sekundy, co do ułamka sekundy, wszystkiego tak, jak on sobie życzy, jak sobie wymyślił. Wówczas traktowano to bardzo, bardzo praktycznie i z większą swobodą. Potem to bardzo szybko oczywiście, już w XVIII wieku, zaczęło, mówiąc dosadnie, sztywnieć i pewne obowiązki wpisane są w partyturę w sposób dokładniejszy, ale pamiętajmy, że to też nie było całkiem do końca tak luźno i swobodnie. Monteverdi zadbał o to, żeby Orfeusza wydać w sposób definitywny, autorski, z pieczęcią, ze wszystkimi wskazówkami, w jaki sposób to wykonywać i w jakiej obsadzie. Także niektórzy kompozytorzy już wtedy chcieli, żeby było tak, jak oni chcą, a nie żeby sobie poszaleć. Z tymi partyturami nie ma najmniejszego problemu, jeżeli tylko wykonawcy dysponują wiedzą, a nie są obsesyjnie przejęci tym, co się wyczytuje w traktatach, tylko też mają pewną wyobraźnię i przede wszystkim intuicję tego, czym to dzieło jest, jak ono żyje, czym pulsuje i co jest ważne, a co jest mniej istotne. Że jeżeli nie wklejają w te partytury jakichś utworów, które przyszły w ogóle z innego świata i jest zupełnie innej estetyki i to nie zgrzyta, no to nie ma problemu. Tutaj to, co on zrobił, jest bardzo ładne, po prostu pewne symfonie i nawet sceny taneczne, dlaczego nie, wiadomo, że w praktyce to było stosowane. Pamiętajmy o jednej rzeczy, która chyba jest niezmiernie istotna, mianowicie, że jesteśmy u samego początku, u samego zarania tego gatunku. Mówimy, że opera się urodziła w roku 1607 i to jest prawda w dziele Monteverdiego, ale jej życie tak naprawdę zaczęło się 30 takie prawdziwe, publiczne, powszechne, zaczęło się 30 lat później i tu jesteśmy dokładnie w tym momencie. W 1637 roku, 637 oczywiście, otwiera się Teatro San Cassiano w Wenecji. To jest pierwszy płatny, publiczny, otwarty teatr, gdzie się wchodzi za biletami i dwa lata później Cavalli pisze swoją pierwszą operę, to są Zaślubiny Tetydy i Peleusa i dwa lata później następne, w 1941 roku, właśnie do libretta Busenella, pokazuje swoją pierwszą prawdziwą operę, wielki dramat w dwóch częściach i to jest Dydona, gdzie zresztą analogia zdumiewająca z Trojanami Berlioza, który prawdopodobnie tej Dydony Cavallego nie znał, no bo nic mi na ten temat nie wiadomo, ale podejrzewam, że po prostu nie miał gdzie jej szukać, choć Wagner Lulliego znał na wylot,

To była zupełnie inna sytuacja. Pierwszy akt to jest upadek Troi, drugi akt to jest Eneasz Udydony w Kartaginie. Obie te role może śpiewać i zwykle śpiewa ta sama śpiewaczka, jeżeli tylko utwór się wykonuje. Jest bardzo dobre nagranie tego utworu, które zrobił Hendelbrock. Widziałem zresztą ten utwór na scenie, w innej obsadzie, w innym wykonaniu. I ono, jeżeli obsada jest dobra, sprawdza się zupełnie to dzieło fantastycznie. I tam słychać od razu, że ten kawalnik, który potem z czasem stanie się trochę bardziej melodyjny, bliższy, bardziej efektowny i bogaty, wspomniałeś o tej obsadzie paryskiej, no oni wszyscy tu jechali do Paryża potem przez cały XIX wiek, ponieważ on po prostu tutaj na tego Herkulesa dostał dużo więcej pieniędzy. Dwór francuski miał forsę na to, te forsy, której nie mieli prywatni bogaci, wprawdzie arystokraci, ale też nie zwariowali, żeby wszystko wrzucać w ten worek bez dna, na taką obsadę, na bogatszą obsadę, na więcej, to największa obsada, jaką w ogóle miał w życiu ten Herkules. Nic to oczywiście utworowi nie pomogło. Tutaj jesteśmy w innym stylu. Tutaj najważniejszy jest wielki dramat i to, co się dzieje i na początku w scenach Kassandry i Hekuby, i to, co potem robi Dydona z Eneaszem w drugiej części, tam się pojawia zresztą inna postać tragiczna, to są fantastyczne rzeczy. I tu w monologach Dydona, jej rozmowie tragicznej z Eneaszem, słychać, jakiej śpiewaczki było trzeba, żeby to zabrzmiało tak, jak należy. To znaczy, żeby na scenie trwała stała wielka tragiczka klasy, rozmiarów, no nie mogę innego nazwiska użyć niż Maria Callas. I tutaj w tym nagraniu Hengelbrock znalazł sobie taką wykonawczynię, i to jest Yvonne Kenny. Słychać w tym, co i jak ona śpiewa, skalę jej możliwości wyrazowych. I tu właśnie jest, no to jest to, o czym ja mówię od samego początku. Jak można wskrzesić dzieło, które w połowie, jeśli nie więcej, opiera się na tej starej, klasycznej zasadzie teatru. To znaczy, że na scenę wychodzi ktoś w cudzym ubraniu, mówi cudzym tekstem, którego nauczył się na pamięć, zieje od tego wstrząsającą prawdą. Publiczność rozumie każde słowo z tego, co on mówi, i wibruje. Im bardziej się trzęsie, im bardziej drży, śmieje się i płacze, to dlatego, że jeszcze do tego muzyka doszła i wstrzyknęła temu tekstowi, który sam jest swoją muzyką, jeszcze jakieś wartości nowe. I to była ta zasada pierwotna, dla której to wskrzeszono te kilkadziesiąt lat wcześniej niż ten utwór. I to słychać w tym wykonaniu, tylko teraz to jest właściwie kwadratura koła. Nie ma doskonałego rozwiązania. Albo publiczność musi się nauczyć języka włoskiego i śpiewacy powinni też go śpiewać tak, jakby był ich językiem ojczystym, albo trzeba stworzyć jakieś imponujące, wstrząsające przekłady tych libret, ale kto inwestuje w libretto, co będzie jednak kosztowało jakieś pieniądze, niewielkie, wiem z doświadczenia, ale jednak pieniądze, żeby ten utwór Cavallego, który też nie jest tak ujmujący i uwodzicielski jak Traviata, przeszedł i zaistniał, ożył na nowo. Dlatego ta kariera i płytowa, i sceniczna Cavallego nie jest dzisiaj taka, jak była wtedy w Wenecji. No ale posłuchajmy przynajmniej tego kawałka z fragmentów dość wstrząsającego z Dydony, gdzie jest para wspaniałych śpiewaków, Yvonne Kenny i Lawrence Dale, ją najbardziej słychać, i ta wymiar tego utworu i tego gatunku chyba słychać bardzo dobrze.

0: Dydona Francesco Cavallego. Przypomnę, premiera w Wenecji w karnawale 1640-41, czyli dzieło 10 lat wcześniejsze od opery La Calisto. To nagranie, które przygotował Thomas Hengelbrock, Deutsche Harmonia Mundi, rok 1998. Grał Balthasar Neumann Ensemble. To była koprodukcja z festiwalem Schwetzingen oraz berlińską Staatsoper. Piotrze, to na które opery Francesco Cavallego masz teraz największą ochotę, albo które tytuły powinny się pojawić na płytach w pierwszej kolejności? Od taka lista marzeń na zakończenie, choć no, z marzeniami różnie bywa.
1: Wszystkie proszę, tylko jeżeli więcej jest teraz przedstawień zresztą niż nagrań, widać zresztą to też jakby się zrodziło na scenie i tu byłoby ważne, gdyby te opery pokazywać tak, jak one istnieją naprawdę. Ja ostatnio zobaczyłem wielkiego Pompejusza, którego wystawił Częczyć w Bayreuth, w tym małym teatrze i no, zmienił to w farsę i to

0: Ponieważ jest tam elementy komediowe i tragiczne, i kiedy się elementy tragiczne dławi, dusi, no to chyba nie jest dobrze. Ale wszystkie opery Cavallego są godne tego, żeby je wskrzesić. Najpopularniejsza w tamtych czasach opera jego to był Jazony, Jazon, którego też Jacobs nagrał w tamtych czasach, w jego najlepszych, najbujniejszych czasach, kiedy odtwarzał, wskrzeszał te utwory. I tam Gloria Banditelli śpiewa Medeę, i tam też mamy i farsę, i tragedię. I oba te elementy są konieczne, żeby to dzieło ożyło. No to są czasy post-szekspirowskie, ale w dziejach opery coś jakby współczesnego tamtej estetyce. Żebyśmy go wskrzesili, nie wiem jak, ale na pewno koniecznie to trzeba zrobić.
1: W finale zatem wspomnienie, nagranie René Jacobsa, Jazona, Harmonia Mundi, rok 1988. Dziś moim gościem był Piotr Kamiński. Piotrze, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Jacek Hawryluk, kłaniam się państwu w Płytomanii. Spotkamy się za tydzień.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W tym miesiącu Polskę ponownie odwiedzi poeta, prozaik i dramatopisarz Serhij Żadan. Posłuchajmy jednego z jego wierszy w przekładzie Jacka Podsiadły. Czyta Łukasz Lewandowski.
2: Serhij Żadan, poszukiwacz. Długo jej szukałem. Zmieniła numer. Uciekła z miasta, z sieci społecznościowych, nie korzystała. Szukanie przez znajomych nie przyniosło efektów, przez cerkiew też nie. A potem sama napisała. O życiu, o przeprowadzce, o obecnych warunkach, o przywykaniu. Opowiedziała o bracie. Myślę, że po to napisała, żeby opowiedzieć o nim, o jego śmierci. Zapewne nie tylko do mnie się z tym zwracała, w każdym razie nie do mnie pierwszego. Na to zbyt już spokojnie pisała. Wzięli ich, pisała, wszystkich razem za jednym szturmem. Potem nasi wrócili, chcieli zabrać poległych, a raczej to, co z nich zostało. Najgorzej było z nogami. Każdy powinien mieć dwie nogi. I tak je układali, żeby każdy miał dwie. Najlepiej zbliżonej wielkości. Brat zajmował się muzyką. Miał dobrą gitarę. Ciągle ją komuś pożyczał. Co mam z nią zrobić? Pytała. Brałam, próbowałam grać. Miałam bąble na nienawykłych palcach. Naprawdę bolało. I wciąż się nie goi.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest 16.
1: Ta-da-da-da-dam. Dwójka, jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinoza.
0: A przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Wiceminister kultury Maciej Wróbel otworzył dziś wystawę poświęconą polskim grom wideo. Ekspozycję Join the Game – 40 lat polskich gier można zobaczyć w Galerii Sztuki Okno na Kulturę w Warszawie. To dowód, że branża gier jest stałym elementem polskiej kultury, powiedział Maciej Wróbel.
2: W ciągu tych 40 lat polski sektor gamingowy zmienił się diametralnie. Staliśmy się europejskim liderem. Jesteśmy niezwykle silni, to jest zauważalne. Polski sektor gier to nasz soft power. Podoba mi się to, co robicie Państwo dla Polski poprzez właśnie gry. I cieszę się, że też w resorcie kultury możemy dzisiaj w taki sposób zauważyć polski game dev. Bardzo się cieszę, że ta wystawa tutaj jest.
0: Ekspozycja ma charakter interaktywnego salonu, który przybliża 4 dekady historii polskiej sceny gier. Na zwiedzających czeka 8 stanowisk ze słynnymi grami, film i eksponaty, a także mapa, na której zaznaczono obiekty występujące w polskich grach. Wystawa w Galerii Okno na Kulturę w Warszawie będzie dostępna do końca czerwca. Tymczasem już w poniedziałek, 11 maja, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego dwukrotnie wystąpi Jehuda Prokopowicz, półfinalista 19. konkursu Chopinowskiego oraz laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. O 18.00 artysta zaprezentuje dzieła Fryderyka Chopina, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Franciszka Lista. Z kolei program recitalu o 20.00 zestawia chopinowskie mazurki, fantazje F-moll i Berses des Dur z sonatą Beli Bartoka, którego młody pianista nazywa lekiem na Chopina.
3: Ponad rok właściwie zajmowałem się Chopinem, to znaczy przed konkursem zajmowałem się Chopinem tylko i wyłącznie. No to było bardzo wymagające, nie sięgać po innych kompozytorów na poważnie. I po konkursie był taki moment, kiedy pomyślałem, że w końcu mogę sięgnąć po kogoś innego. Więc pod takim kątem Bartoka nazywam lekiem na Chopina, bo jest czymś zupełnie nowym.
0: Poniedziałkowy recital Jehudy Prokopowicza o godzinie 20.00 będzie transmitowany na antenie dwójki. Muzyka Górali Żywieckich 2026 to z kolei album dokumentujący muzykę tradycyjną żywiecczyzny. Do nagrań zaproszono kilkunastu artystów, by jak najpełniej oddać charakter brzmienia różnych części regionu. Zrealizowany materiał ukazuje zarówno wspólne cechy muzyki żywieckiej, jak i różnice w stylu gry, repertuarze oraz składzie kapel, mówi Rafał Bałaś, muzyk z Fundacji Górom, która wydała płytę.
4: Naszym takim głównym celem jest uchwycenie tego, jak ta muzyka brzmi dzisiaj, w swojej żywej, wciąż praktykowanej formie. Ta płyta to dopiero początek większego działania. Chcemy wracać do tego pomysłu co 4 lata. Nagrywać muzykę taką, jaka jest w danym momencie, rejestrować muzykantów, kapele i grupy śpiewacze, które wówczas będą tę muzykę tworzyć. Dzięki temu powstanie zbiór nagrań pokazujący, jak zmieniało się brzmienie muzyki Górali Żywieckich na przestrzeni lat.
0: Publikacja jest częścią projektu pod tytułem Beskidzkie inspiracje, muzyka i zwyczaje gór. We Francji odbędzie się dziś premiera spektaklu łączącego teatr i nowoczesne technologie. W Operze Królewskiej w Wersalu zaprezentowana zostanie sztuka napisana przy wsparciu sztucznej inteligencji. Algorytm odtworzył styl mistrza francuskiego teatru Moliera ponad 350 lat po jego śmierci.
5: Charakterystyczny dla Moliera ton farsy, komiczne sytuacje i społeczna satyra. Wszystko w dawnym języku francuskim. Sztuka zatytułowana Astrolog albo Fałszywe przepowiednie przywołuje ducha twórczości francuskiego.

Mistrza nie tylko stylem, lecz także fabułą. Opowiada historię ojca, który zmanipulowany przez astrologa planuje wydać córkę za mężczyznę, którego ona nie chce poślubić. Spektakl jest efektem 3 lat pracy zespołu badaczy z paryskiego Uniwersytetu Sorbona i artystycznej grupy Obvious. Twórcy wykorzystali sztuczną inteligencję Lusza, francuskiego startupu Mistral, trenując ją na sztukach Moliera oraz dziełach z XVII wieku. Tekst powstał w wyniku około 20 000 interakcji

0: kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
1: Reklama.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowany światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
6: 8 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie we wtorek, jest 5 dzień maja, to jest 125 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie dziś 7 minut po godzinie 20, a imieniny obchodzą Hilary, Irena, Ita, Izyda, Pius, Teodor i Waldemar. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i żeby oczywiście okulary były na miejscu. Zofia Kruszewska, Karol Furtak, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko, zapraszamy do godziny 18. A zabierzemy Państwa dziś między innymi na pływalnię.
7: Pracując w teatrze mam wolny czas dokładnie w tym samym momencie, co emeryci. W tym samym czasie robię zakupy. Bardzo odpowiadają mi wszystkie takie programy w kinach. Poranki dla seniorów to jest mój czas, kiedy ja mam wolne i spokojnie mogę tam przyjść. I zaczęłam w tych różnych sytuacjach tych seniorów spotykać.
6: Do czego te spotkania i obserwacje doprowadziły, powiemy już za kilka minut. Później proponujemy Państwu frytki z cukrem. To są opowiadania Adama Wojtyszki, dyrektora i głównego reżysera Teatru Polskiego Radia, człowieka teatru, radia i filmu, ale także, jak się okazuje, literatury. Bohaterowie tych mini historii próbują jakoś sobie radzić z własnymi lękami, z pragnieniami, z drobnymi życiowymi katastrofami. Czasem wpadają przy tym w sytuacje zabawne, innym razem znów dość tragiczne. O tym niezwykłym zbiorze opowieści i o bohaterach tomu Frytki z cukrem porozmawiamy z autorem

0: godzinie 16:30. Ponadto o szczególnej książce, o książce Relacje opowie Max Skorwidar.
1: Ta książka pokazuje, jakie nam towarzyszą demony. Stąd na przykład pojęcie botyzmu, bo ty jesteś taki, bo ty to, bo ty tamto.
0: I botyzm to tylko jedna z przypadłości, o której książka Relacje traktuje, szczegóły przed godziną 17. Po 17 zajrzymy do książki Tomasza Szymańskiego, który przybliża naszym oczom sztukę ukrytą w naszej codzienności. Rzeczy, przedmioty, artefakty, które mijamy codziennie, chociaż zazwyczaj ich nie dostrzegamy. Ta rozmowa po godzinie 17:10. Ponadto dziś także duet krytyków Dominik Gac i Tomasz Mościcki przyjrzą się tekstom Olgi Tokarczuk w ujęciach teatralnych. To wszystko i więcej do 18:00.

0: Menuet z Gran Partity serenady B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu muzyków orkiestry Pól Elizejskich pod dyrekcją Filipa Herewecha. 16 minut po godzinie 16 słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim Polskiego Radia. Pantarei. Maksymie Heraklita razem ze współczesnymi seniorami przygląda się Magdalena Drab, autorka dramatu Pływalnia. Tekst powstał w ramach konkursu stypendialnego Dramatopisanie i okazał się kolejnym z wielu nagradzanych tekstów tej autorki, aktorki i reżyserki. Najbardziej znanym dramatem Magdaleny Drab są Słabi, ilustrowany banał teatralny, nagrodzony w 2017 roku Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Słabych w reżyserii Rafała Sabary wystawił Teatr imienia Jaracza w Łodzi 4 lata temu. Tam też odbędzie się dziś wieczorem premiera Pływalni. W świat bohaterów zanurzamy się razem z autorką i Dorotą Kołodziejczyk.
1: Tym razem nie Słabi, tylko Jacyś. Mamy Krystynę, Marię, Andrzeja, Elżbietę, Janinę.
2: Ponieważ wybrałam najbardziej popularne imiona współczesnych seniorów, no i szukałam jakichś takich określeń najbardziej uniwersalnych, pasujących do każdego. I te takie proste dramaty są dla mnie ciekawe.
1: Jedno z pierwszych zdań określa, co robią bohaterowie na basenie. Dryfują. Dryfują również w życiu.
2: Troszkę jakby byli zesztywniali i dali się ponieść temu, co się dzieje.
1: Seniorzy przychodzą na pływalnię w miejsce, gdzie muszą obnażyć się i pokazać swoje starzejące się ciała. Przychodzą na niektórzy pierwsze zajęcia, ponieważ mają plany na przyszłość. Pani podsłuchuje trochę, ale bardzo uważnie się też przygląda takiej niepewności stąpania po podłodze.
2: Oczywiście to jest jakby głównie wynik wyobraźni, czasem obserwacji. Ja po prostu bardzo często, pracując w teatrze, mam wolny czas dokładnie w tym samym momencie, co emeryci. W tym samym czasie robię zakupy. Bardzo odpowiadają mi wszystkie takie programy w kinach. Poranki dla seniorów. To jest mój czas, kiedy ja mam wolne i spokojnie mogę tam przyjść. I zaczęłam w tych różnych sytuacjach tych seniorów spotykać, między innymi na basenie, bo to też jest moja pora. Zajęcia na basenie dla seniorów to jest zwykle czas, kiedy ja tam idę. I bardzo mnie zaintrygowali jako bardzo różnorodna grupa, którą niełatwo się podsłuchiwało, ponieważ na basenie jest olbrzymi szum, pogłos. Właściwie bardziej można było obserwować takie ich głęboko ukryte intencje, pragnienia albo lęki. Więc ja sobie dużo czytałam, wyobrażałam, myślałam, co by było. Trudno mi powiedzieć, na ile ten portret, który powstał, jest rzetelny, właściwy i odpowiada temu, co faktycznie osoby po 65 roku życia teraz czują i z czym się mierzą. To ja to próbowałam wyłuskać jakoś z opisów, z reportaży, z rozmów też prowadzonych z moją mamą. No i miałam taką ciekawość tej starości, która też mnie za jakiś czas, mam nadzieję, w sumie czeka. I no tak sobie myślałam, że trochę z jednej strony się do niej nie przyznajemy. Zaraz jest bardzo dużo pracy, dużo pieniędzy inwestowanych w to, żeby tej starości nie dopuścić, a ona nagle będzie czymś wszechobecnym.
1: Czy od razu pani wiedziała, kto jest kim? Czy to było tak, że ich pani zobaczyła fizycznie, potem im nadała pani jakieś imiona?
2: Na pewno zobaczyłam jakieś takie typy, które wydały mi się bardziej jaskrawe od innych. Czyli pani, która nie zamacza twarzy, bo bardzo się umalowała i właściwie całe zajęcia stoi i się rozgląda.

0: który świetnie pływa, ale bardzo od wszystkich stroni. No i taka typowa ciocia dobra rada. Tego jest dużo z jakimś takim tym obciążeniem, nie wiem, czy to jest obciążenie, ale z tym takim pochodzeniem, które tak bardzo wychodzi na końcu, z pochodzeniem wiejskim, bo tutaj jakby mamy bohaterów miejskiego basenu. I z tą całą zaradnością, ale też z tym takim umęczeniem swoim. No i sobie myślałam o takiej jakiejś idealnej postaci, jeżeli w ogóle taka istnieje. O takiej spełnionej, takiej, która nie ma tu żadnego deficytu i nie przyszła tutaj z deficytem. Odcieni szarości jest pewnie mnóstwo, ale to były dla mnie jakieś takie jaskrawe figury, które w tej mimo wszystko skromnej formie, prawda? I nie zmieścimy tam tych setek tysięcy osób, które się zmieściły po prostu w tym dramacie.
1: I jest też początek relacji damsko-męskiej.
0: Tak jest, jest tam wątek miłosny. Taka miłość, myślę, też jest bardzo piękna, no i się zdarza.
1: Na tym basenie nikt nie umiera, chociaż śmierć jest jednym z bohaterów tego tekstu. Pojawiają się fragmenty poetyckie i pojawiają się kolejny raz w pani twórczości dramaturgicznej fragmenty graficzne.
0: Tak, tak. Bawiłam się tutaj takim wizualnym podejściem w ogóle do tekstu. Bezkarnie dosyć do tego podeszłam i rzeczywiście te literki czasem schodzą po schodach, czasem zamieniają się w pęcherzyki powietrza albo próbują oddać jakiś stan bohatera w tym kształcie, w jakim są ułożone.
1: Mamy w pływalni jedność miejsca, czasu i akcji. Ten czas w tym spektaklu kurczy się. To nie jest klepsydra, w której przesypuje się piasek, ale to są krople, które spadają i jednocześnie mamy antyczne odniesienie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, wszystko płynie.
0: Myślałam sobie o tym jakimś takim, właściwie jakby ktoś spuszczał wodę z tego basenu, czyli tych możliwości ubywa, bo myślę, że ten czas to jest jakaś taka przestrzeń możliwości naszych, tego co w ogóle, w czym możemy się poruszać, w czym możemy się uczyć albo próbować się czegoś nauczyć, więc ta przestrzeń była pokazana przez tę ubywającą wodę, której na końcu już właściwie nie ma.
2: Pływalnia Magdaleny Drab w reżyserii Rafała Sabary od dziś na scenie kameralnej Teatru imienia Jaracza w Łodzi. Zresztą łódzką propozycję jeszcze jedną będziemy mieli dla Państwa także za chwilę, a jeśli Państwo do tego miasta wybrać się nie mogą, a chcieliby zapoznać się z tekstem Magdaleny Drab, mogą Państwo ten tekst przeczytać na stronie konkursu Dramatopisanie.

0: Kompozycja Vaughana Williamsa w wykonaniu Music Group of London. A my na chwilę zaglądamy jeszcze do Łodzi. To za sprawą książki Pisz do mnie na Łódź. To nowa książka Małgorzaty Czyńskiej. Premiera jutro, a my już dziś mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej fascynującej opowieści o szczególnym momencie w historii Łodzi. O tych kilku powojennych latach, kiedy miasto fabrycznych kominów na krótko, ale jednak stało się nieformalną stolicą kulturalną i nie tylko Polski.
1: Ci ludzie tworzący polską kulturę tuż po wojnie jechali tam zupełnie bez niczego, naprawdę. Wystarczy wspomnieć, jak wyglądali muzycy dający pierwsze koncerty w powojennej Łodzi. Tutaj w książce są takie opisy, jakieś po prostu postrzępione, obdarte ubrania, często w jakieś od sasa do lasa skompletowane części umundurowania i tak przez długi czas, no przede wszystkim warszawiacy wyglądali. Natomiast mnie porywa w tej opowieści o tych pierwszych latach w Łodzi entuzjazm twórców. Ogromny entuzjazm. Wydaje mi się chwilami, że oni po prostu budują wszystko no, na korzeniu, naprawdę. I to się udało. Andrzej Łapicki tak ładnie napisał w swojej wspomnieniowej książce, że około 1948 roku zaczęto się oglądać na Warszawę, a może by się przenieść. I przenoszą się teatry, czytelnik już jest w Warszawie dużo wcześniej. I potem ci ludzie, tych niewielu, którzy zostali, oni są ciągle pytani, dlaczego cały czas są w tej Łodzi. To jest na zasadzie, a pan co, ciągle jeszcze w Łodzi i ciągle jeszcze w Łodzi. Także krótko trwał ten złoty czas i to renesansowe miasto, które udało się w Łodzi zbudować. Natomiast okres ten jest niesamowicie ciekawy. Myślę, że jest taki nieznany szerzej nawet mieszkańcom Łodzi.
0: I ten właśnie okres opisuje Małgorzata Czyńska w książce Pisz do mnie na Łódź. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy, czekamy na listy. Wybieram dwójkę. Małpa polskieradio.pl.

0: Muzyka Jeana Philippe Aramo, przy fortepianie Bruce Liu.
1: Gość dwójki.
0: Adam Wojtyszko, dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Człowiek radia, człowiek filmu, człowiek teatru i człowiek literatury?
2: No to dopiero w zamiarach, bo to debiut.
0: To już za chwilę.
2: To już za chwilę.
0: W drugiej połowie maja ukaże się zbiór opowiadań Frytki z cukrem, czyli efekt spotkania mrożka z Monty Pythonem?
2: Oj, Jezu, jakby było miło, gdybym rzeczywiście miał odwagę tak o tym myśleć. To raczej to traktuję jako takie radosne odpryski mózgu.
0: To są bardzo radosne odpryski mózgu. Za chwilę przyjrzymy się kilku postaciom, które pojawiają się w tym zbiorze opowiadań. To jest jakaś odskocznia? To jest taki moment, kiedy można złapać oddech po tych wielu godzinach spędzonych w fotelu dyrektorskim?
2: Dla sprostowania, dyrektorowanie w Teatrze Polskiego Radia głównie polega na bieganiu między pokojami i studiami. Siedzenia jest na szczęście niedużo.
0: To miała być metafora, nie wyszło.
2: Ja wiem, ale chcę się pochwalić z tym, że dużo kroków nabijam. Natomiast oczywiście jest to pewnego rodzaju odskocznia, ale to jest też efekt rozmów. Jest to też efekt takiego przeplatania się światów najczęściej z moją ukochaną, kiedy sobie o czymś gadamy, bredzimy, wygłupiamy się i nagle jakiś pomysł wskakuje, który wydaje się być wart rozpisania. Mhm.
0: Macie w domu kółkąt?
2: Pracujemy nad tym.
0: Kółkąt to jest coś, co przynosi wielkie bogactwo, ale chyba szczęścia jednak nie daje.
2: Tak, nie chcę za dużo zdradzać, ale zawsze marzyłem o tym, żeby móc wykorzystać to, co jest czysto literackie. Całe życie albo film, albo teatr i pisanie scenariuszy i w końcu trzeba to pokazać. Teraz mam ten radosny przywilej, że mogę nie pokazać i mogę opowiadać o figurze geometrycznej, która jest, będąc jednocześnie doskonałym kołem, ma jeden kąt prosty. I niech się czytelnik męczy.
0: Zazdroszczę wyobraźni, naprawdę.
2: Dziękuję.
0: To skoro idziemy już tym tropem, wyjaśnijmy, czym jest Hadgawa i gdzie się znajduje.
2: O rany. To, jeżeli będę musiał

0: to wszyscy teraz zdawać egzamin z tego, co pisałem, to mogłem się lepiej przygotować. Nie, no jest to miejscowość, w której ludzkość postanowiła zamknąć wszystkich paskudnych ludzi.
1: Bardzo mała republika i nawet nie ma sensu zaznaczanie jej granic na mapie w skali większej niż 1 do 50 tysięcy, bo staje się ona jedynie mikrokropką.
0: Tak.
1: Tam mieszkają źli ludzie, co też udało się jednej z mieszkanek tej republiki, nie powiemy.
0: Nie, nie powiemy. To jest to tylko taki wstęp, który jest zaczątkiem do zabawy tym, jak w ogóle ludzie mogą być okropni.
1: To prawda. Ta książka to jest mnóstwo historyjek o ludziach, którzy czasem są niezbyt dobrzy.
0: To zresztą był główny zarzut mojej ukochanej, która zrobiła ilustrację do tej książki, że ja lubię pisać o paskudnych ludziach.
1: Ale chciałem właśnie dokończyć to zdanie, bo niektórzy są paskudni, ale są tam też tacy, do których czuję się ogromną sympatię i którzy jakoś tam się boksują z życiem. I wcale nie są źli, tylko są może trochę nieszczęśliwi, może trochę im się nie udaje ta walka.
0: W swoim życiu spotkałem może tak naprawdę, nie wiem, 5 osób naprawdę złych. Reszta to są zwykle ludzie pogubieni i lubię wierzyć w to, że to, co jest naturalną sprężyną fabularną, czyli jakiś rodzaj konfliktu wewnętrznego, konfliktu z rzeczywistością, czy konfliktu z drugim człowiekiem. Znaczy, ta sprężyna po prostu jest wpisana w naszą naturę i że nie ma ludzi jednoznacznych.
1: To są przy okazji też postaci dziwaczne w wielu wypadkach, jak na przykład, nie wiem ile mogę zdradzić, dziewczyna, która rozdaje ulotki w stroju pieroga.
0: Tak.
1: I po pracy tego stroju do końca się nie pozbywa.
0: Ja mam w ogóle tutaj pewien kłopot, bo napisałem dość ironicznie czy złośliwie. Inaczej, mieszkam w okolicy, gdzie taka osoba rzeczywiście w stroju pieroga się przechadza. Bardzo bliziutko, nieomal co drugi dzień ją widzę. I mam tylko dzikie marzenie, że nikt nie potraktuje tego jako uszczypliwości czy złośliwości, a jedynie jako formy rozbudowanego żartu.
1: Skąd się biorą w twoim otoczeniu, w twojej wyobraźni, w twoich fantazjach tego rodzaju dziwaczne postaci? To są zazwyczaj jakieś osoby, które mają swój pierwowzór w rzeczywistości?
0: Często tak, często to są jakieś skrawki mnie samego. Często jest tak, że to jest zabawne, ale to tak jak już mówiłem, z rozmów pojawia się jakiś fajny pomysł, coś co uruchamia, no nie wiem, jakaś taka proca, która pozwoli wystrzelić historię i wtedy dobrze jest też dobrać postać, stworzyć postać do historii. I wtedy wyposażam ją, to jest trochę zapożyczone z warsztatów scenariopisarskich, wyposażam ją w cechy, które jej życie utrudniają. To jest coś takiego, że dobra rola najczęściej, jak rozmawiam z aktorami, rodzi się pomiędzy tym, czego postać chce, a co jej to osiągnięcie tego celu utrudnia. I to zderzenie, te tarcia, no to jest każdy film, każda sztuka, jest jakiś rodzaj rozpoznania tego konfliktu. No i w związku z tym, jeżeli jest jakiś pomysł, może być, no wymyślmy sobie teraz coś najprostszego, że nie wiem, nie opowiadamy słuchaczom, ale tak naprawdę trzymasz mnie na muszce rewolweru, siedzisz nago i próbujesz prowadzić ten wywiad tak, żeby to nie było jakoś ewidentne, że tu się dzieją straszne, złe rzeczy. Dobranie cech postaci i twojej, i mojej byłby tym fajniejszy, im trudniej by nam było ten świat utrzymać tak, żeby nie eksplodował. Mhm.
1: Czyli przeszkody budują charakter i tak. Przeszkody też napędzają akcję.
0: Tak, znaczy przeszkody budują cechy bohatera, bo charakter może być rozumiany jako silna osobowość, ale rzeczywiście są bardzo silną, sprężoną, fabularną zawsze.
1: Erotyki jest sporo w tych opowiadaniach.
0: Serio?
1: Mhm, takie mam wrażenie, albo ja na takie trafiłem.
0: Bardzo przepraszam. Nie wiem, no okej. Okay.
1: Nie no, może to było powodowane nadzieją, że się będzie
0: no
1: książka
0: dobra,
1: lepiej sprzedawała.
0: Może trochę jest.
1: A jak przebiegała współpraca z rzeczoną już ukochaną?
0: Fenomenalnie.
1: Która jest autorką ilustracji.
0: Tak, spotkać człowieka, który na tyle rozumie historię, że no właściwie prawie bez słów się dogadujemy na temat szczegółów, natomiast tu muszę też jej dużo oddać, bo mówię, inspiracja płynie w dwie strony, to znaczy z opowiadania bierze się pomysł na ilustrację, ale też opowiadania biorą się z rozmów z osobą, która to potem ilustruje i my sobie te nasze światy na szczęście tak fajnie udaje nam się przeplatać, że no, mam nadzieję, że powstaje coś, co da radość ludziom.
1: Są też takie opowiadania w tym tomiku, które wzięły się z ilustracji albo z pomysłu na ilustrację?

0: Cię?
1: Może nie do końca. To znaczy raczej to jest tak, mamy jakąś rozmowę, jakąś głuptaśność, która nas cieszy. I zanim usiądę do pisania, już wiemy, co by mogło być tą ilustracją, ale to raczej są równoległe tory.
0: To początkowe nawiązanie do Mrożka i do Monty Pythona to był słuszny kierunek? To są...
1: Mówię, nie ośmielam się tak o tym myśleć. To strasznie jakby wysokie standardy.
0: Jeśli mierzyć, to wysoko.
1: Dobra, tak zrobię.
0: Ale pytam, czy to jest poczucie humoru tobie bliskie?
1: Bardzo, tak, oczywiście. No i Mrożek. I właśnie też ostatnio przypomniałem sobie opowiadania Mrożka, które nie wiem, czy słuchacze na tyle dobrze znają, ale no nie wiem, o polowaniu na śniegusy, takie na bałmany. Zrozumiałem, że te absurdy właśnie gdzieś zawsze siedziały. No a Monty Python to też jest jeden z podstawowych kodów porozumienia z Wandą. Myśmy się też szybko złapali w ten sposób, bo właśnie poza tym, że i starsi panowie i wszystkie te nasze kody kulturowe, no to Monty Python jako ten łom, który tą rzeczywistość jakoś skutecznie rozszczelniał, było to dla nas zawsze bardzo cenne.
0: Jak się człowiek filmu i radia odnajduje w sytuacji, w której nie musi dbać ani o obraz, ani martwić się dźwiękiem?
1: No, to tak nie działa do końca. To znaczy, jeżeli...
0: Przy pisaniu, nie?
1: Nie, właśnie tym bardziej. To znaczy, jeżeli piszemy scenariusz, czy filmu, czy serialu, to możemy sobie pozwolić na to, że dobra, potem się wymyśli, jaki to jest efekt, albo jak to będziemy kadrować, gdzie stawiać kamerę, czy ten aktor to zagra, czy inny. Wydaje mi się, że przy pisaniu paradoksalnie muszę w preprodukcji mieć wszystko już w głowie wymyślone. To znaczy, to musi już być ustalone. Bo no, po prostu ten język jest ostatecznym narzędziem. I zresztą w ogóle to jest bardzo ciekawe, że o ile praca w filmie czy w teatrze, gdzie potem dzielę się tym wszystkim z grupą ludzi, od tej grupy ludzi bardzo zależy, to tutaj jest wszystko diabelnie osobiste. To jest tak, że tutaj nie ma się za kim zesłonić, nie można powiedzieć, że o, muzyka podniosła wartość, albo ktoś coś średnio zagrał, albo w montażu nie te rytmy, albo że, no wiadomo, scena ma fatalną akustykę, dlatego tak to wszystko głupio brzmi, tylko tu nie ma się za czym zasłonić. Tu niestety mam poczucie, że czytelnik zagląda mi bezpośrednio do głowy.
0: Odpowiedzialność jednoosobowa.
1: Dwuosobowa w tym
0: wypadku.
1: Tak, jest to ten rodzaj właśnie jakby braku tarczy.
0: No dobrze, ciekaw jestem bardzo, jak się będzie rozwijała działalność literacka Adamowej Tyszki. Mam nadzieję, że jak najpiękniej, bo początek jest znakomity.
1: Jest mi niezmiernie miło. Ja z płonącymi uszami słucham tych miłych odniesień i komplementów.
0: Jeśli ktoś oczywiście przepada za momentami dość abstrakcyjnym i absurdalnym humorem, to jest warunek wyjściowy, myślę. Ale musimy też zajrzeć do teatru. Co słychać w Radiowym Teatrze?
1: Działamy jak oszalali. To znaczy Teatr Polskiego Radia ma właśnie... On jest bardzo blisko słowa. To znaczy Teatr Polskiego Radia poza tym, że jakby ma, łączy w sobie te zabawne cechy filmu, gdzie jak już coś nagramy, to mamy, to jednak teatralnie jest bardzo skupiony blisko sensu i działamy i różnorodnie. Tak jak zawsze podkreślam i marzę, robimy i klasykę, i współczesne, nowoczesne, i słuchowiska na żywo, i powieści radiowe, no nie
0: kryminały.
1: Ustajemy. Kryminały, tak, nie ustajemy. To znaczy na tyle mamy potężną słuchalność, że wiemy, że musimy trafiać w różne gusta. I tu też jest odpowiedzialność twórcza bardzo rozciągnięta na różne konwencje, na różne światy, na różne rytmy, style i pomysły.
0: A masz wrażenie, że dziś w trzeciej dekadzie XXI stulecia radio cały czas jeszcze jakoś słuchaczy kształtuje, jakoś na nich wyraźnie wpływa?
1: Myślę, że oczywiście, że tak, ale już pomijając, że znaczy samo radio w ogóle jest specyficznym nośnikiem informacji, która właśnie zawierza wyobraźni odbiorcy swoją siłę, ale Teatr Polskiego Radia moim zdaniem fenomenalnie działa wtedy, kiedy właśnie społeczeństwo jest zagonione, przebodźcowane i potrzebuje oddechu i skupienia na jakimś sensie, który może sobie w towarzystwie najwybitniejszych twórców, aktorów poanalizować.
0: Idealny czas dla Teatru Polskiego Radia.
1: No chciałbym w to wierzyć, że nasze starania

0: stykają się też z tym, czego ludzie po prostu potrzebują i że ten szalony teatr wyobraźni wciąż ma swoją siłę.
1: Czekamy na kolejne premiery i czekamy na 20 dzień maja. Wtedy ukaże się tom opowiadań Frytki z cukrem Adama Wojtyszki. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki wielkie.

0: Scherzo z serenady na smyczki e-moll Antonina Dworzaka w wykonaniu orkiestry festiwalowej z Lucerny pod dyrekcją Daniela Dotza. 16:49. Frytki z cukrem dopiero się ukażą, natomiast już ukazały się choroby układu krążenia międzyludzkiego. Tak zatytułowany jest ilustrowany leksykon, który w przewrotny sposób opisuje trudności w relacjach i w komunikacji. Zamiast o sercu w sensie medycznym, książka opowiada o sercu w kontekście emocjonalnym i społecznym. To jest satyryczne i psychologiczne spojrzenie na przypadłości, które dotykają nas w kontaktach z innymi. Autorki leksykonu Agnieszka Pietlicka i Iza Frankowska używają metafor medycznych, żeby opisać toksyczne zachowania, blokady komunikacyjne i codzienne problemy w grupach czy w organizacjach. Z ilustratorem książki, Maksem Skorwiderem, rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Spotykamy się, żeby porozmawiać o książce Choroby układu krążenia międzyludzkiego, którą stworzyłeś raz

0: razem z Agnieszką Pietlicką i Izą Frankowską. To jest, wydaje mi się, zupełnie nowe spojrzenie na to, jak można mówić o zdrowiu psychicznym w taki sposób bardzo komunikatywny, dostępny.
1: Ta książka jest trudna, bo ona nie daje tak naprawdę do końca wskazówek tego, jak się mamy ze sobą komunikować, jak mamy ze sobą rozmawiać, tylko pokazuje, jakie nam towarzyszą demony. Stąd na przykład pojęcie botyzmu, bo ty jesteś taki, bo ty to, bo ty tamto. I autorki stworzyły taką grupę określeń, które charakteryzują problemy natury komunikacyjnej.
0: Jest na przykład zamartwica, jest musizm wybiórczy.
1: Musizm wybiórczy. Dla mnie z takiej perspektywy ilustratora to było dosyć ciekawe wyzwanie, tym bardziej, że jestem po pracy nad książką Emocje, którą ostatnio zrealizowaliśmy z Bogusiem i gdzieś też zaprosiłem z Bogusiem Janiszewskim autorkę do dania kilku przykładów w naszej książce dla dzieci, więc wydaje mi się, że ten język jest też bardzo, bardzo uniwersalny, bo dotyka nas już od najmłodszych lat. To są pewnego rodzaju takie, no powiedziałbym, często schematycznie wypowiadane hasła, na które my musimy w jakiś sposób reagować. Ja myślę też o takich czasówkach, gdzie ktoś mówi o jakimś żalu, że czegoś nie wykonał, że coś mogło mieć miejsce inaczej, ale tak naprawdę nie mamy już dzisiaj wpływu, więc trochę nie ma sensu się nad tym rozckliwiać.
0: Też mi się wydaje, że w tej książce są takie obserwacje dotyczące naszych zachowań, których nie zauważamy tak naprawdę, albo którym niedostatecznie dużo poświęcamy uwagi. Wygłaszamy jakieś stwierdzenia, które kogoś ranią, albo psują nasze życie rodzinne na przykład, albo życie z przyjaciółmi, życie w pracy, ale nie zdajemy sobie sprawy tak do końca. Zresztą o tym też jest książka Relacje, jaką słowa mają moc.
1: Wydaje mi się, że to jest istotne bardzo to, co mówisz w kontekście właśnie relacji. Bardzo często słowa, które wypowiadamy do siebie, nie są przemyślane. Często działamy bardzo impulsywnie i okazuje się, że reakcja osoby, która jest takimi słowami powiedzmy trafiona, może być niewspółmierna do tego, co chcielibyśmy osiągnąć i często z tego wynikają duże konflikty, więc zwrócenie uwagi na tego typu językowe dysfunkcje, tak bym powiedział, w komunikacji, wydaje mi się, że może dać jakiejś grupie osób pretekst do refleksji, do zastanowienia się nad tym, czy można by było zmienić sposób komunikacji między sobą.
0: Wspomnieliśmy o tych nazwach przypadłości czasówka, musizm i tak dalej. One są takim określaniem naszych zachowań, trochę z przymrużeniem oka, ale ta książka jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, w gruncie rzeczy poważna. To znaczy dotyka bardzo rdzenia częstych naszych problemów społecznych.
1: Też autorki są mocno zaangażowane w procesy psychologiczne, I szczególnie Agnieszka prowadzi czynne warsztaty działania z ludźmi wychodzącymi z różnych traum, grupowe bardzo często, więc widzi pewne schematy, które udało jej się w jakiś sposób zebrać i stworzyć z nich nową bazę, taką powiedziałbym słownikową. I dla mnie to było fantastyczne wyzwanie, bo to się okazały gotowe tematy na rysunki, które mogą gdzieś tam te treści dopowiadać. I ten humor, który temu towarzyszy, tak naprawdę uwypukla powagę tych sytuacji. Wydaje mi się, że humor pozwala nam powiedzieć o rzeczach trudnych, ale jednocześnie ten element takiej refleksji pozostaje nad tym, co możemy zmienić, co może się stać, jakie mogą być konsekwencje takich niekoniecznie dobrze użytych słów czy określeń.
0: Ty jesteś mistrzem takiego rodzaju ilustracji, w której właśnie z przymrużeniem oka, trochę humorystycznie przedstawia się bardzo poważne problemy, bo mówimy tutaj o tej książce, choroby układu krążenia międzyludzkiego, ale na przykład o relacjach czy całej tej serii, którą tworzysz z Bogusiem Janiszewskim.
1: Bardzo dziękuję za nazwanie mnie mistrzem. Nie czuję się aż takim mistrzem. Skromność mi każe się pochylić nad tym, że jednak to wymaga dużej otwartości i refleksji na to, co robią autorzy i jak oni piszą, więc często ich treści są dla mnie motorem do działania. Bardzo lubię komentować naszą rzeczywistość i punktować to, co w naszym świecie nie działa do końca. Mam taką wrażliwość, że wydaje mi się, że można troszeczkę poprawić ten świat i lubię, kiedy moje rysunki komunikują i coś przekazują dalej. Mi się wydaje, że one są takim wspieraczem dla tych treści, bo może łatwiej można je przyswoić, albo łatwiej też kontekstowo zapamiętać niż taką książkę, która by była czysto opisowa i generująca sformułowania w formie takiego słownika, który tutaj się gdzieś pojawia. Ale przy okazji to była też praca grupowa, bo my bardzo dużo razem omawialiśmy tych tematów, zastanawialiśmy się, jak je pogrupować. Nawet mieliśmy specjalistę od łaciny, który nam tłumaczył tłumaczył na łacinę te choroby, które krążą między ludźmi, czyli układu krążenia międzyludzkiego. No i wydaje mi się, że plastyczność języka, która łączy się z plastycznością

0: elastycznością, powiedzmy plastyczną, udosławniając, jest tym, co chcieliśmy osiągnąć.
1: Z Maxem Skorwiderem o albumie Choroby Układu Krążenia Międzyludzkiego rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za niespełna 5 minut będzie godzina 17. Do tego momentu, czyli do przeglądu prasy zagranicznej, będziemy słuchać muzyki Józefa Haydna. To trio fortepianowe G-dur, część trzecia.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rajski, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
2: Wiedziałem, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę.
1: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12.45.
3: Homer i Owidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele Wschodu. To znaczy oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
4: Spotkanie z Jackiem Hajdukiem, filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą w audycji Wierność i Przemiana. Dziś o 19.10. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
5: Program drugi, jest 17.
1: Przegląd prac

0: prasy zagranicznej.
1: Przygotował dla Państwa Kamil Zalewski.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie ze słonecznego i ciepłego Wilna. I nasz dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich zaczynamy od Litwy. Litewskie media zwracają uwagę na sukces Muzeum Historii Żydów Zaginiony Sztetl w Szydłowie. Jak informują portale, placówka została wpisana na listę najpiękniejszych muzeów świata bieżącego roku w prestiżowym konkursie architektury i designu Prix Versailles. W tegorocznym zestawieniu znalazło się zaledwie 7 obiektów z całego świata, obok takich muzeów jak to z Abu Zabi, z Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Można również to litewskie muzeum podziwiać. To pierwszy przypadek, gdy muzeum z krajów bałtyckich trafiło do tego grona. Organizatorzy konkursu podkreślają, że nagradzane są projekty, które poprzez architekturę i sposób opowiadania historii wyznaczają nowe standardy w kulturze. W przypadku zaginionego sztetla jury zwróciło uwagę na zdolność budynku do przekazywania emocji i pamięci. Muzeum porównano nawet do mirażu, który pojawia się i znika w krajobrazie. Placówka opowiada o świecie, którego już nie ma, o życiu i zagładzie żydowskich miasteczek, tak zwanych sztetli. Na przykładzie historii związanych z Szydłowem, tutaj dodam, że Szydłów to polska nazwa tej miejscowości, litewska to Szedłowa. A więc na przykładzie historii związanych z tym miasteczkiem, to muzeum pokazuje codzienność, tradycje i losy żydowskich rodzin, tworząc szerszy obraz życia Żydów w Europie Wschodniej. Litewski portal LRT podkreśla walory architektoniczne muzeum. Zaprojektował je fiński architekt Rainer Mahlamäki. Bryła budynku nawiązuje do układu dawnego miasteczka, a całość została harmonijnie wpisana w krajobraz. Obiekt sprawia wrażenie, jakby stapiał się z otoczeniem i zmieniał wraz z nim. Jak mówi cytowana w mediach przedstawicielka muzeum, wyróżnienie pokazuje, że historia litewskich Żydów może być ważna i zrozumiała dla odbiorców na całym świecie. To muzeum to efekt ponad 10 lat pracy i międzynarodowej współpracy. W jego powstanie zaangażowało się kilkadziesiąt firm z różnych państw. Od otwarcia muzeum odwiedziło je około 45 tysięcy osób. Nie tylko z Litwy, ale też z innych państw europejskich, Stanów Zjednoczonych czy z Izraela. W pierwszym roku działalności zwiedzanie jest bezpłatne, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Teraz Estonia, bo muzeum w Narwie, w miejscowości, która znajduje się na samej granicy z Rosją, ponownie wywiesi na murach plakat przedstawiający prezydenta Rosji, Władimira Putina, jako zbrodniarza wojennego. Wywiesi 9 maja konkretnie, to jest nieprzypadkowa data. Tego dnia Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa, który upamiętnia pokonanie nazistowskich Niemiec przez Związek Radziecki. No, Europa, zakończenie II wojny światowej, obchodzi 8 maja, to tak w ramach przypomnienia mówię właśnie o tym. Plakat na ścianie zamku, na ścianie miejsca, w którym znajduje się oczywiście muzeum w Narwie, zostanie umieszczony tak, żeby po stronie rosyjskiej można było go zobaczyć. Plakat pojawia się co roku od 3 lat. W ubiegłorocznej odsłonie jako zbrodniarze wojenni zostali zestawieni Adolf Hitler i Władimir Putin. No i padło tam określenie Putler. Jak wyjaśnia dyrektor muzeum w Narwie, plakat zostanie wywieszony na wieży zamkowej właśnie w Dniu Europy. To przypomnienie o trwającej wojnie i rosyjskich zbrodniach wobec narodu ukraińskiego. Dodaje też, że dla Narwy, miasta granicznego, data ta ma szczególnie symboliczne znaczenie. No a na koniec Łotwa. Łotwa, gdzie w 9 muzeach w regionie Łatgalii, to jest wschód i południowy wschód Łotwy, przygotowano wirtualną trasę zwiedzania, która ma przyciągnąć nowych odwiedzających, a także otworzyć instytucje kultury na innowacje. To podobno, jak pisze portal LSM, nie tylko cyfrowa prezentacja ekspozycji, ale swoista wirtualna wyprawa, podczas której dziedzictwo regionu ożywa, na przykład na ekranach smartfonów. Jak podkreślają przedstawiciele muzeów, projekt pozwala dotrzeć do odbiorców niezależnie od miejsca ich zamieszkania. W Muzeum Historii Kultury Łatgalii zdecydowano się skupić na przykład na ceramice, jednym z symboli regionu. Do wirtualnej prezentacji wybrano 10 eksponatów i 3 sale wystawowe, obejmujące okres od późnego neolitu po tradycyjną ceramikę łatgalską. Z kolei Muzeum Krajoznawcze w miejscowości Lucyn proponuje zwiedzającym m.in. ząb mamuta, dawne ozdoby czy elementy uzbrojenia. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest brązowa broszka w kształcie sowy, znaleziona zbudowana na terenie dawnego cmentarzyska. W każdym z 9 muzeów można wirtualnie odwiedzić 3 wybrane.

brane przestrzenie i obejrzeć 10 starannie dobranych obiektów opisanych po łotewsku, a także po angielsku. Zwiedzający mogą poruszać się między salami i z bliska oglądać eksponaty, które w rzeczywistości znajdują się za szybą i nie są dostępne dla zwiedzających. No, dla niektórych to może być większa atrakcja niż po prostu pójście do

0: Orkiestrę Radia Zachodnio-Niemieckiego prowadził maestro Łukasz Borowicz, a słuchaliśmy skerca trzeciej części czwartej symfonii Grażyny Bacewicz. 10 minut po godzinie 17 słuchają Państwo Dwójki. Już teraz Katarzyna Fitzwilliams i jej gość będą Państwa przekonywali, że sztuka jest często bliżej niż się Państwu wydaje, czasami dosłownie na wyciągnięcie ręki.
1: Gość Dwójki.
2: Dzień dobry. Dziś spróbuję zachęcić Państwa do popatrzenia na coś, co niemal każdego dnia widzimy, ale czego nie postrzegamy jako dzieła sztuki. W moich rękach książka Ukryte na widoku, a w studiu jej autor, popularyzator sztuki Tomasz Szymański. Dzień dobry. Po lekturze Twojej książki

0: możemy znaleźć się w największej bezpłatnej galerii sztuki, czyli na ulicach naszych miast, w parkach, na polach czy w ogrodach. Tylko musimy w odpowiedni sposób na tę przestrzeń i na te obiekty spojrzeć. Chociażby na kałużę, pracę Rafała Bujnowskiego zatytułowaną Pomnik Neurotyków, kałuże Oscara.
1: Tak, ten tytuł Ukryte na widoku chyba najlepiej oddaje praca, o której mówisz, czyli Pomnik Neurotyków. I to dla mnie w ogóle kluczowe w tej pracy jest pojęcie pomnika. Pomnik, coś co kojarzymy z czymś takim monumentalnym, z czymś co odnosi się do wielkich narracji historycznych, a tutaj mamy po pierwsze dzieło zupełnie takie niemalże efemeryczne. Kiedy świeci słońce, ono znajduje się w Alejach Ujazdowskich, w centrum Warszawy. W słoneczny dzień właściwie zupełnie go nie dostrzegamy. Wystarczy niewielki opad deszczu i nagle na tym idealnie równym warszawskim chodniku, gdzie już z centrum miasta dawno zniknęły jakiekolwiek kałuże, pojawia się idealnie okrągła plama wody. I to jest właśnie ten pomnik. Jest to pomnik właśnie nie dedykowany tym takim wielkim narracjom historycznym, tylko problemom ze zdrowiem psychicznym. Czymś, co właśnie w takiej ogólnej narracji publicznej pojawia się jednak stosunkowo wciąż rzadko. Coś, co wciąż czasami jest jakimś elementem często wstydliwym, a tutaj artysta wyciąga to jakby na powierzchnię, ale w taki sposób, że musimy w pewnym sensie wiedzieć, żeby zwrócić uwagę.
0: Przeskoczmy kałuże, zostawmy pomnik neurotyków i przenieśmy się do Lublina pod pomnik hydraulików, czyli do lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej, która miała być jednym z pierwszych przykładów nowoczesnej, planowanej urbanistyki mieszkaniowej w Polsce.
1: Zaczynając pisać tę książkę, ja myślałem sobie po prostu o czymś takim, czego mi po prostu brakowało strasznie, kiedy zaczynałem interesować się sztuką współczesną. Chciałem stworzyć przewodnik po Polsce właśnie szlakiem sztuki w przestrzeni publicznej. Najciekawsze, najbardziej atrakcyjne obiekty. Gdzieś kolejne wątki tej książki zaczęły się w trakcie pojawiać. I jednym z nich, z którego ja sobie na początku w ogóle nie zdawałem sprawy, jest to takie rozwarstwienie na czasy przed transformacją i po transformacji. Ja chciałem się skupić na takich dziełach właśnie jak Pomnik Neurotyków, tych takich najdziwniejszych, najciekawszych, przełamujących ten taki tradycyjny pogląd o pomnikach, o rzeźbach, a gdzieś pośrednim bohaterem czy bohaterką tej książki stała się taka historia o sztuce w PRL-u. Okazało się, że proporcjonalnie w tamtych czasach, szczególnie z akcentem na lata 60., 70., to sztuka w przestrzeni publicznej miała o wiele większe znaczenie niż ma dzisiaj i czego doskonałym przykładem jest to, co mówisz, czyli LSM, czyli spółdzielnia mieszkaniowa w Lublinie, która jest takim, dla mnie powiem szczerze, awangardowym projektem, bo jednak zazwyczaj, kiedy na przykład skonfrontujemy to z innym podobnym projektem, czyli otwartą galerią w Elblągu, mamy do czynienia z tym takim kulturalnym establishmentem, jednak z grupą profesjonalistów, kuratorów, którzy wybierają najciekawsze nazwiska i obarczają nas, mieszkańców, właśnie tymi często niezrozumiałymi obiektami. W Lublinie mamy sytuację odwrotną. Właściwie od początku mieszkańcy byli włączeni w proces selekcjonowania dzieł i właśnie kluczem nie były te rankingi, te hierarchie takie wewnątrzśrodowiskowe, tylko to, co mieszkańcy sami czuli w tej przestrzeni i jest to fajne, bo dzięki takiemu podejściu mam wrażenie, do dzisiaj LSM jest takim miejscem, że takie odniosłem wrażenie, mieszkańcy wspólnie dbają o tą przestrzeń jako taki wspólny skarb i ta sztuka bardzo organicznie przeplata się z codziennością tam. To się udaje bardzo rzadko. Jak ja tam pojechałem po raz pierwszy i szukałem tych obiektów i próbowałem wesprzeć się opinią mieszkańców i podawałem im te nazwy po prostu znalezione z internetu czy z jakichś książek, jak po prostu akademik puszczony po raz pierwszy poza bibliotekę, to nikt nie kumał w ogóle o co chodzi. No i okazało się, że jedna w ogóle z pań stała tuż za plecami realizacji, której szukałem i po prostu brakowało tego elementu, że to nie jest lekunka, to nie jest znany rzeźbiarz, że to jest po prostu pomnik hydraulika, tak potocznie jest nazywane i nagle wszystko stało się prostsze. Jedno z kilku osiedli w ramach LSM-u zostało faktycznie zaprojektowane przez Hansenów. Tam między innymi mamy fantastyczne mozaiki w takich prześwitach między blokami, ale co ciekawe, jest to chyba, z tego co pamiętam, jedno z osiedli, na których właśnie najmniej ci mieszkańcy zostali wpuszczeni. To jest tak, że dużo tych takich mitów, które ja miałem wchodząc w tą książkę, okazało się właśnie w trakcie jakiegoś researchu i jeżdżenia zdezaktualizowało się. I to jest na przykład case rzeźby Magdaleny Abakanowicz we Wrocławiu, Ptaki,

0: Ja miałem cały napisany rozdział, który bazował właśnie na źródłach internetowych i niektórych nawet książkowych. I bazował na takim fakcie, że Abakanowicz postanowiła przekazać za darmo swoje rzeźby dodatkowe, żeby te, które już miasto miało, zmieniły lokalizację. Lokalizacja była dla niej ważniejsza niż dodatkowy zysk. Nagle idę do fundacji Abakanowicz, poznaję osoby, które bezpośrednio współpracowały i okazuje się, że to zupełnie nie ma żadnego pokrycia w faktach i ja muszę przepisywać cały rozdział.
1: To zmieńmy rozdział i zafundujmy sobie podróż w czasie do 28 marca 1983 roku do pracy Wilhelma Sesnala.
0: Data, przy której naprawdę spędziłem kilka dobrych godzin, szukając w różnych źródłach, co się wtedy wydarzyło. No i co się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Okazało się, że Wilhelm Sesnal stworzył pomnik, który jest dedykowany konkretnej dacie, której mimo, że nic się nie wydarzyło, to w ogólnej percepcji mieszkańców Mościc mogło się wydarzyć, bo artysta opowiada właśnie o takim wieloletnim lęku, gdzie istniało ryzyko i pogłoska, że amerykańskie rakiety są wycelowane w zakłady azotowe w tamtej okolicy. I mimo, że ten wystrzał, ta katastrofa nigdy się nie wydarzyła, to nagle ktoś wznosi pomnik czemuś, co właściwie nie ma pokrycia w faktach, ale ma pokrycie w emocjach. I to jest też dla mnie klucz w ogóle selekcji wielu dzieł ukrytych na widoku. Czyli, że to są opowieści bardziej niż o jakichś konkretnych wydarzeniach, to o emocjach artystów, którzy próbują je jakoś zmaterializować.
1: A pozytywne emocje, które tak rzadko materializowała w swoich pracach Zofia Pociłowska-Kan, promieniują z jej dzieła Słoneczko, ogromnej instalacji, którą znajdziemy w Parku Rusinowa w Wałbrzychu.
0: Powiem szczerze, mega się cieszę, bo wybierasz dzieła, które gdzieś tam dla mnie są najważniejsze w tej książce. Słoneczko jest kolejnym taką emblematyczną pracą dzieła, przy którym tak jakby poczułem, że w ogóle ten projekt opisywania właśnie sztuki w przestrzeni publicznej, tak jakby przeglądania się w niej po kilkudziesięciu latach od czasu, kiedy powstała, ma sens. Mamy artystkę, której w ogóle przygoda z rzeźbieniem zaczęła się od obozu koncentracyjnego i wykonywanych na trzonkach szczoteczek do zębów, przedstawieniach dla swoich koleżanek. Słoniki, aniołki, takie bardzo użytkowe rzeczy właśnie w tym tragicznym kontekście. I przez lata ta artystka była w takim publicznym kontekście łączona wyłącznie z zagładą, II wojną światową i jej realizacje są właśnie obecne w kilku obozach koncentracyjnych i w miejscach pamięci. Nagle jedziemy do Wałbrzycha i mamy słoneczko, mamy rzeźbę totalnie radosną, totalnie pozytywną, która w ogóle w dodatku realizuje taki projekt, który w PRL-u był bardzo popularny i strasznie żałuję, że do dzisiaj nie przetrwał, realizacji sztuki dla dzieci. To znaczy, to jest projekt, na który my możemy wejść, wdrapać się. Wcześniej w słoneczku, w jego centralnej części była też szklana przegroda, która sprawiała, że nagle jak soczewka słońce odbijało się, tam mieliśmy kolejne dodatkowe efekty świetlne. Ten wizerunek artystki poważny tutaj nagle się przełamuje, czego generalnie raczej w internecie nie znajdziesz.
1: A żadne zdjęcie w internecie nie odda skali ani proporcji rzeźby 100 ton Zbigniewa Frączkiewicza.
0: Idziesz totalnie gęstym lasem i jesteś otoczona kopalniami, gdzie wydobywa się granit karkonoski. I właściwie nic nie wskazuje na to, co masz zaraz zobaczyć. Właściwie do ostatniej chwili ta droga tak biegnie takimi zakolami, że do ostatniego momentu właściwie taki gęsty las zasłania ci ten widok. Rzeźba, która wzięła się z takiego odkrycia artysty, który nagle dostał na tym punkcie totalnej obsesji. To znaczy w latach 80. odnalazł w środku lasu 100-tonowy kamień, do którego totalnie nie miał zielonego pojęcia, po co on został wydobyty. I ten kamień stał się dla niego obsesją, żeby zamienić go w rzeźbę. I to się wydarzyło po 50 latach, w 2018 roku, gdzie osadził ten kamień właśnie, postanowił go zostawić zupełnie takim, jakim go spotkał, osadził go na czterech nogach I właśnie w takiej, w pewnym sensie kuriozalnej sytuacji odnajdujemy go dzisiaj pośrodku opuszczonego kamieniołomu. Zadedykował tą rzeźbę osobom, które straciły życie właśnie wydobywając ten karkonoski granit.
1: Ale nie tylko poważne tematy, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że najbardziej interesuje cię w przestrzeni publicznej sztuka o zabarwieniu ironicznym, taka sztuka obnażająca absurdy PRL-u.
0: Tak, nasuwa się historia rzeźby Duet z Jastrzębia Zdroju.

0: I to jest taka historia właśnie o tym, na ile, że ta sztuka nie jest po prostu samą sztuką wizualną, że ona niesie szerszy polityczny i społeczny kontekst. Kiedy na otwarcie kopalni dyrektor zażyczył sobie dzieło sztuki, które miało przedstawiać dwóch górnika i górniczkę tańczących razem, wyobraził sobie przedstawienie bardzo figuratywne. Rzeźbiarz natomiast pozwolił sobie wtrącić trochę swojej inicjatywy i w ten sposób zupełnie zminął się z taką ogólną narracją. Ta abstrakcja nagle okazała się elementem wywrotowym i ta rzeźba właśnie przez ten swój abstrakcyjny element wyszła z tego kanonu. I nagle wewnątrz tego, wewnątrz kopalni już się nie mieściła w tej ogólnej narracji i została przesunięta celowo do uzdrowiska, które znajduje się tuż obok. Mówiłem wcześniej o bohaterach i bohaterkach takich pośrednich tej książki, że w pewnym sensie tą opowieścią jedną z wielu stała się ta historia o tym, że w PRL-u jednak ta rzeźba w przestrzeni publicznej czuła się lepiej. Taką drugą wielką opowieścią dla mnie to jest taka bardziej osobista historia, że ja się gdzieś tam w połowie pisania tej książki zorientowałem, jak bardzo żyję w takiej artystycznej bańce Warszawy, jak bardzo moje pojęcie o sztuce współczesnej, czym ona jest i czym ona powinna być, jest tak jakby takim efektem po prostu jakiegoś takiego środowiskowego konsensusu. I ta książka dla mnie właśnie w wielu miejscach była takimi momentami przełamywania się i w ogóle dla mnie takie mówienie o wstydzie w związku ze sztuką współczesną, jakimś niezrozumieniu, jest w ogóle esencją sztuki współczesnej, że właściwie według mnie w ogóle nie da się mówić o sztuce współczesnej bez takiego odsłaniania swoich osobistych rzeczy, no bo ktoś ci mówi, że rozumie to dzieło sztuki. Dla mnie taki statement już jest od samego początku podszyty jakimś taką, no, oszustwem w pewnym sensie. Sztuka właśnie dla każdego z nas odkrywa swój sens bardzo indywidualnie. I ja tak miałem właśnie z Barbarą Falender, której tradycyjny język rzeźbiarski nigdy nie był mi bliski. I okazuje się, że wystarczyło znaleźć się w tym Krakowie, wystarczyło stanąć naprzeciwko sarkofagu dla rodziców, tak się nazywa ta praca, a tak naprawdę jest taką trochę formą takiej ramy, w której w formie hamaka zawieszone są postaci jej rodziców, mamy i taty, nieżyjących, przytulonych do siebie w takiej bardzo intymnej sytuacji i dodatkowo tą rzeźbę możemy podejść, dotknąć i delikatnie wprawić w ruch. Ta sytuacja takiego bardzo osobistego kontaktu z materią, z kamieniem, z tą sytuacją sprawia, że wiesz, że zapominasz, że właściwie ta sztuka cię nie interesuje, bo jest dla ciebie zbyt klasyczna, bo jest w ogóle nie w twoim guście, tylko po prostu czujesz, że to działa.
1: A dlaczego Kantor postawił gigantyczne krzesło w centrum miasta?
0: Dobre pytanie. I to jest taka właśnie sztuka, która wymaga zupełnie innego namysłu niż na przykład dzieła Abakanowicz, które działają w pewnym sensie natychmiast, bardzo emocjonalnie. Kantor poruszał tematy pamięci, nieobecności, cały czas wracał do II wojny światowej i to krzesło w kontekście jego innych projektów jest właśnie taką opowieścią o ciszy, o nieobecności. Gdzieś mam nadzieję, że ta książka, opowiadając o tych kontekstach tych dzieł, właśnie pozwoli je przeżyć, bo one często w takiej surowej formie właśnie stają się takim trochę dziwactwem, a znając tą historię, często zaczynamy na nie patrzeć zupełnie inaczej.
1: I słyszeć inaczej. Odwiedźmy pomniki poświęcone muzyce. W Krakowie na przykład pomnik Chopina autorstwa Marii Jaremy.
0: Jarema, której prace są prezentowane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, no okazuje się, że jej sztuka jest dostępna codziennie, 2-4 na dobę, w spektakularnym wydaniu. To znaczy w Krakowie znajduje się fontanna, pomnik w formie fontanny. Kolejny taki przykład, który nam stereotypowo nie łączy się z realizacją pomnikową. Jest to projekt, który Jarema zrealizowała już wiele lat temu. On nie został zrealizowany w tamtych czasach i dziś powrócił na planty jako właśnie taki żywy pomnik trochę, że ta pamięć w formie żywej nie musi być po prostu takim statementem, nie musi być taką deklaracją, że kiedy nagle właśnie artystka projektuje coś, co żyje, coś, co możemy oglądać, ta pamięć nabiera takiej materialnej formy dla mnie i jest dużo bardziej skuteczna jako pomnik.
1: A ukryte znaczenie ma też inne miejsce w Krakowie, o którym chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali.
0: Zaczęliśmy od tego, że ta sztuka, te arcydzieła wcale nie muszą się wiązać z takim tradycyjnym chodzeniem do instytucji, do galerii. A galeria Mikrop jest takim właśnie przykładem, że te galerie też w pewnym sensie mogą stać się sztuką w przestrzeni publicznej, mogą wyjść do ludzi. Tuż przy rynku w Krakowie na ulicy Franciszkańskiej mamy galerię, która realizuje projekty z jednym zastrzeżeniem, że wszystkie są w skali mikro, wszystko są miniaturami. Zapraszani są najwięksi polscy artyści i artystki, jak Aleksandra Waliszewska, Marcin Maciejowski, Karol Palczak, którzy przygotowują mikroskopijne projekty swoje.

0: swoich dzieł sztuki.
1: Podobną niespodzianką, o której przeczytamy w twojej książce, może być działający we Wrocławiu złoty kiosk.
0: Tak, kolejne w pewnym sensie dziwne i nieoczywiste miejsce na prezentowanie sztuki. Jeszcze kilka lat temu sprzedawane tam były losy do totolotka, napoje gazowane, krzyżówki i parę lat temu wrocławska dwójka kuratorów zdecydowała się właśnie zamienić ten kiosk w galerię sztuki, ale też znowu nie jest to takie proste, jak się wydaje. Zasada łańcuszka. Tak jak kiedyś mieliśmy, wyślij ten SMS do 10 osób, bo inaczej przydarzy ci się coś złego. Tutaj podobnie. Każda osoba artystyczna, która prezentuje swoje prace, musi zarekomendować 3 następne osoby i z tych 3 osób zostaje wybrana przez kuratorów następna osoba do wystawy. W pewnym sensie taka sieć, hierarchia oparta nie na właśnie takich odgórnych wskazówkach i wskazaniach historyczno-sztucznych, tylko takich właśnie relacjach koleżeńskich, taka płaska hierarchia.
1: To jeszcze pozwól, że zostaniemy chwilę we Wrocławiu i pomalujmy korzeń żywego pomnika. Nawiązuje tutaj do opisywanej przez ciebie instalacji Jerzego Beresia.
0: Realizacja, która trochę dotyczy takich naszych codziennych rytuałów, takich corocznych rytuałów, że niektórzy właściwie co roku zajmują się na wiosnę sprzątaniem swojego domu, topieniem marzanny i tak dalej. I we Wrocławiu Jerzy Beres postanowił właśnie tą pamięć, trochę tak jak Jarema za pomocą fontanny, to Jerzy Beres za pomocą właśnie takiego dorocznego obrzędu malowania korzeni drzewa postawionego w formie pomnika na wyspie we Wrocławiu uczynić tak jakby żywym pamięć o relacji człowieka z przyrodą we Wrocławiu.
1: Tomaszu, skaczemy z zachwytem po ulicach i parkach Polski. Impulsem jest twoja książka, ale na co dzień brakuje nam tych zachwytów.
0: Tak stereotypowo podchodzimy, przynajmniej ja tak podchodziłem jeszcze kilka lat temu, do kategorii arcydzieła, do kategorii wybitnego dzieła sztuki, jako do czegoś, co jest w muzeum, gdzie z jakąś taką odgórną elegancją trzeba się wybrać do instytucji, trzeba kupić bilet, trzeba przybrać konkretną pozę i spacerować z założonymi rękami, nie wypowiadając się głośno na temat konkretnego dzieła. Książka Ukryte na widoku ma jedno założenie, że właściwie największą i w moim odczuciu najbardziej atrakcyjną galerią sztuki, jaką mamy w Polsce, to są ulice naszych miast. I kwestią kluczową jest po prostu odpowiednie spojrzenie na tą przestrzeń, żeby się zachwycić. Tworząc swój profil na Instagramie, na TikToku i pisząc też tą książkę, dla mnie głównym stwierdzeniem jest to nie, że właśnie jest za mało dzieł sztuki. Dzieł sztuki wybitnych, ja pisząc tą książkę właśnie wielokrotnie wracała do mnie ta refleksja, jest strasznie dużo, tylko wystarczy, tylko trzeba po prostu na nie spojrzeć z odpowiedniej strony. Trzeba znaleźć jakąś soczewkę. Więc faktycznie to, co ja robię, to jest przybliżanie tych konkretnych perełek, które dla mnie osobiście są ciekawe. I tu mam poczucie, że jedynym takim kluczem jest właśnie ta osobista relacja, to subiektywne spojrzenie.
1: Spojrzenie także w dół, w kałuże. Ale i dookoła nas. Patrzmy i spostrzegajmy to, co ukryte na widoku. I czytajmy książkę Tomasza Szymańskiego. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
2: A o sztukę, która często jest bliżej niż nam się wydaje, pytała Katarzyna Fitzwilliams. Program drugi, 17:30.

0: słynny schubertowski pstrąg. To było skerco z oktetu F-dur Franciszka Schuberta. Nie, przepraszam, pomyliłem wszystko. Pstrąg to oczywiście jest kwintet fortepianowy A-dur, a to był oktet w tonacji F-dur. 17.35, to się akurat zgadza. Zgadza się też to, że w studiu pojawili się Tomasz Mościcki, dzień dobry.
1: Kłaniam się pięknie.
0: I Dominik Gac, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Którzy dziś opowiedzą o swoich wrażeniach po spektaklu Prowadź swój pług przez kości umarłych w Teatrze Narodowym w Warszawie. To nie jest, czy to właściwie nie był pierwszy pług w tym roku, prawda?
2: Tak, już jeden prowadzony był przez kości umarłych w Teatrze Jaracza w Łodzi. W reżyserii Leny Frankiewicz. Oczywiście bardzo narzuca się zderzenie tych dwóch inscenizacji, żeby się nie wikłać w analizy, bo będziemy rozmawiać o tym warszawskim, to ja
1: nie widziałem tego łódzkiego, od razu mówiąc.
2: To ja ośmielę się stwierdzić, że ten warszawski jest wart obejrzenia nieco bardziej niż ten łódzki, jest po prostu ciekawszy. Mm. Podejmuje jakąś próbę interpretacji, bo z Olgą Tokarczuk problem jest dzisiaj w Polskim Teatrze taki, że reżyserzy są bardzo nieśmiali, jeśli chodzi o polemikę, czy też takie bardziej wnikliwe odczytywanie potencjalnych sensów, które w tych powieściach czy opowiadaniach są zaszyte.

0: Ale nie wiem, czy to jest sprawa nieśmiałości, to jest sprawa nieumiejętności raczej. Niewnikliwe odczytanie sensu.
1: Trzeba każdego reżysera odpytać po kolei, ale myślę, że Ewa Plat tę śmiałość miała i jej pług, ten z Teatru Narodowego w Warszawie, jest prowadzony pewniejszą ręką.
0: Więc Dominiku, ja cię ostrzegałem przed pewną rzeczą. Ja bardzo proszę, żebyś opowiedział państwu o rysunku, który przyniosłem i dlaczego ja go w ogóle wziąłem.
1: A tak, jest to, drodzy państwo, rysunek Sławomira Mrożka, satyryczny, o wyjącym psie, który zwiastuje premierę w jakimś teatrze.
0: Znaczy, brzmi to dokładnie w ten sposób, Burek znowu wyje, omusi, co będzie premiera w jakimś teatrze.
1: No tak, no więc była i był też Burek.
0: Był, proszę państwa, to się zaczyna rzeczywiście tak, że no samo mi się to narzuciło. Introdukcją do tego spektaklu to jest taka pantomima pani Dominiki Kluźniak, która chodzi po scenie Teatru Narodowego. My siedzimy na scenie Teatru Narodowego. Pani Dominika Kluźniak czegoś zdenerwowana udeptuje tamte ziemię, którą nawieziono, natomiast właśnie z nadscenia wyje ten pies. Dominiku, ja powiedziałem, ja nie widziałem, żarty na bok, ja nie widziałem tego łódzkiego przedstawienia. Czytałem kiedyś tę książkę i ona niestety potwierdziła mi pewne najgorsze przypuszczenia. Nie, to będzie znowu, proszę państwa, czy jest rzeczą dowiedzioną, że żeby wypić szklankę piwa, trzeba od razu kupować cały browar?
1: Nie mam o tym pojęcia, żeby to było dowiedzione.
0: Więc ja od razu mówię, że nie. Znaczy, proszę państwa, przekładając to... Nie, proszę państwa, my sobie wszyscy zdajemy sprawę z tego, jak sądzę, wszyscy słuchacze programu Drugiego Polskiego Radia. Ponieważ słucha tego jednak polska inteligencja. Polska inteligencja, która, o ile dobrze mi wiadomo, raczej nie ma zwyczaju polowania.
1: A to wiadomo. Ja bym nie był taki zdecydowany.
0: Ja, wiesz, bym jednak... pomijmy błąd pomiarowy. Ja sądzę, że większość naszych słuchaczy zgadza się, że sam pomysł polowania w naszych czasach jest czymś no, wyjątkowo barbarzyńskim. Ja bym to nazwał taką dewiacją moralną. Więc...
1: To bardzo im się będzie przedstawienie w Narodowym podobać, bo jest antymyśliwe.
0: No dobrze, ale czy to przypadkiem nie jest tak, że to jest wygłaszanie kazania do tych, którzy już są wierzący i przekonani?
1: Jest tutaj pewien problem, ponieważ główna bohaterka, moim zdaniem, tak ironiczna była ta opowieść o pantomimie Dominiki Kluźniak, a to wspaniała rola Janiny Duszejko, moim zdaniem. Właśnie taka nieoczywista, ale i w tej roli zabrakło tego, co jest największym potencjałem całej powieści i jej ewentualnych późniejszych odczytań, czyli konfliktu moralnego, bo mamy opowieść o bohaterce, która dokonuje zemsty na nieczułych i okrutnych ludziach za zabijanie w podły sposób zwierząt. Zemsta jest krwawa, ale nie pojawia się żadne pytanie, czy wet za wet to jest na pewno ścieżka, którą chcielibyśmy podążać, a wydaje mi się, że to o tym jest ta powieść tak w gruncie rzeczy. Tymczasem tu jest faktycznie takie podejście, że jesteśmy przekonani, że to właściwie dobrze. No jak już ci myśliwi wredni zastrzelili, to ich też zastrzelić można, wszak to sprawiedliwe.
0: Znaczy ja sobie myślałem, patrząc na to przedstawienie, a dobrze im tak.
1: Oczywiście, ja też tak myślałem, tak, ale to, że tak myśleliśmy, to też zasługa reżyserki, która taką perspektywę nam zaproponowała, tak myślę.
0: Ale ja mam jednak pewną wątpliwość dotyczącą roli Dominiki Kluźniak, bo to jest tak, że pamiętamy tę słynną noblowską mowę Olgi Tokarczuk, wspaniałą zupełnie. Wspaniały kawałek literatury o czułości, o empatii.
1: Też prawda? Może wystawią.
0: Znaczy, ja myślę, że, Dominiku, żartujesz sobie, ale ja myślę, że gdyby wzięła to na warsztat wybitna aktorka, zrobiłaby z tego bardzo piękne przedstawienie. Bo to jest wspaniały kawałek literatury. Tylko ja mam jednak pewien problem z całym takim reżyserskim, już czysto reżyserskim postawieniem tej roli, ponieważ Dominika Kluźniak od samego początku gra osobę z całą pewnością znerwicowaną, nadwrażliwą.
1: I chorą, to ważne. Taką, która przygotowuje się na najgorsze.
0: No dobrze, ale no, jednak w tak zwanym efekcie scenicznym, jak to się nazywa, no to widzimy po prostu osobę, widzicie, nie do końca zrównoważoną psychicznie. Czy to jednak troszkę nie odbiera tej Duszejko pewnej moralnej racji, bo proszę państwa, no jeżeli...
1: Seryjne morderczynie są zrównoważone psychicznie, no ja bym tak poddał wątpliwość.
0: Wiesz, jakbyś zobaczył nagranie z Tedem Bundym tuż przed jego egzekucją, zobaczyłbyś całkiem normalnego człowieka. Nie, nie, ja myślę o innej rzeczy, że gdyby ta rola była poprowadzona inaczej, że to jest jednak tak, przede wszystkim osoba absolutnie normalna, absolutnie inteligentna, w której w pewnym momencie coś się przełamuje i ona idzie w I ona idzie w to szaleństwo. I to jest pewnie ten moment tego kazania, które wygłasza ksiądz. Zresztą to jest w ogóle najlepsza scena tego przedstawienia. To nie,

0: Uważam, że mnie by to wtedy po prostu bardziej interesowało, dlatego że ta rola byłaby bogatsza. Bo teatr to jest jednak sztuka zdarzania się, sztuka przełamywania. To jest, jeżeli ja widzę kogoś, kto w zasadzie jest w tym samym rytmie emocjonalnym od samego początku, to ja mówię, ja wiem, że tu się różnimy, ale różnimy się pięknie, to ja jednak mam pewne wątpliwości.
1: Ja myślę, że to zapętlenie też było takim pomysłem inscenizacyjnym. Ci myśliwi, którzy giną, potem ożywają, wracają na tę scenę w jakimś takiej prawidłowości trudnej do zrozumienia. Też potęgowane przecież moim zdaniem znakomitą grą świateł. Mnóstwo scen jest przyciemnionych. Jeśli ktoś przyjdzie senny do teatru, to pułapka. Można zasnąć, ale jeśli wypić wcześniej
0: kawę... Uwaga, to nie jest rekomendacja.
1: Jeśli wypić wcześniej kawę, to przyjemności z tego widzowskich jest mnóstwo moim zdaniem. A piękna scena z burzą, gdy zapalają się żyrandole nad pustą widownią sceny w Teatrze Narodowym.
0: Wiesz co, ja jeszcze mam wobec tego jedno pytanie do inscenizatorki. Czy jest rzeczą dowiedzioną, po pierwsze, że to trzeba było wystawiać na wielkiej scenie imienia Bogusławskiego i że należało to wystawiać nie używając w ogóle widowni? Przecież można by to spokojnie, bez żadnego uszczerbku dla kształtu inscenizacyjnego tego przedstawienia, rozegrać w tradycyjnym układzie. Widzowie siedzą w fotelach, a aktorzy mają do dyspozycji całą tę przestrzeń. Chociaż, uwaga, ja się złapałem teraz na pewnej rzeczy. I redaktorze, ja mam do pana pytanie. Po co te mikroporty są na tej scenie?
1: Och, ale to teraz musielibyśmy osobną audycję o mikroportach w polskim teatrze ostatnich dekad zorganizować. To może zresztą nie jest zły pomysł, ale ja bym odpowiedział
0: na to pytanie.
1: Wróćmy
0: do tego, ja proponuję.
1: Odpowiedziałbym na to pytanie, czy to musiała być scena główna. Otóż no tak, noblistkę tylko na tej scenie w Teatrze Narodowym powinno się wystawiać, tak myślę.
0: A na scenie imienia Grzegorzewskiego Niełaska też wyszłoby dokładnie na to samo.
1: No ale cóż, żyrandole nie takie piękne.
2: To ja mam jeszcze dwa pytania, bo niestety powoli musimy to spotkanie zakończyć. Czy w tym spektaklu jest jakiekolwiek miejsce na niedopowiedzenia? Czy widz dostaje takie miejsce, w którym może sam sobie jakąś wersję tych wydarzeń dopowiedzieć? Czy jednak to przesłanie jest bardzo jednoznaczne i oczywiste? I druga rzecz, czy odczytania teatralne prozy Olgi Tokarczuk przyspieszyły znacząco po tym, jak uhonorowana została Noblem?
1: Przyspieszyły. To bez wątpienia. Tytułów jest coraz więcej. Jest jedną z najpopularniejszych powieściopisarek czy prozaiczek po prostu, czy pisarek, które w polskim teatrze współczesnych się pojawiają. I pewnie jest w tym jakaś logika promocyjna również. Nazwisko Olgi Tokarczuk, tak sobie myślę, po prostu przyciąga widownię.
0: Ja mam wobec tego trzecie pytanie. Czy to przypadkiem noblistce trochę nie zaszkodzi?
1: Nie sądzę. Myślę, że niewiele jej może zaszkodzić, a polski teatr współczesny to już chyba w ogóle.
0: Ja wychodziłem z tego teatru, już się przyznam prywatnie, pełen winy, dlatego że na moim balkonie znajdują się dwie muchołówki i dzisiaj tam znalazłem dwie ofiary. Więc patrząc na to, zastanawiałem się, czy ja przypadkiem nie dołączyłem do tego paskudnego grona, przeciwko któremu starałem się tutaj występować na antenie z redaktorem Gacem.
1: Przynajmniej bez broni palnej, to zawsze coś.
2: Tomasz Mościcki, Dominik Gac, bardzo panu dziękuję. 17:45.

Jean Guionqueira, wiolonczella, Aleksandr Taro, fortepian. To była sonata na wiolonczelę i fortepian, część trzecia. Kompozycja Francisa Poulenca. Jest 17:48, za kilka chwil zajrzymy do radiowych archiwów. Teraz jeszcze zaglądam na moment do naszej skrzynki pocztowej. Pani Anna zgłosiła się w sprawie książki Pisz do mnie na Łódź Małgorzaty Czyńskiej, ale przy okazji pyta też, czy będziemy mieli dla Państwa, dla słuchaczy książki Adama Wojtyszki, który gościł w audycji Wybieram Dwójkę dziś po godzinie 16:30. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Pani Anno, do Pani wysyłamy jeden z egzemplarzy książki Małgorzaty Czyńskiej, drugi wysyłamy do Pana Filipa z Łodzi, który tę książkę już wcześniej zapisał na swojej długiej liście książek do kupienia. Panie Filipie, może Pan tę pozycję ze swojej listy już wykreślić i egzemplarz trzeci wysyłamy do Pani Alicji z Poznania. Gratuluję bardzo serdecznie.

0: Szymon Nering i Mazurek Karola Szymanowskiego. 51 minut po 17.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W tych dniach rocznicowych przypominamy unikatowe, historyczne nagranie z 3 maja 1952 roku. Otwarcie Głosu Wolnej Polski, który jako rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa towarzyszył Polakom przez kolejnych z górą 40 lat. Admirał Harold Miller przekazuje radiostację w ręce jej pierwszego dyrektora, legendarnego kuriera z Warszawy.
5: Captain Novak, on behalf of over 25 million Americans,
6: w imieniu milionów Amerykanów przekazuję w ręce kapitana Jana Nowaka tę nową radiostację, Głos Wolnej Polski.
7: Panie admirale, przyjmuję z rąk pana tę nową radiostację, dar społeczeństwa amerykańskiego, w głębokim przekonaniu, że stanowić ona będzie mocną więź łączności między wolnym światem a uwięzioną Polską. Grono Polaków, którzy wraz ze mną stają do tego doniosłego zadania, może od dziś przemawiać do swych braci za żelazną kurtyną we własnym polskim imieniu. Od tej chwili przestajemy być uchodźcami odciętymi od ojczyzny. Zdobywamy możliwość czynnego udziału w życiu społeczeństwa polskiego. Nasze głosy rozlegać się będą po całym kraju, jak Polska długa i szeroka, niosąc polską myśl wolną i swobodną. Słowa, których użył pan przed chwilą, panie admirale, wywołać muszą głębokie echo wśród polskich słuchaczy. Powiedział pan bowiem głośno to, co od lat 7 jest niemym krzykiem rozpaczy i protestu milionów uciemiężonych ludzi. Wolność świata jest niepodzielna. Ludzkość nie może być rozdarta na narody wolne i narody w niewoli. Oby ta nowa radiostacja i oby słowa pana, panie admirale, stały się pierwszą zapowiedzią ratunku i wybawienia, którego z upragnieniem wyczekuje naród polski. Oby głosy wolnych Polaków, które dziś po raz pierwszy rozlegną się z nowych anten Radia Wolnej Europy, mogły kiedyś rozbrzmiewać z wolnej Warszawy. A teraz do was się zwracam, rodacy, którzy słuchacie mnie na ziemi Polski. Wiedzcie, że żadna kurtyna fałszu i kłamstwa nie zdołała nam nigdy przesłonić waszego oblicza, prawdziwego oblicza Polski. Myślimy i czujemy jak wy. Wszystko, co was boli i gnębi, jest i naszym bólem. Przeżywamy, jak i wy, uczucie zniewagi i upokorzenia, gdy w imieniu Polski przemawia dziś szajka renegatów, a stary szpicel NKWD nazwiskiem Bierut ośmiela się występować jako prezydent Rzeczypospolitej. Jako ludzie wolni możemy z otwartą przyłbicą bronić interesów i granic Polski. Możemy zachować niezależność myśli i czynów bez obawy narażenia się na prześladowania, czystki i więzienia. Ale zdajemy sobie w pełni sprawę, że Polska Rzesza w wolnym świecie stanowi tylko drobną cząstkę społeczeństwa polskiego. Naród jest tam, gdzie tysiącletnimi korzeniami wrósł w rodzinną ziemię. Zespół Polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu, składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych. Ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach. Otrzymujemy tę nową radiostację z rąk naszych amerykańskich przyjaciół w dniu święta 3 maja, które dla Polaków zawsze było i pozostanie symbolem nadziei. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą.

0: Będzie to dzień waszego zwycięstwa, waszego triumfu. Triumfu narodu, który w najgorszych chwilach nie utracił wiary.
1: Po Janie Nowaku głos zabiorą generał Władysław Anders, premierzy Tomasz Arciszewski i Stanisław Mikołajczyk, ambasador Edward Raczyński. Jutro i w kolejnych dniach zapraszam do wysłuchania historycznych wystąpień wielkich Polaków.
2: A więc ciąg dalszy nastąpi. A za dziś bardzo już Państwu dziękujemy. Zofia Kruszewska, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Pięknego popołudnia, pięknego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Brytyjsko-libijski pisarz Hisham Matar będzie bohaterem najbliższego wydania audycji Połączenie Międzynarodowe. Porozmawiamy o wydanej właśnie po polsku książce Moi Przyjaciele, ale także m.in. o skutkach arabskiej wiosny i skomplikowanej tożsamości człowieka, który całe życie spędził poza własnym krajem. Drugą część audycji wypełnią tematy związane ze współczesną Ukrainą. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Dwójki, jest 18.
3: Jazzowy klub Dwójki.
2: Rok Siciński, witam Państwa. Dziś nie jestem sam w naszym studiu. Jest ze mną Sławomir Wrzask, promotor, organizator, menadżer artystów. Dziś w roli dyrektora artystycznego ECM Warsaw Festival. Witaj.
4: Dzień dobry.
2: Do 19 spędzimy czas razem. Porozmawiamy, myślę, że nie tylko o tegorocznej edycji festiwalu, ale zacznijmy naturalnie od jednej z jego gwiazd. To kwartet Ralfa Alezyego.

0: Dziś towarzyszyć nam będzie muzyka artystów z katalogu ECM Records. No i nic dziwnego, bo ten festiwal także w jakiś sposób patronuje, ta wytwórnia patronuje festiwalowi, o którym będziemy rozmawiać. Ale Sławomir Wrzask, który jest dziś w Studiu Dwójki, jak powiedziałem, to nie tylko dyrektor artystyczny tego wydarzenia, ale również no, menadżer artystów, promotor muzyki jazzowej. Uświadomiliśmy sobie, że ostatnio to widzieliśmy się w Bremie na targach Jazz Ahead w zeszły weekend. Sezon na szparagi, więc wybraliśmy się do Niemiec, ale nie rozmawialiśmy tam ani razu, więc chciałem spytać o twoje wrażenia tych największych na świecie targów jazzowych i o to, czy polski jazz rzeczywiście jest, tu cudzysłów, towarem eksportowym.
1: Oj, to złożone pytanie. To mnie mocno zaskoczyłeś, ale... Ja zdarza mi się jeździć na te targi praktycznie co roku, od 13 roku, czyli

od 2013 roku. Wydaje mi się, że puściłem może jedną edycję od tamtego czasu. I to jest taki specyficzny czas, bo on jest połączeniem pewnego rodzaju towarzyskich spotkań, czyli utrzymywania

0: I są to bardzo przyjemne rozmowy. Nie są to takie typowe, jak sądzę, targi handlowe. Oczywiście biznes. Ci, którzy chcą, tam robią biznes. I jakby przecież akurat moja obecność na tych targach to też jest tym spowodowana, żeby promować artystę, którego na co dzień reprezentuję, czyli trio Marcina Wasilewskiego, ale też, żeby być tam obecnym i rzeczywiście, żeby nawet między alejkami targowymi machać do siebie tym znajomym twarzom, które nawzajem się rozpoznają. Więc to jest... Ja nie tylko lubię tam jeździć, ale widzę wielki sens, żeby być tam obecnym.
1: No, patrząc na trasy koncertowe zespołu Marcin Wasilewski Trio, to efekty są. Ta międzynarodowa kariera kwitnie, choć wiemy, że polskim artystom nie jest wcale tak łatwo, nie albo jest. Inaczej Zachód nie jest aż tak chętny i nie z tak otwartymi ramionami czeka na polski jazz. To wszystko jest w procesie, więc warto na tego typu wydarzenia branżowe jeździć, by pokazywać swoją muzykę czy artystów, których się reprezentuje. No ale to też jest międzynarodowe wydarzenie, to, które odbędzie się w Warszawie od 7, dobrze pamiętam,
0: tak,
1: maja, czyli już od czwartku do niedzieli ECM Warsaw Festival. Czy Monachium, siedziba tej wytwórni, ma wpływ na program albo go konsultuje?
0: Ogromny. Ten proces programowania odbywa się w taki sposób, że szkicujemy sobie tutaj po naszej stronie Odry program artystów, których wyobrażamy sobie, że chcielibyśmy w danym roku zaprosić, i prezentujemy taki projekt Manfredowi Eicherowi, który z naszej perspektywy jest kuratorem artystycznym festiwalu od samego początku. W tym właśnie sensie, że Manfred spogląda swoim krytycznym okiem i ma jakieś sugestie lub ich nie ma. Zdarzały się takie lata, że nie miał żadnych sugestii i zdarzały się takie, że miał te sugestie. To wszystko też jest okraszone taką, czasami to jest batalia, ale okraszone taką
1: To są negocjacje, które dążą do kompromisu, jak rozumiem.
0: Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że jest dodatkowy element, który czasami bywa przeszkodą albo pomocą, w zależności od tego, o jakim budżecie mówimy, bo to jest dostępność artystów, która zawsze się pojawia. Bo my de facto ten nasz program szkicujemy, abstrahując od kalendarza najpierw, i dopiero sprawdzamy, co się dzieje, tak żeby nie tracić czasu na podwójne działania. Ale najczęściej dochodzimy do konsensusów tutaj po obu stronach Odry, mimo tego, że odległości z Warszawy do Monachium są dość duże, bo jakieś 1200 kilometrów. Raz nam się udało z Triem błyskawicznie czmychnąć z Monachium szybkim, skądinąd niemieckim samochodem na koncert w Teatrze Roma dawno temu.
1: Dla chcącego nic trudnego. Czemu ci artyści, o tym pewnie porozmawiamy, ale chciałem jeszcze w imieniu słuchaczy spytać, czy są inne takie ACM-owskie festiwale, jeśli już poruszamy międzynarodowy aspekt w tej pierwszej części naszej rozmowy.
0: Owszem, zdarzają się, ale nie tak mocno emblematyczne w znaczeniu użycia nazwy ACM Records w nazwie festiwalu. No, muszę powiedzieć, że tutaj z dumą muszę powiedzieć, że mamy ten zaszczyt, że mamy prawo do używania, jako jedyni w Polsce, mamy prawo do używania marki ECM Records, która jest powszechnie szanowana w świecie muzyki, i oznacza to również pewnego rodzaju zobowiązania na każdym gruncie, bo też jak strona estetyczna w ECM jest istotna, tak samo bacznym okiem samego Manfreda Eichera i kolegów z ECM Records i polskiego dystrybutora, czyli Universal Music Polska, wszystko to jest kodowane, rejestrowane, analizowane i akceptowane.
1: No to posłuchajmy pierwszego z artystów, którzy wystąpią w Warszawie. Już w czwartek zaczyna się festiwal, zaczyna się muzyką. Może nie będę zapowiadał, po prostu jej posłuchamy, ale zdradzę państwu, że dziś do godziny 19 moja skrzynka roch.siciński@polskieradio.pl jest dla państwa. Sławomir Wrzask przyniósł ze sobą bilety na zbliżającą się już 6. edycję festiwalu.

0: Sokratis Sinopoulos i jego kwartet, który już w czwartek otworzy ECM Warsaw Festival. A my z dyrektorem artystycznym tego wydarzenia, Sławomirem Wrzaskiem, rozmawiamy o bardzo różnych sprawach. Teraz, kiedy lampki nad mikrofonami włączone, pozwolę sobie, Sławku, przeczytać ci fragment maila, czego wcześniej robić nie chciałem, ale pan Konrad, który do nas napisał oczywiście w sprawie biletów, niejako wyciąga główny temat, który chyba warto poruszyć w dzisiejszym jazzowym klubie dwójki. Pan Konrad pisze tak. Wbrew mojemu ostatniemu przekonaniu, artyści ECM to nie tylko smutasy i snuje. Jest to muzyka trafiająca do intelektu, namysłu, ale nie stroniąca od energii. No właśnie, to jaki jest ten ECM? Bo są pewne takie klisze, stereotypy, pewne skojarzenia. Również takie, o których pisze pan Konrad. Panie Konradzie, proszę wpisać w odpowiedzi, na jaki dzień stara się pan o bilety, to przekażemy. No właśnie, czy ECM rzeczywiście jest jakiś, czy jest tak szeroki, że ciężko go zdefiniować? Bo nawet patrząc na program tego festiwalu, choć krótkiego, to jest i muzyka kameralna, klasyczna, jest sporo muzyki korzeni, jak słyszeliśmy przed chwilą. Jest oczywiście też jazz i muzyka improwizowana. Jak jest z tym ECM-em?
1: No chyba jest właśnie tak, jak w tym naszym programie. Przepraszam za taką trywialną odpowiedź, ale taki jest katalog ECM. On jest bardzo eklektyczny. On odzwierciedla to, czego każdy z nas szuka w muzyce. Jeden szuka melodii. Ja szukam melodii na przykład w muzyce każdej praktycznie, ale interesującej melodii też. No nie każdej melodii, można powiedzieć. Przepraszam, bo to brzmi dziwnie. Ale też szukamy bardzo różnych połączeń estetycznych, które jakby się tworzą w ramach tworzenia danego zespołu, pewnie, tak myślę. A też właśnie ten nasz program, on nie jest przypadkowy rzeczywiście, bo on w pewnym sensie odzwierciedla też tę myśl, jaka w ECM-ie, czy można by nawet powiedzieć, skracając tę myśl, w głowie Manfreda Eichera, pewnie jest ta wizja i domyślam się tylko, albo podejrzewam, że to nie jest taka myśl bardzo konkretna. Ona jest też prawdopodobnie poszukująca jakoś, także wydaje mi się, że to ta różnorodność, na pewno my chcemy ją pokazywać w programie festiwalu co roku, w miarę możliwości i dostępności artystów, oraz sądzę, że ona właśnie odzwierciedla to, co tam się dzieje. Najpierw, kiedy powstaje dany album.
0: A no bo z pewnością katalog tej wytwórni na przestrzeni kilku dekad, prawie 60, prawda?
1: 57.
0: To zmieniał się mocno i niektórzy są wyznawcami tego starszego ECM-u, niektórzy nowszego. A jeśli rozwiać kilka mitów, na przykład taki, że granie studyjne, te nagrania na płytach, a granie koncertowe dokładnie tych samych zespołów, z dokładnie tym samym repertuarem, bardzo się od siebie różnią. Prawda czy fałsz?
1: No, dla mnie, jako miłośnika muzyki, zawsze prawda, bo przecież, przepraszam za takie porównanie, nie mówimy o artystach popowych, którzy bardzo często

0: no nie chcę powiedzieć odgrywają, ale odgrywają repertuar nagrany na płycie 1:1.
1: Nie, no to jasne, mówimy, prawda? O muzyce jazzowej, no ale jednak w wypadku tego katalogu częściej pojawia się takie sformułowanie, że usłyszałem ich i tu X tak. na żywo, nagle... okazuje się, że to jest dużo bardziej ekspresyjna, ognista, tak. energetyczna muzyka niż zawarta na tym srebrnym krążku.
0: No, to jest, myślę, pytanie do samych artystów nagrywających dla ECM Records. Pamiętam takie wypowiedzi Marcina Wasilewskiego konkretnie, który właśnie porównywał ten proces nagrywania, kiedy nie chcę tutaj zepsuć, bo to i nawet nie będzie żaden przecież cytat z Marcina, ale ogólnie jest innym procesem nagrywanie jest, prawda, bo wymaga skupienia i to jest ten moment, kiedy właśnie niczym, nie wiem, szybkobiegacz musisz się sprężyć, żeby to nagrać. Ja nie wiem, czy tak jak chcesz, czyli tak jak najbardziej chciałbyś, żeby to było fantastyczne. A z drugiej strony mija jakiś czas, płyta nie jest wydana po miesiącu od nagrania, ale zazwyczaj od, nie wiem, 6-8 miesięcy po nagraniu i zmieniać się spojrzenie na tę muzykę, co jest piękne. I ja właśnie tego w sumie oczekuję od muzyki, znaczy właściwie nie oczekuję, ale tego właściwie, tak sobie wyobrażam, te dwa jakby źródła muzyki, czyli chcesz mieć w domu muzykę, która jest nagrana pięknie. Idziesz na koncert i masz tak jakby drugie danie.
1: No ale ciekawe, że mimo iż jest to, jak powiedziałeś, dość eklektyczny katalog, to niezależnie czy mówimy o muzyce o charakterze ECM-owskim, czy Blue Note-owskim, czy impulsowskim, to jednak jakieś skojarzenia dość bezpośrednie pojawiają się w naszych głowach. Dobrze, wróćmy na chwilę do artystów z Grecji, a mam nadzieję, że po tym utworze opowiesz o kluczu, jaki przyjąłeś przy doborze artystów do tej edycji festiwalu.

0: Walking. Temat z płyty z 2019 roku, choć jeśli chodzi o ten kwartet, to gdybyśmy go podzielili na pół i zostawili duet Sokratis Sinopoulos i Jan Kerim, to mamy duet, który nagrał płytę Topos, która wyszła bodaj w tym roku. W każdym razie, od greckiej muzyki improwizowanej rozpocznie się festiwal. No to powiedzmy o tym kluczu, jaki jest dobór artystów i jak to się układało przez tych 6 lat, no bo to już, jak wspominaliśmy, 6. edycja, to już jest jakaś historia.
1: No ten proces rzeczywiście, on jest taki, on jest złożony z kilku elementów i zawsze obserwacja i tak jakby taka finalna akceptacja tego programu dokonywana przez Manfreda Echera jest jednym z tych również ważnych, najważniejszych w zasadzie elementów, ale też zaczynamy zawsze z tą czystą kartką przysłowiową papieru, na której zapisujemy pewne nasze życzenia, takie luźne pomysły. No i też patrzymy na to, czego

0: możemy spodziewać się, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa WCM Records? Czyli kiedy będzie ta premiera danego artysty i czy artysta jest osiągalny? Więc
1: to ja się uczepię tego, tak, tych premier, bo rzeczywiście dwa projekty, powiem brzydko, to projekty no, bardzo premierowe. Między innymi Alina Duni i Rob Laft, którzy za chwilę na antenie dwójki, to album, który ukazał się bodaj, nie wiem, czy nie w ostatnich dniach kwietnia. Jak to wygląda w tym roku? Bo premiery to jeden z czynników, które bierzesz pod uwagę.
0: Dokładnie tak. I w tym roku mamy dwie premiery. I to, żeby było zabawniej, w strukturze tego programu mamy, pierwszego dnia mamy kwartet właśnie Sokratesa Sinopulosa, którego grałeś przed chwilą. Następnie mamy przez dwa dni dwa duety, właśnie Aliny i Roba, i 9 maja w sobotę duo Gatsana, czyli siostry Natasia i Rafaela, skrzypaczka Natasia i Rafaela, pianistka, ten kameralny duet włoski. I dwie premiery wypadają właśnie dla tych dwóch duetów, czyli Reaching for the Moon, to jest nowy album Eliny i Roba. Zaprezentuje się ten duet na koncercie w piątek, 8 maja, a w sobotę duo Gatsana zagra repertuar ze swojej najnowszej płyty, ale nie tylko z tej płyty, dlatego że artystki powiedział, że nie chcą się ograniczać do tego repertuaru. Koncert będzie miał też dwie części, więc będzie urozmaicony.
1: Tego repertuaru. To ja może wejdę w słowo, bo to płyta tegoroczna. Tam mamy Perta, choć niedużo. Mamy Prokofiewa i
0: Alfreda Schnittke.
1: Dokładnie. Więc propozycja może mniej jazzowa, ale wiemy, że ten katalog to także odnoga, czyli New Series i wydawnictwa pod tym szyldem. To może teraz ten wciąż ciepły, świeży, fonograficzny owoc współpracy Eliny Duni i Roba Lafta.

0: Słuchają Państwo jazzowego klubu Dwójki. Za nami drobny fragment z nowego albumu Reaching for the Moon duetu Elina Duni i Rob Luft. Za chwilę drugi fragment z polskim akcentem, ale to sami Państwo usłyszą. A w naszym studiu Sławomir Wrzask, dyrektor artystyczny festiwalu ECM Warsaw Festival. Powoli odkrywamy karty, jeśli chodzi o program. Mówiliśmy już od kiedy do kiedy ten festiwal, ale jeszcze nie powiedzieliśmy gdzie. Ja pamiętam, że ten festiwal odbywał się, jeśli dobrze pamiętam, w Koneserze na Pradze. Tam miałem przyjemność słuchać koncertów.
1: Tak, tak.
0: Był też w Nowej Miodowej, dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: Tak, podróżujecie po stolicy, a teraz?
1: To prawda, podróżujemy i festiwal też się zmienia, bo nasze poprzednie edycje, począwszy od 2019 roku, przeważnie odbywały się w listopadzie, czyli te jesienne wieczory, prawda, na muzykę, czasem kontemplacyjną, a czasem mniej. W zeszłym roku organizowaliśmy festiwal we wrześniu w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a w tym roku debiutujemy, nomen omen, na deskach Nowego Teatru w Warszawie przy ulicy Madalińskiego. Czyli jesteśmy drugi raz na Mokotowie, bo byliśmy rzeczywiście w Nowej Miodowej kilka lat temu też. No, festiwal rzeczywiście też rozpoczął swoją działalność taką celebracją 50. urodzin ECM Records w 2019 roku. No i mam nadzieję, że ustabilizujemy się, jeśli chodzi o obecność w sali koncertowej, czyli w Nowym Teatrze, ale zobaczymy, co życie pokaże. No, cieszymy się, że jesteśmy w tak żywym, artystycznym miejscu, jakim jest Nowy Teatr, bo to dla nas też jest odpowiednie środowisko.
0: Czyli pasujecie do tej układanki. Pytam, bo w takim razie być może jest to dłuższa współpraca niż na jedną edycję.
1: Taką mam nadzieję też.
0: No ale to też dość specyficzna i jednocześnie elastyczna przestrzeń. Czy dobra na koncerty? Pytam, bo w wypadku tej muzyki, myślę, że szczególnie jej odbiorcy, ale także artyści zwracają ogromną uwagę na tę taką dbałość o detale. To jest bardzo, bardzo istotne.
1: No tak, to jest to dobre pytanie. Ja myślę, że to jest bardzo dobra przestrzeń do muzyki, która jest odrobinę amplifikowana i tak będzie w przypadku trzech koncertów, czyli tego pierwszego Sokratisa Sinopulosa, jego kwartetu, Eliny Duni, Roba Lufta, ale już nie w przypadku duo Gatsana. To będzie w pełni akustyczny koncert. No. Tak. Bo to zespół kameralny, więc chcemy go zaprezentować tak jak należy. Tak, jak należy. I w niedzielę oczywiście koncert amplifikowany, bo taki typowy kwartet jazzowy z trąbką, kontrabasem, perkusją, fortepianem.
0: Czyli Ralf Alessi, tak. Od którego zaczęliśmy.
1: Mam nadzieję, że tak. No myślę, że wszystko będzie świetnie i artystki też będą próbować wcześniej, także będą zapoznawać się z tą salą i z tym dźwiękiem, który tam jest.
0: No to zapowiadany teraz polski akcent na nowej płycie Eliny Duni i Roba Lufta.

0: Wokalistka pochodząca z Albanii, mieszkająca na stałe w Szwajcarii. Na tej nowej płycie bardzo różne inspiracje można usłyszeć, ale że inspiracja polskim kompozytorem, oczywiście to była kołysanka pióra Krzysztofa Komedy, celowo dla polskiej publiczności, prawda?
1: Jestem pewien. Oczywiście żartuję, bo myślę, że artyści nie wiedzieli jeszcze, że odwiedzą Warszawę na festiwalu, ale może przewidywali, jak nagrywali ten album w studiu Labusą w 25 roku w czerwcu.
0: No właśnie. Bywają zresztą w Polsce nie tak rzadko, co nas cieszy, ci artyści. Okazja, by usłyszeć ich po raz kolejny, ale z tym nowym repertuarem to po raz pierwszy i tylko w duecie 8 maja, czyli już w piątek o 19:00. Gdzie? Na ECM Warsaw Festival w Warszawie, w Nowym Teatrze. Sławomir Wrzask, szef artystyczny tego wydarzenia dziś w jazzowym klubie Dwójki. Powiedziałeś o tym studiu we Francji, no bo w Polsce nie nagrywają nawet polscy artyści, którzy wydają w wytwórni ECM. Czy to są studia w Norwegii, to najsłynniejsze Rainbow Studio, czy w Lugano w Szwajcarii, czy właśnie to francuskie, które wspomniałeś. No są też te amerykańskie, Avatar Studio na przykład. Tak. Nie wiem, gdzie zarejestrował album kolejny bohater jednocześnie dzisiejszej audycji, ale także warszawskiego festiwalu, czyli Ralph Alesi. On chyba mieszka w Europie od jakiegoś czasu, więc być może wcale nie w Avatar Studios.
1: Ralph podróżuje między Brooklynem nowojorskim a Szwajcarią, gdzie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Muzycznym. Obok swoich kolegów, innych Amerykanów, jest kilka nazwisk, nie tylko z ECM Records, ale artystów, którzy w Europie często rezydują właśnie z racji tych edukacyjnych korzeni i planów. Co w przypadku Ralpha Alesiego jest szczególnie może istotne, bo on jest tym edukatorem przez duże E. On założył taką szkołę improwizacji w Nowym Jorku.
0: No jest znany, którą także bywał w Polsce, tak, czy to w Akademii Muzycznej w Gdańsku, czy oczywiście w Katowicach także.
1: Tak, jest znany z tego i ceniony bardzo, nie tylko jako wybitny trębacz i kompozytor, ale rzeczywiście tutaj jako znakomity nauczyciel.
0: To posłuchajmy tonu jego trąbki. Mam wrażenie, że o ile przed chwilą mieliśmy odniesienie do Komedy, to akurat w utworze, który przed nami, Ralph Alesi w jakimś sensie może się nam zrymować z Tomaszem Stańką. A po tym utworze przedstawimy skład, który odwiedzi Warszawę i przypomnimy o repertuar, z jakiej płyty tutaj chodzi.

0: Bardzo charakterystyczne brzmienie, szczególnie w tej ostatniej frazie. Nie wiem jak państwo, ale mnie rzeczywiście kojarzy się z Tomaszem Stańką, choć wiadomo, Ralph Alesi potrafi bardzo różne rzeczy osiągnąć na swojej trąbce. To brzmienie potrafi się zmieniać. Nie żeby kameleon, ale dobrze znamy jego szerokie umiejętności. To był fragment z płyty It's Always Now i myślę, że tytuł krążka w sumie pasuje, bo to krążek z 2023 roku, ale nadal przyjemnie słuchać tego repertuaru. Myślę, że koncertowo no to jest największa gwiazda zbliżającego się wydarzenia. Nie wiem, czy się zgodzisz i czy na przykład sprzedaż biletów na to też wskazuje i na Ralpha Alesiego najtrudniej zdobyć.
1: Potwierdzam. Jest tak rzeczywiście, że zainteresowanie tym koncertem jest największe. Może dlatego, że to jest taki najbardziej wyraźny jazzowy idiom w programie.
0: Zdecydowanie.
1: Prawda? No, ale też no, na finał z kolei kwartet jazzowy z trąbką, to jest taka kwintesencja jazzu. W składzie kwartetu Ralpha Alesiego Floriana Webera, który oryginalnie występuje na tym albumie It's Always Now, zastąpi wyśmienity Aruan Ortiz, pianista kubańskiego pochodzenia.
0: Ale Brooklińczyk,
1: tak. Taki perkusista, który towarzyszy Ralphowi już od pewnego czasu, Jerry Hemingway, Amerykanin.
0: No to jest legenda perkusji. Prawda? Jeśli lubią państwo muzykę improwizowaną, tę nieco bardziej odważną, że rzekłbym awangardową, to Jerry Hemingway rzeczywiście król, jeśli chodzi o perkusję, pochodzący ze Stanów, tak.
1: Dokładnie. I na kontrabasie muzyk ze Szwajcarii, Benz Ester.
0: I to skład na finał tegorocznej edycji. Ty też najbardziej czekasz na ten właśnie koncert, czy nie chcesz zdradzać?
1: Ja w zasadzie w tej chwili czaję się i zacieram ręce, można powiedzieć, w oczekiwaniu na każdy z tych koncertów. Ja wiem, że to tak brzmi troszkę...
0: Dyplomatycznie odpowiada dyrektor artystyczny.
1: Ale właśnie jestem ciekaw, jak to wszystko się zadzieje.

0: muzycznie i w sumie czekam na te emocje, bo na razie to jest dużo jeszcze spraw takich organizacyjnych, drobiazgów, dopinania tych kwestii, więc czekam na tę puentę, która dla mnie będzie emocją muzyczną.
1: A państwo, na który z koncertów czekają najbardziej? roch.sieciński@polskieradio.pl. Podwójne zaproszenia na ECM Warsaw Festival czekają. Z nieskrywaną przyjemnością oddajemy teraz antenę na 7 minut Ralfowi Aleziemu i jego kwartet przed państwem. His Hopes, His Fears, His Tears.

0: Niespełna 6 minut pozostało do 19, a więc powoli kończy się nasze spotkanie z ECM Warsaw Festival. Jeśli chcą Państwo więcej, no to należy wybrać się do Nowego Teatru. A Sławomir Wrzask serdecznie zaprasza, bo jeszcze jeden koncert nam został. To już tak symbolicznie fragmencik muzyki zaprezentujemy Państwu, bo to najmniej jazzowa propozycja w tegorocznym programie.
1: Tak, i pierwszy kameralny zespół z Italii w katalogu ECM, a konkretnie ECM New Series, czyli w tej niteczce takiej muzyki współczesnej i klasycznej, czyli Natasia i Rafaela Gazzana, a konkretnie duo Gazzana, to jest sobota, 9 maja. Serdecznie zapraszamy na ten koncert i na wszystkie koncerty festiwalowe.
0: Bardzo dziękuję za obecność w studiu.
1: Ja dziękuję.
0: I Państwu dziękuję za obecność przed radioodbiornikami. Roch Siciński, kłaniam się nisko. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska.

0: Reklama.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Reklama.
4: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 19.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Danuta Stenka.
4: A przed mikrofonem Monika Zając. Dobry wieczór. Zapraszam na...
2: Pogłosy.
4: Czyli przegląd tematów dnia. Gościem poranka dwójki był dziś Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Wydarzenie rozpocznie się w ten piątek w 7 miastach w Polsce, a jego hasło brzmi poszukiwania.
6: Ono jest bardzo szerokie, ale ono też tak odnosi się bezpośrednio do tego, że faktycznie w wielu filmach czegoś bohaterowie i bohaterki poszukują, więc to też jest, to działa też na takim bardzo podstawowym poziomie. Oczywiście tych poziomów jest wiele więcej, chociażby my i widownia poszukujące najlepszego filmu dokumentalnego, ale przede wszystkim no to mamy nowy film Wernera Herzoga, Sny o słoniach, gdzie główny bohater zafascynowany próbuje znaleźć największe słonie na świecie, no i tu jest taki paradoks, że wcale nie jest tak łatwo je znaleźć. Mamy rodzinę, trzy pokolenia, wnuczka, ojca i dziadka, którzy wyruszają w głąb lasu w poszukiwaniu różnych zwierząt, między innymi mitycznego ptaka głuszca. Mamy też poszukiwania w kontekście na przykład domu, jak bohaterka naszego plakatu festiwalowego Soraya z filmu Lisi Różowy Księżyc, która próbuje uciec z przemocowego małżeństwa i poszukuje i swojego domu w Europie,

0: ale także swojej ścieżki twórczej, ponieważ jest młodą artystką. Więc to w pierwszej kolejności po prostu zauważyliśmy, że dużo osób czegoś szuka w filmach. No ale oczywiście my też na sali kinowej, jako widownia, często w kino dokumentalne traktujemy trochę tak terapeutycznie, myślę, i też czegoś tam ewidentnie szukamy więcej niż po prostu rozrywki.
1: W programie festiwalu Millennium Dogs Against Gravity znalazło się ponad 170 filmów. O części z nich, z ich twórcami, porozmawiamy w audycji Dwójka na miejscu prosto z warszawskiej Kinoteki już w tę sobotę. Spilni domiwki, domy wspólne. Taki tytuł nosi wystawa prezentowana w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, którą odwiedziliśmy w dzisiejszym kwadransie bez muzyki. Fundamentem tego przedsięwzięcia jest idea gościnności, rozumianej jako wzajemna relacja przyjmowania i bycia przyjętym.
2: Ta wystawa jest procesem, który ciągle trwa. I kiedy myślałam o współpracy z społecznością ukraińską w Warszawie, to pomyślałam o tym temacie domu, bo on jest bardzo bliski dla wszystkich. Jeżeli sięgniemy do historii, czy nawet Polski, czy Europy, te przesiedlenie, migracje ciągle są obecne. No i oczywiście, jeżeli wspominamy o Ukrainie, to również to jest ciągle obecny temat, aktualny. I to pojęcie domu, ono się składa z różnych warstw, tak jak tutaj też na tej wystawie widać. Zapraszamy również wszystkich chętnych dołączyć się do tego procesu, zostawić swój ślad, dopełnić tą wystawę swoimi przemyśleniami i też dla różnych grup wiekowych ta wystawa jest bardzo sensoryczna, można wszystko dotykać, współtworzyć, malować na ścianach. Także bardzo się z tego cieszę.
3: Wystawa ma to do siebie, że jest bardzo interaktywna i w każdej sali znajdziemy aktywności do wspólnego tworzenia osób, które tę wystawę będą odwiedzać i to jest też jej takim elementem charakterystycznym i bardzo nam zależało i zdaje się, że to się udało, że ta wystawa będzie się zmieniała z każdym gościem, który będzie tutaj przychodził. Kolejne osoby, które będą przychodziły na tę wystawę, będą miały już nieco inną wystawę niż poprzednie osoby, które ją odwiedziły właśnie poprzez zostawianie tych swoich dodatkowych elementów, znaczeń i wartości.
1: Mówiły koordynatorka Justyna Dominiak i kuratorka Iwana Berczak. Ekspozycja Domy Wspólne pozostanie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie przez 2 lata. Postać mroczna. Ksiądz, donosiciel, apostata, człowiek prowadzący podwójne życie. Józef Keller był bohaterem audycji Zaułki Historii. Opowiadał o nim profesor Rafał Łatka, współautor poświęconej mu książki.
4: On miał świadomość swojej słabnącej pozycji w kościele, poszukiwał jakiegoś patrona, z drugiej strony środki finansowe by się na pewno przydały, a z trzeciej funkcjonariusze bezpieki wiedzieli o jego żonie, wiedzieli o jego słabościach obyczajowych, więc tutaj pole marginesu miał stosunkowo niewielkie, choć oczywiście jak z moich badań wynika, byli nawet księża homoseksualiści, którzy nie dawali się zwerbować, więc to nie jest też tak, że zawsze jak ksiądz miał słabość obyczajową, to był werbowany, to było bardziej skomplikowane, ale w tym przypadku natrafili na księdza, który bardzo chętnie zgodził się donosić, tylko w pierwszym okresie był ostrożny, stąd ten pseudonim i nie chciał zostawiać niczego na piśmie, prawda? Wiedział, że takie dowody zostają. Później już nawet i te skrupuły stracił, ale przestał być wtedy księdzem.
1: Józef Keller był religioznawcą, badaczem historii Kościoła katolickiego, a także tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Ostrożny Adam Piotrowski. Na koniec pogłosów wracamy jeszcze do dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę, w której gościł Adam Wojtyszko, reżyser, scenarzysta i autor słuchowisk, dyrektor oraz główny reżyser Teatru Polskiego Radia, opowiadał o swoim literackim debiucie, zbiorze opowiadań Frytki z cukrem.
5: I oczywiście jest to pewnego rodzaju odskocznia, ale to jest też efekt rozmów. Jest to też efekt takiego przeplatania się światów, najczęściej z moją ukochaną, kiedy sobie o czymś gadamy, bredzimy, wygłupiamy się i nagle jakiś pomysł wskakuje, który wydaje się być wart rozpisania. Często to są jakieś skrawki mnie samego. Często jest tak, że to jest zabawne, ale z rozmów pojawia się jakiś fajny pomysł, coś, co uruchamia. No nie wiem, jakaś taka proca, która pozwoli wystrzelić historię i wtedy dobrze jest też dobrać postać, stworzyć postać do historii. I wtedy wyposażam ją, to jest trochę zapożyczone z warsztatów scenariuszy.

scenariuszy pisarskich, wyposażą ją w cechy, które jej życie utrudniają. To jest coś takiego, że dobra rola najczęściej, jak rozmawiam z aktorami, rodzi się pomiędzy tym, czego postać chce, a co jej to osiągnięcie tego celu utrudnia. I to zderzenie, te tarcia, no to jest każdy film, każda sztuka, jest jakiś rodzaj

0: Rozmowy i audycje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i platformie podcastowej Polskiego Radia. Za chwilę w audycji Wierność i Przemiana odezwie się do Państwa Jacek Hajduk. Później w Filharmonii Dwójki przeniesiemy się na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Tegernsee. Zabrzmią dzieła m.in. Jana Sebastiana Bacha i Franciszka Schuberta. A w Rozmowach po zmroku będzie mowa o polichromiach i witrażach Józefa Mehofera w Turku. Dziękuję już za uwagę i do usłyszenia. Monika Zając.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się ze sztuką w epoce niekończącej się reprodukcji? W świecie, w którym bunt natychmiast zamienia się w towar, a gest niezależności znajduje swoje naturalne dopełnienie w kasie fiskalnej. Film Wyjście przez sklep z pamiątkami Banksiego nie tyle dokumentuje ten proces, ile go przeprowadza. Na naszych oczach i naszym kosztem. O relacji Banksy i Mr. Brainwash porozmawiamy w niedzielę o 13.30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
3: Sześćdziesiąt lat temu na ekranach kin pojawiło się dzieło, które do dziś zachwyca rozmachem i aktualnością. Faraon Jerzego Kawalerowicza. Epicka opowieść o władzy, manipulacji i cenie ambicji. Dlaczego historia starożytnego Egiptu wciąż mówi tak wiele o współczesnym świecie? W audycji O wszystkim z kulturą przypomnimy kulisy powstania filmu oraz jego znaczenie dla polskiego i światowego kina. Zapraszam w czwartek o 19.10. Marcin Pesta.
4: Jest jednym z najważniejszych dokumentalistów architektury drugiej połowy XX wieku w naszej części Europy. Traktuje fotografię jako narzędzie pozwalające badać idee polityczne, społeczne i estetyczne ukryte w budynkach i przestrzeniach publicznych. Gościem studia projektowego będzie Nicolas Gropier. Zapraszam w czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Autopromocja.
5: Wierność i przemiana.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. W epoce cyfrowej, która zalewa nas niczym owidiuszowy potop nieustannym strumieniem informacji, przecinek staje się gestem oporu, chwilą odzyskanego oddechu, znakiem wahania. Dopóki stawiamy przecinki, żyjemy, trwamy, jesteśmy. Pisze w swoim najnowszym eseju Jacek Hajduk, a jeszcze wcześniej możemy w tym tekście znaleźć takie zdanie. Od chaosu ustrzegła nas interpunkcja. Przyznają Państwo, że brzmi to intrygująco, ale nie tylko o interpunkcji zamierzam dziś z Jackiem Hajdukiem porozmawiać. Witam Pana bardzo serdecznie w studiu Radia Kraków.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Jacek Hajduk, eseista, tłumacz, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy dziś rozmawiać o Homerze i Owidiuszu, którzy pomiędzy przecinkami w tytule jego najnowszego eseju się znajdują, bo tytuł tej książki brzmi Homer, przecinek, Owidiusz, przecinek, my. Będziemy także rozmawiać o pisarzach, którym Jacek Hajduk poświęcił swoje inne książki, bo tak się złożyło, że są to osoby z kręgu Jerzego Giedroycia i paryskiej kultury, a przecież w tym roku z okazji 120. rocznicy urodzin redaktora paryskiej kultury i w 80. rocznicę powstania Instytutu Literackiego Senat Rzeczpospolitej Polskiej obecny roku stanowił rokiem Jerzego Giedroycia. O tym Państwu w dwójce stale przypominamy i o tym także będziemy dziś rozmawiać. A zatem Jacek Hajduk, piewca przecinków. No właśnie, co z tymi przecinkami? Dlaczego chronią przed chaosem? No i kiedy się pojawiają? Bo przecież ta antyczna literatura, której pan poświęcił tyle pracy, obywała się bez przecinków. Pamiętamy przecież te wielkie dzieła literatury antycznej, no i tam przecinków nie ma.
1: Antyczna literatura bardzo długo obywała się w ogóle bez jakiejkolwiek interpunkcji. Co więcej, antyczna literatura bardzo długo obywała

działa się nawet bez przerw międzywyrazowych, a jeszcze wcześniej obywała się nawet bez zapisu jakiegokolwiek. I żeby dojść do tego przecinka, pewnie trzeba się cofnąć o te kilka tysiącleci. Przypomnieć, że literatura zachodnia zaczyna się od tradycji oralnej, tradycji ustnej, co oznacza, że zanim otrzymaliśmy w którymś momencie względnie, nawet trudno powiedzieć, względnie ostateczną, bo od tego jeszcze jesteśmy daleko, ale taką pierwszą wersję spisaną Iliady, później Odysei, minęły długie wieki tworzenia, powstawania tej literatury. I żeby uzmysłowić sobie proces twórczy, bo to jest rzeczywiście proces twórczy rozpisany na długie trwanie, przypomnijmy, że Wojna Trojańska, która jakkolwiek, poznajemy ją oczywiście mocno poetycko przetworzoną, jest wedle wszelkich potwierdzonych badań archeologicznych wydarzeniem historycznym. Więc to, co miało miejsce gdzieś w okolicach 1200 roku przed naszą erą, co my znamy z Iliady, Odysei i późniejszej tradycji, to jest wydarzenie historyczne lub nawet kilka wydarzeń historycznych, które w pamięci pokoleń zlały się w jedną wojnę. Wiele wskazuje na to, że tutaj archeolodzy oczywiście są niedefinitywni, ale wiele wskazuje na to, że co najmniej dwie wojny w tamtym okresie duże miały miejsce na terenie regionu zwanego Troadą w dzisiejszej Turcji. Te wojny na przestrzeni wielu wieków w pamięci pokoleń opowiadane sobie zlały się w jedną opowieść o wojnie trojańskiej. Jakąś pamięć o tym, że ta wojna poprzedzona była inną wojną trojańską, mamy również zakodowaną w tradycji, ponieważ według części mitów Herakles wcześniej, czyli Heros z pokolenia starszego, wcześniejszego niż Achilles, Odyseusz wcześniej wyprawił się przeciwko Troi. To są oczywiście opowieści poetyckie, mityczne, natomiast one rekonstruują i zapisują pewną tradycję. Więc mamy ten przełom XIII, XII wieku, może początek wieku XII. Co ciekawe, starożytni lokalizowali wojnę dokładnie, czy niemal dokładnie w tym samym czasie, w którym potwierdzają to dzisiejsi archeolodzy, więc samo w sobie to jest również niezwykłe. Mamy przełom XII-XIII wieku i dochodzi do niewątpliwie ogromnego, niewyobrażalnego do tej pory starcia, wielkiej wojny, pewnie jakiegoś rodzaju zderzenia cywilizacyjnego wschodu z zachodem. I jest to wydarzenie na tyle wyjątkowe, że trafia ona bardzo szybko na usta poetów zwanych w starożytności aoidami, ale mamy na to również inne terminy, rapsodami, śpiewakami. To są ci, którzy później będą mieli swoich potomków w trubadurach i różnego rodzaju śpiewakach nadwornych. Więc to są poeci, o których my wiemy tyle, że stanowili bardzo ważną klasę czy kastę w tym najdawniejszym greckim społeczeństwie. Byli to niezwykle uzdolnieni ludzie. Bo jak sobie uświadomimy, że oni musieli spamiętać tysiące wersów, podróżowali po Grecji, tam gdzie mogli liczyć na jakieś podjęcie, wynagrodzenie, czy w formie posiłku, czy noclegu. Tam zatrzymywali się, by opowiedzieć o tych swoich najdawniejszych dziejach i kimś takim był Homer. My oczywiście do dzisiaj nie wiemy, czy Homer istniał, nie wiemy, ile jest w tej postaci prawdziwego człowieka z krwi i kości, czy tych Homerów było więcej, co my tak naprawdę rozumiemy pod tym konkretnym słowem. Ci śpiewacy, oczywiście przekazując sobie te opowieści trojańskie przez mniej więcej 500 lat do czasu, kiedy ta Iliada zostaje jakoś sformalizowana, sformułowana, bo mniej więcej około 700 roku przed naszą erą, to jest ten czas, w którym przyjmujemy, że ta Iliada zyskuje swój kształt, taki względnie podobny do tego, jaki my znamy. Więc to jest ten czas, w którym lokalizujemy sobie tego Homera. Kto się kryje za tym imieniem? Ktoś w którymś momencie musiał
te teksty opowiadane przez wieki zebrać w jeden utwór, nadać mu jakiegoś kształtu całościowego. Do tej tradycji bardzo silnie w swojej działalności literackiej nawiązywał Stanisław Wincens, który pisząc, czy spisując opowieści o Huculach, właśnie przyjmował podobną rolę, to znaczy

0: czy tego poety, który zbiera opowieści śpiewane przez innych poetów przez całe długie wieki i nadał temu jakiś kształt. Więc ważne jest, żeby to pamiętać, ponieważ my mamy tendencję do mówienia o tym, że nasza literatura zaczyna się od Homera. Ona tak naprawdę zaczyna się długo, długo wcześniej. Tylko przez te długie wieki, między co najmniej wojną trojańską, a tym rokiem 700 przed naszą erą, my nie jesteśmy w stanie niczego konkretnego uchwycić.
1: Ale w tej opowieści zginął nam przecinek. No jest drobnym, niepozornym
0: znakiem. Tak, nie, przecinek
1: znakiem.
0: Wróci. Tak, przecinek wróci.
1: Ja tu w stronę przecinka wróci. Zmierzam, bo to jest bardzo ważne
0: w pana
1: książce.
0: Tak, oczywiście. Przecinek wróci. W czym rzecz? W tym, że przez te całe długie wieki literatura epicka obywała się bez w ogóle jakiejkolwiek pomocy ze strony interpunkcji, ponieważ była literaturą opartą na brzmieniu, opartą na rytmie, na długości samogłosek. W związku z tym nikt, kto słyszał te brzmienia, nie potrzebował stawiać nigdzie przecinków, kropek, znaków zapytania, ani zaznaczać, gdzie kończy się wers, ponieważ wszystko to zdradzał rytm. I to jest coś, przed czym my musimy pochylić się z uznaniem, ponieważ my już takiego brzmienia literatury nie jesteśmy w stanie odtworzyć, mimo pewnych prób. Są badacze, którzy są filologami i muzykologami jednocześnie, próbują to robić, ale my przede wszystkim nie będziemy w stanie tego odebrać jako słuchacze. W związku z tym przychodzi czas takiej krytycznej pracy nad Homerem w czasach helenistycznych, to już przeskakujemy o te kilka wieków, gdzie zaczyna się pojawiać jakiś aparat, który nam to próbuje jakoś uregulować, ponieważ idzie to równolegle z zanikaniem tych właściwości języka archaicznego, które towarzyszyły powstaniu literatury. W ogóle późny antyk łączyć należy również i z tym, że zupełnie tracimy zdolność i w przypadku łaciny, i w przypadku greki słyszenia długości i krótkości, co skutkuje zupełną zmianą w obszarze twórczości poetyckiej. Musi się pojawić rym, który w starożytności był uważany za zgrzyt, za coś bardzo niedobrego w poezji. Muszą się pojawić różne zabiegi, które odróżnią poezję od prozy. I znowu, robiąc kilka kroków takich solidnych na tej osi czasu, jesteśmy w okresie renesansu, w którym następuje ogromne zainteresowanie, ogromny powrót do studiowania starożytnej literatury, również tej greckiej. Pojawiają się wspaniali humaniści, intelektualiści, którzy wiedzą, że trzeba tę literaturę kolejnym wiekom inaczej trochę przedstawić. Pojawiają się wydania krytyczne, aparaty różnego rodzaju, które mają pomóc nam w odbiorze. Oczywiście na przestrzeni wieków próbowano w różny sposób, to jeszcze od czasów czy helenistycznych, czy później w Bizancjum próbowano wprowadzać różne systemy interpunkcyjne, ale tak naprawdę tym, który dla nas jest najważniejszy, jest Aldus Manutius, humanista renesansowy, który jakby zaproponował taki system, który względnie my stosujemy do dzisiaj. Jest to rzecz nieodzowna, to znaczy my się rzadko nad tym zastanawiamy. Przecinki, kropki wydają się nam najmniej istotnymi cząsteczkami tekstu, ale tak naprawdę od tego, gdzie postawimy przecinek, zależy wszystko i czy my go postawimy, czy my go nie postawimy. Ten przecinek też w tym moim eseju pojawia się nie bez powodu. Karol Ginzburg, który jakby zauważa w jednym ze swoich tekstów bardzo błyskotliwie wagę i również wieloznaczność przecinka, akurat tego spośród znaków interpunkcyjnych.
1: Przecinka, który, jak pan tu cytuje, właśnie wspomnianego Karla Ginzburga, jest znakiem dwuwartościowym, sygnalizuje zarówno łączność, jak i rozdzielczość. No, znamy z literatury współczesnej też wielkie dzieła obywające się bez przecinków, prawda? Chyba Joyce takim był.
0: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że
1: autorem, bo oczywiście w poezji brak przecinków to jest coś, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni od wielu dekad i epok. Natomiast właśnie Joyce na przykład, prawda? Chyba Finnegan's Wake, Finneganów Tren to jest...
0: Ja pamiętam wypowiedź jednego z... jednego z wybitnych krytyków na temat Joyce'a właśnie, który zwrócił uwagę, że tak naprawdę proza Joyce'a jest oczywiście bardzo solidnie i gruntownie przemyślana i ona gdzieś na takiej siatce w głowie Joyce'a ma wszelakie znaki interpunkcyjne. To my ich nie widzimy lub nam one zostały odebrane. Jeszcze w bardziej radykalnej formie mamy to u Faulknera. Z poezją jest o tyle inaczej, że poezja nam jeszcze organizuje tekst
1: w wersach, prawda? W wersach.

0: czasy, zwrotka, prawda?
1: Więc, tak, więc jeśli chodzi o prozę, jest trochę inaczej. Oczywiście ta proza bezprzecinkowa, która się dość obficie pojawiła w XX wieku i jeszcze wciąż ją spotykamy, oczywiście liczy, czy narrator, czy autor liczy na skuteczniejsze przekonanie czytelnika, że ma do czynienia z czymś, co jest nieuporządkowane, z czymś, co jest chaotyczne, z czymś, co jest, co bardziej zbliża nas do jakiejś naturalnej formuły, jakiegoś myślotoku, prawda? Jakiegoś strumienia świadomości. Swoją drogą jest to jakaś ironia dziejowa, że tych samych zabiegów, do których uciekała się kiedyś literatura najbardziej klasyczna od XX wieku, próbuje po nie sięgać literatura najbardziej awangardowa. To znaczy, że zawsze gdzieś tam ta interpunkcja jest kojarzona z rodzajem porządkowania. Natomiast to, na co zwrócił uwagę Ginsburg, wydaje mi się, że wynosi interpunkcję w tym konkretnym przypadku przecinek na wyższy poziom. To znaczy pokazuje, że ten przecinek, że on nie tylko musi odgrywać rolę takiego porządkowego, ale że on może również grać pewną istotną rolę w samej narracji. To znaczy, że on tam nie jest tylko po to, żeby właśnie wprowadzić oddech, co jest zupełnie jakby naturalne. Też musimy w którymś momencie, czytając, szczególnie na głos, ale nie tylko, nabrać powietrza. Albo no, takie inne czynności, które traktujemy tak bardzo technicznie, to znaczy interpunkcje my traktujemy bardzo po macoszemu i czytając, i pisząc, i tłumacząc. Natomiast Ginsburg zwraca uwagę, i co mnie bardzo uderzyło w tym, i co mi dało bardzo do myślenia, że przecinek może pełnić ogromnie ważną rolę semantyczną i w odniesieniu do mojego tytułu tak, mam nadzieję, jest. To znaczy mi bardzo zależało na tym, myślę, że niczego tu nie zdradzę, żeby pokazać, że Homer i Owidiusz, czy Homer i my, czy my i Owidiusz, to są wszystko wartości czy zjawiska tyleż ze sobą pokrewne, co i odmienne.
0: Wspominał pan już o Iliadzie. To jest taki tekst, który może na pierwszy rzut oka traktujemy jako taką właśnie opowieść o wojnie, może jako właśnie pochwała wojny, może jakoś właśnie pochwała męstwa, może raczej nie wojny. Ale pan pisze, że właściwie Iliada czytana dzisiaj, czytana na przykład też przez jednego z bohaterów pana esejów, Józefa Witlina, jest opowieścią właściwie, która kieruje nas w inną stronę, sens tej opowieści. Witlin mówił, Homer nie jest batalistą nawet w znaczeniu Sienkiewicza. Potępia on wojnę całkiem jawnie już w pierwszych słowach Iliady, ale będąc epikiem czasów krwawych, musiał szukać ludzkich serc tam, gdzie najżywiej biły. Pod Troją, wśród kurzawy bitewnej. O czym jest Iliada?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ ja zdecydowanie czuję się przedstawicielem tego nurtu nieklasycznego odczytania Iliady. Ale tutaj mam wspaniałych poprzedników, bo nie tylko Witlin, ale jeśli chodzi o nasze pole, również i tłumacz Iliady, Ignacy Wieniewski. Ale to jest oczywiście cała plejada intelektualistów, którzy zwracają uwagę na to, że my trochę, a nawet bardzo, Iliadę czytamy szkolnie. I tak jak nam to zapowiedziano jeszcze w takim anonimowym traktaciku o pojedynku Homera z Hezjodem sprzed 2000 lat. To jest utwór anonimowy, króciutki, który przedstawia pojedynek Homera z Hezjodem, podczas którego jakoby słuchacze wybrali Hezjoda dlatego, że Homer opiewa wojnę. Czyli jakiś anonimowy autor przyjął tę lekcję wojenną i za tym poszła tradycja czytania Iliady jako utworu opiewającego czyny wojenne. I ta lekcja czytania tak Iliady jest bardzo powszechna. Ja również ze swoich studiów pamiętam z wykładów, że tak się mówiło o Iliadzie, że to jest tak naprawdę opowieść o pewnej klasie społecznej, o arystokratach greckich, którzy prześcigają się w męstwie. Zupełnie inaczej odczytałem Iliadę, kiedy ją przeczytałem po, nie wiem, 20 latach od zakończenia studiów, zupełnie ze świeżą głową, nie sugerując się. I ja odnalazłem to, co odnalazł tam wcześniej Ignacy Wieniewski czy Józef Witlin, ja tam odnalazłem poruszającą opowieść o potrzebie pokoju. Wyszukiwałem, wyłapywałem cytaty, które

0: mogą temu zaświadczyć. I jest tego oczywiście całe mnóstwo. I najzagorzalszym rzecznikiem pokoju jest Achilles. Znaczy, Achilles jest tym, który najczęściej w Iliadzie wypowiada formuły typu: wojna jest bez sensu, wszyscy tak samo skończymy. Oczywiście jeszcze ze szkoły pamiętamy cytat z Achillesa. Odys odwiedza go i tam Achilles wypowiada ten słynny kilku wers o tym, że wolałby być pachołkiem niż tutaj królować pod ziemią. Ale to jest cytat z Odysei i to nas nie dziwi. Natomiast w Iliadzie odnajdujemy całą serię cytatów. To znaczy, to nie jest tak, że Achilles marzy tylko o tym, żeby mordować Trojan. Ktoś z boku, jakaś druga, trzecioplanowa postać wypowiada się negatywnie na temat działań wojennych. To Achilles jest tym, który na każdym kroku przypomina, jaką tragedią dla wszystkich jest wojna. Mówi o tym, że mógł nie opuszczać rodzinnych stron, że tam by spokojnie mógł sobie zajmować się rolnictwem, a tutaj musi mordować i ginąć i wszyscy giną, wszyscy się mordują. Nie ma końca, nie ma dobrych i złych, nie ma wygranych i przegranych, czy nie, inaczej, nie ma wygranych, że wszyscy są przegranymi. To znaczy, dramat Achillesa polega na tym, że on, będąc największym z tych greckich wojowników, w najgłębszym stopniu przeżywa nieszczęście, jakim jest zabijanie i umieranie.
1: Tak, pan tutaj przywołuje taką scenę, kiedy właśnie po zabiciu Hektora do Achillesa przychodzi Priam, prawda? No i całuje ręce mordercy własnego syna, który po prostu prosi go, prawda, o możliwość pochówku. Też wtedy Achilles sobie przypomina swojego ojca, prawda, i jakby też staje mu przed
0: oczami.
1: To jest
0: jedna z mocniejszych scen, która w niezwykłym stopniu pokazuje uniwersalność, bo tu się też pojawiają ci tytułowi my, bo to też w dużym stopniu chodzi o to, żeby jakby zastanowić się nad tym, na ile te teksty są nam odległe, a na ile są jednak dla nas bliskie. I to jest ta scena, w której Achilles jest bardzo współczesny, jest bardzo uniwersalny, jest nie tylko tym, który widzi ogrom nieszczęść związanych z wojną, ale my widzimy w tej scenie, widzimy scenę, która mogłaby się rozgrywać w każdej epoce, na każdej szerokości geograficznej i mogłaby towarzyszyć każdej wojnie, która trwała czy w minionym stuleciu, czy trwa obecnie. Nie ukrywam, że ten tekst powstawał w atmosferze. No to jest świeży tekst, prawda? To znaczy, to jest tekst...
1: No jesteśmy ogarnięci przez wojnę, prawda? Tą za naszą wschodnią granicą.
0: My to mamy dookoła, my to mamy za
1: wojny
0: za,
1: na Bliskim
0: za
1: Wschodzie,
0: granicą.
1: Też mamy w Izraelu, prawda, Strefę Gazy.
0: Tak.
1: No też pamiętamy, tak, myślę, wojny w byłej Jugosławii, bardzo krwawe, bardzo dramatyczne, więc no, ta historia spuszczona z łańcucha, o której pisał bohater jednej z pana książek eseistycznych, Jerzy Stępowski, no spuszczona historia z łańcucha ciągle tutaj wierzga i gryzie.
0: Tak, to jest ten tekst, jakby to była próba spojrzenia na z takiego wielkiego oddalenia na to, co nazywamy antyk, czy antyk pogański, dlatego ja go zamykam w ramach Homera i Owidiusza, w moim przekonaniu dwóch największych poetów starożytności, którzy są bardzo od siebie różni, ale też bardzo podobni. Pewnie filolodzy widzieliby w tym miejscu prędzej Wergiliusza, właśnie idąc tym tropem militarno-wojennym, ale idea przyświecająca tej książeczce była troszkę inna, to znaczy nie, żeby znaleźć tego, który nawiązuje do Homera, ponieważ Wergiliusz w sposób oczywiście wybitny artystycznie nawiązuje i do Iliady, i do Odysei, ale to nie on wypowiada ten ostatni głos pogańskiego antyku. To Owidiusz jest krok dalej, to Owidiusz już potrafi z taką szeroką refleksją spojrzeć na te czasy. Owidiusz pisze w momencie, kiedy władzę w Cesarstwie Rzymskim przejmuje Oktawian August. Tak naprawdę w ciągu kilku dekad Rzym z Republiki staje się państwem autorytarnym i Owidiusz musi pisać już w okolicznościach bardzo trudnych dla poety, dlatego jego twórczość jest naszpikowana ironią, wieloznacznościami. I co ważne, Owidiusz tworzy epos, który swoim artyzmem może konkurować z Iliadą i Odyseją, jest jednocześnie bardzo inny. Owidiusz nie tworzy eposu, który by, tak jak Eneida Wergiliusza, przenosił czy latynizował Homera, ale stara się nadać mu zupełnie nowy kształt, zupełnie nową rolę i w Metamorfozach stara się opisać

0: dzieje świata od samego początku, przy czym ten świat, który opisuje Owidiusz, jest światem grecko-rzymskim, jest światem tyleż Wergiliusza, co i Homera, więc to jest też ten autor, który, tak jak Homera możemy traktować jako tego, który rzeczywiście daje początek taki poetycki, literacki, kulturowy tej epoce, Owidiusz ją w jakimś sensie kończy. Owidiusz jest niemalże rówieśnikiem Jezusa, więc wtedy, kiedy Owidiusz tworzy, bardzo dynamicznie zaczyna się rozwijać chrześcijaństwo, które diametralnie zmieni starożytność. To już nie będzie starożytność pogańska, to już nie będzie starożytność grecko-rzymska, to będzie starożytność chrześcijańska.
1: O Owidiusza, autora Metamorfos, ale też listów z Pontu i Tristiów, czy Żalib, czyli o Owidiusza Wygnańca, jeszcze pana zapytam, ale kiedy czytałam tę opowieść przytoczoną tutaj w pana książce o Achillesie i Priamie, to mi się przypomniała taka opowieść Zygmunta Kubiaka, dla którego z kolei bardzo charakterystyczną sceną Iliady była ta scena, kiedy Hektor ma iść do walki i spotyka się z Andromachą. Andromacha prosi go, żeby nie wracał do walk, przewidując, że on zginie. No i wtedy jest też z Andromachą i z Hektorem mały Astyanax, przerażony kitą na hełmie ojca, prawda? On zdejmuje hełm, śmieje się, bierze syna na ręce, modli się do bogów o jego świetlaną przyszłość. Dla Zygmunta Kubiaka to też była taka właśnie rozdzierająca serce scena, która mówi o tym, no, czym jest wojna, że wojna zabiera właśnie to szczęście rodzinne i że no, w tej scenie jest bardzo wiele współczucia
0: jest, ta
1: dla
0: scena
1: wszystkich.
0: Jest, ta scena i tak jak wiele innych scen, bo my często mówimy o tym, jak bardzo już ludzka i bliska nam jest Odyseja, bo to jest jasne. Natomiast to nie jest tak, że Iliada jest zanurzona w tych konwencjach archaicznych do tego stopnia, że ona jest tekstem niemalże takim kultowym, w znaczeniu kultu, takim niemalże religijnym, ale to w ogóle nie odbiera jej tego wymiaru ludzkiego absolutnie rozdzierającego. I odnajdujemy to niemalże na każdej stronie Metamorfos Owidiusza. Tak naprawdę to jest świat, który jest w dużym stopniu osadzony w tej rzeczywistości mitycznej, później legendarnej, dopiero pod sam koniec historycznej. Ale sceny, no chociażby ta, która dla mnie jest najbardziej chyba, no jedną z najbardziej wstrząsających, też pokazująca jakiś taki bezwzględny mord i rozpacz Niobe. Takich scen jest oczywiście wiele, więc dlatego między Homerem i Owidiuszem jest ten przecinek i dlatego mi tak wygodnie jest operować przecinkiem, kiedy o tym mówię, ponieważ uważam, że tyleż, co je różni, to tyle samo czyni je podobnymi. To znaczy, czy w Iliadzie, czy w Metamorfozach, które dzielą przecież bardzo długie wieki. Czyli my jakby obserwujemy epokę u jej zarania i u jej zmierzchu. Ponieważ Owidiusz to już jest poeta epoki, która się nieodwracalnie zmieni. To jest ten świat, w którym Homer przestanie być świętością. Homer będzie autorytetem, ale on przestanie być świętością. W świecie chrześcijańskim świat wartości zostanie odwrócony. Więc Owidiusz jest ostatnim z tych poetów, który rzeczywiście w sposób żywy, bo to nie znaczy, że w drugim, trzecim, czwartym, piątym wieku nie powstawała wartościowa literatura klasyczna, bo powstawała. Chodzi o to, że Owidiusz nadaje swojej opowieści taką najwspanialszą, najwznioślejszą rangę epiki tym, czym ona powinna być. W tych wersach oprócz tego, że mamy dzieje, tam zakodowana jest ta ludzka codzienność i w dużym stopniu ludzkie cierpienie, bo to też może trzeba powiedzieć, że Iliada i Metamorfozy są utworami może przede wszystkim o ludzkim cierpieniu i w jakimś sensie o bezwzględności losu i o tym, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy mu poddani, bo to, co też zbliża do siebie tych dwóch jakże odległych od siebie poetów, to przekonanie, że tak naprawdę tej Mojrze podlega wszystko. To znaczy, czy człowiek, czy Heros, czy Bóg, wszyscy są tak samo uzależnieni od wyroków Mojry. Ta Mojra, oczywiście to jest jedna w ogóle z bardziej tajemniczych postaci świata starożytnego, bo ona jest czasem personifikowana, a czasem jest po prostu czymś w rodzaju wartości, czy jakiegoś abstraktu takiego. To jest to coś, co jakby trzymało w ryzach świat grecko-rzymski, zanim nastał nowy porządek, porządek chrześcijański. Więc ta Moira pilnowała przede wszystkim tego, żeby nie przekraczać granic, żeby nie ulegać hybris, tym złym emocjom. I jest jeszcze jedna rzecz, która w odniesieniu

0: odniesieniu do Owidiusza tutaj, w tym miejscu, między Homerem, przecinek, a my, a nami. Dlaczego ten Owidiusz się tu pojawia? Dlatego, że Owidiusz jest tym autorem, dzięki któremu my poznaliśmy, my jako Europa Zachodnia poznaliśmy antyk. Trzeba o tym pamiętać, że znajomość Greki już w czasach postarożytnych była zjawiskiem bardzo elitarnym. Całe długie wieki średniowiecza starożytność docierała do Europejczyków tylko via łacina. Nawet najwięksi intelektualiści poznawali autorów greckich, myślę tu, nie wiem, o Dantem czy o Machiavellim, oni poznawali autorów greckich po łacinie. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że Owidiusz daje nam w Metamorfozach sumę wszystkiego, także i Iliady i Odysei. Więc w Metamorfozach jest i Homer, i tragicy, i filozofowie. Ważną rolę w Metamorfozach odgrywa Pitagoras. Co też jest ważne, i to jest kolejne takie ogniwo, ponieważ Pitagoras jest filozofem greckim, ale związanym z Wielką Grecją, czyli z Italią. I Owidiusz sam był Filhelenem, sam podróżował po Sycylii i sam był pod ogromnym wpływem literatury i kultury greckiej i sam zresztą dokonał życia we wschodniej części Rzymu, więc Owidiusz jest jednym z ostatnich wielkich rzymskich poetów, jednocześnie w niespotykany sposób dotąd, jak na literaturę rzymską, zanurzonym w tych kontekstach greckich. On był niesamowicie oczytany w literaturze greckiej, więc on widział ten świat grecko-rzymski, tak jak my go staramy się dzisiaj w XXI wieku widzieć.
1: Tak,
0: to znaczy
1: a równo,
0: jako pewną całość.
1: Chcę zapytać o te przemiany, metamorfozy. Tak. Jak rozumie przemianę Owidiusz? I czym jest trwałość, czy wierność, a czym jest przemiana? Czy przemiana jest zasadą organizującą w ogóle kosmologię? Czy jest coś trwałego? Czy przemiana jest konieczna po to, żeby coś ocalić?
0: Owidiusz jest na pewno jednym z największych filozofujących poetów, czy poetów-filozofów. Kiedy uczymy się o literaturze starożytnej, zwykle mówimy o Horacym jako o poecie-filozofie. Natomiast o Owidiuszu mówimy w pierwszym rzędzie jako o mitografii, o tym, który spisał całe dzieje mityczne. Tylko że ten jego projekt jest ogromnym projektem filozoficznym. O tym z kolei mówi bardzo pięknie we wstępie do Metamorfoz wydanych we Włoszech, Italo Calvino, że tak naprawdę ta sfera mitu i przemian fabularnych jest taką powłoczką fabularną. To wszystko jest nałożone na bardzo dojrzały, zakrojony jako taki projekt filozoficzny, pomysł, że wszystko podlega przemianie i przemiana jest siłą napędzającą byt. I tutaj nie bez powodu też ważną rolę w Metamorfozach Owidiusza odgrywa Pitagoras. Kiedy Pitagoras przemawia w 15 księdze, to Owidiusz oddaje mu najwięcej przestrzeni. To znaczy żadna postać inna nie ma tyle wersów do dyspozycji. Idea jest taka, że mit przechodzi w sposób naturalny w mit, przemiana w przemianę. Postać zmienia się czy w drzewo, czy w kamień. Owidiusz w sposób bardzo płynny, błyskotliwy zaczyna opowieść kolejną, aż dochodzi do opowieści, w których cesarze zostają przemienieni w gwiazdy. W pewnym momencie, w księdze 15, ostatniej, do głosu dochodzi pewien stary filozof, wiemy, że chodzi o Pitagorasa, i on na przestrzeni kilkuset wersów wykłada całą teorię. Najprostsza wykładnia tej jego filozofii brzmiałaby tak. Przemiana jest jedyną stałą. To znaczy, tym, co na pewno nie ulega żadnemu zniszczeniu, jest przemiana. Ponieważ giną wszyscy, umierają wszyscy, nikt nie jest wieczny. Jest też bardzo znamienny fragment pod koniec już Metamorfoz, w których Owidiusz bardzo błyskotliwy i bardzo ryzykowny sposób mówi o tym, że co prawda cesarze są zamienieni w gwiazdy, ale on po śmierci zostanie wyniesiony ponad gwiazdy. Zapewne był to jeden z powodów, dla których Owidiusz musiał się pożegnać z Rzymem. Natomiast to jest jedna fraza, ponad gwiazdy, która pokazuje, że Owidiusz niczego się nie boi. To znaczy Owidiusz zdaje sobie sprawę, też sygnalizuje w różnych miejscach, że mówiąc o stałych i przemianach, mówi również o polityce, mówi również o przemianach systemów republikańskich w monarchiczne i daje nadzieję, że także i to, także skoro republika musiała upaść, żeby władzę przejęli autokraci, to także autokraci upadną władza wróci do ludzi. Więc ta jego myśl o przemianie

0: jest, ona działa na każdym poziomie, to znaczy od poziomu atomów, cząsteczek, poprzez opowieści, aż po jego poglądy polityczne i filozoficzne.
1: Porozmawiajmy teraz o Owidiuszu Wygnańcu. Bo Tomi, tak? To jest to miejsce, czy Tomis, do którego został przez Augusta, cesarza Augusta wygnany. Są też właśnie, jak wspomniałam, Tristia i listy z Pontu. Owidiusz też jest takim pierwowzorem poety wygnańca, czy może w ogóle człowieka twórczego wygnanego gdzieś tam. On został wygnany na rubieże, prawda, świata antycznego. Tak, tak. Czy to była Konstanca nad Morzem Czarnym? Jak to jest, właśnie?
0: To jest ta druga, co najmniej druga z twarzy Owidiusza, bo jeszcze nie zapominamy o tej jego
1: sztuce kochania.
0: Dworsko-miłosnej, prawda? Owidiusz w zachodniej Europie bardzo szybko zdobył sobie renomę poety miłości. Przede wszystkim oczywiście znakomita sztuka kochania, dłuższy poemat o uwodzeniu, ale również krótsze utwory, Amores, Heroidy. To są utwory, które powstają przed metamorfozami i w którymś momencie, to jest oczywiście moment do dziś tajemniczy, wiemy, że Owidiusz zostaje wygnany. Są dwie teorie. Jedna jest bardziej naiwna, to znaczy, że wygnany został ze względu na sztukę kochania, że ona była taka odważna. Druga, chyba jednak bardziej przekonująca, że Owidiusz został wygnany właśnie ze względu na te dwuznaczności, którymi naszpikował metamorfozy. Utwór, który de facto można czytać jako pamflet na cesarza, ale zrobił to na tyle błyskotliwie, że zawsze balansuje na granicy. To jest moment, w którym on zostaje wygnany na rubieże Cesarstwa Rzymskiego, pozbawiony tego, co jest mu najbliższe, to znaczy ma dożywotni zakaz powrotu do Rzymu, jest odcięty od ludzi, od przyjaciół, od rodziny. W jakimś sensie dla zachodniej Europy kończy się, w tym momencie kończy się Owidiusz, a dla Europy Wschodniej on w dużym stopniu się zaczyna. To jest piękna opowieść, która zaczyna się w momencie historycznego przybycia, czy wygnania z Rzymu Owidiusza. A kończy się, właściwie się nie kończy, bo to jest opowieść, która z historii przeszła w legendę, z legendę w jakąś taką ogólną symbolikę. Dla nas to nie ma większego znaczenia, ile w tym jest prawdy, ponieważ to, co jest największą zdobyczą Owidiusza, to jest to, co on stworzył w tym ostatnim okresie życia, to znaczy stworzył model dla poezji wygnańczej, czy model dla myślenia emigranckiego, które stało się nieśmiertelne. To znaczy, każdy twórca, który w jakimś sensie, czy czuł się emigrantem wewnętrznym, czy w sensie dosłownym, w naszej części świata, nawiązywał do tego archetypu, do tego Owidiusza z Tomi, który został odcięty od świata cywilizowanego i gdzieś na krańcach tego rzymskiego, czy rzymsko-greckiego świata, w miasteczku znajdującym się w dzisiejszej Rumunii, rozpoczął nowe życie, to znaczy jako ten poeta wygnaniec. My w tej jego poezji odnajdujemy to samo, co znajdziemy później u twórców późniejszych wieków, nie wiem, począwszy od Klemensa Janickiego po Czesława Miłosza. Ten Owidiusz jest absolutnie wdrukowany w nasze DNA, czy mówimy o literaturze rumuńskiej, czy o ukraińskiej, czy o polskiej, czy o węgierskiej, słowackiej. Tak naprawdę te ostatnie wieki przynoszą przeróżne fantazje na temat Owidiusza, przeróżne interpretacje, począwszy od rzeczy bardzo naukowych, poświęconych wątkom owidiańskim w literaturze węgierskiej, aż po absolutnie fantastyczne, wydumane opowieści o tym, że Owidiusz opuścił Tomi, pojechał na północ i gdzieś w Sarmacji, zapewne w Polsce umarł i tutaj gdzieś jest jego grób. To jest tym bardziej fascynujące, że to jest perspektywa, która jest obca czytelnikom zachodnioeuropejskim czy amerykańskim.
1: Ja sobie przypominam taką książkę Tomasza Różyckiego, Tomi, notatki z miejsca postoju, prawda? To właśnie tak, też tak. Tutaj Owidiusz jest jednym z bohaterów. Oczywiście. Wiemy, że książkę o Owidiuszu planował napisać Jerzy Stępowski. Znamy taki szkic Sulmona z notatnika Nieśpiesznego Przechodnia, prawda? Jeden z esejów z tego cyklu. Jerzy Stępowski, wspomniany już Józef Witlin, także wspomniany Stanisław Wincenc i jeszcze Gustaw Herling-Grudziński, to są bohaterowie pana osobnych książek eseistycznych. W książce W rejonym roku poświęconej Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu jest taki rozdział zatytułowany Kultura

0: Polska na wygnaniu. No tu się nam łączą właśnie te wątki antyczne, bo wiemy, że i Witlin kilka razy tłumaczył Odyseję. Stanisław Stępowski, no świetny znawca antyku. Też no, Stanisław Wincenc oczywiście także, już pan o tym wspomniał. Gustaw Herling-Grudziński ze względu na miejsce zamieszkania Neapol. No wiemy, że też ocierał oczywiście się bez przerwy o te antyczne miejsca, na przykład Capri i Tyberiusz to był jeden z takich motywów.
1: Jeden z jego tematów.
0: Tematów, tak. No też oczywiście Pompeje, bo życie w cieniu Wezuwiusza i w pobliżu Pompeji to też jest bardzo ważny wątek. No też wiemy, że Pestum było ważne dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. To jest niedaleko Neapolu, prawda? Chcę pana zapytać o tych pisarzy paryskiej kultury. O to, jak oni odczytywali, czym był dla nich antyk. Czy da się to jakoś zbiorczo powiedzieć? Czy umieli czerpać siłę też odwołując się właśnie do literatury antycznej? Właśnie do tego, że się wszystko zmienia, więc może i zmieni się sytuacja, w którą wchodzili po 45 roku, musząc, no właśnie wcześniej opuścili wszyscy Polskę, ale wiedząc, że no są wygnańcami na długo, jeśli nie na całe życie.
1: Jestem zdecydowanie przekonany, że da się to zbiorczo powiedzieć. Pani Elżbieta Witlin opowiadała, że jej ojciec, którego oczywiście kojarzymy z Homerem, recytował na pamięć i wymagał od niej recytowania na pamięć Metamorfoz Owidiusza, więc to się łączy w sposób niezwykły i to nie jest przypadkowe, to nie jest, ja jakby też cały czas naciskam na to, żeby pokazać, że to nie jest przypadek, zbieżność tych autorów i ich ważność. To, że Jerzy Stępowski był no, takim dla tłumaczy, dla Wieniewskiego i dla Witlina, no takim największym autorytetem, jeśli chodzi o sprawy antyczne, to jakby oni marzyli, jeden i drugi marzyli o tym, żeby to Stępowski pisał o ich przekładach Homera. Ten sam Stępowski całe swoje życie był zafiksowany na Owidiuszu. To znaczy on miał dwa ogromne projekty życiowe. Oba niezrealizowane, jak to w przypadku Stępowskiego. Przygotować antologię poezji wygnańczej od Owidiusza, takiej, której by Owidiusz patronował. To znaczy chciał pokazać, że całe myślenie naszych emigrantów europejskich w jakimś sensie ma swoje źródło w poezji wygnańczej Owidiusza, to o czym mówiliśmy wcześniej. Drugi projekt, któremu przez długie lata bardzo wiele energii oddawał, to jest właśnie książka o Owidiuszu, którą on sobie też w niezwykły sposób wymyślił. To znaczy nie miała być to oczywiście w najmniejszym stopniu książka akademicka. Miała być to książka, w której podejmuje kilka wątków, które uważa za szczególnie istotne. Jednym z nich jest na przykład krajobraz, który Owidiusz zabrał ze swoich rodzinnych stron na wygnanie. Innym z takich wątków tej książki miała być legenda Owidiusza, o której też już sobie powiedzieliśmy. Prześledziłem wszelkie możliwe dane publikowane i przede wszystkim niepublikowane jego różnego rodzaju zapiski. Były momenty, kiedy wydawało się, że ta książka jest gotowa, to znaczy on miał rozpisane co, gdzie, w którym miejscu chciał napisać, w którym momencie, do czego nawiązać. To już było bardzo, bardzo takie konkretne, ale w efekcie mamy tylko i wyłącznie okruchy na czele z tym bardzo pięknym, fascynującym esejem Sulmona, który, jak porównuje się jego strukturę, to on jest czymś w rodzaju tej skondensowanej książki, która nie powstała. Kiedy prześledzi się jego korespondencję z lat 50., to zdumiewające jest to, w jak wielkiej ilości listów on pisze o swojej książce o Owidiuszu. Więc on tę książkę pisał w swojej głowie przez całe długie lata. On w ogóle miał wielkie wyobrażenia co do Owidiusza. Wydawało mu się, że Europa będzie hucznie obchodzić 2000. rocznicę jego urodzin. Pojechał do Sulmony, licząc na ogromne wydarzenie i oprócz niego było, mówi, że 6 lokalnych jakichś działaczy. Była wtedy konferencja. On po tej konferencji i po tym tak naprawdę bardzo skromnym wydarzeniu trochę stracił nadzieję na ten projekt, bo był na tyle oderwany od rzeczywistości, że wyobrażał sobie, że cała Europa będzie przeżywać to wydarzenie jako taki niezwykły symbol i że wszyscy emigranci się połączą w jakimś takim intelektualnym geście.
0: A co ci antyczni poeci mieliby do powiedzenia nam tu i teraz? Pisze pan w ostatnim, zamykającym ten esej Homer, Owidiusz, my w takim paragrafie o tym, że no, jesteśmy naprawdę poddani bardzo silnym przemianom. Także

0: dziedzinie właśnie kultury, też twórczości, też myślenia o tym w czasach tej rewolucji cyfrowej, sztucznej inteligencji, która może po prostu zmienić nasz sposób postrzegania świata, ale też postrzegania twórczości. Co by powiedzieli antyczni? Co by powiedział Ovidiusz dzisiaj?
1: Ja myślę, żeby powiedział, że trzeba robić swoje i że będzie dobrze. Albo, że będzie jak będzie, ale będzie. To znaczy, my w ogóle, jeszcze słowo o niemalże rówieśniku Homera, czyli o Hezjodzie, któremu z kolei zawdzięczamy myślenie o czasie w kategorii degenerowania się epok. Myśmy po tym micie, który zresztą powtórzy później Ovidiusz i w tej wersji Znago Europa, nauczyliśmy się myśleć o tym, że kiedyś był złoty wiek, wtedy ludzie byli szczęśliwi, potem przyszedł wiek srebrny, byli wciąż szczęśliwi, ale już mniej, potem były czasy heroiczne, aż doszliśmy wreszcie do czasu, kiedy tak naprawdę panoszy się zło, jest tylko i wyłącznie wszędzie nieszczęście i to są czasy nasze, to znaczy tak mówił Hezjod i potem przez wiele wieków tak mówiono i my trochę, a nawet więcej niż trochę, nauczyliśmy się od nich tego myślenia, że kiedyś było lepiej. W związku z tym mamy pokusę, żeby szukać w przeszłości pociechy, ale ja nie widzę tego ani u Homera, ani u Ovidiusza. To znaczy myślę, że tutaj na pewno nie mieliby dla nas tanich pociech. Myślę, że tak naprawdę jeden i drugi wskazywaliby na pewną bardzo uniwersalną mądrość o tej zapomnianej już przez nas Mojże, czyli o pewnej sile, która gdzieś tam czuwa, niezależnie od światopoglądu, jaki kto wyznaje, która czuwa i która jest nieprzejednana. To znaczy, że to jest coś, na co my naprawdę nie mamy wpływu. Czy mówimy o wojnie trojańskiej, czy o innych dramatycznych wydarzeniach w ciągu całych wieków, aż po czasy nam bardzo współczesne. Tak naprawdę jeden i drugi, może za dużo to jest powiedziane, że uczyli nas radzić sobie z cierpieniem, ale na pewno nam uświadamiali, że cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego losu i że to wcale nie znaczy, że to jest koniec, że gorzej już nie będzie, że lepiej nie będzie, że nic już nie będzie. Pewnie będzie i po tej rewolucji cyfrowej też będzie i jakaś literatura będzie. Ona się zmieni, tak jak zmieniała się literatura, kiedy przechodziła z tego trybu ustnego na pisemny, kiedy pojawiał się druk, kiedy pojawiły się komputery. To wszystko się zmieniało, ale zawsze koniec końców w tej najwspanialszej literaturze odnajdowaliśmy jakiś rodzaj pocieszenia. Dlatego to słowo, do którego wracam, chyba nawet powiedziałbym dość uparcie, to znaczy, ale teraz tak bardzo klarownie to widzę. To znaczy, że powiedziałbym, że Homer i Ovidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele Wschodu. To znaczy oswojenia się z cierpieniem, czy oswajania się z cierpieniem, bo może do końca nigdy się nie oswoimy, ale rodzaju oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
0: Zaczynaliśmy od przecinka. O przecinku Jacek Hajduk w książce Homer, Ovidiusz pisze też, że wprowadza oddech, ale nie daje ukojenia. Zapowiada ciąg dalszy, choć niczego nie gwarantuje. Nie jest nigdy kresem opowieści. Zawiesza ją. No my dzisiaj już musimy kropkę postawić w tej rozmowie w dwójce w audycji Wierność i Przemiana. No ale na koniec zawsze proszę gościa tej audycji o wybór jakiegoś muzycznego finału dla państwa, więc czego dziś posłuchamy?
1: Jak zaczynałem się uczyć włoskiego, tak indywidualnie rozmawiałem z moim nauczycielem, kolegą Sycylijczykiem. On pytał, czy znam jakąś włoską muzykę i ja mu oczywiście powiedziałem to, co słyszałem i on patrzył taki lekko zdegustowany, bo mówi, że to są tak naprawdę oczywiście autorzy eksportowi. I wtedy zaprezentował mi twórcę, który bardzo do mnie przemówił i szczególnie pewnie piosenka, którą poznałem dzięki niemu jako pierwszą, jest dla mnie najważniejsza. Myślę o piosence z 1981 roku, której autorem jest Franco Battiato i to jest utwór pod tytułem Centro di Gravità Permanente. Dla mnie jest to utwór absolutnie fenomenalny, zarówno pod względem bogactwa formy, a poza tym jest to utwór, który jest fantastycznie niezrozumiały. To znaczy tekst tej piosenki jest absolutnie urzekający.

0: trudno powiedzieć o czym. Z tą piosenką jest trochę tak jak z poezją. My mamy ją czytać, my mamy o niej myśleć, mamy ją przeżywać, mamy ją czuć. My wcale nie musimy jej literalnie wykładać. Nawet się nie zbliżam, nie chcę zbliżać się do prób wykładu tego, o czym jest ta piosenka. Wydaje mi się, że ona przede wszystkim jest czymś. Ona jest dla mnie poezją.
1: To fragmentu tej piosenki słuchamy teraz na zakończenie spotkania z Jackiem Hajdukiem. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A do usłyszenia mówi już państwu Dorota Gacek.

0: Autopromocja.
1: Już 9 maja o godzinie 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana w cyklu z klasyką przez Polskę wystąpi Polish Violin Duo, czyli Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. W ich wykonaniu usłyszymy muzykę XX i XXI wieku, repertuar związany z Polską i Węgrami. To przegląd możliwości duetu skrzypcowego, różnorodność stylów i brzmień. Obok kompozycji Gabora Barty i Miklosza Roży zabrzmi sonata na dwoje skrzypiec Grażyny Bacewicz. Wejściówki czekają na Państwa pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia już w sobotę o 17. Klaudia Baranowska.
2: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 20.

Rozpoczynamy zatem dzisiejsze wydanie Filharmonii Dwójki. Magdalena Wojtulanis i Karol Furtak. Dobry wieczór. Dziś, przynajmniej do 22, sporo muzyki kameralnej. Wsłuchamy się bowiem w koncert zarejestrowany 3 lipca ubiegłego roku na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Tegernsee. Właśnie wtedy, w tej miejscowości w niemieckiej Bawarii, wystąpił kwintet fortepianowy Trouts Ensemble, co na język polski możemy przetłumaczyć jako zespół pstrągi. I jak się Państwo przekonają, tytuł tego ansamblu ewidentnie nie jest przypadkowy. Zespół tworzy 5 artystów. To Lena Neudauer skrzypce, Wen Xiao Chang altówka, Sebastian Klinger wiolonczela, Rick Stötein kontrabas oraz Silke Avenhaus grająca na fortepianie. Artyści koncertują z repertuarem klasycznym i powiedzmy nieco mniej klasycznym, bo wykonują także muzykę, która wymaga odkrycia na nowo. To znajduje odzwierciedlenie w tym programie, którego dziś wysłuchamy w Filharmonii Dwójki, bo z jednej strony wysłuchamy bodaj tego najbardziej znanego na świecie kwintetu fortepianowego, czyli słynnego kwintetu A-dur, znanego jako pstrąg Franza Schuberta, dokładnie tego, od którego artyści ci zapożyczyli nazwę swojego zespołu, ale zabrzmi także kwintet niejakiego Georgesa Onslowa. Na początek jednak dość osobliwe preludium, bo nastrojowo to muzyka ewidentnie w kontrapunkcie do pozostałej części tego programu. Muzyka Jana Sebastiana Bacha

bynajmniej nie kwintet fortepianowi, fortepianowy. Zabrzmi jedna z jego suit wiolonczelowych, a w zasadzie wybór jej części. Z 7 ogniw suity wiolonczelowej C-moll Schmider 1011 artyści wybrali 4, a zabrzmią one w interpretacjach na różnych instrumentach smyczkowych. Na początek preludium, które usłyszą Państwo w wykonaniu na kontrabasie i wiolonczeli. Zagrają zatem Rick Stottheim i Sebastian Klinger. Potem Allemont, które wykona altowiolista Wen Xiao Chang. Następnie Sarabanda, ponownie kontrabas w roli głównej. No i finałowa wirtuozowska Żik, tym razem w oryginale, czyli usłyszą Państwo wiolonczelistę Sebastiana Klingera. Proszę zatem posłuchać, jak publiczności zebranej w lipcu ubiegłego roku w małej miejscowości Gmund am Tagernsee artyści Trouts Ensemble przywitali się z publicznością.

Raz jeszcze mogą Państwo usłyszeć, jak bawarska publiczność zebrana 3 lipca ubiegłego roku w miejscowości Tegernsee entuzjastycznie reaguje na interpretację Trouts Ensemble. Tym razem zabrzmiał kwintet fortepianowy A-dur Deutsch 667 Franza Schuberta, czyli słynny kwintet Pstrąg. Ja przypomnę Państwu, że Trouts Ensemble tworzą Lena Neudauer, skrzypce, Wen Xiao Chang, altówka, Sebastian Klinger, wiolonczela, Rick Stötein, kontrabas i pianistka Silke Avenhaus. To co prawda koniec oficjalnej części tego koncertu, ale artyści postanowili się ewidentnie w nawiązaniu do muzyki Franza Schuberta pożegnać z publicznością jeszcze króciutkim bisem.

Raz jeszcze zatem usłyszeli dziś Państwo zespół Trouts Ensemble, czyli tłumacząc na język polski zespół Pstrągi. Tym razem usłyszeli Państwo muzykę Geralda Resza, urodzonego w 75 roku niemieckiego kompozytora. No a to nawiązanie do Schuberta to króciutki utwór Teich und Quelle, czyli Staw i Wiosna. Jest 21:45. Do końca tej części naszego dzisiejszego spotkania mamy zatem jeszcze kwadrans. Ja, skoro rozpoczęliśmy od muzyki Bacha, zaproponuję Państwu Bacha, ale zdecydowanie bardziej wielkoobsadowego Bacha niż jego suita wiolonczelowa, która zabrzmiała tuż po 20:00. Mam dla Państwa muzykę, tak, z bardzo wirtuozowską partią skrzypiec, szczególnie w pierwszej i ostatniej części, ale także z partiami dwóch fletów, które Bach pomyślał jako efekt echa. To czwarty koncert brandenburski G-dur Schmider 1049 w trzech częściach Allegro Andante i Presto, a dziś zaproponuję Państwu nagranie, które na płycie ukazało się w ubiegłym roku. Gra zespół Li Incogniti, który prowadzi skrzypaczka Amundin Beye.

0: Zespół Lee Incogniti i skrzypaczka Amandine Beyer. To właśnie w ich interpretacji zabrzmiał koncert brandenburski G-dur Schmider 1049 Jana Sebastiana Bacha. Wrócimy dziś jeszcze do muzyki kameralnej. Na razie zdradzę, że będzie to twórczość Benjamina Brittena. Póki co jednak jest 22, no a to w programie drugim Polskiego Radia pora na wieczorną porcję prozy.
1: Książka do słuchania.
0: Kontynuujemy zatem lekturę nurtu Wacława Berenta i opowieść o generale Janie Henryku Dąbrowskim. Zmieniał swe oblicze Bóg wojny, czyli Napoleon. Zmieniała się jego wizja władzy, obyczaje i pomazańcy. W tamtych latach zmęczonego i postarzałego Dąbrowskiego Aleksander Fredro scharakteryzował krótko. Postać niewojskowa. Za to książę Józef Poniatowski był jednym z najpiękniejszych ludzi swego czasu. Przypomnę, że fragmenty nurtu nagrał w 1978 roku dla Polskiego Radia Zbigniew Zapasiewicz.
2: Niezadługo Legia Nadwiślańska wyruszy do Hiszpanii, by ledwie wolna nieść drugim pęta. Odczuł to jak wtóre San Domingo, a przerażało go ogolacanie kraju z wojska, które ledwie był stworzył. Niebawem odebrano mu jeden pułk konny Legii III i odesłano do Francji, by służył tam cesarzowi. Za czym dwa pułki piechoty dla wzmocnienia piechoty gdańskiej. Pozostał na koniec przy jednym tylko pułku i batalionie artylerii. Dawano mu do zrozumienia, że zrobiwszy swoje, stawał się zbędny. Dojrzał wreszcie plon jego myślenia i działania na dal, jak mawiał we Włoszech. Lecz tąże porą odmieniło się narodu oblicze, narosło pokolenie nowe. Nie dość było tyloletniego trudu w uporczywym przeprowadzaniu dzieła swego, należało przeprowadzić i siebie. Nie dość zdziałać swoje, trzeba umieć wygrać w życiu i siebie samego. Nie przegrywał że w te karty zawsze i we Włoszech, i przed Napoleonem. Oto za wszystkie trudy koło wskrzeszania Polski i za jej uzbrojenie na koniec dano mu żołd Winnogórę. Kwita z nami. Oddalił się z Warszawy, wziąwszy urlop nieograniczony. Czekał na oną chwilę, gdy wielkie operacje i ruchy zatłumią drobne zawiści. Tak wznosił się nad swoją i cudzą zawiść, pełen niezłomnej wiary w przeznaczenie swoje, w dośmiertną nieodzowność swoją.

łatwą dla narodu. Tymczasem sprowadzał z Drezna i Mediolanu liczne paki swych zbiorów dawnych, zlecając i synowi we Włoszech i Dębowskiemu tamże nowe zakupy map, książek, sztychów i dzieł sztuki. Każe między innymi zamówić u rzeźbiarzy kopie popiersi sławnych Polaków, którzy studiowali niegdyś w Padwie. Porządkuje równocześnie przesłane mu w kufrach archiwum legionowe. Pozwolił wejrzeć w te dokumenty Niemcewiczowi wyłącznie, pisząc doń 9 lutego 1809 roku. Zgłoszenie jaśnie wielmożnego pana w imieniu Towarzystwa Królewskiego do mnie uczynione jak najmilej zgadza się z uczuciem moim. Radbym zawsze przypominać rodakom i wskazywać im tych, którzy poświęceniem się dla ojczyzny w jakimkolwiek sposobie pierwsi utorowali tę drogę trudną, którą dziś dochodzimy do prawdziwego szczęścia, to jest do posiadania ojczystego kraju. Kończy się zaś ów list wysokim uznaniem dla Niemcewicza, wypowiedzianym w jakże szlachetnym tonie obyczaju ówczesnego. Znając partykularnie delikatność jaśnie wielmożnego pana, jemu samemu tylko kopiowanie tychże papierów za osobistym widzeniem się honorować będę. Ufność położona w jego osobie jedynie przekona jaśnie wielmożnego pana, z jak wielkim zostaję szacunkiem. Choć tymi czasy ożeni się po raz drugi i założy nową rodzinę, los dzieci z pierwszego małżeństwa utrapiać go będzie nadal. Małżonek Karolinki, kawaliere Palombini, pocznie z czasem robić karierę jako generał i baron już w armii austriackiej, z którą Dąbrowski całe życie walczył najzacieklej. A i wtedy jeszcze będzie córka w grzecznych liścikach francuskich dziękować mu za wszystko, coś dla nas czynić nie przestało. Wypadnie nie przestawać i dalej. A zobczeje mu to dziecko jego na świecie aż po próg wrogości narodowej. W one czasy dowiaduje się, że syn we Włoszech rozwiódł się wreszcie ze swą fatalną Emilią. Było oczywiście inaczej, mógł się domyślać. Obie Włoszki omierziły sobie w końcu nazbyt poblażliwego męża i zięcia, a dziś inwalidę już tylko mizernego. Gdy ojciec w Polsce nic już nie znaczy, czymże dla takich kobiet obcych mógł być jego syn? Skąd on taki? Zalewać go mogła pasja czerwona, ilekroć uprzytomnił sobie jego naturę, lekkomyślny, a gnuśnie przylepny do kobiet. Mimo pochopności do popisów, ambicji w gruncie miernej, krew ciężka. Unzer jaś, zwracać się mógł cierpką myślą do żony nieboszczki. Przeżyje jaś swego ojca o lat 9 zaledwie, a w swym życiu kaleki będzie żonaty razy 4. Czyżby ten sentymentalny sinobrody przepełniał istotnie swe kobiety jakimiś bardzo niepowszednimi motivi di disgusto? Kształcony przez najświetlejsze umysły polskie pod pieczą Kościuszki w Paryżu, tak oto zakończył pan Jan wróżoną mu karierę Napoleona Polski. Matczynej, że to krwi ciężki war zaciężył tak w żyłach nad charakterem i dolą syna, smętne i żałośliwe orlątko polskie. Otrząśnijmy jednak syna z myśli i powróćmy do wielkiego żywota jego ojca. Po latach dwóch, gdy wybuchnie nowa wojna Napoleona, a więc i księstwa z Austrią, na pierwszą wieść o tym rzuci się Dąbrowski w bryczkę i tym razem dla pośpiechu najlżejszą, a odmieniając co mila konie po wsiach, pędzić będzie dniem i nocą do Warszawy, by tu z miejsca zawrócić, powiadają niektórzy, pod Raszyn. Był może przypadkowym świadkiem, jak dwukrotnie, a śmiertelnie został ranny ten, co w swych wierszach ujął mu chwały na wieki. I jak książę Józef uznakomicił się swym atakiem na grobli pod Laskiem Faleńskim. Z Godebskim zresztą pogodził się już był dawno. Ledwie stanąwszy na ziemi polskiej, wezwał go z Warszawy pruskiej do Poznania. Mimo urazy głębokiej, wyczuwał w nim serce czyste i bodajże najpłomienniejsze w kraju, a więc potrzebne mu w obliczu powstania. Taka była jego pamiętliwość krzywd. Tą porą wszakże nie myślał na pewno ani o poecie padłym w polu, ani o główno dowodzącego brawurze oficerskiej.
Jeśli z tak naglącym pośpiechem zameldował się dobrowolnie,

wolnie komenderującemu en chef, sprawiła to głębsza nad ambicje wszelkie troska o rzecz. Może przeczuwał, że gdy po tej wstępnej z Polska brawurze Raszyńskiej przyjdzie na żałosne opuszczenie Warszawy, na on czas całą tą wojną na ziemiach

0: przynajmniej pokieruje nie kto inny, tylko on sam. Na Radzie Wojennej w Zegrzu narzuci wszystkim swój plan działań i nie zwlekając przedrze się w przebraniu przez nieprzyjacielskie podjazdy z powrotem do Wielkopolski, by z tego wtedy rezerwuaru najsprawniejszych w rychle żołnierzy ściągnąć nowego rekruta. W nieprawdopodobnie krótkim czasie powróci już na czele wojska i będzie wraz bił na jeźdźce swą metodą wojny szarpanej pod Łęczycą, Rawą, a najdzielniejszym w tej wojnie ramieniem Sokolnickiego pod Górą Kalwarią. Nie za długo i świetniej jeszcze pod Sandomierzem, gdzie pokpił w przódy sprawę sztabowiec księcia uczony Fischer. Tymi uderzeniami bocznymi i zagrożeniem tylów w Galicji wykurzy już po miesiącu Austriaków z Warszawy. Swą zaś niezwłocznością działań w dobrze skoncentrowanym celu, jak mawiał, wolą zwycięstwa, mówi się dzisiaj, udzieli wojsku całemu legionowego impetu, błyskawiczności decyzji i hazardu.
1: Do lektury książki Wacława Berenta Nurt w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza powrócimy jutro o tej samej porze.

Na razie jednak wracamy do muzyki kameralnej, tym razem w płytowych interpretacjach. Część główna dzisiejszej Filharmonii Dwójki to był koncert Trouts Ensemble, a więc formacji, w której słuchali Państwo m.in. wiolonczelistę Sebastiana Klingera. Dzięki temu przypomniałem sobie o pewnej płycie, którą Sebastian Klinger wraz z Lizą Batiaszwili, François Lelay, Laurencem Powerem wydał w 2008 roku, a na płycie tej znajduje się m.in. muzyka młodego Benjamina Brittena. Swego rodzaju świadectwo tego, w jaki sposób ten angielski kompozytor próbował odnaleźć się w tamtejszej kulturze muzycznej lat 30. ubiegłego stulecia, jednocześnie odwołując się do bardzo popularnej, modnej wtedy w Anglii formuły fantazji o charakterystycznej łukowej formie. To Fantasy, czyli kwartet na obój i trio smyczkowe. I właśnie ta kompozycja zabrzmi w ciągu najbliższych kilkunastu minut w interpretacji François Lelay, obój Lizy Batiaszwili, skrzypce Laurencea Powera, altówka i Sebastiana Klingera, wiolonczela.

Tak zaczynał Benjamin Britten, bo kwartet Fantazja na obój i trio smyczkowe został wydany jako opus drugie tego kompozytora. Zresztą ta kompozycja przyniosła młodemu Benjaminowi Brittenowi sporo popularności. Grali François Lele, Liza Batiashvili, Lawrence Power i Sebastian Klinger. Jest 22:25. Ja mam dla Państwa jeszcze dosłownie dwa drobiazgi z dorobku Benjamina Brittena. Tym razem jednak będą to kompozycje, które wyszły spod pióra nieco starszego kompozytora, bezpośrednio inspirowane zbiorem irlandzkich pieśni Thomasa Moore'a. To opracowania tych pieśni. Najpierw zaproponuję Państwu temat bardzo bliski samemu Brittenowi, czyli temat metaforycznej żeglugi w pieśni Sail On, Sail On. Potem natomiast pieśń o północy, pisana w celu oddania atmosfery samego środka nocy. Śpiewa James Newby przy fortepianie Joseph Middleton.

which once 'twas rapture to hear, when our voices both meet.

0: Te dwa opracowania irlandzkich pieśni znanych ze śpiewnika Thomasa Moora, Benjamina Brittena w wykonaniu Jamesa Newbaya i Josepha Middletona kończą nasze dzisiejsze spotkanie. Spokojnego wieczoru zatem, no i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Skrzypaczka, dyrygentka, jedna z najważniejszych postaci polskiego wykonawstwa historycznego, kierująca jednym z najciekawszych zespołów muzyki dawnej w Europie. Gościem audycji Cafe Muza będzie Martyna Pastuszka, założycielka i artystyczna liderka Och Orkiestry. Porozmawiamy o ostatnich sukcesach zespołu, o pracy nad repertuarem i o tym, jak dziś brzmi muzyka dawna. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
1: Autopromocja.
3: Rozmowy po zmroku.
4: Jakub Kukla, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam z Turku, z Wielkopolski. Miasto świętuje w tym roku swoje urodziny. Które, panie dyrektorze?
5: Dobry wieczór Państwu. Bartosz Stachowiak, dyrektor Muzeum w Turku. 685. rocznica nadania praw miejskich i naszej lokacji miasta Turku.
4: Patrzymy na plac rynkowy. Na środku fontanna, tuż obok zwierzę. Jak ono wiąże się z historią tego miejsca?
5: To zwierzę to tur, to zwierzę, które występuje w naszym herbie od XIV wieku. Jest to związane z historią tych terenów, gdzie Turek i okolice porastały kiedyś puszcze i to zwierzę królewskie zamieszkiwało te tereny. A w naszym herbie jest tur mały, a nazwa miasta Turek właśnie pochodzi od tego małego tura.
4: Jeździcie do Turku czy do Turka?
5: Tu tak naprawdę językoznawcy twierdzą, że obie formy są poprawne, natomiast my znakomicie dzięki temu, że te dwie formy gdzieś cały czas istnieją, rozpoznajemy osoby z naszego miasta, ale także tych, którzy przyjeżdżają do Turku. Ci przyjezdni mówią, że jedziemy do Turka, a my mówimy, jedziemy do Turku.
4: A zatem jesteśmy dziś w Turku, w miejscowości, której historia sięga średniowiecza. Jak wspomniałem, patrzymy na rynek, w tle widać też kościół. Czy ten układ oddaje zamysł średniowieczny?
5: Tak, jeżeli chodzi o układ urbanistyczny miasta, dzisiejszy układ urbanistyczny, jest to dokładnie odzwierciedlenie siatki średniowiecznych ulic, dwóch głównych placów, placu rynkowego, gdzie odbywały się targi i później jarmarki, oraz drugiego

0: placu kościelnego, gdzie od połowy XII wieku w krajobrazie miasta znajdował się drewniany kościół, następnie w XIV wieku murowany gotycki kościół, no i teraz ten obecny z początku XX wieku.
1: Kościół neogotycki, kościół z czerwonej cegły, który powstawał w pierwszej dekadzie XX stulecia, to jest symbol Turku, to jest symbol miasta?
0: Na pewno drogowskaz, bo gdy zbliżamy się do naszego miasta, widać z daleka wieżę kościelną. Kiedyś takim wyznacznikiem jeszcze była elektrownia, natomiast w dniu dzisiejszym, zbliżając się do miasta, do centrum, zobaczymy monumentalny obiekt w postaci neogotyckiego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: My na tę część miasta spoglądamy z balkonu muzeum. Za chwilę udamy się do kościoła, żeby podziwiać dzieła sztuki, które zdobią jego wnętrze, ale wcześniej zaglądamy do muzeum właśnie, żeby opowiedzieć o tym, jak owe dzieła powstawały.

0: Rozmawiamy już dłuższą chwilę, ale nie padły jeszcze dwa kluczowe nazwiska. Florczak, Józef Florczak, ksiądz Józef Florczak. Drugie to Józef Mehofer. Jak te nazwiska wpłynęły na historię tego miejsca, tego miasta?
1: Obaj panowie na przestrzeni kolejnych lat swojego życia wypracowali bardzo bliskie relacje przyjacielskie, co zaowocowało właśnie tymi pracami związanymi z wystrojeniem Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. To przyjaciele, którzy zapoznali się w 25 roku w Watykanie, a przyjaźń ich trwała tak naprawdę aż do śmierci księdza Józefa Florczaka, czyli do 1943 roku. Ksiądz Józef Florczak poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau.
0: To właśnie ksiądz Józef Florczak zaprosił Mehofera do Turku. W jakim celu? Jakie było podstawowe zadanie?
1: No tak naprawdę dzisiaj nam jest to ciężko określić. Podejrzewamy, że i to tak z dużą dozą prawdopodobieństwa, że chodziło o przede wszystkim spotkanie przyjacielskie po latach, bo mówimy tutaj o roku 1933, a jednocześnie w zamyśle księdza na pewno kiełkowała myśl wykonania wystroju kościoła, który tak naprawdę nie posiadał poza ołtarzami żadnego sakralnego wystroju.
0: Powstały w efekcie tego spotkania i później kilkuletniego pobytu Mehofera w Turku polichromie, ale też droga krzyżowa i witraże. A to, co nas otacza, to są projekty wszystkich tych elementów?
1: No niestety nie wszystkich. Udało nam się zebrać 39 projektów do wystroju Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Są to projekty do obrazów, są to projekty do polichromii, są to projekty także do witraży. Oczywiście wszystkie one związane są z naszym obiektem i dla nas jest to o tyle cenne, że jednocześnie te projekty i dzieło artysty dały nam możliwość stworzenia edukacyjnej ścieżki dla młodzieży, dla dorosłych, którą nazwaliśmy od projektu do dzieła Turkowskie dzieło Józefa Mehofera.
0: Czyli rozpoczynając podróż tu, a kończąc ją w nieodległym kościele, można zobaczyć, jak pomysł nabierał konturów i potem jak został zrealizowany już na ścianach kościoła.
1: Dokładnie. W muzeum pokazujemy warsztat artysty, pracę nad projektami. My oprócz tego posiadamy zrealizowaną przez nas lekcję muzealną. Jednocześnie z grupami udajemy się w podróż do kościoła, mijając ławeczkę artysty i w środku świątyni możemy podziwiać zrealizowane dzieło.
0: Jesteśmy w pierwszej z mehoferowskich sal. Co nas otacza?
1: Tutaj możemy zobaczyć m.in. projekt do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z 1936 roku, ale także i projekty do polichromii części chóru ze słynnym aniołem dyrygentem, chórem ptaków, czy też elementami do polichromii Nowy Głównej. Ta duża rzecz to jeden z większych projektów pokazujący namioty spotkań. Według tego projektu zostały wykonane 4 fragmenty polichromii przedstawiające namiot, pod którym znajduje się ołtarz i różnią się te ołtarze wyzwaniem, które Mehofer umieścił w środku tegoż projektu. W tym przypadku mamy tutaj Matko Chrystusowa, módl się za nami.
0: Idziemy dalej. W kolejnej sali widzimy projekty 5 witraży. Wszystkie udało się zrealizować?
1: Można powiedzieć, że 6, bo jeszcze za panem jest malutki projekt. Ale tak, wszystkie

0: Te, które są tutaj w witraże, te największe, cztery maryjne, umieszczone w prezbiterium, tak, zostały zrealizowane jeszcze przed wojną. Ten mniejszy witraż, projekt w zasadzie witraża Świętej Teresy, także został zrealizowany, tyle że niestety nie został on zamontowany, ponieważ sam witraż dotarł do Turku 3 września 1939 roku, czyli już w trakcie wybuchu II wojny światowej i na szczęście nieodebrany przez nikogo w Turku wrócił cały i zdrowy do Krakowa, gdzie dzisiaj eksponowany jest w Muzeum Zakładów Witrażowych Żeleńskiego. Natomiast tutaj także na pewno na uwagę zasługuje jedyny zachowany przedwojenny dyplom honorowego obywatela miasta Turku, który został nadany Józefowi Mehoferowi w trakcie uroczystego nabożeństwa po ukończeniu prac nad polichromią, gdy została ona wyświęcona. Ówczesny burmistrz Antoni Kawecki wręczył ten wielki, piękny dyplom artyście, co zaowocowało tym, iż w listach do księdza Floczaka Mehofer pisał, że dwa miasta umiłował, Kraków i Turek. Co dla nas na pewno było bardzo dużym zaszczytem.
1: Wróćmy jeszcze do witraży. Udało się zrealizować ich 8. Ten 9 także powstał, ale jak pan powiedział, wojna przerwała jego montaż. Mehofer, jak wielu innych witrażystów, stosował technikę, którą dziś moglibyśmy określić jako kopiuj-wklej. Czy to pomogło po wojnie powrócić do jego pomysłów?
0: Tak. Dzięki zachowanemu, wspomnianemu wcześniej projektowi witraża Świętej Teresy i dwóm zachowanym do dnia dzisiejszego projektom kolejnych świętych i także listom, które miały bardzo duży wpływ na rekonstrukcję witraży w Nowach Bocznych, udało się przeprowadzić w latach 2002-2003 wspomnianą rekonstrukcję witraży do Naw Bocznych. Było to o tyle proste, iż były one w zasadzie wzorowane na jednym projekcie. Zmieniała się tylko postać osoby świętej umieszczona na niebiańskim balkonie w Towarzystwie Zbrojnych Aniołów. To podstawienie kolejnych projektów powodowało, że otrzymywaliśmy kolejne niezrealizowane przed wojną witraże Józefa Mehofera.
1: Wspomniał pan o listach, panie dyrektorze. Tuż obok nas jest gablota, w której część tej korespondencji się znalazła. O czym pisał Mehofer do Florczaka i vice versa?
0: W tych listach Mehofer zawarł swoiste sprawozdanie z przebiegu prac nad projektami do kościoła w Turku. Opisuje, gdzie się znajduje, nad czym pracuje, jak te postępy prac idą. Ale jeden z tych listów jest dla nas bardzo szczególny, ponieważ to w zasadzie odpowiedź na list ówczesnego wiceburmistrza Turku, który zaproponował Mehoferowi wykonanie projektu pieczęci miejskiej. Mehofer odbiega od tematu wystroju kościoła. Oczywiście zgadza się na zaprojektowanie pieczęci dla magistratu w Turku, jednakże z tego co wiemy, nigdy ta pieczęć nie powstała, gdyż zabrakło tak zwanego międzyczasu.
1: Czyli te listy to był swego rodzaju dziennik prac, dziennik robót.
0: Zdecydowanie tak. Listy te Mehofer pisał m.in. z Krakowa, z Rabki, gdzie odpoczywał, można powiedzieć, że odpoczywał, ale z listów wynika, że tam cały czas powstawały mniejsze projekty graficzne dla kościoła w Turku.
1: Umie pan rozszyfrować pismo Mehofera?
2: No, mamy między innymi tutaj nagłówek, który bardzo ładnie się powtarza. Wielce łaskawy i kochany księże prawacie. Tu mamy z ciekawostek list, który wymienia poszczególne elementy architektoniczne kościoła z opisem, gdzie co ma się znajdować. Że w nawie lewej umieszczę w przyszłości witraż zrealizowany na podstawie projektu. Będzie to Święta Teresa, następnie będzie to Andrzej Bobola. Kolejnym witrażem będzie Święta Jolanta. Tak więc w ten sposób te listy opisywały postępy prac.
1: Jest też fotografia z 1936 roku, na której znajdują się członkowie Komitetu Malowania Kościoła. To było wtedy, w tych, jak się okazało, ostatnich latach przedwojennych, wielkie wydarzenie dla miasta?
0: Trzeba pamiętać o tym, że Turek był małym miasteczkiem na początku XX wieku i w latach 30., kiedy przebywał Mehofer, było to miasto rzemieślnicze, tak więc postać taka jak Józef Mehofer, obecność jego przez tyle lat w naszym mieście, oczywiście nieciągła obecność, była wielkim wydarzeniem dla miasta.
1: Sensacja.
0: No w zasadzie tak. Mehofer miał tutaj wielu przyjaciół. Byli to burmistrzowie, starostowie, tkacze, aptekarze. To byli między innymi ci członkowie Komitetu Malowania Kościoła. Tutaj, jak wiemy, dawał lekcje rysunków mieszkańcom Turku. Tutaj bardzo często wracał, o czym świadczą fotografie już prywatne, między innymi z ówczesną Strażą Ogniową. Tak więc tutaj przeżywał także nie tylko czas pracy, ale także czas, no chyba rozrywki w pewien sposób, tak, odpoczynku.

0: od dużego miasta, jakim był Kraków.
1: A my zaglądamy do kolejnych sal i za chwilę przeniesiemy się do kościoła. Spoglądamy na cztery projekty, z którymi wiąże się pewna anegdota z udziałem żony artysty Jadwigi. Nie udało jej się rozpoznać wszystkich postaci przedstawionych przez męża?
0: Znaczy, postacie jej się udało rozpoznać, natomiast nie udało jej się rozpoznać tytułu, czy określić tytułu jednej z prac. Są to cztery prace przedstawiające Chrystusa w czasach współczesnych Chrystusowi. Tak zaplanował sobie artysta. Jest to między innymi Chrystus Pielgrzym, Chrystus Oblubieniec i Chrystus Pasterz. Natomiast czwarty przedstawia Chrystusa Ogrodnika i z tym problem właśnie miała żona artysty Jadwiga. Dopiero po namalowaniu konewki współczesnej artyście Jadwiga stwierdziła, że jest to Chrystus Ogrodnik. Ten przekaz znany jest nam z tradycji rodzinnych, które przekazał nam pan Ryszard Mehofer, wnuk artysty. I jest to na pewno jedna z takich ciekawostek związanych z naszym miastem.
1: Zresztą z ogrodnikiem wiąże się jeszcze jeden intrygujący element. Otóż to jest jedno chyba z niewielu przedstawień Chrystusa, na których Jezus ma kapelusz.
0: Na pewno jedno z niewielu, ponieważ w naszym kościele są tylko dwa. Jest to właśnie Chrystus Pielgrzym i Chrystus Ogrodnik. Natomiast nieznane nam są przedstawienia Chrystusa w kapeluszu. Nie znaleźliśmy w innych świątyniach. My przyzwyczailiśmy się do Chrystusa z nakryciem głowy w formie korony cierniowej, wianka, chusty lub też po prostu bez żadnego nakrycia. A tutaj nagle pojawia się nam kapelusz.

0: Musimy przyspieszyć, panie dyrektorze, żeby zajrzeć do jednego z tych miejsc, w których dzieł Mehoffera jest najwięcej w Polsce, bo państwa zbiór po krakowskim jest drugim największym?
1: Tak, zbiór projektów turkowskich Józefa Mehoffera jest drugim co do wielkości zbiorem tego artysty w Polsce. No oczywiście pierwszy ma Muzeum Narodowe w Krakowie, ze względu między innymi na to, że ten artysta z tego miasta się wywodzi.

0: wkraczamy do świątyni i w którą stronę kierujemy wzrok?
1: Przede wszystkim skierujemy na część prezbiterium, która jest przed nami, gdzie dominantą jest ołtarz główny, zastany przez Mehofera, ale wyzłocony właśnie przez tego artystę. I gdy patrzymy przed siebie, to właśnie on będzie skupiał na nas wzrok. Ale oczywiście drugim elementem to będzie ta niesamowita gama kolorów otaczająca nas tu na wejściu. Wspaniałe sklepienie, ściany nawy głównej, mnóstwo elementów geometrycznych, roślinnych, no i przenikające światło przez przepiękne, kolorowe witraże, które nas otaczają.
0: Wnętrze kościoła istotnie mieni się kolorami, choć są to barwy dość powściągliwe, one nie przytłaczają. Kiedy Józef Mehofer w towarzystwie księdza Florczaka weszli tu na początku lat 30., to wnętrze było jednobarwne?
1: Tak, ono było wybiałkowane, nie posiadało w zasadzie żadnego wystroju, poza elementami umeblowania, witrażami, które mieniły się w nawie głównej i nawach bocznych, ale to proszę zwrócić uwagę, są to bardzo proste elementy geometryczne wykorzystane w przeszkleniach. Każde okno było fundowane przez rzemieślników, czy też przez wieś należącą do parafii i te adnotacje właśnie w tych najwyższych witrażach w nawie głównej się zachowały. Natomiast tak naprawdę nie można było wtedy mówić o jakimś wystroju kościoła. Ten wystrój dopiero będzie nadany po latach 30.
0: Czy ksiądz Florczak miał jakąś wizję, jak to wnętrze miałoby wyglądać, czy pozostawił artyście wolną rękę?
1: Nie mamy takiej wiedzy co do samego projektu, czy miał w ogóle ksiądz Józef Florczak jakiś projekt wystroju tego kościoła. Podejrzewamy, że jest to autorski projekt Józefa Mehofera i ksiądz dał wolną rękę artyście. Myślę, że to powodowało, iż powstający projekt w głowie Józefa Mehofera był jednolitym, scalonym projektem łączącym sobie polichromię, witraże, umeblowanie, właśnie między innymi wyzłocenie tychże ołtarzy oraz umieszczenie obrazowo.

0: W jakiej kolejności przebiegały prace? Najpierw prezbiterium, potem nawy i sklepienia?
1: Tak, najpierw została wykonana praca związana z wystrojem prezbiterium, sklepienie oraz ściany prezbiterium. Następnie prace ruszyły w kierunku nawy głównej, naw bocznych i transeptu.
0: A witraże?
1: Witraże to okres drugi wystroju naszego kościoła, czyli po roku 1936. Wtedy to jako pierwsze były realizowane witraże maryjne w prezbiterium. Lata 37-38 to witraże kaplic naw bocznych. Kolejne lata to projekty do witraży naw bocznych, no ale w międzyczasie powstawały również te drobne elementy związane między innymi z malarstwem sztalugowym, projektami umeblowania.
0: Pan na to wnętrze, na te barwy, na te figury, na te sceny, na te witraże patrzy już od lat. Czy jest coś, co niezmiennie robi na panu największe wrażenie?
1: Tak, to jest niesamowita mnogość kolorów, a jednocześnie synchronizacja tych kolorów. To, że jest tutaj przemyślany plan całego wystroju, połączenia poszczególnych elementów właśnie polichromii, witraży, malarstwa. Tutaj nie ma chaosu, tutaj nie ma bałaganu. Tutaj jest wszystko uporządkowane, czyste i przejrzyste. Tak więc widać tutaj niczym nieskrępowaną, ale przemyślaną myśl artysty, jeżeli chodzi o wystrój.
0: W których miejscach znajdują się te witraże, które Mechofer jeszcze zdążył zaprojektować i zainstalować?
1: No to na pewno powiemy od czterech maryjnych części prezbiterialnej nad ołtarzem głównym oraz serię czterech witraży rozdzielonych parami w kaplicach naw bocznych. Jedna po lewej stronie, druga po prawej stronie. To jest w sumie 8 witraży. Dziewiąty witraż, który do nas nie dojechał, to witraż Świętej Teresy. Jest on w nawie lewej bocznej nad wejściem. Z tym, że trzeba tutaj dodać, że jest to już kopia.
0: Wspomnieliśmy też o malowidłach, o drodze krzyżowej.
1: Droga krzyżowa otacza nas w zasadzie wokół całego kościoła. Przebiega sobie ona z nawy prawej w kierunku wyjścia z niej, z kościoła. Następnie przechodzi przez nawę główną, trafia do nawy lewej bocznej i kończy się w kaplicy krzyża. Tak więc dookoła kościoła możemy obejść drogą krzyżową. Trzeba pamiętać o tym, że ta droga krzyżowa nie była malowana dla Turku. To jest właśnie bardzo ciekawa historia, ponieważ była ona stworzona na zamówienie franciszkanów krakowskich i nie została przez nich odebrana ze względu na swoją wielkość. Franciszkanie stwierdzili, że obraz jest za mały, będą mało widoczne, dlatego też trafiły do przysłowiowej szuflady artysty i zostały wyciągnięte w kościele w Turku i do dnia dzisiejszego zdobią nasz kościół.
0: Jakie były losy tego wnętrza i spuścizny mechoferowskiej tu w Turku po 1945 roku?
1: No tutaj warto wrócić jeszcze może kilka lat wcześniej, do okresu II wojny światowej, bo to dzieło zostało przerwane, jego prace zostały przerwane w 1939 roku w czasie wybuchu wojny. Niemcy kościół zamknęli, przeznaczyli go na magazyn, a w następnych miesiącach stał się on obozem dla przesiedleńców z terenu Związku Radzieckiego, tzw. Czarnomorców i Baltendojczów. Oni to czekali w kościele na przydziały mienia pożydowskiego czy też popolskiego, ponieważ mieli stworzyć nową społeczność naszego miasta, która została włączona do III Rzeszy w granicach kraju Warty. I tu trzeba sobie wyobrazić, że w tym kościele mieszkały całe rodziny ze swoim dobytkiem. Były tutaj rozpalane kominki, co spowodowało znaczne okopcenie całej polichromii, ale także i znaczne obicia, uszczerbki w części parterowej kościoła. I ten okres wyrządził chyba największe szkody, jeżeli chodzi o polichromię i wystrój kościoła w Turku. Po 1945 roku kościół wrócił do swojej funkcji. Niestety już nie było księdza Józefa Florczaka, a w 1946 roku umiera Józef Mechofer. Na podstawie zachowanych projektów były podejmowane, ale bardzo nieudolne próby, między innymi realizacji wspomnianych witraży do naw bocznych. Jednak to wszystko w latach 50. upadło i dzieło nie zostało ukończone. Dopiero kolejne prace rozpoczęły się w latach 2001-2012. Były związane między innymi z konserwacją całej polichromii Mechofera. Trzeba pamiętać, że tu jest ponad 3000 metrów kwadratowych tej polichromii. Dzieła tego podjęła się pani dr Ewa Roznerska-Świerczewska z Uniwersytetu w Toruniu i również po nawiązaniu kontaktów z rodziną Józefa Mechofera pan Ryszard Mechofer wyraził zgodę na realizację na podstawie zachowanych projektów witraży do naw bocznych i tutaj z bardzo dużą przychylnością także spotkaliśmy się z Muzeum Narodowym w Krakowie, ale także z zakładami witrażowymi Gabriela Żanieckiego, które to realizowały.

0: Zdobywały witraże Miechofera przedwojenne naszego miasta. Tak więc można powiedzieć, że dzieło zostało realizowane w zasadzie do 2012 roku.
1: I w jakimś sensie historia zatoczyła koło.
0: Tak, Miechofer wrócił do Turku. Kolory polichromii zostały przywrócone takie, jakie widział je artysta. Tak więc nam jest tym bardziej przyjemnie wchodząc do tego kościoła, że widzimy ten obiekt takim, jakim widział go właśnie Józef Miechofer.
1: 3000 metrów kwadratowych polichromii. Ilu artystów pracowało tu w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Turku?
0: Dla nas najważniejszym artystą był oczywiście Józef Miechofer, ale wiemy, że już był to człowiek w przynajmniej średnim wieku. Tak więc technicznie nie byłoby to wykonalne, żeby wykonała to jedna osoba. Dlatego też Józef Miechofer poprosił o pomoc, o współpracę swoich absolwentów z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Było ich przynajmniej na zdjęciach, które zachowały się, 12 osób, wśród których był m.in. profesor Eugeniusz Waniek, był m.in. Henryk Walczyński, Adam Stalony-Dobrzański, Adam Siemianowicz, tak więc bardzo znane nazwiska krakowskiej szkoły okresu powojennego.
1: Mistrz i 12 uczniów, bardzo ciekawe.
0: Zbieżność chyba z sytuacji, ale nam z tego tytułu jest naprawdę bardzo przyjemnie.

0: Czy ma pan poczucie, panie dyrektorze, że Turkowianie cały czas zachwycają się tym, co można znaleźć tu we wnętrzach kościoła i w muzeum? Czy już trochę im się Mehofer opatrzył? I czy, drugie pytanie, Polska wie, jakie skarby można w Turku znaleźć?
1: A przede wszystkim przez wiele lat po okresie II wojny światowej Turkowianie nie wiedzieli, co mają w kościele, a przynajmniej ich część. Natomiast właśnie ten rok 2000 był taką datą przełomową, gdzie staraliśmy się pokazać mieszkańcom naszego miasta, co kryją wnętrza naszego kościoła. I o dziwo, w momencie wykonywania prac konserwatorskich bardzo żywo mieszkańcy Turku interesowali się tym, co mają w kościele. Dzisiaj myślę, że większość mieszkańców naszego miasta jest dumna z posiadanego dzieła Józefa Mehofera, które na pewno pod kątem kultury jest magnesem przyciągającym grupy wycieczki z całej Polski, ale także indywidualnych turystów, którzy są zainteresowani historią młodopolskiej sztuki.
0: Jeśli państwo jeszcze nie mają ukończonej listy wakacyjnej celów podróży, proszę do niej dopisać koniecznie Turek i Kościół Najświętszego Serca Jezusa, a także tutejsze muzeum, gdzie można znaleźć skarby związane z twórczością Józefa Mehofera. Panie dyrektorze, dziękuję panu serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
0: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru, do usłyszenia.

0: Dwójka jesteś na miejscu, Tomasz Wasilewski.
1: Program drugi Polskiego Radia, minęła 23:00.

Magdalena Teichma. Witam Państwa o tej mojej ulubionej porze. Wraz ze mną jest tutaj Magdalena Wojtulanis za konsuletą i będziemy z Państwem aż do godziny pierwszej w nocnej strefie. Dziś w audycji dużo pojawi się muzyki z Europy, a dokładnie z Europy Południowej. Będzie to muzyka m.in. sycylijska, oksytańska, będzie muzyka także grecka, ale także połączone siły zespołów oksytańskich i katalońskich. O tym wszystkim za chwilę. Później natomiast przeniesiemy się już na inne kontynenty. Będziemy słuchać m.in. muzyki etiopskiej. To taki dość ciekawy duet Zena. Będzie także Suat Massi, będzie Saba Alizadeh z Iranu i na koniec Mandolin Sisters, bardzo fajny duet muzyki karnatyckiej, czyli z południowych Indii. Tak więc zaczynamy od Palermo, a będzie to znakomite trio Lero Lero.

Charakterystyczny głos Fabia Rizzi z tria Lero Lero z Palermo. Ich płyta pod także tytułem Lero Lero to, przyznam, rzecz, której słucham ostatnio dosyć często. Bardzo ciekawy album, który, na który złożyły się tradycyjne pieśni właśnie z okolic Palermo, ale nie są one wykorzystane bezpośrednio, nie są nawet zasamplowane, tylko po prostu zupełnie na nowo zaaranżowane. Trio Lero Lero to Alessio Bondi, Donato Di Trapani i wspomniany właśnie Fabio Rizzi śpiewają, grają utwory dotyczące codziennego życia zwykłych Sycylijczyków. Tak sami piszą na tekście dołączonym do płyty. Pasterzy, praczek, pracowników, chłopek, przede wszystkim właśnie ludu pracującego. No i za pomocą współczesnych i też czasami tradycyjnych instrumentów przenoszą je właśnie w wiek XXI. Dziś sobie będziemy zadawać, myślę, kilkukrotnie pytanie, słuchając tych propozycji, które dla Państwa przygotowałam. Czy możliwe jest takie wskrzeszenie tradycji, w którym właśnie nie będziemy udawać, że życie toczy się tak samo jak 100 lat temu, bo rzeczywiście czasami być może niektórzy chcieliby powrócić do tego, co było, no a niestety się już nie da. Słuchajmy w takim razie jeszcze tria Lero Lero, dwie jeszcze kompozycje z tejże właśnie znakomitej płyty.

Bardzo proste aranże muzyki sycylijskiej w wykonaniu tria Lero Lero. Rzeczywiście ciekawy album pod taką samą jak i zespół nazwą. Tradycyjne sycylijskie pieśni właśnie w takich dosyć, jakby to powiedzieć, przesiąkniętych syntezatorami i tym bardzo ciekawym połączeniem wokalu i gitary elektrycznej, które momentami brzmią tak samo właśnie te, czasami brzmią tak samo. Właśnie te aranżacje rzeczywiście na tym się opierają. Jak widać, trzeba niewiele, żeby brzmiało coś bardzo dobrze. A teraz zabrzmi zespół, który znają Państwo być może, jako że pojawiał się już na naszej antenie. Będzie to Kokania, która jeszcze niedawno była triem. Tymczasem jest to oksytański, tym razem duet. Rzeczywiście czerpiąc z fragmentów tradycyjnej muzyki oksytańskiej, komponują, przekształcają, przepisują dawne melodie na nowo. No i

oczywiście używają oryginalnych tekstów w języku oksytańskim, który wciąż jest używany. Zespół Kokania to jeden z filarów właśnie tej nowej oksytańskiej muzyki i też takiego ruchu świadomościowego, tak, na południu Francji, także prowadzącego do, no, separacja to może zbyt duże słowo, ale rzeczywiście do większej autonomii kultury oksytańskiej i tego języka. To płyta, która stanowi niejako punkt zwrotny w twórczości tegoż zespołu. Mimo iż stały się duetem, to mamy tutaj bardzo wielu gości, którzy pomagali w aranżacji, a płyta nazywa się Flame Folklore.

I znów znakomity efekt bardzo prostymi środkami, czyli tylko głos, gdzieniegdzie instrumenty perkusyjne oraz jeden instrument taki melodyczno-perkusyjny, ten właśnie wydający taki charakterystyczny, nieco brzęczący dźwięk, to tuntun, czyli właśnie oksytański instrument używany do akompaniowania sobie przy śpiewie. To jest taka bardzo długa, wąska cytra, w którą po prostu uderza się w jej struny pałką. Tak to wygląda. A to jeszcze nie koniec z duetem Kokania, jeśli chodzi o nocną strefę, ponieważ teraz posłuchamy projektu trzech zespołów i właśnie Kokania jest jednym z nich. Być może też Państwo już wiedzą, o co chodzi, ponieważ jest to płyta, która powstała po spektaklu teatralnym. Ten spektakl ma tytuł, po prostu jest to ciąg numeryczny. I są to połączone siły zespołów Kokania, Los Sarafontan i Tarta Relena, czyli muzyki oksytańskiej, tradycji polifonicznej i folkloru katalońskiego. A jest to projekt, który czerpał z badań nad historiami pracownic fabryk tekstylnych, głównie w Barcelonie. Z ich osobistych historii, ale także z historii w ogóle samych fabryk i przemysłu tekstylnego. Było tam dużo dźwiękowych eksperymentów, instrumentów perkusyjnych właśnie, także skrzypce.

skrzypiec głosów, ale rzeczywiście po premierze, która odbyła się bodajże 2 albo 3 lata temu w Barcelonie, uznano, że należy zarejestrować ten materiał na płycie i powiem Państwu, że ta rejestracja jest jeszcze lepsza niż właśnie ów spektakl, który zresztą transmitowaliśmy na antenie dwójki. To melodie zbudowane między innymi z rozmów z pracownicami, ale także z powtarzających się rytmicznych wzorów, które powstały na bazie wzorów tekstylnych, numerycznych wzorów tekstylnych. Także tutaj rzeczywiście koncept jest taki dosyć złożony, ale brzmi to znakomicie.

Ciężko się przestaje słuchać tej płyty. To trzy duety: Kokania, Los Sara Fontan i Tarta Relena. Wzory tekstylne jako źródła melodyczne i rytmiczne, ożywione właśnie w muzyce przez trzy zespoły z Oksytanii oraz Katalonii. I myślę, że to jeden z najlepszych albumów, które ukazały się w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Teraz zaś przeniesiemy się do Grecji, chociaż będzie to Grecja nowojorska. Diaspora grecka w Stanach Zjednoczonych jest jedną z największych. W Nowym Jorku między innymi żyje właśnie bardzo wielu muzyków, w tym świetnych muzyków z Epiru. Jednym z nich jest Vasilis Kostas, młody lutnista, który wsławił się między innymi nagraniem dwóch płyt z nieżyjącym już klarnecistą Petro Lukasem Halkiasem. To były rzeczywiście świetne albumy z tradycyjną muzyką Epiru. Tymczasem Vasilis Kostas wydał album solowy. Towarzyszą mu także oczywiście inni muzycy, ale są to kompozycje Vasilisa Kostasa, które właśnie bazują na tradycyjnej muzyce epirotejskiej, na skalach tam używanych i rzeczywiście na prawidłach rządzących muzyką tamtego regionu. A jak brzmi najciekawszy, myślę, utwór z płyty Lena? Lena było to imię matki Vasilisa Kostasa. Posłuchajmy.

Kompozycja Wasilisa Kostasa, bardzo rozbudowana, młodego lutnisty grającego na tradycyjnej greckiej, epirotejskiej lutni, na lauto. To był utwór, który znalazł się na pierwszej jego debiutanckiej płycie Lena, nagranej w Nowym Jorku. Zaś teraz już opuszczamy Europę i przed państwem duet etiopski. Współczesnych dwóch muzyków grających rzeczywiście bardzo taką popowo-nowoczesną odmianę etio-jazzu, to Johan Kebede oraz Menelik, producent oraz gitarzysta, klawiszowiec i można powiedzieć, że taki wyrafinowany duch tego etio-jazzu lat 70. pozostał w tej muzyce, mimo że jest to już rzeczywiście inne podejście.

Etio jazz na bas i klawisze w zasadzie, tak można najprościej opisać tę muzykę, w której jest coś pociągającego i rzeczywiście zachowuje ducha tego etio jazzu z lat 70. czy też 60., ale no nie ma wątpliwości, że jest to muzyka współczesna, gdzieś tam nawet z takim mini klubowym sznytem, rzeczywiście to reinterpretacja tego etiopskiego dziedzictwa dla nowego pokolenia. Zaś teraz chciałabym sięgnąć po muzykę zupełnie inną. Suad Massi, słynna algierska pieśniarka. Jej nowy album ukazał się też niedawno, a wyprodukował go gitarzysta, bluesman, rockman Justin Adams. Też oczywiście znana tutaj na naszej antenie postać. Suad Massi, jeden chyba z najbardziej znanych kobiecych głosów północnej Afryki, na swojej nowej płycie prezentuje przede wszystkim zaangażowane politycznie piosenki, bardzo takie intensywne, jeśli chodzi o tą warstwę liryczną. No i tą łagodność swojego głosu właśnie zestawia między innymi z brzmieniem elektrycznej gitary.

piosenki z nowego albumu algierskiej artystki Suad Massi. Rzeczywiście ten album ostatnio ma bardzo dobrą pasę. On utrzymywał się bardzo wysoko w tych wszystkich zestawieniach z płyt z muzyką świata. Na bodajże pierwszych trzech miejscach w większości wiodących list. Większość z nas niestety nie rozumie tych tekstów, ale są one wszystkie autorstwa właśnie Suad Massi i odnoszą się do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Zaś teraz przeniesiemy się do kraju, w którym być może na razie jest spokój i miejmy nadzieję, że tak się pozostanie, do krainy, w której na razie jest spokój, mianowicie mam na myśli tutaj Rajasthan. Rajasthan Express to zespół założony przez Izraelczyka Shia Bensoura, który właśnie mieszka od lat w Indiach i zgłębia suficką muzykę i także tajniki tejże religii. W roku 2016 wraz z Johnnym Greenwoodem z zespołu Radiohead, Shia Bensoura i właśnie zespół Rajasthan Express nagrali płytę Junoon i po latach aż 10, 11 w zasadzie, mamy kontynuację tego dzieła, a tak brzmi singiel promujący album Rainja.

Shai Bensur, Johnny Greenwood i zespół Rajasthan Express. To utwór, który zapowiada płytę Rainja. Ona się już ukazała dosłownie dzień temu i jest to kontynuacja płyty Junoon z roku 2015, która wówczas zrobiła wielką furorę. Zobaczymy, jak będzie teraz, czy ten koncept jeszcze raz się sprawdzi. A w nocnej strefie przed nami czas teraz na długie formy i przed państwem Saba Alizadeh, jeden z wiodących głosów we współczesnej eksperymentalnej muzyce irańskiej. Łączy klasyczne tradycje perskie z różnymi awangardowymi eksperymentami kompozytorskimi. To młodsza generacja muzyków irańskich, rocznik 83. Może nie wszyscy wiedzą, że jest on synem światowej sławy, także kompozytora i instrumentalisty, mistrza taru, setaru, Hosaina Alizadeha. Natomiast sam Saba Alizadeh bardzo dobrze gra na kemencze, no i właśnie znany jest jako artysta, którego muzyka w zasadzie to jest taki pomost między tą starożytną tradycją perską a współczesnością. Jego zeszłoroczna płyta Temple of Hope przewrotnie była dosyć mroczna, natomiast ta, której słuchać będziemy dziś, czyli Rytuały Ostatniego Zmierzchu, jest właśnie odwrotnie, dosyć właśnie powiedziałabym niosąca nadzieję. Jest to płyta, która ma tylko dwie części i jej części są nazwane jako pierwszy rytuał i ostatni rytuał. Dziś posłuchamy ostatniego rytuału, który Saba Alizadeh nagrał w duecie z artystką Liev Nyomkarn. To artystka belgijska, grająca na gitarze hawajskiej, także obsługująca elektronikę. No a w ostatnim rytuale Saba Alizadeh zagra na kemencze.

Ostatni rytuał z albumu Rytuały ostatniego zmierzchu Saby Alizadeha. Wraz z nim była tutaj belgijska artystka Liv Boukerman. No i proszę Państwa, w ten sposób docieramy już do końca dzisiejszego spotkania, a zakończą je Mandolin Sisters. Dwie siostry rzeczywiście grające muzykę karnatycką na mandolinie, która wcale nie jest typowym instrumentem dla południa Indii. Rozpropagował ją w tym rejonie Uppalapu Srinivas, jeden z członków legendarnego Shakti. I rzeczywiście jest to niedawny dodatek do świata muzyki karnatyckiej. Nowa płyta sióstr to Odysseys in Electric Carnatic i są to oczywiście karnatyckie, skomplikowane improwizacje na podstawie południowo-indyjskich rag. Z tą muzyką ja już Państwa zostawiam. Grają Mandolin Sisters, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Magdalena Teichma, dobranoc, do usłyszenia.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza, przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. W nocnym wydaniu audycji słuchać będziemy przede wszystkim utworów z klarnetem w roli głównej. Będą to Toccatina na klarnet i fortepian Jerzego Bauera, Caprys na klarnet i fortepian Józefa Świdra, Saggio di Suonare na klarnet solo Bronisława Kazimierza Przybylskiego i muzyka na taśmę magnetofonową i klarnet basowy solo Andrzeja Dobrowolskiego. Potem posłuchamy muzyki na taśmę magnetofonową i fortepian solo Andrzeja Dobrowolskiego oraz a Varsovii na orkiestrę Bronisława Kazimierza Przybylskiego. Napisana w 1967 roku Toccatina na klarnet i fortepian Jerzego Bauera jest krótką, lapidarną, błyskotliwą miniaturą pozbawioną zadęcia znanego z wielkich toccat mistrzów baroku. Utwór nadaje się doskonale na efektowny początek recitalu lub znakomity bis. Grają klarnecista Mariusz Barszcz i pianista Piotr Saciuk.

W 1967 roku Toccatinę na klarnet i fortepian Jerzego Bauera grali Mariusz Barszcz i Piotr Saciuk. W tym samym wykonaniu zabrzmi teraz napisany w 1962 roku kaprys na klarnet i fortepian Józefa Świdra, zmarłego w 2014 roku kompozytora związanego ze Śląskiem. Tytuł jest skromny, a to przecież więcej niż krótki kaprys, bowiem fragmenty refleksyjne przeplatają się w ciągłej narracji z żywszymi czy wręcz pełnymi wigoru.

Saciuk. Przed nami Saggio di Suonare na klarnet solo Bronisława Kazimierza Przybylskiego. Kompozytorskie poruszanie się w materii muzycznej przeznaczonej na instrument melodyczny potraktowany solowo zawsze stanowi wyzwanie tak dla twórcy, jak i wykonawcy. Chodzi o to, aby nie powstał jedynie katalog możliwości technicznych, brzmieniowych i ekspresyjnych instrumentu. Związany z Łodzią, zmarły w 2011 roku kompozytor od pierwszych taktów refleksyjnego początku aż do wirtuozowskiego, błyskotliwego zakończenia wciąga nas w narrację klarnetowej miniatury. Gra Mariusz Barszcz.

Saggio di suonare na klarnet solo Bronisława Kazimierza Przybylskiego grał Mariusz Barszcz. W jego wykonaniu zabrzmi za chwilę powstała w 1980 roku muzyka na taśmę magnetofonową i klarnet basowy solo Andrzeja Dobrowolskiego. Utwór rozpoczyna się tajemniczo zagadkowymi, wygenerowanymi elektronicznie głuchymi, miarowymi uderzeniami, wolniejszymi niż rytm zdrowo bijącego serca człowieka. W taki sposób przygotowane jest wejście klarnetu w wysokim rejestrze, mocno postawione, prowokujące przenikliwą, jasną barwą. Ten krzyk instrumentu solowego, a po nim, teraz w odwrotnej kolejności, regularny puls dźwięków taśmy wrócą później, by zmierzać do zamknięcia utworu. W środkowym fragmencie dźwięki klarnetu i taśmy będą się badać, słuchać wzajemnie, dopowiadać, coraz bardziej przyspieszać narrację. Partię solową gra Mariusz Barszcz.

Powstałą w 1980 roku muzykę na taśmę magnetofonową i klarnet basowy solo Andrzeja Dobrowolskiego grał Mariusz Barszcz. Partia elektroniczna zrealizowana została w Instytut für Elektronische Musik należącym do Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Grazu, gdzie kompozytor wykładał od 1976 roku. Przypomnę, że Andrzej Dobrowolski należał do pionierów muzyki elektroakustycznej w Polsce, związanych ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia. Jego ostatnim utworem zrealizowanym w tym miejscu okazała się muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian solo. Partię instrumentalną gra Aleksandra Krzanowska.

To była zrealizowana w 1971 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian solo Andrzeja Dobrowolskiego. Partię instrumentalną wykonała Aleksandra Krzanowska. Na zakończenie audycji posłuchajmy powstałego w latach 1980-81 zadedykowanego Warszawie fresku orkiestrowego A Varsovie Bronisława Kazimierza Przybylskiego. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Antoniego Wita.

A Varsovii Bronisława Kazimierza Przybylskiego wykonała Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Antoniego Wita. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.